0: będzie zysk. To nie jest tak, że ta pożyczka zostanie wtopiona tylko i wyłącznie w jakieś amunicję, która będzie leżeć na półce.
1: Moglibyśmy jeszcze tak rozmawiać i rozmawiać, ale dzisiaj musimy tutaj postawić już kropkę. Spoglądam na zegarek. Profesor Daniel Boćkowski, ekspert do spraw bezpieczeństwa międzynarodowego, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję bardzo. Kłaniam się nisko.
2: 7:09. Rozmowa poranka. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
2: Ksiądz Jan Krupka z diecezji łomżyńskiej jest naszym ostatnim już gościem w poranku 7:09. Szczęść Boże, dzień dobry.
3: Szczęść Boże, witam panią redaktor i wszystkich naszych radiosłuchaczy.
2: Księże, mamy maj, moim skromnym zdaniem to jest jeden z najpiękniejszych miesięcy w roku. Wszystko budzi się do życia i może też nie bez powodu, bo to także miesiąc poświęcony Maryi. Jesteśmy jeszcze krajem, takim społeczeństwem silnie maryjnym?
3: Myślę, że pani redaktor w swoim stwierdzeniu zawarła bardzo wiele treści. Owszem, to jest bardzo piękny miesiąc, to jest miesiąc wiosenny. Obserwacja wokół nas pokazuje, że przyroda budzi się do życia. Kwitną drzewa owocowe, wypuszczają pierwsze listki, później zalążki owoców będą i będziemy się, daj Boże, cieszyć owocami, będziemy się cieszyć plonami ziemi później w ciągu roku, ale to właśnie zwykle najwięcej tych rzeczy z takiej obserwacji zewnętrznej widzimy właśnie w maju. Przenosimy to chyba tak trochę i na naszą relację z Panem Bogiem. To piękno świata, które nas otacza, mówi nam o innym pięknie, o pięknie Maryi, osoby wybranej w historii zbawienia do odegrania szczególnej roli, czyli do tego, by być matką Jezusa. I to, co jest związane z jakimś podziwianiem, uwielbianiem Boga, dziękowaniem Mu za piękno, jakoś przenosimy wymiar chyba religijny i dziękujemy Panu Bogu za Maryję i podziwiamy jej cnoty i chcemy się od niej uczyć takiej drogi zaufania Panu Bogu i podążania za Nim na codziennych drogach życia. Stąd właśnie maj staje się takim naprawdę miesiącem maryjnym w życiu Kościoła. Myślę, że to jest w różnych krajach, w różnym stopniu jest to uwidaczniane, ale to, co pani redaktor powiedziała, rzeczywiście Polska i naród polski w szczególny sposób tę duchowość maryjną uzewnętrznia,
2: pielęgnuje,
3: realizuje w różnych wydarzeniach, począwszy od 3 maja, od dnia, który jest świętem religijnym, bo to jest Dzień Matki Bożej Królowej Polski, ale również w dziejach Polski ma ten wymiar patriotyczny, historyczny, bo nam przypomina o uchwaleniu tak zwanej Konstytucji 3 maja pod koniec XVIII wieku.
2: Maryja może nam pomóc obudzić to, co jeszcze nie obudzone, skoro tak wszystko budzi się do życia i rozkwita?
3: Może.
2: Może być takim łącznikiem?
3: Może być. Myślę, że dużo też zależy od tego, kto w jaki sposób ten czas przeżywa i chce go przeżywać. Powiedzmy, na pewno jakimś elementem mocno zakorzenionym w naszej modlitwie i pobożności są słowa litanii do Matki Bożej, która zwykle jest śpiewana w czasie codziennych nabożeństw w przeciągu tego miesiąca w naszych kościołach, ale też i poza nimi. Mamy takie pewne tradycje, może troszeczkę już zanikające, ale
2: no
3: wciąż
2: właśnie,
3: obecne.
2: Tak, i ja do tego przejdę, księże. Myślę, że właśnie to ksiądz miał na myśli, że dawniej, jeszcze gdy ja byłam dzieckiem, to ludzie spotykali się przy tych przydrożnych kapliczkach na tak zwane majowe i to jest przepiękna tradycja. Zawsze wzbudza radość, uśmiech, ale niestety zanika. Można to jeszcze jakoś uratować?
3: No, to myślę, że od samych zainteresowanych zależy, czy chcą rzeczywiście włożyć w to pewien wysiłek.
2: No kiedyś może w każdej wiosce ludzie spotykali się, mieszkańcy spotykali się właśnie na takie majowe. Teraz, no ja takich wiosek nie znam.
3: Trudno mi też powiedzieć, nie mam jakichś obserwacji, to myślę, że księża zaangażowani w duszpasterstwie parafialnym mogliby mówić coś więcej na ten temat szczegółowo. Być może trochę taką pewną przeszkodą jest inna organizacja czasu, w tym sensie, że ten porządek dnia w tej chwili jest u nas troszeczkę inny. Osoby związane z pracą na roli mówią rzeczywiście, że ten czas wieczorny często jest związany z pracą przy inwentarzu, to nieraz jest bardzo wymagająca praca.
2: Ale kiedyś ludzie też mieli pracę, a jednak znaleźli czas na to, żeby przyjść na te 10-15 minut.
3: Zgadzam się, dlatego mówię, być może jest to możliwe, tego nie wykluczam i nawet jeszcze raz to powtórzę, zależy to po prostu od samych zainteresowanych. Ja tylko po prostu próbuję szukać takiego trochę innej strony zagadnienia, że jest chyba inny trochę model naszej codzienności. Nie mówię, że on jest lepszy, gorszy, on jest inny. Być może należałoby to troszeczkę przemyśleć.
2: Ja ostatnio się zastanawiałam nad tym właśnie, jak to można jeszcze uratować, jak to można ocalić, a może właśnie w najmłodszych, którzy przystępują do pierwszej Komunii Świętej, żeby może oni w danym roku pielęgnowali te tradycje, żeby wzięli babcię ze sobą na przykład, niekoniecznie mamę.
3: To jest jakieś rozwiązanie, na pewno, chociaż obawiam się, to jest taki pewien minus, może to lepiej nie mówić o minusach, ale to, że młodzież dojeżdża do szkół, dzieci często są w tych szkołach gminnych, w tych szkołach trochę oddalonych od własnego domu, to jest kwestia dojazdu, który może trochę utrudnia, ale myślę, że może to trzeba było wcześniej powiedzieć, kwestia przemyślenia czasu.
2: Tak, ja też mam na myśli te kapliczki, które są w niemal każdej wiosce. Czy
3: tak,
2: kapliczka, ale, czy krzyż.
3: Tak, jakiś znak tej pobożności. Tak. Zwykle ten znak też bardzo pielęgnowany przez mieszkańców danej miejscowości. Ale uwzględniając nawet ten zmienny kalendarz, który powoduje, że ludzie właśnie nieraz mówią, że pewne godziny dla nabożeństw na wioskach są trudne właśnie ze względu na pracę. Być może należało to przemyśleć i zrobić zamiast jakiejś tradycyjnej pory wieczornej, może jakoś godzinę popołudniową przed rozpoczęciem tych prac, gdyby to było możliwe. Tylko tak jak mówię, właśnie wtedy jest ten problem, że osoby dojeżdżające mogłyby nie dotrzeć. No ale myślę, że to jest kwestia po prostu przemyślenia. Tam, gdzie są chęci, nie? To jest zawsze jakaś możliwość, żeby ktoś troszeczkę inaczej swój dzień zaplanował po prostu. Nie?
2: Trzeba tylko chcieć. Hmm. A skoro to zanika, to może tylko lubimy mówić, że jesteśmy krajem takim silnie maryjnym, a tutaj potrzebne są konkretne znaki, a nie słowa.
3: No, być może i tak. Ja zawsze się

0: która rzeczywiście zanika pod wpływem codziennych realiów, które powodują, że zmusza się do pewnych zmian postępowania i to zmian bardzo szybkich, bo takie są też i czasy, tak? Różne sprawy, które wchodzą w grę jako tak zwana rewolucja techniczna, informatyczna, różnie bywa ona nazywana, powoduje, że próbujemy te nasze tradycyjne formy jakoś połączyć z tym, co jest nowoczesnością.
1: Księże, a co o Maryi mówi nam litania loretańska?
0: O, litania loretańska mówi nam bardzo wiele. To jest zestaw wezwań, które są, powiedziałbym, takie trochę rozpracowane przez historię. Z jednej strony mamy rdzeń sięgający wieki wstecz. Różnie podaje się te daty, różne były te formy. Gdzieś tam czasy średniowiecza pewnie trzeba było powiedzieć. Taka najbardziej rozpowszechniona, najbardziej znana to jest ta litania z tymi wezwaniami, która, jak przekazuje nam tradycja, jest związana z domem Matki Bożej w Loreto we Włoszech, stąd mówimy litania loretańska, ale nawet te tradycyjne wezwania, one przez nawet ostatnie lata były też uzupełniane. Może pani redaktor sobie przypomina, nawet papież Franciszek dodał kilka wezwań w ostatnim czasie, które jakoś ją uaktualniają. Natomiast sama jej treść, te tytuły, które są tam odpowiednio pogrupowane, pokazują nam właśnie Matkę Bożą. Są taką pewną, bym powiedział, głęboką teologią, mówiącą nam o tym, kim jest Maryja, jaka jest jej obecność w historii zbawienia i do czego my jesteśmy zaproszeni, aby ją w jakiś sposób naśladować. Tak jak to jest z tytułami, to są wezwania obejmujące 2, 3, 4 słowa, ale każde z nich staje się, myślę, takim punktem wyjścia do całego rozważania, które można byłoby poświęcić na przykład taką jedną konferencję rekolekcyjną, trwającą pół godziny albo i nawet więcej, nie? To specjalne opracowania też są przygotowywane, gdzie właśnie pisarze, teologowie każde z wezwań ubogacają, rozważają właśnie na tle i Pisma Świętego, i refleksji ojców Kościoła, a więc to jest cała bogata teologia mówiąca nam o tym właśnie, o tym, kim Maryja jest.
1: Kończąc już naszą rozmowę, spoglądam na zegarek. Ostatnio sprawdzałam, odmówienie litanii loretańskiej, takiej mówionej, zajmuje 4,5 minuty, a ta śpiewana około 10 minut, więc myślę, że w tym maju można znaleźć te 4,5 minuty na to, żeby poświęcić właśnie ten czas Maryi.
0: Bardzo słusznie. Myślę, że można, ale po prostu jeszcze raz wraca to, co już mówiłem. Po prostu trzeba chcieć i trzeba mieć tę chęć właśnie oddać cześć Matce Bożej, przypatrzyć się jej osobie i zastanowić się, w jaki sposób my, żyjąc w XXI wieku, możemy ją naśladować.
1: Ksiądz Jan Krupka był naszym gościem w poranku 7:09. Bardzo dziękuję.
0: Cześć Boże i pięknego maja jeszcze życzę wszystkim radiosłuchaczom i pani redaktor również.
1: Bardzo dziękuję, z wzajemnością, księże.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich. Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja. Tak było. Audycja o historii lokalnej i krajowej w każdy poniedziałek o 10.15. Zaprasza Paweł Majewski.
1: Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym odcinku naszej audycji Tak Było. Dzisiaj, 11 maja, za dwa dni już 45. rocznica bardzo ważnego wydarzenia, a mianowicie zamachu na świętego Jana Pawła II, na papieża Jana Pawła II, do którego doszło 13 maja 1981 roku na placu świętego Piotra w Rzymie. I o tym właśnie wydarzeniu, o jego następstwach również porozmawiam z moim gościem. Dzisiaj połączymy się z panem dyrektorem Piotrem Dmitrowiczem, dyrektorem Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, panie redaktorze. Kłaniam się nisko wszystkim słuchaczom.
1: Zacznijmy może od tego momentu. 13 maja 1981 rok. Po godzinie 17:19 dokładnie padają strzały na placu świętego Piotra i cała Polska, myślę, że też cały świat wtedy wstrzymuje oddech.
2: No bez wątpienia ten moment, w którym dowiedzieliśmy się o tym, że takie wydarzenie miało miejsce, że miała miejsce próba zamachu na Jana Pawła, to był szok, prawdziwy szok dla świata, ale przede wszystkim dla Polaków. Mówię, dowiedzieliśmy się, bo ja byłem wtedy młodym chłopcem i jeśli Państwo pozwolą, to podzielę się takim własnym wspomnieniem, bo dokładnie pamiętam, gdzie byłem w momencie, kiedy dowiedziałem się o tym, co się wydarzyło. A mianowicie jako młody ministrant służyłem podczas mszy świętej i w pewnym momencie siostra zakonna podała kartkę księdzu, który przeczytał taką właśnie informację, że padły strzały. No nikt nie wiedział wtedy, co się jeszcze wydarzy dalej i jaka będzie dynamika tego, co się stało na placu świętego Piotra. Ale faktycznie to był dla Polaków szok. Jeśli pan redaktor pozwoli, jeszcze jedną rzecz dodam. To był szok podwójny, bo pamiętajmy, że w tym samym czasie na oczach całej Polski, że tak powiem, umierał prymas Wyszyński. Wszyscy już wiedzieli, że jest śmiertelnie chory i że prymas tysiąclecia za chwilę odejdzie. Zresztą tak się stało, bo przypomnę, że prymas zmarł 28 maja 1981 roku. Ja bardzo często powtarzam przy tej okazji, że to było takie 15 dni, które wstrząsnęło Polską między tym 13 maja a 28 maja, kiedy nie wiedzieliśmy jako Polacy, czy papież przeżyje. Wiedzieliśmy, że prymas odchodzi. To były niezwykle trudne, dramatyczne dni.
1: Wtedy Jan Paweł II zostaje zabrany błyskawicznie do polikliniki Gemelli, tej słynnej, w której często papieże są leczeni. No i właśnie dzieje się taka sytuacja, że ten zamachowiec zostaje schwytany, ale okazuje się nim Turek, Mehmet Ali Akça, tylko że właściwie do dzisiaj nie wszyscy są zgodni co do tego, dla kogo on pracował. Wiadomo, że był terrorystą, ale nie wiadomo właściwie, kto wymyślił ten zamach, kto go zlecił. Są bardzo różne teorie, czasami bardzo takie, no, szokujące.
2: Znaczy, to wynika z bardzo prostego faktu, że już po zamachu na Jana Pawła, i to dzisiaj wiemy, służby bezpieczeństwa bułgarskie, służba bezpieczeństwa NRD-owska, czyli Stasi, oczywiście w porozumieniu z Moskwą, przeprowadziły taką akcję dezinformacyjną, czy operację, może bardziej by trzeba powiedzieć, pod kryptonimem właśnie papież, która miała na celu zatrzeć wszelkie ślady, zmylić tropy, to co służby zazwyczaj robią w związku z takimi wydarzeniami. Natomiast wie pan, panie redaktorze, jedna rzecz jest pewna i nie ulega przynajmniej dla mnie wątpliwości, że za zamachem na Jana Pawła II stała Moskwa. Oczywiście my nigdy nie otrzymamy konkretnego dokumentu, nie wiem, podpisanego przez biuro polityczne czy przez Breżniewa, że zabić papieża i tak dalej, ale wiemy, że wszystkie ślady prowadzą do Moskwy. Warto przy tej okazji jeszcze przypomnieć, jaka była reakcja Kremla w momencie, kiedy Karol Wojtyła został wybrany na papieża. Otóż sowieckie służby od razu stwierdziły, że jest to wielkie zagrożenie dla imperium zła. Kilka miesięcy po rozpoczęciu pontyfikatu Jan Paweł II spotkał się z sowieckim ministrem ministrem spraw zagranicznych Andrzejem Gromyką. Po tej z kolei rozmowie, podczas spotkania Gromyki z Gierkiem, Gromyko powiedział: papież jest dla nas bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem ideologicznym. No i wreszcie ostatnia rzecz. Pamiętamy i mamy ten dokument akurat podpisany przez biuro polityczne kremlowskie, czyli przez wszystkich najważniejszych sowieckich towarzyszy, łącznie z tak wychwalanym przez wszystkich
1: Michałem
2: Gorbaczowem, dokładnie. I w tym dokumencie bardzo wyraźnie możemy przeczytać, że żeby zapobiec, ja teraz z głowy cytuję, więc nie będzie tak expressis verbis, żeby zapobiec nowemu kierunkowi, jaki papież zapoczątkował w polityce, czy w ogóle na świecie, należy sięgnąć po środki, które wykraczają poza dezinformację i dyskredytację.
1: No to brzmi dosyć może, jednoznacznie.
2: No właśnie, więc myślę, że nie ulega to wątpliwości.
1: Panie dyrektorze, a czy polskie służby komunistyczne wiedziały o tym zamachu?
2: Tego nie możemy wykluczyć. Oczywiście polski IPN też, ten pion śledczy prowadził śledztwo w tej sprawie, więc mamy sporo na ten temat opracowań. Natomiast myślę, że tego też się pewnie nigdy nie dowiemy. To była, zdaje się, taka operacja bardzo mieszana, w której za sznurki pociągał Kreml, za tym stały oczywiście operacyjnie służby bułgarskie, plus jeszcze pewnie ten turecki trop tutaj związany z szarymi wilkami i w ogóle też...
1: Właśnie, może powiedzmy, co to kim byli te szare wilki, o tak powiem.
2: To była taka prawicowa, ekstremistyczna organizacja terrorystyczna, ale też myślę, że tam był element taki mafijny, ponieważ też ta turecka mafia współpracowała z Bułgarami. Także mamy tutaj, to co mówiłem, taką całą pajęczynę bardzo misternie utkaną, która później została rozerwana i dzisiaj trudno nam te wszystkie nitki połączyć. Plus jeszcze jedna rzecz, niezwykle przykra, że tak powiem. Otóż sposób prowadzenia później śledztwa przez włoski wymiar sprawiedliwości, no to jest odrębna historia. To jest historia błędów, to jest historia zaniechań. Zresztą mówi się, że włoskiemu rządowi niekoniecznie zależało na tym, żeby ten kremlowski trop jakoś tutaj podjąć. I wreszcie ostatnia rzecz. No, wiemy, czy pamiętamy, że przecież kula, ta, którą Jan Paweł II ofiarował w Fatimie, ona nigdy nie została przebadana przez włoską prokuraturę. A myślę, że to dałoby znowu jakiś asumpt.

0: Miał 6-godzinną operację ratującą życie. Na szczęście ta jedna z kul, która trafiła w brzuch, nie przeszła przez aortę. Dzięki temu Ojciec Święty też przeżył. Ojciec Święty uznał to za cud, można powiedzieć, który był związany z objawieniami fatimskimi z 1917 roku. To była zresztą rocznica, 13 maja tych objawień. I rok później Jan Paweł II no już wyszedł cały i zdrowy, można powiedzieć, chociaż z tego zamachu też pewne dolegliwości fizyczne mu zostały, ale rok później, w maju 1982 roku, pojawia się właśnie w Portugalii, w Fatimie, żeby podziękować Matce Bożej za ocalenie, żeby odprawić tam mszę. Składa tą właśnie kulę, o której pan powiedział, jako wotum, no ale tam też dochodzi do próby zamachu na Ojca Świętego.
1: Tak, tak, ale jeśli pan redaktor pozwoli, to jeszcze wrócę na sekundę do tego wątku, który pan podjął, fatimskiego. Dokładnie tak, rok później w rozmowie z André Frossardem Jan Paweł II mówił, czy wypowiedział te słynne słowa: czyjaś ręka strzelała, ale inna prowadziła kulę. I on też powiedział bardzo ważne takie słowa, że on był przekonany, był pewny, że on ocaleje, że w tym całym dramacie, który się dzieje, że Matka Boża go ochroni. To nie jest przypadek, że ta kula trafiła właśnie do Fatimy, a przypomnijmy, że pas przestrzelony jest na Jasnej Górze u Pauli w drugim niezwykle ważnym miejscu dla Jana Pawła II, szczególnie ważnym, bo przecież do Częstochowy zawsze pielgrzymował jako papież.
0: Też się pojawił po roku. Człowiek niezrównoważony psychicznie, człowiek, który był kapłanem, który zrzucił sutannę i który oskarżał Jana Pawła II o to, że on jest współpracownikiem właśnie ZSRR.
1: No tak, no to człowiek chory psychicznie też, podobno te motywy były związane też z tym, że był przeciwnikiem wszelkich reform w Kościele, przede wszystkim
0: Soboru Watykańskiego
1: II, tak. Po tym pierwszym zamachu przypomnijmy też, że te środki ostrożności zostały już bardzo mocno podwyższone. Jan Paweł II już nie stykał się z ludźmi podczas pielgrzymek, czy przynajmniej w takich ważnych miejscach, tak, no była ta ochrona, było Papa Mobile. Ale jeszcze jedna rzecz, która by mi umknęła, a bardzo bym chciał to podkreślić, bo pan redaktor powiedział, że po roku, oczywiście po różnego rodzaju problemach później jeszcze zdrowotnych, Jan Paweł II wrócił, czy jakby wyzdrowiał. Otóż to nie jest tak do końca. To znaczy ten zamach odcisnął bardzo duże piętno na zdrowiu Jana Pawła II i można by powiedzieć, że on trochę też zmienił funkcjonowanie Jana Pawła II, więc długofalowo jednak on się bardzo mocno odcisnął na zdrowiu Ojca Świętego.
0: Na koniec jeszcze chciałem poruszyć temat przebaczenia, jaki wykonał Jan Paweł II wobec zamachowca, wobec jego akcji. To jest taki przykład właśnie tego chrześcijańskiego miłosierdzia chyba w pełnej krasie.
1: No nie da się chyba podać innego przykładu niż taki właśnie, którym ofiara, ktoś, kto miał zginąć, przebacza zamachowcowi i jednocześnie odwiedza go w więzieniu. Wie pan, panie redaktorze, w Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego my mamy całą taką opowieść o tym zamachu. Jest też to słynne zdjęcie z celi Jana Pawła II i Ali Akczy i ono robi piorunujące wrażenie na młodych ludziach. Jeżeli dzisiaj mamy przypominać postać Jana Pawła i opowiadać o jego pontyfikacie, o jego życiu, o tym, jakim był człowiekiem, to jest taki wymiar absolutnie uniwersalny właśnie, przebaczenia w najwyższym stopniu i tak jak mówię, na młodych ludziach to robi bardzo duże wrażenie i powinniśmy przypominać, że właśnie takie gesty, te takie czyny, bo to nie jest przecież tylko gest, ale czyny Jana Pawła II czyniły go wielkim papieżem.
0: Właśnie Jan Paweł II bez wątpienia był wielkim papieżem. Ten zamach to niestety był jeden taki z bardziej znanych fragmentów jego pontyfikatu, a przecież często zapominamy o chociażby papieskich encyklikach i o wielu innych elementach nauczania Ojca Świętego. My oczywiście też zapraszamy naszych słuchaczy do odwiedzenia Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. O zamachu z 13 maja rozmawiałem dzisiaj z moim gościem. Był ze mną pan Piotr Dmitrowicz, dyrektor Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Serdecznie dziękuję, panie redaktorze. Kłaniam się nisko.
2: Tak było.

0: Audycja o historii lokalnej i krajowej.
1: Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: Audycja Miłość Cię Znajdzie z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.
1: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny poniedziałek, audycja Miłość Cię Znajdzie. Pozdrawiamy z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej, ksiądz Marek Żmijewski.
2: Ksiądz Andrzej Surdykowski.
1: Ogromna radość w tym spotkaniu, w którym trwamy w szczególnym czasie zmartwychwstania, zwycięstwa Jezusa. Przygotowujemy serca na uroczystość wniebowstąpienia. Wiemy, że Jezus, który posyła Ducha Prawdy, prowadzi nas do całej prawdy, szczególnie też tej duchowej, którym chcemy do nieba, chcemy, by to zbawienie i zwycięstwo Jezusa stawało się udziałem naszego serca. Dlatego też ten miesiąc maj w tej drodze naszej posługi jest bardzo obfity, bo wierzymy, że każdorazowo, kiedy głosimy rekolekcje, misje, to pozostają one szansą dla tak wielu serca, by usłyszeć o Bogu, aby zrobić ten krok ku niebu, aby ucieszyć się tą drogą wiary, życia, by rzeczywiście Duchem Świętym, Duchem Prawdy się wypełniać. Prawdy o nas samych, prawdy Bożej, o Bożej miłości, bo świadomi, że kochani przez Boga możemy być poprowadzeni i chcemy pozwolić się Bogu prowadzić. Dlatego też, moi drodzy, cieszymy się, że też miesiąc maj jest dobrą okazją, by razem z Matką Bożą przybliżać się do Jezusa, a dla nas to też okres bardzo świąteczny i jednocześnie, mówiąc w cudzysłowie, gorący, obfity w różne wydarzenia, szczególnie w misje święte, które prowadzimy. Chcemy prosić Was nieustannie o tę modlitwę. Chcemy Was dzisiaj zaprosić, abyśmy tak troszeczkę z życia Centrum Ewangelizacji mogli zobaczyć, że tak Kościół żywy i wiele jest serc, które czekają na Ewangelię.
2: Miesiąc maj, to ten szczególny miesiąc, też Maryjny. Dla nas to jest też bardzo taki intensywny czas. Czas głoszenia, szczególnie misji parafialnych. Jako Centrum Ewangelizacji zostaliśmy też posłani przez naszego księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, który wręczył nam krzyże misyjne i posłał, abyśmy też prowadzili takie 8-dniowe, 6-dniowe, 5-dniowe misje w parafii. I staramy się też to czynić i cieszymy się bardzo na każde zaproszenie księdza proboszcza z konkretnej parafii na to, żeby poprowadzić takie misje jako Centrum Ewangelizacji. No i czas misji, który jest nam dany, który staramy się wypełniać Bożym Słowem, Bożą obecnością. I w tym miesiącu maj, od samego początku, można powiedzieć, że jesteśmy w trasie, że jesteśmy w drodze. Kiedy zaczynaliśmy właśnie od 3 maja misję w Olszewce, w parafii świętego Antoniego, nieduża parafia, ale też to był piękny czas, kiedy przez 5 dni takie właśnie misje głosiliśmy, kiedy się spotykaliśmy w naszych spotkaniach misyjnych, wspólnie głosiliśmy naukę misyjną, świadectwa były osób świeckich, także Eucharystię, piękne nabożeństwa, też renowacje misji w Jednorosu, gdzie też od niedzieli do środy, czyli przez 4 dni, połączone z odpustem parafialnym ku czci świętego Floriana. Jest też taki dobry czas w Parciakach. No i teraz obecnie głosimy misję w parafii świętej rodziny w Wyszkowie, z racji też na 25-lecie istnienia parafii i też przygotowanie duchowe do konsekracji kościoła, konsekracji, która będzie 20 czerwca, czyli już niedługo, właśnie w Wyszkowie, w parafii świętej rodziny. I czas też modlitwy, czas głoszenia, czas dawania świadectwa i też z nami są osoby świeckie, które też dzielą się swoją historią życia, swoim doświadczeniem wiary Pana Boga, doświadczeniem też Ducha Świętego. Więc jest to intensywny czas, ale zawsze nas ten czas cieszy, raduje, kiedy możemy być w różnych parafiach, głosić Słowo Boże, modlić się z ludźmi. To jest w trakcie misji właśnie w Wyszkowie, Przed nami też kolejne misje, akurat tu w sąsiedniej diecezji, ełckiej, ale panie Wełku, w parafii Ducha Świętego. Będziemy też prowadzić misję od najbliższej niedzieli, a potem wracamy do naszej diecezji, dokładnie do Chorzel. Tam również od 24 maja do 31. Prowadzimy misję też przez 8 dni, więc też pokornie prosimy o modlitwę, ponieważ myślę, tej modlitwy potrzebujemy, a z jednej strony też modlitwę za te parafie, w których są właśnie prowadzone misje.
1: Nie ma wątpliwości, że to podążanie drogami odkrywania Pana Boga wciąż trwa i jeżeli ktoś jest w zasięgu, to oczywiście zapraszamy i zachęcamy do uczestnictwa, ale no, nic nie da się duchowo uczynić bez tego zaplecza wsparcia modlitewnego. Cały czas też liczymy na Was, drodzy radiosłuchacze, dlatego tak co jakiś czas wracamy do tych wydarzeń, które dzieją się w centrum i ufam, że to nasze wspólne budowanie Kościoła bardzo, bardzo sprzyja i ta współpraca jest odczuwalna, bo każda modlitwa zanoszona za konkretne dzieła, ona przynosi owoce, bez owoców na pewno nie pozostaje i to jest ogromne wsparcie, ale też myślę, że każdy, kto się modli, to też sam doświadcza tego uświęcenia i w tej drodze do nieba nie ustaje, bo niebo jest dla nas otwarte. I myślę, że to bardzo takie urzekające, kiedy sam głosząc tę misję widzę, jak każde kolejne świadectwo osób świeckich jest takim odniesieniem bardzo mocnym do tego, że Bóg działa dzisiaj, że te świadectwa wciąż taką aktualność podkreślają Bożej łaski, zmartwychwstania Jezusa, naszego odkupienia. I myślę, że zadając sobie to pytanie trochę, bo czasem ono pada, dlaczego misje, dlaczego tak długo, czemu nie w poście, czemu nie w adwencie, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, że każdorazowo, kiedy otwieramy się na jakieś rekolekcje, spotkania, to nie jest wpisane tylko w adwent i w post, ale po prostu w nasze życie, to jest to nieodzowna szansa do tego, aby się przybliżyć, poznać Pana Boga, pokochać, doświadczać, wybierać to Boże życie, to drogę realizowania Bożego porządku, bo myślę, że to jest największa sztuka dzisiaj, kiedy pozwolimy się miłości odnaleźć, umocnieni tą miłością, zaczynamy realizować w swoim życiu ten Boży porządek. I moi drodzy, angażując Was w te dzieła, prosząc Was o modlitwę, to jest też taka obietnica, kiedy no, my też modlimy się za naszych dobroczyńców, prosząc o te potrzebne łaski, by rzeczywiście jeszcze bardziej uwierzyć, że to realizowanie tego Bożego porządku w drodze życia jest naprawdę możliwe, że Jezus żyje dziś i Jezusowi możesz powiedzieć, ty się tym zajmij na wiele rzeczy, które przeżywasz dzisiaj. Czy może czujesz się samotny, jest ci trudno, ale pamiętaj, że wszędzie, gdzie jest głoszona Ewangelia, płynie łaska i bardzo Was zapraszamy do szukania takich przestrzeni, może nie tylko misji, bo też wiele innych rzeczy jako Centrum Ewangelizacji chcemy organizować. Jest wiele możliwości, spotkań, kursów. Bardzo zapraszamy.
2: No właśnie, a propos kursów i innych wydarzeń, na których chcemy serdecznie zapraszać, to już właśnie w maju, na koniec, dokładnie od 29 do 31 maja będziemy prowadzić w parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Grajewie kurs Maria Magdalena. Czyli rekolekcje dla kobiet, również kurs Maria Magdalena w jednorożcu po raz pierwszy. Tam będziemy też jako kontynuacja po misjach, po renowacji właśnie taki kurs.

0: wydarzenia, z których myślę warto skorzystać.
1: Także moi drodzy, niebo jest dla nas otwarte. Szukamy tej naszej drogi umocnienia, bo wiemy, że Jezus jest tą drogą, bramą dla nas owiec i On jako dobry pasterz nas poprowadzi. Także dziękujemy Bogu za dzieło Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza i ufamy mocno, że w takiej duchowej współpracy, zaangażowaniu i dzięki za to, że tak wiele serc pozostaje otwartych, by tworzyć to dzieło, dając świadectwo, wspierając, modląc się i ufam, chcemy służyć, możemy służyć i zapraszamy Was bardzo serdecznie. Kto jest w zasięgu, kto ma możliwość do uczestnictwa, słuchania słowa, ale też angażowania się w dzieła ewangelizacji, bo Kościół żyje dzięki Jezusowi, który zmartwychwstał, a dzięki temu, w mocy tego zmartwychwstania, Bóg uzdalnia nas do tego, aby szerzyć wielkie dzieła Boga. Możesz to czynić. Panie, Tobie chwała w każdym sercu. Podziękujemy Ci za każde dzieło, za wszystkie misje, parafie, kapłanów wiernych, świeckich, małżeństwa, dzieci, młodzież. Zanurzamy w Twym sercu pełnym miłosierdzia i prosimy, dobry pasterzu, prowadź nas w drodze łaski, błogosławieństwa. Chwała Ojcu i Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
2: Audycja Miłość Cię Znajdzie z Centrum Ewangelizacji Dobrego Pasterza w Ostrowi Mazowieckiej.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu, Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Królowo nieba, wesel się, alleluja, bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych powstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja, bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś przez zmartwychwstanie swojego Syna, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, prosimy, abyśmy przez Jego Rodzicielkę, Pannę Maryję, dostąpili radości życia wiecznego. Przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. Akt miłości. Boże, choć Cię nie pojmuję, jednak nad wszystko miłuję, nad wszystko, co jest tworzone, boś Ty dobro nieskończone. Akt nadziei. Ufam Tobie, boś Ty wierny, wszechmogący, miłosierny. Dasz mi grzechów odpuszczenie, łaskę i wieczne zbawienie. Akt wiary. Wierzę w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy jedyny prawdziwy. Wierzę, coś objawił Boże, Twe słowo mylić nie może. Akt żalu. Ach, żałuję za me złości, jedynie dla Twej miłości. Bądź miłości w mnie grzesznemu, dla Ciebie odpuszczam bliźniemu. 10 przykazań Bożych. Jam jest Pan Bóg Twój, którym Cię wywiódł z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Pierwsze, nie będziesz miał bogów cudzych przede mną. Drugie, nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie. Trzecie, pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Czwarte, czci ojca swego i matkę swoją. Piąte, nie zabijaj. Szóste, nie cudzołóż. Siódme, nie kradnij. Ósme, nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Dziewiąte, nie pożądaj żony bliźniego swego. Dziesiąte, ani żadnej rzeczy, która jego jest. Amen.

0: imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się poczuł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. O pomnożenie w nas cnót wiary, nadziei i miłości. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica światła, tajemnica pierwsza, chrzest Pana Jezusa w Jordanie.
1: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica druga światła, objawienie się Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoce żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica trzecia światła, głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia.
4: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica czwarta światła, przemienienie na górze Tabor.
5: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Tajemnica piąta światła. Ustanowienie Eucharystii.
6: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, Módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. W intencjach Ojca Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. W intencji naszych bliskich zmarłych. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dziękujemy za wspólną modlitwę. Modlili się z Państwem alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełni wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
2: Jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie.

0: na apostołów i na cały Kościół Święty. W szczególny sposób, jak wiemy, każdy z nas zostaje obdarzony darem Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Może właśnie dla Ciebie jest to czas, w którym się przygotowujesz, by ten sakrament przyjąć. A może niedawno go przyjąłeś, w tych dniach właśnie, czy tygodniach. A może już trochę czasu upłynęło od tego wyjątkowego wydarzenia Twojego życia. Spróbuj jednak wrócić do słów z obrzędu sakramentalnego, kiedy wraz z innymi w Kościele mówiłeś: pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. To pragnienie niech będzie wciąż żywe w Twoim sercu. Ciągle na nowo proś o dary Ducha Świętego Tobie potrzebne, abyś mógł każdego dnia swoją wiarę mężnie wyznawać i według jej wskazań postępować. A jeśli przygotowujesz się do tego, by właśnie przyjąć ten sakrament, to staraj się dobrze przygotować na tę wyjątkową chwilę w swoim życiu. Gorąco proś o dary Ducha Świętego dla siebie samego i dla tych, którzy z Tobą razem sakrament ten będą przyjmować.
1: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest wtorek, 12 dzień maja, godzina 7:09, więc rozpoczynamy poranek 7:09, którego wydawcą jest oczywiście Radio Nadzieja. Ja nazywam się Bartek Święciński i witam Państwa bardzo serdecznie w ten pochmurny poranek, a pewnie i niedługo spadnie deszcz, tak przynajmniej zapowiadają synoptycy, takie są prognozy pogody na dzisiaj. Będzie w miarę ciepło, bo maksymalnie temperatura sięgnie około 14 stopni, no ale będą deszcze, więc taka iście jesienna aura. Dzisiaj no taki mamy klimat, taką mamy pogodę, że ten maj jednak nie jest już tak słoneczny i gorący jak kiedyś, a jednak trzeba spodziewać się tych opadów deszczu i tą parasolkę mieć cały czas przygotowaną. Mieć cały czas na wierzchu, bo nigdy nie wiadomo, kiedy spadnie deszcz, a patrzę teraz na prognozę pogody, to będzie on padał praktycznie przez cały ten tydzień, więc parasole dobrze mieć przygotowane. No dobrze, ale nie o pogodzie dzisiaj. Dzisiaj będzie polityka, dzisiaj będzie ochrona zdrowia, dzisiaj będzie też edukacja, więc tematy różnorodne, ale tematy bardzo istotne i na czasie. W pierwszej godzinie o 7:35 moim gościem będzie dyrektor szpitala ogólnego w Wysokim Mazowieckiem Wojciech Łucza i rozmawiać będziemy oczywiście o sytuacji nie tylko samego szpitala, ale i w ogóle o sytuacji w ochronie zdrowia, o sytuacji szpitali powiatowych, bo te mają być w najtrudniejszym położeniu. Kilkadziesiąt szpitali jest zagrożone tym, że będzie musiało być zwyczajnie zamknięte, gdyż brakuje pieniędzy i o tym właśnie będziemy rozmawiać. Czy coś po tych protestach, czy coś po tym czarnym tygodniu się zmieniło? Czy ministerstwo jest bardziej otwarte na rozmowy? Czy ministerstwo wsłuchuje się w głos szpitali powiatowych? Czy jednak zachowany został status quo i nic się kompletnie nie zmienia? Tak jak sama mówi minister zdrowia, pacjenci już odczuwają, że jest lepiej. Więc ja będę pytał, czy pacjenci odczuwają, że jest lepiej, czy też wręcz przeciwnie. W drugiej godzinie z kolei będziemy mieli politykę, będziemy mieli również edukację. Ale zanim, co najpierw? Oczywiście muzyka, która doda nam trochę tego powera w ten pochmurny dzień oraz przegląd prasy. Ale najpierw Sylwia Grzeszczak i Ania Dąbrowska.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: Prasowy poranek.
1: Nasz prasowy poranek rozpoczynamy od dziennika Gazety Prawnej. Czytamy o tym, że klient będzie miał możliwość prześwietlenia dewelopera. W portalu Domy będzie można sprawdzić, czy deweloper jest rzetelny, czy ma opóźnienia lub problemy finansowe. Rząd chce, by od marca 2027 roku wszystkie te informacje były dostępne w jednym miejscu. Plany Ministerstwa Rozwoju i Technologii poznał dziennik. Projekt czeka na publikację w Rządowym Centrum Legislacji. Portalu Domy jeszcze nie ma. Ma ruszyć w kwietniu przyszłego roku. Pierwotnie miał dostarczać tylko informacji o średnich cenach transakcyjnych mieszkań i domów na rynkach pierwotnym i wtórnym w Polsce. Resort Rozwoju chce pójść krok dalej. Portal będzie, tak jak zakładano, prowadził ubezpieczeniowy fundusz gwarancyjny, ale znajdą się w nim także dane z różnych instytucji publicznych, takich jak UOKiK, Powiatowe Inspektoraty Nadzoru Budowlanego czy Krajowy Rejestr Sądowy. Kupujący sprawdzi podstawowe dane o deweloperach, takie jak nazwa firmy, NIP czy numer w KRS. Dowie się, jakie deweloperzy prowadzą inwestycje, jakie już zakończyli oraz czy były opóźnienia na budowie, a także zdobędzie informacje o prowadzonych rachunkach powierniczych. Klient znajdzie też na portalu dane o ewentualnych zaległościach w składkach na DFG oraz ostrzeżenia i decyzje różnych instytucji takich jak UOKiK czy Nadzór Budowlany, a także informacje o upadłości lub restrukturyzacji przedsiębiorcy oraz o tym, czy deweloper należy do organizacji branżowych. Wolno będzie tam zbierać i przetwarzać także dane o transakcjach z publicznych rejestrów, m.in. z rejestru ceny nieruchomości. Dzięki temu w opinii Ministerstwa Rozwoju portal Dom stanie się praktycznym narzędziem dla osób, które pilnują zakupy mieszkania lub domu na rynku pierwotnym. Czytamy również, ten temat się przewija w gazetach dzisiaj, oczywiście o podróży Zbigniewa Ziobro za ocean. Zbigniew Ziobro potwierdził, że jest w Stanach Zjednoczonych. Za oceanem ma przebywać także Marcin Romanowski, choć sam były wiceminister sprawiedliwości dotąd tego nie potwierdził. Obaj politycy ścigani w sprawie nieprawidłowości dotyczących Funduszu Sprawiedliwości korzystali wcześniej z ochrony udzielonej im na Węgrzech. Strona polska miała otrzymywać zapewnienia od Amerykanów i ambasady USA w Warszawie, że Waszyngton nie ma planów umożliwienia Ziobrze wjazdu na terytorium Stanów Zjednoczonych. Z ustaleń dziennika wynika, że MSZ zwróci się do USA i Węgier o informacje, na jakiej podstawie były minister sprawiedliwości opuścił terytorium węgierskie, jaki dokument umożliwił mu wjazd do USA. Ziobro ma unieważnione polskie paszporty krajowe i dyplomatyczne. Zależy nam, by nasz obywatel mógł się zmierzyć z 26 zarzutami przed sądem. Słyszą dziennikarze w MSZ. Prokuratura sprawdza, czy inne osoby pomagały Ziobrze w ucieczce. Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek zapowiedział przygotowanie wniosku o ekstradycję. Czytam teraz, zaglądam do Rzeczpospolitej. Tu czytamy między innymi o ocenie referendum prezydenta. Czy referendum w sprawie polityki klimatycznej Unii Europejskiej zaproponowane przez prezydenta Karola Nawrockiego ma polityczny sens? Zdaniem niemal 60% ankietowanych w badaniu IBRIS dla Rzeczpospolitej pytanie, które w ubiegłym tygodniu zaproponował Pałac Prezydencki, jest tendencyjne. Za neutralne uznaje je mniej niż 40% badanych. Karol Nawrocki, ogłaszając pomysł referendum, przekonywał, że to zobowiązanie wobec Solidarności, która jest jego jednym z najważniejszych sojuszników. Dla koalicji rządzącej to jasne, że referendum stanowi akcję polityczną i nie ma mowy o tym, by kontrolowany przez koalicję Senat wyraził na nie zgodę. Jak deklarują politycy Koalicji Obywatelskiej, stanie się to na najbliższym posiedzeniu, czyli w dniach 20-21 maja. Pałacu Prezydenckiego to jednak nie zraża i zapewne odrzucenie referendum wróci w kampanii do Sejmu. Czytamy również o tym, że osobiste konta inwestycyjne mogą stać się ważną częścią oszczędzania i dopalaczem dla giełdy, mówią eksperci. Do oszczędzania na OKI wedle projektu ustawy właśnie przyjętego przez rząd zachęci zwolnienie z podatku Belki do 100 tysięcy złotych. Projekt OKI to rozsądny pomysł, który obok pracowniczych planów kapitałowych ma realną szansę stać się ważnym komponentem nowoczesnego oszczędzania w Polsce. Mówi Małgorzata Fusewicz, prezes Izby Gospodarczej Towarzystwa towarzystw emerytalnych i izby zarządzających funduszami i aktywami. OKI mogą wzmocnić rynek kapitałowy. Marcin Materna, dyrektor Departamentu Analiz w Millennium DM, dobrze ocenia OKI, ale uważa, że dużego przerostu oszczędności nie będzie, bo państwo w postaci podatków i składek już przy nieznacznym przekroczeniu średniego wynagrodzenia zabiera ponad 50% całkowitego kosztu pracy właśnie tym osobom, które mogłyby zacząć poważnie myśleć o odkładaniu na przyszłość. Czytamy również o tym, że handel w sieci będzie pod lupą fisku, jest już pod lupą fisku, ma raporty o internetowych transakcjach i zabrał się za kontrolę. Szuka działających na czarno. Nie powinien natomiast prześladować tych, którzy pozbywają się starych, prywatnych rzeczy. Prowadził pan działalność polegającą na sprzedaży na platformach internetowych. Proszę więc wykazać przychody. Takie wezwanie z Urzędu Skarbowego Portal dostał czytelnik Rzeczpospolitej. I nie tylko on. Ostatnio skarbówka zaczęła intensywnie sprawdzać podatników, którzy znaleźli się w raportach przesyłanych przez takie platformy internetowe jak Allegro, Vinted, OLX na podstawie przepisów wdrażających unijną dyrektywę DAC 7. Mówi Monika Piątkowska, doradca podatkowy w Filap. Potwierdza to Piotr Juszczyk, doradca podatkowy w Infakcie. Podkreśla, że do raportu trafić bardzo łatwo. Limity sprzedaży są bowiem niskie, wynoszą rocznie 30 transakcji albo 2000 euro. Podaje przykład pani, która sprzedawała używane ubrania. To klasyczne wietrzenie szafy, ponieważ jednak przekroczyła limity, znalazła się w raporcie i dostała wezwanie do złożenia wyjaśnień. Odpowiada Piotr Juszczyk. Wezwanie z urzędu nie oznacza jednak od razu, że skarbówka naliczy nam podatek. Fiskus szuka bowiem przede wszystkim tych, którzy prowadzą działalność na czarno, czyli sprzedają na dużą skalę i widać, że robią to profesjonalnie. To wszystko w przeglądzie prasy. Teraz chwila muzyki, a po niej rozmowa z pierwszym gościem w dzisiejszym poranku 7-9. Tym gościem będzie, przypominam, dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokiem Mazowieckim, Wojciech Łuczaj. Rozmawiać będziemy o sytuacji w ochronie zdrowia, o sytuacji szpitali powiatowych, o sytuacji Szpitala w Wysokiem Mazowieckim.
0: Prasowy poranek.

0: 7:09. Rozmowa poranka.
1: Gościem poranka 7:09 jest Wojciech Łuczaj, dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckim. Dzień dobry. Halo, halo.
2: Halo?
1: O, słyszymy się,
2: halo,
1: tak.
2: Słyszymy
1: dzień
2: się?
1: Dobry. Tak, tak, słyszymy
2: dzień
1: się
2: dobry.
1: Teraz.
2: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
1: Kilka tygodni temu szpitale powiatowe protestowały, zwracając uwagę na trudną sytuację. Czy coś po tym czarnym tygodniu się zmieniło? Czy ktoś podjął z Wami rozmowy?
2: Panie redaktorze, no nie, przynajmniej z mojej perspektywy nic się jak do tej pory nie zmieniło. Nadal mamy olbrzymie, mówię tu o szpitalach, nie tylko naszym, nieopłacane świadczenia ponadlimitowane za 2025 rok na domiar złego. Olbrzymie nadwykonania rosną już w tym roku.
1: No, chociaż w czasie trwania protestu podlaski oddział NFZ poinformował, że wypłacił szpitalom powiatowym z regionu 50 milionów złotych w ramach rozliczeń nadwykonań za 2025 rok.
2: Panie redaktorze, mam ponad 12 milionów nieopłaconych świadczeń. Tak było, tak jest na stan obecny.
1: Czyli do szpitala w Wysokim Mazowieckim nic nie trafiło, rozumiem.
2: Panie redaktorze, to były określone wyspecjalizowane zakresy, no ale ogólnie rzecz biorąc w tym rozdaniu do naszego szpitala nie trafiło nic.
1: Czyli tak, nikt z Wami nie rozmawiał, sytuacja się nie poprawiła, ale jak czytamy słowa minister zdrowia, no to ona mówi, że dzięki wszystkim wprowadzonym zmianom w ciągu ostatnich 10 miesięcy pacjentom już jest lepiej. Czy Pan się z tym zgadza, że pacjentom już jest lepiej?
2: Panie redaktorze, czy jestem upoważniony do tego, aby odpowiadać za pacjentów? Myślę, że pacjenci najlepiej są w stanie ocenić tę sytuację. Ja wiem jedno. Wszystko ma swoje konsekwencje. Nauczeni doświadczeniem, że za 25 rok nie opłacono nam żadnych świadczeń oraz tym, że te nadwykonania narastają już bardzo dynamicznie w tym roku, po prostu podejmiemy kroki, które będą zmierzały do znaczącego ograniczenia ilości udzielanych świadczeń. No i przełoży się to oczywiście na dostępność dla pacjentów.
1: Czyli jeżeli do tej pory pacjenci narzekali na to, że czekają na wizytę u specjalisty rok, to będą czekać jeszcze dłużej.
2: Może podam dwa przykłady z naszego szpitala. Jeśli chodzi o rehabilitację, nasz ośrodek dzienny, to kontrakt skończy się praktycznie 1 lipca. Czyli przez kolejne pół roku nie powinniśmy przyjmować już żadnych pacjentów. Jeśli chodzi na przykład o kolonoskopię, tutaj kontrakt skończy się gdzieś w połowie sierpnia, czyli ponad 4 miesiące pacjenci nie będą teoretycznie mogli się diagnozować. No jest tylko skromny wycinek tego, jakie będą konsekwencje dalsze niepłacenia za udzielone świadczenia. W kolejce są również endoprotezy. Ponad 4 miliony świadczeń rozliczonych z poprzedniego roku. Mówimy też o naszej ortopedii. No, pamiętajmy, że jest to bardzo duża ortopedia i ona za chwilę też będzie po prostu wyhamowana.
1: To czy, bo czytam o tym, że już w Polsce około 50 szpitali powiatowych może być po prostu zamkniętych. Czy w Wysokim Mazowieckim też takie ryzyko jest?
2: Panie redaktorze, problem polega na tym, że mamy szpital, który pod względem wartości świadczeń udzielanych oraz kosztów, które ponosi, jest rentowny, ale nikt nam za to świadczenie nie płaci, co sprawia, że bardzo mocno nasza sytuacja finansowa się pogarsza. Więc pytanie, co pozostaje? Pozostaje tylko i wyłącznie ograniczanie kosztów poprzez ograniczenie ilości udzielanych świadczeń, ale dojdzie do paradoksu, w którym mamy szpital, mamy wyposażenie, mamy lekarzy, mamy pacjentów, którzy chcą się leczyć, tylko na zwyczajnym świecie będziemy musieli, może w przenośni, ale żeby Państwu to bardziej uzmysłowić, zawiesić kłódkę i stanie się budynkiem oczekiwania na pieniądze na nowy rok. No będzie to taka sytuacja kuriozalna. ale widocznie takie są konsekwencje rzeczywistości. Nad czym bardzo ubolewam.
1: To jeżeli chodzi o te konsekwencje, czy te działania dążą do tego, aby też zmniejszyć liczbę placówek ochrony zdrowia w Polsce? Czy to ma być recepta na rządu na problemy w ochronie zdrowia?
2: Panie redaktorze, trudno mi odpowiadać na pytanie, jakie są plany rządu. Ja tylko mogę ze swojej perspektywy, jakby czerpiąc też z doświadczenia, powiedzieć, jakie to będzie miało konsekwencje, powiedzmy, dla naszej placówki. No oczywiście moja diagnoza w sposób naturalny jest uniwersalna dla bardzo wielu innych szpitali, no bo te mechanizmy są tożsame. Jakie to będzie miało konsekwencje w dłuższej perspektywie? Prawdopodobnie te, o których pan mówi, również. Ja rozumiem, że jeśli szpital rzeczywiście nie cieszy się powodzeniem, jeśli nie ma tam dopływu pacjentów, jeśli pacjenci nie są zainteresowani leczeniem i dochodzi jakby do likwidacji danej placówki czy jakiegoś zakresu działalności, to w porządku. Ja to w pełni jakby rozumiem, ale w przypadku, kiedy szpital naprawdę bardzo dużo udziela świadczeń i z powodzeniem mógłby odnotowywać bardzo dobre wyniki finansowe, to pytanie, czy on nie jest potrzebny? No to podam na przykładzie 25 roku. Gdyby opłacono wszystkie świadczenia, które udzieliliśmy, a takie sytuacje przecież miały miejsce w poprzednich okresach, no choć w ostatnim już częściowo, to mielibyśmy wynik finansowy na poziomie około 8 milionów złotych na plusie. Jaki jest wynik obecnie? Ponad 3 miliony straty. Trzeba zadać sobie pytanie, czy dlatego mamy stratę, bo nie wiem, wykonywaliśmy ze ślubą pracę, bo nikt nie był zainteresowany naszymi świadczeniami, czy po prostu nikt nam za to nie zapłacił?
1: Minister zdrowia mówi jeszcze tak. Te problemy nie wynikają z ostatnich miesięcy, ale lat. W związku z tym należałoby skierować pytania do poszczególnych nadzorów właścicielskich i dyrektorów szpitali, jaka jest przyczyna tej sytuacji. My oczywiście wprowadzamy szereg narzędzi, które powinny menadżerom dać możliwości podniesienia efektywności pracy szpitali. Mam nadzieję, że szpitale z nich skorzystają, powiedziała pani minister. No i czy wy jako szpital w Wysokim Mazowieckim korzystacie z tych narzędzi, o których mówi pani minister?
2: Panie redaktorze, tylko teraz powtarzam pytanie. Jeśli ma wartość naszych świadczeń przekracza wartość kosztów, czyli de facto powinniśmy wypracować zysk, to o jakich problemach wewnętrznych, restrukturyzacyjnych, etc. mówimy? Gdzie my popełniamy błąd? Powinniśmy, ograniczyć ilość świadczeń? To jest jakby to rozwiązanie sytuacji? No bo ja rozumiem, że jeśli problem leży po zewnętrznej jakby stronie placówki, a nie wewnętrznej, no to wtedy jakby nie mamy na to wpływu, tak?
1: No to tutaj właśnie jest pytanie do pani minister. To czego oczekujecie dzisiaj jako szpitale, jako ochrona zdrowia, jako szpitale powiatowe w Polsce?
2: Być może po prostu dobrze by było, aby ktoś wprost powiedział, że szpitale mają ograniczyć ilość udzielanych świadczeń, że te świadczenia nie będą opłacane. No oczywiście będzie miało to fatalne konsekwencje dla pacjentów, ale my jako dyrektorzy nie będziemy w stanie w cudowny sposób rozwiązać tych problemów. Pan ciągle jakby nawiązuje do wypowiedzi minister zdrowia. Ja chciałem zauważyć, że tutaj ten problem na pewno dotyczy finansów ogólnie publicznych. Składki, które trafiają do NFZ-u, no już od lat jakby nie pokrywały tych pełnych potrzeb finansowych służby zdrowia. I minister zdrowia, z tego co mi wiadomo, zawsze współpracował z Ministerstwem Finansów. Myślę, że tutaj gdzieś jest problem. No i tych przepływów po prostu nie ma, więc bardziej bym zadawał pytania do ministra finansów niż do ministra zdrowia. Minister zdrowia tak, owszem, ale minister finansów no tutaj jest, myślę, kluczowy.
1: To pana zdaniem składka zdrowotna powinna zostać podwyższona?
2: Panie redaktorze, ja nie jestem ministrem, nie jestem premierem.
1: No, zdaję sobie z tego sprawę.
2: Nie mogę udzielać rad. Nikt na mnie nie nałożył obowiązku rozwiązywania problemów w skali kraju. To są zadania, które należą do rządu. No i trudno mi, żebym...
1: Ale pan jest w środku, pan widzi jakby, czego potrzebujecie.
2: Tak, także. Na pewno nie pokuszę się o to, aby odnajdywać jakby rozwiązania, które nie należą do mnie. Moim zadaniem jest prowadzenie placówki i jakby tłumaczę, że my jako szpital w pełni bylibyśmy rentowni, gdyby po prostu płacono nam za świadczenia, które de facto są potrzebne społeczeństwu. Bo tak jak wielokrotnie już podkreślałem w różnych wywiadach i rozmowach, nie jesteśmy przedsiębiorstwem, które przenośni rzecz jasna, które produkuje i odkłada swoje produkty na półkę. Nie. Wszystkie świadczenia, które udzieliliśmy, były udzielone, ponieważ były faktyczną potrzebą społeczeństwa. To jest bardzo ważne. Nie robimy świadczeń na zapas. Nie robimy świadczeń, które nie znajdują odbiorcy. Proszę zauważyć, że jeśli te świadczenia rzeczywiście są udzielane, to poprawiają jakby stan zdrowia naszego społeczeństwa. To społeczeństwo może funkcjonować w sposób lepszy, bardziej wydajny dla gospodarki, etc. Natomiast jeśli nie będzie obsługiwany, będzie miało to też konsekwencje ekonomiczne w dalszej perspektywie. Biorąc pod uwagę chociażby badania endoskopowe, czy naprawdę trzeba jakby długo tłumaczyć wszystkim, czym będzie, jakie będą konsekwencje tego, że ktoś dowie się o rozwijającym się nowotworze jelita grubego, nie wiem, 2-3 miesiące później?
1: No konsekwencje.
2: Odpowiedź jest chyba prosta, prawda?
1: Czyli na razie perspektywy na poprawę tej sytuacji nie widać i czy powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że albo będziemy musieli wydawać więcej pieniędzy na prywatną ochronę zdrowia, do klinik prywatnych, albo czekać miesiącami albo latami nawet na wizytę?
2: Przecież bardziej chyba skłaniam się latami. Jeśli chodzi o prywatną służbę zdrowia, no jest to jakieś rozwiązanie, ale tylko dla części społeczeństwa. No my często mówimy o tym tak, że zdrowie i życie jest bezcenne. Owszem, do pewnego momentu tak, ale kiedy nasze możliwości finansowe jakby nie dorównują tym potrzebom finansowym zgłaszanym przez prywatną służbę zdrowia, no to niestety nagle zostajemy bez pomocy. Nie trzeba daleko szukać. Dobrze wiemy, jak funkcjonuje ta służba zdrowia, bo przynajmniej się domyślamy, w Stanach Zjednoczonych. No jest to jednak system, w którym pieniądze decydują o jakości naszego leczenia.
1: Czyli zagrożenie jest takie, że pacjenci, ludzie potrzebujący zostaną po prostu bez opieki.
2: Tak, to, że pewnie tak. W jakimś stopniu duża część społeczeństwa będzie miała duże trudności w tym zakresie.
1: Rozmawiam też z innymi dyrektorami szpitali, to oni wskazują chociażby na to, że nie wiem, naliczanie opłat za wykonane świadczenia medyczne jest błędne, że powinno się to zreformować, zrewidować gdzieś. Czy pan też ma na to taki pogląd?
2: Panie redaktorze, oczywiście, że jest wiele błędów, ale mimo tych błędów nasz szpital jest w stanie wypracowywać nadwyżkę wartości świadczeń nad kosztami, które ponosimy. Mimo wszystko, bo jest to jakby gigantyczna praca naszego zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego, naszej całej załogi, achylę czoła przed naszymi pracownikami, ale zdaję sobie sprawę, że są też szpitale, które poprzez te błędy, o których pan wspomniał, nie są w stanie osiągnąć takiego poziomu jakby ekonomicznego nadwykonań względem kosztów. Ale proszę zauważyć, że mimo wszystko nie ratuje mnie to przez złą sytuację, bo nikt za te świadczenia nie płaci.
1: Czyli wszystko sprowadza się do tego, że nikt za te świadczenia po prostu nie płaci.
2: Nie. I ja też uważam, że wiele szpitali, które są w trudnej sytuacji i powiedzmy ta wartość świadczeń jest mniejsza niż koszty, które generują, też mogłyby przetrwać, gdyby płacono po prostu za wszystkie świadczenia, które udzielamy, nic więcej. Ja mogę podsumować to tak. Ja nie potrzebuję pomocy. Ja potrzebuję tylko uczciwego rozliczenia się ze świadczenia. Nic więcej, panie redaktorze. Czy naprawdę to jest tak dużo? Czy ja proszę o tak wiele?
1: Jak się okazuje, tak.
2: Jeśli każdy z nas wykonuje jakąś pracę, nie wiem, prowadzi działalność gospodarczą, proszę sobie wyobrazić, nie wiem, sprzedaje pan 2 tiry butów i tylko za jednego tira pan dostanie pieniądze. Czy taka działalność jest w stanie się utrzymać?
1: To jasne, to wiemy, o co chodzi, dlatego też pytam o jakieś działania dotyczące, czy w ogóle system w jakiś sposób wymaga reformy, skoro NFZ mówi, że nie ma pieniędzy.
2: No tak, ale tak jak powiedziałem, mamy premiera, mamy rząd, mamy ministrów, chyba obejmowali taki, wiedząc, z jakimi problemami przyjdzie im się mierzyć. Chyba jako społeczeństwo powinniśmy oczekiwać, że te nasze problemy rozwiążą. Nie jestem jakby osobą, która ma za zadanie prowadzić politykę zdrowotną w naszym kraju.
1: Wojciech Łuczaj, dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckim, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze.
2: Dziękuję. Do widzenia.
0: 7:09. Rozmowa poranka.

0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to wszystko w pierwszej godzinie poranka 7:09. Teraz zapraszam na chwilę przerwy, chwilę muzyki. Słyszymy się ponownie równo godzinie 8:09. Bądźcie Państwo z nami.
0: Twój początek dnia. Siódma dziewiąta.
2: Zapraszamy na reklamy.
3: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
4: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
5: Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Po reklamie.

0: Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.
1: Jest 8:09, więc rozpoczynamy drugą godzinę dzisiejszego wydania poranka 7:09. O godzinie 8:15 gościem poranka będzie poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński. Rozmawiać będziemy m.in. o byłym ministrze sprawiedliwości Zbigniewie Ziobro. Będę pytał o to, czy to już jest koniec polityczny Zbigniewa Ziobro, czy już jest to końcówka kariery politycznej, czy przez Zbigniewa Ziobro wszystkie inne inicjatywy Prawa i Sprawiedliwości schodzą na dalszy plan, czy Zbigniew Ziobro szkodzi zwyczajnie PiS-owi. Zapytam również o projekt ustawy, który zgłosiło wczoraj Prawo i Sprawiedliwość, ustawy, która ma w ogóle zakazać kryptowalut. Zapytam, skąd taki pomysł, czy ma to w ogóle szansę na powodzenie. Zapytam też m.in. o program SAFE, który wszystko zostało podpisane już w zeszły piątek. Więc zapytam, czy Polska będzie dzięki temu bezpieczniejsza i czy Polska te pieniądze do tego 2030 roku wyda. O godzinie 8:40 edukacja. Moim gościem będzie Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży. Rozmawiać będziemy o egzaminie ósmoklasisty. Wczoraj pierwszy dzień, język polski, dzisiaj matematyka, jutro język angielski, więc o te egzaminy będę pytał. Będę pytał, czy widoczny jest jakiś trend na przestrzeni ostatnich lat, czy te egzaminy piszemy, uczniowie piszą gorzej, czy piszą lepiej. Zapytam też o nowy system oceniania tych egzaminów, bo tu też jakaś innowacja ma być. Więc teraz chwila muzyki i o 8:15 polityczna rozmowa poranka 7:09.
0: 7:09. Twój początek dnia.

0: 9. Gość poranka.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński jest gościem poranka 7.09. Dzień dobry, panie pośle.
2: Kłaniam się, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy to już polityczny koniec Zbigniewa Ziobry?
2: Dlaczego pan tak pyta?
1: No, pytam, bo jak z tego, co widać, jest dla Prawa i Sprawiedliwości dużym obciążeniem?
2: Przede wszystkim, panie redaktorze, mamy inne i to prawdziwe obciążenie, to znaczy rząd Donalda Tuska i upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i sądów. Gdyby tak nie było, to Zbigniew Ziobro na pewno by wstawił się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ale to nie jest dzisiaj polski wymiar sprawiedliwości, tylko tuskowy. To jest wymiar sprawiedliwości koalicji 13 grudnia, więc to obciąża tę koalicję, a nie Zbigniewa Ziobro, to co się dzieje wokół tej sprawy.
1: Ale z drugiej strony mówi się o tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są zirytowani tym, że wszelkie działania PiS-u mające na celu zdobycie wyborców, mające na celu zwrócenie uwagi na to, na tą chociażby akcję, gdzie są pieniądze, gdzie zniknęły te pieniądze, które powinny być, panie premierze, to wszyscy pytają o Zbigniewa Ziobrę.
2: Propaganda koalicji 13 grudnia robi swoje. Oni niestety mają zdecydowaną większość mediów w swoich rękach, nie tylko po swojej stronie, ale w swoich rękach. To są media sterowane przez rząd, przez polityków. No i niestety taką narrację uprawiają, to Polaków wmawiają. To na krótką metę po części, jak się okazuje, działa. Ale sądzę, że ostatecznie Polacy przeprowadzą głębszą refleksję i jednak ocenią adekwatnie do działań i skutków tych działań rządu Donalda Tuska. Już nie da przesłonić ich i nieudolnych, i szkodliwych dla polskich rządów takimi właśnie akcjami jak propagandowa pogoń za Zbigniewem Ziobrą.
1: A to nawet nie chodzi o to, że ona jest propagandowa, tylko dla człowieka wydaje się to jasne, o czym mówił też prezes Jarosław Kaczyński. Niewinni nie mają się czego obawiać, skoro ucieka, ma coś na sumieniu.
2: Oczywiście niewinni nie mają czego się obawiać, kiedy mamy do czynienia z uczciwym sądem, ale jeżeli mamy z sądem takim, który przypomina czasy komunistyczne, no to przecież trudno zaufać sądowi, a potępiać człowieka, który nie chce się poddać temu politycznemu, z góry założonemu co do trybu działania i wyroku wymiarowi sprawiedliwości, wymiarowi niesprawiedliwości tak naprawdę. Panie redaktorze, jeżeli w Polsce dzisiaj jest tak, że to wyroki ferują politycy, oni ogłaszają za prokuratorów i za sądy, kto jest winien, a kto nie winien, a taką sytuację mamy w przypadku Zbigniewa Ziobry czy pana Marcina Romanowskiego, to oczywiście to jest sytuacja bardzo jasna i oczywista. To, jeszcze raz powtarzam, obciąża nie Zbigniewa Ziobrę, to co się dzieje, tylko obciąża koalicję 13 grudnia i jej upolitycznienie wszystkiego, zwłaszcza właśnie te procesy polityczne, które, o których mówimy, obciążają właśnie tę koalicję. Tak nigdy nie było w wolnej Polsce. Nie było czegoś takiego jak sterowanie ręczne i ferowanie wyroków przez polityków wobec polityków opozycji. A dzisiaj właśnie to jest. No i dlatego trzeba w tej perspektywie oceniać to, z czym mamy do czynienia.
1: No ale może właśnie tutaj z politycznego punktu widzenia Zbigniew Ziobro powinien nawet iść na te kilka miesięcy do aresztu i potem pokazać, zobaczcie, wolnego człowieka chcieli wsadzić do więzienia i ja się nie dałem, nie mam nic do ukrycia.
2: Może gdyby Zbigniew Ziobro miał lepsze zdrowie, są przecież po ciężkich operacjach, po ciężkiej chorobie, zresztą, która chyba trwa w dalszym ciągu w jakimś istotnym stopniu. Nie chcę mówić o jego zdrowiu, bo i nie mam tej wiedzy dokładnie, ale z tego, co się orientuję, to właśnie tak jest. To być może mógłby pan Zbigniew Ziobro nawet takie ryzyko podjąć, ale przecież oni by go zniszczyli do końca, zniszczyliby jego zdrowie, przytrzymując w areszcie wydobywczym, pewnie do wyboru, bo nie sądzę, żeby jakikolwiek wyrok zapadł, bo jednak mimo wszystko, żeby człowieka skazać, to trzeba mieć jakieś dowody, jakieś argumenty, a tutaj w tych 26 zarzutach, które mu postawiono, uchylając poszczególne w sprawach immunitet, nie ma nic tak naprawdę. No przecież to wszystko nie da się obronić. Tego się nie da obronić, chyba że to był bardzo, byłby bardzo taki, no powiedziałbym, liczący się z etyką zawodową sędzia, żeby go za to skazał. Ale areszt wydobywczy by stosowano przez na pewno wiele miesięcy.
1: Tylko te słowa Zbigniewa Ziobro w Sejmie, który mówił, liczę na was, mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, no odbijają się tą czkawką. Ludzie to pamiętają i ludzie to będą wypominać. No to pokaż teraz. Liczyłeś, no tak? Jeszcze, no i się przeliczyłeś.
2: Powtarzam, no, panie doktorze, no wszystko byłoby to tak, jak pan mówi, gdybyśmy mieli do czynienia z uczciwym państwem i uczciwymi sądami, a przecież jest zupełnie inaczej. Także to ta perspektywa powinna nam towarzyszyć w refleksji na ten temat.
1: To widziałby pan jeszcze Zbigniewa Ziobro jako przyszłego, nie wiem, ministra sprawiedliwości w ewentualnym rządzie, no, PiS-u, Konfederacji na przykład?
2: Myślę, że kiedy wygra sprawiedliwość w Polsce, a także Prawo i Sprawiedliwość w sensie politycznym, to na pewno Zbigniew Ziobro powinien odegrać jakąś rolę w tej naprawie państwa po tych zniszczeniach, które teraz funduje naszej ojczyźnie, państwu polskiemu, Donald Tusk.
1: PiS zgłosił ustawę, która ma zakazać w ogóle kryptowalut. Za prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów miałoby grozić do 10 lat więzienia. Skąd taki pomysł?
2: No, trzeba przeciąć to wszystko, co się wokół tej sprawy dzieje. Od samego początku taki zwykły obywatel, który nie ma jakiejś głębszej wiedzy na ten temat, wyczuwał w tej sprawie na pewno, bo to wynika choćby z i moich rozmów z wyborcami, że te kryptowaluty to jest coś takiego dziwnego. No, są banki, przecież jest waluta, a krypto, samo słowo krypto, sugeruje, że coś tam jest takiego niejawnego, ukrywatego, może i nie do końca uczciwego, więc żeby przeciąć te wszystkie dyskusje i spekulacje, i te nieprawidłowości, które są zgłaszane, ale oczywiście tutaj obciążanie Prawa i Sprawiedliwości za to jest absolutnie absurdalne, no to trzeba podjąć taką decyzję i dlatego się zdecydowaliśmy na oczyszczenie tego wszystkiego taką dość radykalną propozycją. No zobaczymy, jaka będzie reakcja drugiej strony. Jeżeli oni uważają, że to jest zło, no to kładziemy karty na stół i możemy wspólnie tę ustawę przegłosować.
1: Czyli to jest taka próba pokazania po prostu, że to nie jest nasza afera, bo my, zobaczcie, drodzy państwo, w ogóle chcemy zakazać kryptoaktywów, a wiemy, że ten projekt zwyczajnie nie przejdzie.
2: Nie, no nie wiemy, czy nie przejdzie. Zakładamy, że przejdzie. Sprawdzamy też uczciwość koalicji 13 grudnia w tej narracji, bo Donald Tusk sobie przyjął taką jednym z narzędzi uczynił ten atak na Prawo i Sprawiedliwość za kryptowaluty, co jest, jeszcze raz powtarzam, całkowicie absurdalne. No i rzeczywiście jest tak, że jeżeli chce tej walki z nieuczciwością w tej dziedzinie, no to powinna jego koalicja przegłosować razem z nami ten projekt. No, a tak jak pan zresztą powiedział, między innymi pokazujemy, że my tutaj nie mamy niczego, ani nie chcemy niczego bronić, ani niczego ukrywać, bo nie ma czego. Po prostu te zarzuty są wyssane z palca, które
1: a to czy
2: stawia.
1: Można w ogóle coś czegoś, no kryptowalut zakazać? Czy jest to rozwiązanie, które powinno funkcjonować no, w cywilizowanym europejskim kraju?
2: Czy zakaz powinien funkcjonować, tak, czy kryptowaluty?
1: Zakaz kryptowalut.
2: A dlaczego nie? No panie redaktorze, co to są kryptowaluty? Naprawdę, sama nazwa jest czymś takim dyskusyjnym co najmniej i myślę, że może nawet być podejrzanym. No, jeżeli krypto, to znaczy coś ukrywamy. Ale dlaczego ma jakiś taka wartość krążyć po rynku i podlegać jakimś spekulacyjnym działaniom, jeżeli to nie jest taki środek płatniczy jak waluty, złotówka czy inne waluty, które podlegają kontroli, które, i nie chodzi tylko o kontrolę KNF, tylko o kontroli obywatelskiej, społecznej, każdy wie, jaki to pieniądz, ile on ma wartość, jaką wartość i tak dalej, i tak dalej. Ja nie znam się na rynku kryptowalut, więc może mnie nie wciągać w taką szczegółową dyskusję, ale ja od początku, od dawna czułem, że coś tu jest podejrzanego w tej sprawie, więc może trzeba taki ruch zrobić.
1: A to podobnie jak, nie wiem, ludzie na giełdach inwestują pieniądze. Też nigdy nie jesteś pewny tego, czy dana inwestycja okaże się sukcesem, czy może te pieniądze stracisz.
2: Ale inwestują pieniądze, a co tutaj inwestują? Wirtualne pieniądze jakieś, prawda? Także to myślę, że trzeba spróbować właśnie takiego radykalnego rozwiązania.
1: No tutaj Konfederacja się negatywnie o tym wypowiada. Negatywnie o tym też się wypowiedział były wasz poseł Janusz Kowalski.
2: No, jak w każdej sprawie, zwłaszcza tak kontrowersyjnej jak ta, nabrzmiałej z dyskusji publicznej, pewnie są różne poglądy. No ale jeszcze raz powtarzam, przetnijmy tę sprawę, uchwalmy tę ustawę i nie będzie dyskusji na temat zagrożeń, uczciwości, nieuczciwości, czyjeś jakichś po prostu fałszywych oskarżeń itd., itd. Donald Tusk z tej kryptorosyjskości naszej, chciałem powiedzieć, rzekomej, zrobi narzędzie walki politycznej. Jest to totalna bzdura. No niech będzie odważny i niech razem z nami zagłosuje za zakazem w ogóle tego rynku.
1: Czy dzięki programowi SAFE, który został podpisany w zeszły piątek, Polska jest, będzie bezpieczniejszym krajem? Bo do 2030 roku do naszego kraju ma trafić niemal 44 miliardy.
2: Będzie bardziej uzależnionym krajem od innych, od Niemców w szczególności. Proszę zauważyć,
1: dlaczego od Niemców?
2: Dlatego, że będziemy musieli zamawiać między innymi w Niemczech to uzbrojenie, którego sami nie produkujemy.
1: Ale głównie w Polsce mamy kupować te sprzęty, które polski przemysł zbrojeniowy miał wyprodukować.
2: Panie doktorze, nie mamy gdzie kupować. Problem polega na tym, że polski przemysł zbrojeniowy tyle sprzętu i takiego sprzętu, jakiego potrzebujemy, nie produkuje. No choćby jeszcze raz przywołam, że dyskutowaliśmy kiedyś o tym, że Polska nie produkuje czołgów, a potrzebuje, prawda, czołgów. Gdzie mamy je zamówić, jeżeli nie możemy w USA ani w Korei Południowej, ponieważ jednym z ograniczeń, jednym z warunków przyjęcia pożyczki SAFE jest właśnie zamawianie w krajach Unii Europejskiej. No to tylko w Niemczech, bo oni produkują. Oczywiście produkują swoje Leopardy w mniejszej liczbie niż my byśmy potrzebowali, a zwłaszcza niż potrzebuje cała Europa, jeżeli ona ma przyjmować ciężar obronności i bezpieczeństwa.
1: Ale inne kraje też będą kupować z Polski ten sprzęt w ramach właśnie pieniędzy z programu SAFE. Więc to nie jest tak, że tylko inne kraje robią, Polska również.
2: Niemcy tej pożyczki nie biorą, jak pan zauważył, prawda? A przecież też potrzebują zbrojenia, jeżeli rzeczywiście zakładamy, że chcą uczciwie postępować i razem z innymi krajami NATO w Europie, w Unii Europejskiej przygotować system obronny przed potencjalnym agresorem, który może być Rosja, no ale ten kredyt nie jest korzystny i jest bardzo uzależniający, dlatego Niemcy w swoim racjonalnym podejściu tego kredytu nie biorą, ale wiedzą też, że skorzystają z tego kredytu, który bierze Polska o dużej wartości. Donald Tusk realizuje tę agendę niemiecką w sposób oczywisty, bo proszę zauważyć, że nawet podjął decyzję

0: Donald Tusk, bo tego chcą Niemcy, tego od niego oczekują, bo on jest od nich uzależniony. Uzależniona jest jego kariera i w ogóle pewnie także mentalność. Może jest taki, że także inne ma powiązania, to też kiedyś może historia wszystko to wyjaśni, ale proszę zauważyć, próbował wciągnąć polski parlament w tę współodpowiedzialność, w tę ogromną pożyczkę na wiele lat i bardzo uzależniającą Polskę od innych krajów, od krajów Unii Europejskiej,
1: Czyli
0: ale
1: pan by
0: głównie
1: tego
0: od
1: nie brał
0: Niemców.
1: w ogóle? Dla pana
0: Ale
1: jest to.
0: oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie, bo to taki kredyt, panie redaktorze, na takie oprocentowanie jest to nieznane, bo minister finansów Domański nawet ostatnio powiedział, że on nie wie, na jakie oprocentowanie jest ten kredyt, bo nie wiadomo, czy to będzie kurs stały, czy kurs zmienny euro i ta kwota oprocentowania, ta wysokość nie jest określona. No ale przede wszystkim ten kredyt uzależnia Polskę od innych, a nie będziemy mogli kupować według własnego uznania i własnych potrzeb tego sprzętu. A jeszcze raz powtarzam, że ta bajka o tym, że 89% zamówimy w polskim przemyśle zbrojeniowym, jest po prostu łgarstwem, jest kłamstwem, jest propagandą, ponieważ polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie wyprodukować dzisiaj 20 kilka, może 30% tego uzbrojenia, a nowych linii technologicznych z tego kredytu nie będzie można uruchamiać. To jest jedno z kolejnych ograniczeń. Także ten
1: Polski
0: kredyt
1: przemysł
0: jest.
1: zbrojeniowy mówi, że on jest przygotowany, że on się z produkcją danego sprzętu wyrobi.
0: No, wyrobi się w takich ramach, w jakich jest w stanie go wyprodukować, oczywiście. Natomiast zwrócę uwagę, ale nie jest w stanie w całości tego w takiej wielkości, jak mówi Donald Tusk. Jeszcze raz podkreślę, boi się Donald Tusk odpowiedzialności, więc wrobił w ten podpis Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej i ministra Domańskiego. A kiedy w Polsce nastaną rządy prawa, to oczywiście on czmychnie na pewno do innych krajów, do Niemiec czy gdziekolwiek indziej, prawda? A ci będą musieli się z tego
1: A
0: tłumaczyć,
1: to może
0: bo będą
1: Prawo i
0: musieli się tłumaczyć.
1: Sprawiedliwość boi się tego, że ten program jest taki dobry, tak doskonały, że politycznie będziecie tracić?
0: Zaproponował pan prezydent Karol Nawrocki, szef NBP, inny sposób finansowania uzbrojenia w Polsce, obronności. Proszę zauważyć, że tej ustawy, bo to jest projekt ustawy konkretny, który został w Sejmie złożony, ekipa Donalda Tuska, marszałek towarzysz Czarzasty i Donald Tusk nie chcieli nawet procedować. Dlaczego oni
1: No
0: tego
1: bo
0: się boją?
1: uznano go za niezgodny z prawem, że ma on pewne luki,
0: No,
1: jeżeli chodzi o ten
0: ale
1: o
0: to niech
1: prawo.
0: by uznano to w trakcie debaty sejmowej i głosowania, a uznał to Donald Tusk jednoosobowo. No
1: No
0: przepraszam
1: PSL
0: bardzo,
1: złożył
0: jeżeli.
1: podobny projekt na podstawie tego prezydenta, więc
0: No i nie
1: może
0: mamy
1: będzie
0: też.
1: okazja, żeby podpisać kolejny
0: No ale nie
1: program.
0: mamy, tego procedury sejmowej. No panie
1: No
0: redaktorze,
1: to
0: jeżeli
1: się
0: jest
1: może
0: projekt
1: pojawi
0: ustawy.
1: niedługo.
0: No się nie pojawi, bo już podpisano przecież umowę o pożyczce Sejm bez
1: No
0: ustawy.
1: ale
0: No,
1: wicepremier mówił,
0: złamano
1: że to może być
0: konstytucję.
1: drugi program działający również obok.
0: No tak, ale to jest bajka na resorach, proszę cię, bójcie na resorach, panie redaktorze, no po prostu, bo przecież takich pieniędzy nawet Polska nie jest w stanie skonsumować podwójnych, a ta jest bardzo, pożyczka jeszcze raz powtarzam, niebezpieczna. Tutaj natomiast, jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do tej propozycji prezydenta i szefa NBP, pana profesora Glapińskiego, to powinno to być pokazane w trakcie debaty sejmowej. Te debaty Donald Tusk i Czarzasty marszałek Sejmu się boją, bo wiedzą, że po prostu by Polacy wtedy zobaczyli, jak wyglądają te dwie propozycje, która jest korzystna, która jest niekorzystna. No bo jeżeli ktoś myśli inaczej, to proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, jeżeli jest projekt ustawy, który daje pieniądze dużo korzystniejsze na uzbrojenie, no to jeżeli nawet ma ktoś wątpliwości, to niech pokaże to w sposób jawny w debacie sejmowej i w głosowaniu. Czego oni się boją, mają większość w
1: To
0: Sejmie.
1: jeżeli chodzi o ten program SAFE, no to też są nowe oferty pracy. Według analiz grupy Progres, no to ponad 1400 ofert pracy związanych z sektorem obronnym i firmami współpracującymi z branżą zbrojeniową pojawiło się na portalach rekrutacyjnych. Więc to też jest kolejny element na plus tego programu.
0: Jeszcze nie zostały wykorzystane środki finansowe, którymi dysponuje polskie państwo na obronność. Dzisiaj będę czytał niejawny dokument, bo dopiero on świeżo wpłynął do Sekretariatu Komisji Obrony Narodowej. Będzie też przedmiotem obrad w tym tygodniu. Dokument, który pokazuje, jak są wykorzystywane środki z jednego z dwóch źródeł finansowania polskiej obronności, czyli z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ile razy rządziła Platforma Obywatelska, to środki budżetowe, nawet jak to było 1,95% PKB na wojsko, to w pełni nie wykorzystywano, parę miliardów zostawało każdego roku. I teraz, jeżeli chodzi o to drugie źródło, bo jedno jest dalej budżetowe, a drugie właśnie to, o czym mówię, czyli Fundusz Rozwoju Sił Zbrojnych, to tam na pewno są środki niewykorzystane. Dzisiaj nie mogę powiedzieć, w jakiej wysokości, bo ten dokument dopiero będę za chwilę czytał, ale wiemy, że te środki nie są w pełni wykorzystane i prawdopodobnie program SAFE ma za 100

0: właśnie częściowo ten program rozwoju sił zbrojnych, a on jest finansowany częściowo ze środków budżetowych, a częściowo ze środków
1: Ale tu
0: kredytowych.
1: mówimy prawdopodobnie, ja powiedziałam o nowych miejscach pracy. To
0: No
1: chyba
0: ale to,
1: dobrze, że
0: panie
1: będą,
0: redaktorze,
1: są
0: to
1: nowe
0: co
1: miejsca
0: stoi na
1: pracy.
0: przeszkodzie, to stoi na przeszkodzie te miejsca pracy tworzyć tych pieniędzy, które już mamy i które są tańsze. No, przepraszam bardzo, no to co stoi na przeszkodzie? Polska potrzebuje silnego, szybkiego oczywiście wzmocnienia naszej obronności, no ale to musi być na zasadach racjonalnych i suwerennych, a nie takich, jak to właśnie wynika z programu SAFE.
1: To już na koniec, panie pośle, MSWiA zapowiada zmiany w nadawaniu polskiego obywatelstwa. Zapowiadany jest test, który ma sprawdzać znajomość historii, wartości i zasad naszego kraju. Konieczne ma być podpisanie aktu lojalności wobec Rzeczpospolitej. Wymagane będzie też minimum 8-letni pobyt w Polsce oraz polska rezydencja podatkowa. To dobry kierunek, dobra zmiana?
0: Znaczy, na pewno trzeba rozważyć, my to postulowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, zmiany, jeżeli chodzi o nadawanie polskiego obywatelstwa. No, powinno być trudniejsze do uzyskania niż dzisiaj. Także te wymogi trzeba na pewno zwiększyć. Na pewno jeden postulat tutaj jest i naszym postulatem, i on tu się pojawia w tym projekcie, będziemy właśnie niebawem nad tym pracować w Sejmie. To ten, żeby właśnie był dłuższy pobyt wymagany w Polsce. Oczywiście też przy jakimś no, głębszym sprawdzeniu osób, które się ubiegają o polskie obywatelstwo. Także na pewno nad tym warto pracować.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
0: Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich Państwa bardzo serdecznie.
2: 7:09. Gość poranka.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Agnieszka Muzyk. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora oraz wszystkich, którzy nas słuchają.
1: Dzisiaj drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Domyślam się, że podobnie jak z maturą, ten najtrudniejszy.
2: To jest pojęcie względne, prawda? Trudne jest dlatego, dla komu sprawia matematyka trudności, ale rzeczywiście, jeśli mówimy o średnim wyniku, to matematyka zawsze jest tym przedmiotem, który wypada nieco słabiej niż pozostałe dwa. Mówię tutaj o egzaminie ósmoklasisty, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o egzamin maturalny, mamy podobną sytuację. Tyle, że w egzaminie ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, więc wystarczy przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, podczas gdy w egzaminie maturalnym, jeśli nie zostanie osiągnięty ten próg zdawalności minimum 30%, to niestety egzamin maturalny nie kończy się wydaniem świadectwa dojrzałości.
1: Jeżeli chodzi o ten wczorajszy egzamin ósmoklasisty, czy przeszedł on bez żadnych niechcianych sytuacji? Bo matury wiemy, że kilka przypadków było takich, gdzie ci maturzyści mogą napisać następny egzamin, ale w przyszłym roku dopiero.
2: Tak, istotnie. Podczas egzaminu maturalnego w województwie podlaskim mieliśmy dwie sytuacje unieważnienia egzaminu maturalnego z powodu wniesienia telefonów komórkowych i dwa unieważnienia spowodowane ściąganiem. W sumie to jest cztery unieważnienia, które te decyzje o unieważnieniu podjęli przewodniczący zespołów egzaminacyjnych, czyli de facto dyrektorzy szkół, którzy odpowiadają za przeprowadzenie egzaminu w szkole. Więc to bardzo przykre sytuacje.
1: Ściągać na maturze, to muszę przyznać.
2: Znaczy jest to w ogóle, pozwólcie, że nie będę tego komentowała, bo myślę, że każdy, kto w sposób racjonalny rozpoznaje rzeczywistość, wie, że jest to bardzo zły pomysł. Tym bardziej, że dotyczyło to przedmiotów obowiązkowych. W związku z powyższym ci uczniowie nie otrzymają, zdający, bo oni już nie są uczniami, są absolwentami, nie otrzymają świadectwa dojrzałości w tym roku. Mogą zdawać i zdają, z tego co wiem, kolejne egzaminy, które mieli w planie, ale nie mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego został unieważniony im egzamin. W związku z czym pierwszy egzamin, do którego mogą przystąpić, to jest pierwszy termin, to jest maj 2027.
1: Jak to ściąganie wyglądało? To mieli ściągi, czy z telefonu próbowali ściągać? Wie pani?
2: Panie redaktorze, wiem, oczywiście, że wiem, natomiast nie chcę o tym mówić, bo byłoby to szerzenie złych praktyk.
1: A nie, może właśnie dobrze poinformować, że nie róbcie tak, bo i tak was złapią.
2: Na pewno nie wnoście telefonów komórkowych do sali, bo z całą pewnością to zostanie wykryte. Ściąganie również, jeśli jest taka sytuacja, że przewodniczący unieważnia egzamin, to oczywiście na gorąco, kiedy tutaj widzi to ściąganie, ale również dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w kolejnej fazie sprawdzania prac egzaminacyjnych ma taką możliwość, z której bardzo niechętnie korzystam, absolutnie, i zawsze, gdy mam już ponad wszelką pewność, ponad wszelkie te wątpliwości, jestem absolutnie pewna, że to były sytuacje ściągania, ponieważ podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych przez zespół egzaminatorów, wtedy egzaminatorzy są zobowiązani, by otrzymać, by przekazać takie informacje, i ja wtedy powołuję specjalny zespół ekspertów, który jeszcze rozważa tę sytuację, więc to nie tylko na sali egzaminacyjnej, ale jeszcze w kolejnych etapach oceny pracy może się to wydarzać. Szczerze tego odradzam. Jest to po pierwsze nieuczciwe, a po drugie naprawdę marnuje szansę, a ja jestem przekonana, że wielu z tych uczniów, którzy podejmują te próby, spokojnie napisaliby sami.
1: A jeżeli chodzi o ten wczorajszy egzamin ósmoklasisty, żadnych niechcianych sytuacji nie było?
2: Nie było żadnych sytuacji, które zakłócałyby przebieg. Wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, z procedurami, więc nie mieliśmy żadnych zakłóceń. Egzamin przebiegł naprawdę spokojnie. Mam nadzieję, że ten spokój będzie towarzyszył kolejnym dniom egzaminu ósmoklasisty, jak też kolejnym dniom egzaminu maturalnego, bo cały czas jesteśmy w toku egzaminu maturalnego. Dzisiaj uczniowie przystępują, za chwileczkę rozpoczną rozwiązywanie arkusza z zakresu wiedzy o społeczeństwie.
1: Czy biorąc pod uwagę, wracając do tego egzaminu ósmoklasisty, czy biorąc pod uwagę poprzednie lata, jest jakiś utrzymujący się trend, czyli wyniki są lepsze, słabsze, może matematyka jedzie lepiej albo idzie gorzej?
2: One są generalnie delikatnie, są porównywalne, można powiedzieć. Czasami ta średnia nieco się różni, ale wiadomo, że trend, który jest, no to rzeczywiście matematyka, która wypada nieco słabiej niż pozostałe dwa przedmioty. Angielski, który wypada najlepiej, ale tą sytuację mamy również taką samą na egzaminie maturalnym i z tych obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym język angielski wypada zawsze najlepiej, jeśli mówimy o średnich wynikach. Natomiast generalnie są to bardzo zbliżone wyniki. Czasami są jakieś tąpnięcia. Mam nadzieję, że nie będzie tego w tym roku.
1: Znaczy tegoroczne egzaminy, czy może nawet te egzaminy w zeszłym roku są łatwiejsze. Może.
2: Znaczy na pewno są ograniczone wymagania na egzaminie, również ósmoklasisty, ale to zrozumiałe i absolutnie podzielam jakby tutaj tą decyzję i absolutnie się z nią utożsamiam, że uczniowie, którzy jednak spędzali na pracy zdalnej duży moment to trudno nazwać, sporo czasu, jednak musimy wziąć to pod uwagę i bierzemy. Postaci obniżonych, może nie obniżonych, nieco mniejszych wymagań.
1: Bo w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, uszczuplona została ta podstawa programowa.
2: Tak, w 2024.
1: I czy ona, czy w związku z tym właśnie te egzaminy są łatwiejsze? Też dlatego, że ta...
2: To nie jest pytanie jakby do mnie, bo to będziemy wiedzieli dopiero po sprawdzeniu. Panie redaktorze, ja mogę się opowiadać o poziomie trudności czy łatwości arkuszy, kiedy zaprosi mnie pan już po sesji egzaminacyjnej, gdy będzie ogłoszenie wyników, ja wtedy mogę w sposób odpowiedzialny wypowiedzieć się, czy w roku 2026 ten arkusz egzaminacyjny, czyli de facto wymagania, na podstawie których arkusz był tworzony, okazały się dla zdających łatwiejsze. W tym momencie mogę tylko bazować na tym samym, co pan redaktor, czyli pojedynczych opiniach, które nie są miarodajne ani uzasadnione statystycznie.
1: No to jeżeli chodzi o sprawdzanie tych egzaminów, no to właśnie, ma być nowy system oceniania, jeżeli chodzi o matematykę.
2: Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że system egzaminów zewnętrznych rozwija się przez wszystkie te lata, w których działa. Ja pracę w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej rozpoczęłam w 1999 roku. Pracowałam nieprzerwanie 15 lat, czyli od samego początku. Potem przerwa na inne aktywności zawodowe. Natomiast pamiętam początki i te dyskietki, na które przewożono bazy szkół. No, to jest wielka rewolucja jakby informatyczna, która tak naprawdę dotyczy nie tylko systemu egzaminów zewnętrznych, ale tego wszystkiego, co się dzieje w naszym kraju, jeśli chodzi o informatyzację wielu systemów. System egzaminów zewnętrznych pod tym względem wręcz jestem przekonana liderem. I w związku z tym w sposób nieodwołalny musimy iść dalej z duchem czasu i podejmujemy wiele różnych działań, o których mówimy, o części mówimy, o części jeszcze nie mówimy, które mają jeszcze bardziej zinformatyzować różne etapy naszej pracy. On już w tej chwili jest na wysokim jakby poziomie takiego zaawansowania informatycznego. I jednym z przejawów właśnie tej aktywności i jakby takiego działania nowoczesnego, związanego z rozwojem informatyzacji w systemie egzaminów zewnętrznych, jest nowy sposób oceniania. Nowy sposób, jeśli chodzi o tą kwestię taką niezwiązaną z merytoryką, tylko ze sposobem. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży oraz jeszcze jedna komisja w Polsce oraz jedno województwo w jednej komisji przystąpiło do takiego pilotażu. Ja bardzo jestem zainteresowana tym, by firma, którą mam zaszczyt kierować, była firmą nowoczesną i dlatego przystąpiliśmy do pilotażu, który polega na ocenianiu na ekranie prac egzaminacyjnych na razie z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. To polega mniej więcej na tym, w telegraficznym skrócie, bo nie da się tego może opowiedzieć, że prace uczniów są po prostu wskanowywane. Potem są tak zwane wiązki zadań, gdzie poszczególne ogólny egzaminator sprawdza tylko pewną wiązkę zadań tych samych, ale te zadania są skanowane, co to znaczy? One są jakby przekazywane egzaminatorowi drogą internetową, czyli egzaminatorzy do tej pory spotykali się w zespołach, a teraz będą pracowali też w zespołach, ale w rzeczywistości tej wirtualnej, powiedzmy.
1: Czyli nie muszą wychodzić z domu.
2: Nie muszą wychodzić z domu, dostają po prostu pakiety, ale oczywiście nie są pozostawieni sami sobie. Dlatego, że mają tak zwany helpdesk, mają przewodniczącego, weryfikatora, czyli de facto mechanizmy są takie, jak w ustawie o systemie oświaty. Wszystkie te zasady, musi być przewodniczący, weryfikator, sprawdzanie jeszcze, no, żeby sprawdzić, sprawdzanie, by sprawdzić, czy jest dobrze sprawdzane, może tak. Mhm. I to oczywiście się odbywa, tylko w innej formie. I potem te prace są scalane. My jesteśmy po kilku bardzo poważnych sesjach obciążeniowych, to nazywamy tak, w taki sposób, czyli próbach generalnych, które no, pokazały nam, że jesteśmy przygotowani zarówno od strony informatycznej, jak też od strony przeszkolenia naszych znakomitych egzaminatorów.
1: Czyli to się sprawdza po prostu przez komputer, już
2: tak.
1: Nie żywo na kartkach.
2: Tak, tylko przez komputer i potem te prace są wysyłane, ale ci ludzie są zaopiekowani, ci nasi współpracownicy, to znaczy oni mają cały czas łączność, helpdeski, pewne tam, no nie chcę tego jakby wchodzić w szczegóły z różnych powodów, natomiast jest to absolutnie są tak samo zaopiekowani.
1: Natomiast to daje... Szybciej się to sprawdza,
2: tak,
1: jest to
2: sprawdza
1: wygodniejsze.
2: Sprawdza się z całą pewnością szybciej. No i na pewno jest to wygodniejsze. Zresztą, ponieważ jest to pilotaż, to chcemy też zebrać opinie, na których nam niezwykle zależy, jak nasi bardzo dobrzy egzaminatorzy oceniają taką formę sprawdzania. Nie ukrywam, że oczywiście przewiduję trudności, więc mam procedurę awaryjną. Gdyby coś się zadziało, to oczywiście mamy przygotowane zespoły egzaminatorów, które w trybie awaryjnym sprawdzą te arkusze w tradycyjnym innej formie i wtedy, i absolutnie, bo jakby nie przewiduję żadnych trudności związanych z wydaniem zaświadczeń, ponieważ jest termin ustawowy, to jest 3 lipca i tak czy inaczej na pewno wtedy zdający egzamin ósmoklasisty wyniki otrzymają, bo to jest coś, co jest absolutnie niekwestionowalne. Ja oczywiście będziemy zbierali opinie egzaminatorów, ale chcemy, żeby to był sposób bardziej nowoczesny, bardziej sprawny i bardziej przyjazny również dla egzaminatorów.
1: A to też, nie wiem, spowoduje chociażby to, że będzie mniejsza jeszcze liczba błędów, że to...
2: Tak, chcemy również, każde działanie ma na celu podwyższenie jakości sprawdzania oraz obniżenie, powiedzmy, tych różnego rodzaju, powiedzmy, usterek, które mogą się pojawić, czasami się pojawiają, które no, są czynnikiem ludzkim związanym ze zmęczeniem, z obciążeniem. Również proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo szybki czas sprawdzania, więc to wszystko ma na celu jedno. Podwyższenie jakości naszej pracy, sprawności i unowocześnienie systemu egzaminów zewnętrznych.
1: Pani uważa, że ten kierunek, który obecnie jest w edukacji w szkołach, ten brak prac domowych, uszczuplenie podstawy programowej o 20%, czy ten kierunek jest słuszny?
2: Panie redaktorze, ja nie mogę wypowiadać się i w ogóle nie czuję się upoważniona do opowiadania się na ten temat, dlatego że ja pełnię funkcję dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i moje zadania są jasno określone w aktach prawnych.
1: To inaczej, co mówią nauczyciele?
2: Ja powiem tak, i moje zadania są jasno określone w aktach prawnych i na pewno moim zadaniem nie jest komentowanie zadań, które stają na przykład przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Co mówią nauczyciele, to trzeba by zrobić badania albo zapytać jako dziennikarz. Oczywiście docierają do nas różne opinie, ale one nie mają charakteru badań.
1: Ja mówiąc szczerze, zawsze jest odpowiedź negatywna.
2: Powiem tak, ponieważ ja jestem socjologiem, więc jak pan z pierwszego wykształcenia, więc jak pan mnie pyta, co mówią nauczyciele, to muszę odpowiedzieć tak, trzeba by przeprowadzić badania albo skorzystać z tych, które już istnieją i które były prowadzone chociażby przez Instytut Badań Edukacyjnych w ostatnim czasie.
1: No to jeżeli chodzi o mnie, to tak, pytałem nauczycieli, to mówią, że faktycznie jest, widać to, że wymagania są obniżane po prostu.
2: Moim zadaniem jest przeprowadzanie i mojego zespołu sprawnie w sposób zgodny z literą prawa egzaminów, wszystkich egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych oraz egzaminów eksternistycznych. Czynimy to w sposób, mogę powiedzieć, że wzorcowy, ponieważ przez tyle lat, mam nadzieję, że tak będzie i w tym roku, nam się to udaje. Natomiast jeśli chodzi o komentarze, to na pewno nie będę tego czyniła jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, która w zakresie obowiązków komentowania tego typu działań nie ma.
1: To jeżeli chodzi o same wyniki...
2: A jestem tutaj jako gościem, jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
1: To jeżeli chodzi o same wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyniki matur, to tu nie ma żadnych różnic na przestrzeni tych ostatnich lat, tak?
2: Trzeba powiedzieć, i mówię to też już jako i socjolog, proszę zwrócić uwagę, to o czym powiedziałam, ostatnie roczniki są to naprawdę trudne sytuacje dzieci, które uczyły się w sytuacji pandemicznej. I myślę, że jest mnóstwo badań na ten temat, że mamy duże konsekwencje znaczące związane z tym, że tak długo nie mogły rozwijać się w grupie rówieśniczej, w kontakcie z nauczycielami. I psychologia rozwojowa jest jedna. Jednym z elementów bardzo ważnym jest kontakt jakby z żywym tutaj nauczycielem, żywym w sensie fizycznie obecnym, jak też i z grupą rówieśniczą. I niestety te pokolenia ostatnie bardzo mocno straciły na tej sytuacji. W związku z tym no mamy taką sytuację, jaką mamy. Nie ma różnic z jednego powodu, ponieważ arkusze znaczące, bo one oczywiście są, natomiast nie ma znaczące, ponieważ arkusze są standaryzowane i to warto też o tym powiedzieć. One w pewien sposób, standaryzacja polega na tym, że one są dostosowywane do tych umiejętności, kompetencji danego rocznika zdającego. To jest cała kuchnia egzaminacyjna, gdzie już wcześniej, kilka lat wcześniej, są standaryzowane, oczywiście zanonimizowane zadania, wybierane po prostu w takich specjalnych pilotażach. Arkusz egzaminacyjny powstaje w ciągu 3 lat. To nie jest tak, że ktoś wstał i napisał zadania, bo tak mu się podobało. One są również dostosowywane do umiejętności i kompetencji danego rocznika. Ja jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej mogę powiedzieć jedno, że ja widzę jedno w przestrzeni ostatnich lat, że mamy coraz większą grupę osób zdających, którym musimy dostosowywać arkusze egzaminacyjne, którym musimy dostosowywać warunki zdawania, ponieważ borykają się z wieloma trudnościami, które są skutkiem również tej sytuacji, o której mówimy, ale nie tylko, bo to i pandemia, i pewnie kryzysy rodzin, rozpad więzi. Mówię to już raczej jako socjolog i trudności jakby funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Wielu znamienitych ludzi na ten temat się wypowiada, fachowców, ale my to widzimy. To jest co roku zwiększająca się liczba młodych osób, które naprawdę potrzebują wsparcia i otrzymują zarówno w szkołach, jak też i w konsekwencji podczas egzaminów zewnętrznych. Bo taka jest zasada. Takie wsparcie na egzaminie, jakie było w szkole. Oczywiście słyszymy czasami jakieś pojedyncze sytuacje, że ktoś nie otrzymał tego, czego oczekiwał, ale ja bym odradzała takie pochopne też opinie, bo warto wejść i przyjrzeć się tej sytuacji.
1: I tu musimy postawić kropkę, o tym można było pewnie rozmawiać dużo dłużej, ale
2: tak.
1: Niestety kończy nam się czas. Wszystkim zdającym, wszystkim ósmoklasistom życzymy wszystkiego najlepszego, powodzenia.
2: Tym bardziej, że jest nieco więcej osób w tym roku zdających, więc tutaj konkurencja do szkół ponadpodstawowych będzie zwiększona.
1: A ile więcej?
2: Zależy w których generalnie w województwie podlaskim mamy 11 126 osób zdających, a w ubiegłym roku było to 10 720. Są powiaty, w których jest mniej uczniów, natomiast są takie, w których tych uczniów jest jednak więcej, więc wiemy, że będzie konkurencja. Tym bardziej życzę, by te wyniki były satysfakcjonujące i pozwalały realizować plany i marzenia.
1: Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
2: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
0: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
1: I to już wszystko w dzisiejszym wydaniu Poranka 7:09. Przypominam, że wszystkie nasze rozmowy są do odsłuchania na portalu 7:09.pl i na naszym kanale na YouTubie. Dziękuję bardzo za obecność. Do usłyszenia.
0: 7:09. To był twój początek dnia.
3: Zapraszamy na reklamy.
4: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
5: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
6: Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
3: Po reklamie.
0: Poranna kawa tylko z Radiem Nadzieja.
7: A dziś jest wtorek, 12 maja, godzina 9. Anna Czytowska, dzień dobry. Cieszę się, że jesteście, drodzy Państwo. Dziś zaczynają się zimni ogrodnicy, bo dziś imieniny Pankracego i tak zaczyna się ten czas, kiedy jest trochę chłodniej, chociaż ten maj poza majówką o taki przeplatany. Wiktoria Małż ze mną w studiu. Dzień dobry.
8: Dzień dobry. Witam Państwa. Witam Ciebie, Aniu.
7: I zimni ogrodnicy tradycyjnie też trochę chłodniejsi, bo 14 stopni dziś, 12
8: tak,
7: stopni
8: jest
7: jutro.
8: Jest to odczuwalne.
7: I dopiero w czwartek około 18, w piątek już 20 stopni, więc te dwa dni nieco chłodniejsze. Miejmy to na uwadze. Także to, że zostało wydane ostrzeżenie przed burzami dla naszego regionu z silnymi momentami opadami deszczu, więc o tym też dziś pamiętajmy.
8: Tak, ale ta pogoda faktycznie dzisiaj troszeczkę jest, no jest troszeczkę chłodniej, ale jest też odczuwalne, że może ta burza przyjść. Ja na przykład to czuję, nie wiem jak ty, Ania.
7: O, jesteśmy narodem meteopatów, ja też to czuję, pewnie, że tak jest tak ciężko, tak. Trochę się chce spać, pewnie też część z Państwa czuje jakiś niepokój, to burzę uspokajamy.
8: To przez burzę, tak, to więc to wszystko burzę. Wina pogody.
7: O, jak zawsze, o 9:30, tak, rozmowa z gościem dnia, jak co dzień na naszej antenie. Wiktoria, ty ją poprowadzisz.
8: Oczywiście, zgadza się, o 9:30 rozmowa z gościem dnia i dzisiaj nasze studio odwiedzi Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży, także nie zabraknie oczywiście tematów nasadzeń w Łomży. Czy pojawią się nowości, czy też ta przestrzeń miejska będzie jeszcze piękniejsza, znaczy na pewno będzie piękniejsza, ale na jakie gatunki roślin stawia MPGKiM w tym roku? Bo jak wiemy, sytuacja hydrologiczna jest alarmująca, a o roślin i o przestrzeń miejską i tą zieloną trzeba dbać.
7: A no właśnie, ciekawe, czy to się zmienia w związku z tym, że coraz mniej pada, czy jakieś specjalne odmiany roślin, które to przetrwają. Przecież w takim wielkim parku
8: tak.
7: Nie można, nie da rady podlewać cały czas.
8: Dlatego kwiatów. O tym porozmawiamy. Jak MPGKiM sobie też radzi w tej sytuacji? Czy mają jakieś sposoby, czy mają metody na taką sytuację? I też poruszymy temat remontów dróg w naszym mieście, jaki jest stan. Porozmawiamy też o rewitalizacji parków, które już niebawem się rozpoczną i które już wkrótce staną się faktem.
7: A więc nie tylko park Jana Pawła II, mocno uczęszczany i bardzo dobrze przez ludzi w różnym wieku, od maluchów po najstarszych mieszkańców miasta, ale mamy też przecież inne parki.
8: Czasem dokładnie, więc o tym wszystkim sobie porozmawiamy. Też porozmawiamy o tym, gdzie warto się wybrać, na przykład na niedzielny spacer, kiedy mamy jakiś tam wolny czas, gdzie ten czas warto spędzić właśnie w Łomży.
7: A jako, że jest czas pierwszych komunii świętych, to w ramach naszego konkursu przekażemy Państwu taką pamiątkę pierwszej komunii świętej, wzór na świętość według Helenki Kmieć. To będzie do wygrania już za 10 minut. Mówimy Państwu dzień dobry.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
5: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
4: Co?
5: A mleko i śmietanę kupiłeś?
4: Tak, mazurski smak.
5: No a twaróg i masło na śniadanie masz?
4: Tak, mazurski smak.
5: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
4: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
6: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
3: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.

0: Codziennie blisko Ciebie. Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel Twojego dnia.
1: Mamy teraz w naszym mieście czas pierwszych komunii świętych, więc dziś w ramach naszego konkursu do wygrania książka Pamiątka pierwszej komunii świętej. Wzór na świętość według Helenki Kmieć. Helenka Kmieć, młoda świecka misjonarka, która poświęciła swoje życie, by pomagać ludziom w najodleglejszych zakątkach ziemi, zaprasza wszystkie dzieci w fascynującą podróż po świecie najważniejszych wartości dobra, przyjaźni, życzliwości i otwartości na drugiego człowieka. Poruszające świadectwo Helenki to przepiękna opowieść o tym, jak w dzisiejszych czasach wprowadzać w życie ewangeliczne wezwanie miłości Boga i bliźniego. To jest także inspirujący przykład, jak ze Słowa Bożego i sakramentów czerpać siły do czynienia rzeczy niezwykłych i wielkich każdego dnia. Książka ta została wydana przez wydawnictwo SP. Znajdziemy tutaj wzór na świętość Helenki Kmieć, wyjątkowej dziewczyny z Polski, która dzięki swoim zdolnościom i ogromnej wrażliwości odnalazła w swoim życiu także piąty wymiar, wymiar świętości. Trudno zapisać go za pomocą symboli matematycznych, chociaż ona była znakomita z matematyki, wygrała główną nagrodę w konkursie Kangur Matematyczny. Dlatego trzeba posłużyć się jakimś innym wzorem. Świętość wydaje się zupełnie niesamowita, ale tak naprawdę jest prosta. Przewodniczką dzieci w tym ustalaniu wzoru na świętość będzie właśnie Helena Kmieć, najlepsza matematyczka chyba wśród kandydatów na ołtarze. Świętość to 5 razy D, czyli dar, darmo dany, dodawania. Jeśli ktoś z Państwa chciałby tę książkę, Pamiątkę pierwszej komunii świętej, wzór na świętość według Helenki Kmieć od wydawnictwa SP otrzymać, proszę szybko do nas dzwonić. 512-123-502 lub 512-123-503 to numer telefonów do naszego studia.
0: Miej nadzieję zawsze przy sobie. To Twój dzień, to Twoje radio.

0: A jako pierwsza do naszego studia dodzwoniła się pani Barbara. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Pani Barbara, a do kogo trafi ta książka?
1: Do wnuczki, która ma 31 maja komunię. Litka ma na imię.
0: A no to ja się bardzo cieszę, że ona trafia właśnie w tak idealne ręce. Pani Barbara, więc proszę uściskać od nas wnuczkę. Mam nadzieję, że książka jej się spodoba. Życzymy pięknej uroczystości pierwszokomunijnej dla całej pani rodziny i pozdrawiamy ciepło.
1: Dziękuję bardzo. Wzajemnie pozdrawiam Radio Nadzieja. Wszystkiego najlepszego.
0: Dziękujemy bardzo. To jest Radio Nadzieja we wtorek, 12 maja, już 17 minut po godzinie 9. O 9.30 rozmowa z gościem dnia, co już z Wiktorią Małsze zapowiadałyśmy. Widzę, że Wiktoria i gość są już w naszym studiu. O 9.30 rozmowa się rozpocznie. Słuchać nas można i warto, ale oglądać też czy na Facebooku, czy na kanale Radia Nadzieja na platformie YouTube.

0: But you're just a boy.
1: Zanim na naszej antenie rozmowa z gościem dnia, jeszcze przypomnienie o ostrzeżeniu przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Prognozowane są dla naszego regionu, dla ziemi łomżeńskiej głównie, burze, którym miejscami będą towarzyszyły silne opady deszczu od 20 do 30 mm i porywy wiatru do 80 km na godzinę. Możliwe jest także mały grad.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy, ale również widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem Dnia Radia Nadzieja jest Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie dyrektorze, wiosna w Łomży już na dobre się rozpoczęła. Mieszkańcy coraz częściej korzystają też z parków i terenów zielonych. Jakie będą najważniejsze działania MPGKiM w najbliższych miesiącach?
2: Tak, mamy już za sobą sezon zimowy i ten przejściowy sezon taki zimowo-wiosenny. No i tu mamy zdecydowanie dużo więcej pracy, jak to będzie w lecie, bo musimy te skutki zimy usunąć, natomiast musimy też dbać o to, żeby ten czas wykorzystać wegetacji roślin, żeby to w porę zasadzić, zadbać, przyciąć, wyciąć i tu jest wiele takich kombinacji różnego rodzaju z terenami zielonymi. I teraz właśnie to trwa. I chcemy tak... Tak naprawdę to czekamy na 15 maja, kiedy tak zwana ta zimna Zośka minie i wtedy możemy już te jednoroczne kwiaty sadzić, bo one będą taką wisienką na tym torcie, że barwami to wszystko zapłonie, że tak powiem, i będzie to wizualnie dobry odbiór tej sytuacji. Natomiast obecnie to tak naprawdę dużo poświęcamy czasu nasadzeniom i drzew, krzewów, bylin takich wieloletnich i to się dzieje. Teraz wymieniamy podłoża, tak zwane zrębki wysypujemy. Zrębki to mamy z tych różnych starych drzew wyciętych i je rąbiemy na takim rębaku specjalnym. I zrębek ma to do tego, że on wchłania wilgoć, natomiast dłużej utrzymuje to podłoże wilgotne. I te jak najbardziej te nowe nasadzenia w tym klimacie wilgotnym wzrastają i się przyjmują, bo jak są suche wiosny, to bardzo dużo mamy strat z tytułu właśnie wilgoci i braku wody w glebie, ponieważ te nasadzenia, które po zimie trzeba, że tak powiem, wyciąć i nowe wsadzić na ich miejsce ze względu na to, że uschły czy przemarzły, różne czynniki wpływają na to, że te rośliny są mizerne i wtedy to lepiej działa. I staramy się to robić teraz właśnie to, a poza tym, że przycinać stare róże, te pędy różnego rodzaju. Jest tego masę. Nasze dziewczyny, tak zwane te gwiazdeczki zielone, dużo tutaj pracy wkładają to, żeby nad tym zapanować.
1: I to dzięki nim właśnie taka zasługa, tak, że miasto tak, jest tak. Takie mamy piękne,
2: mamy dużo, mamy dwie
1: kwitnie.
2: Takie duże brygady pań, które wyjeżdżają na miasto, ale też generalnie mamy stałych konserwatorów na parku Jana Pawła i tam jest, tak można powiedzieć, naszą wizytówką miasta. Tutaj bardzo dużo rolę do tego i radni, i pan prezydent przywiązuje, żeby JP2 było taką naszą wizytówką, że jest dużo aranżacji zieleni, zadbane mocno jest i tam cały czas dbamy. Dużo uroczystości, różnych imprez tam się dzieje, także chcemy, żeby to w dobrej jakości ten park utrzymać, a wyzwań jest naprawdę wiele. Poza tym, że trzeba sprzątać codziennie, bo różnego rodzaju sytuacje tam się zdarzają.
1: Tak, ale do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ważny temat i tutaj też apel do mieszkańców, jeżeli chodzi o porządek, ale do tego wrócimy i w takim razie nasadzenia już za kilka dni ruszą, więc na co stawiacie w tym roku? Jakie nasadzenia się pojawią? Jakie gatunki?
2: To generalnie nie będzie się różniło od lat poprzednich, bo też o tym trzeba, żeby to przewidywalne było. Sprawdzone rośliny, kwiaty, róże, to będą róże, byliny, które będą kwitły, ale też te nasadzenia, które są powtarzalne na mieście. Ważną rzeczą jest, żeby to sprawdzone było, te nasadzenia, i wiemy, jak o to dbać. Nie ma niespodzianek, nie ma w jakiś sposób zaskoczenia, jak ta roślina zadziała, i tu już mamy to przerobione, sprawdzone, będziemy generalnie wzorować się na latach ubiegłych. No to też można powiedzieć zależy od wilgotności i od opadów. Tutaj naszą dużą odrękę są brak tych opadów.

0: Natomiast już teraz staramy się robić takie aranżacje, gdzie mamy automatyczne nawadnianie. Jest czujnik w glebie, który reaguje na wilgoć i ona, ta woda kropelkowo dopływa do tych roślin i one dobrze kwitną, dobrze się ubarwiają i nie marnują się, tak? I tu będziemy chcieli jak najbardziej rozwijać. To jest droga aranżacja i droga impreza, że tak powiem, bo to kosztuje. Natomiast no, w budżecie nie ma aż tyle pieniędzy, żebyśmy sobie na ekstrawaganckie pozwalali zachowania w tej dziedzinie i musimy się tego pilnować. Mamy tu reżim taki, można powiedzieć, budżetowy. No i staramy się w tych środkach, które mamy do dyspozycji, jak najbardziej racjonalnie i po gospodarsku podchodzić.
1: Tak, bo pomimo tych niewielkich opadów deszczu, synoptycy wciąż alarmują. Susza trwa i ta sytuacja hydrologiczna no, jest bardzo trudna. I czy to jedyne metody, jakie MPGKiM stawia na takie sytuacje, jeżeli chodzi o przestrzeń miejską i zieloną?
0: To nie jedyna metoda, bo taka tradycyjna metoda, mamy beczki asenizacyjne, które dowozimy wodę, jest tak zwany ten prysznic i szlauchem podlewamy normalnie, tak mechanicznie można powiedzieć, bo innych tutaj metod nie będziemy mieli. Poza tym, że będą donice na słupach oświetleniowych, takie aranżacje już trochę bardziej zaawansowane i tam trzeba dotrzeć, tam trzeba podlać i to generalnie w lecie, jak nie będzie opadów, to musimy co dzień to podlewać i szczególnie w nocy są pracownicy, którzy pracują w godzinach nocnych, wtedy można, bo nie można też kwiatów w dzień, jak są jakieś słońce mocno, żeby podlewać, bo to nie jest dobra metoda na wilgotność roślinki. Także to trzeba to wykonywać jak najbardziej albo rano, albo wieczorem, albo w nocy, tak żeby to efekt był. I tego się trzymamy. No, resztę to w rękach Boga, że tak powiem, bo przyrody nie może człowiek za mocno poprawiać, bo to nie jest dobra recepta na zadowolenie.
1: Nie wychodzi to czasami na
0: dobre.
1: Nie
0: wychodzi, tak.
1: Ile w takim razie nowych krzewów, czy też drzew i nasadzeń pojawi się w tym roku?
0: No, krzewów i tych niskopiennych róż, to w nasadzeniach to będą setki tych krzewów i setki róż, bo tam, gdzie wymarzły, tam to trzeba pouzupełniać, podosadzać. Drzew jest mnóstwo, dlatego, że Łomża Miasto jako tutaj właściciel wszystkich nieruchomości tych publicznych musi odsadzić za bulwary, za inne pozwolenia wycinki. Ja tylko tak powiem w przybliżeniu, to są setki drzew, ale powiem w przybliżeniu, że za każde jedno drzewo wycięte, czy to będzie suche, czy to będzie jakieś obumarłe, trzeba 3 nowe drzewa małe wsadzić. Także tu jest pole. Nie mamy tak naprawdę, Łomża ma mało powierzchni w porównaniu z innymi miastami tej wielkości i nie mamy nawet gdzie tych drzew przesadzać, tak żeby wykonać decyzję Urzędu Marszałkowskiego albo starosty czy prezydenta miasta w tym przypadku, żeby te nasadzenia w takim miejscu posadzić, żeby nie to, że na gromadę to wszystko wsadzić, tak że to trzeba przewidzieć.
1: To wymaga przemyślenia.
0: Tak, to i mamy przepisy jeszcze do tego wszystkiego, żeby te rośliny i drzewa, krzewy, czy rośliny, czy które kwitną, wsadzać. Także tutaj musimy, nie dość, żeby się pilnować w charakterze tej wilgotności i tego wyglądu estetycznego, to jeszcze musi to spełniać wymogi prawne.
1: Skoro już rozmawiamy o tej przestrzeni zielonej w mieście, to wróćmy do tematu. Dwa najstarsze parki w Łomży zostaną zrewitalizowane. Co dokładnie się zmieni?
0: No myślę, że to tak jak sama nazwa wskazuje, rewitalizacja to jest powrót do tej świetności z poprzednich lat, kiedy to było zakładane, kiedy było dbane. Ja myślę tu o tym okresie międzywojennym, ale jeszcze i wcześniej, bo w przypadku Jakuba Wagi ten park, to jeszcze władze carskie, no Polacy na pewno, tylko pod panowaniem jeszcze caratu tutaj to ten park był robiony. On był, tak jak ze zdjęć archiwalnych wynika, naprawdę ładny, był zadbany i do tego trzeba wrócić. I myślę, że mamy już cząstkowe projekty tych aranżacji i myślę, że zrobi to się na pewno współczesnymi metodami, ale będzie się pamiętało o tym, jak to wyglądało i jak najbardziej tutaj będziemy skłonni, żeby właśnie tą metodą iść. I jeżeli ta teza założenia wypadnie pozytywnie, to myślę, że ten park Jakuba Wagi, on długo czekał na swoją kolej i mieszkańcy, szczególnie tutaj centrum, ja wiem, wiem, że tu nawet radni z tego okręgu wyborczego bardzo chcą, żeby ten park powrócił do życia, bo tak to trzeba nazwać. I oni są bardzo zainteresowani, ale mieszkańcy również. Tutaj ja mieszkam na Łomżycy i często przyjeżdżam Wojska Polskiego do Śródmieścia i widzę, że jest mnóstwo ptaków, wrony. One po prostu... Jest za dużo tego towarzystwa, że tak powiem, bardzo niszczą strukturę tego parku. Ja wiem, że to tak dziwnie zabrzmi, że ptak niszczy, ale wrona jest ekspansywnie podchodzi do tego. Szczególnie w ostatnich latach wron i gołębi jest bardzo dużo w mieście Łomży. I to mieszkańcy zwykli, którzy mieszkają w centrum i w blokach, tutaj ulica Wojska Polskiego, Dmowskiego, Stacha Konwy, Bernatowicza, uskarżają się. Nawet ponieważ mamy budynki komunalne, to ja wiem, co mówię, że naprawdę mnóstwo mieszkańców robi kolczatki na parapetach, nie do końca zgodne z prawem, innego rodzaju aranżacje wymyśla tak, żeby te ptactwo nie inwazyjnie nie wchodziło w zasoby mieszkaniowe. Ale też powiem tak z przykrością, że to też wina ludzi, którzy dokarmiają ptaki. Ptak, jeżeli nie ma źródła pokarmu łatwego, stara się różnymi drogami być na zewnątrz miasta, poszukuje tego pokarmu, ale jak mu się ten pokarm pod nos, że tak powiem, pod dziób podstawi, to on będzie tutaj egzystował, on będzie tutaj się rozmnażał i będzie zakładał swoje rodziny, będzie tym samym to populację powiększał i będziemy naprawdę zaskoczeni, że w przyszłości będzie mnóstwo tych szkodników, można powiedzieć, bo gołębie gniazdują na wysokich drzewach. W parku Jakuba Wagi mnóstwo tych starych drzew jest i naprawdę trudno jest odpocząć dobrze, jak te hałasy wron, ten taki symboliczny i tradycyjny, ten śpiew tych wron jest niesamowity. On jest przygnębiający i tak myślę, że to nie sprzyja dobremu wypoczynkowi. Są różne inne ptaki mniejsze, które pięknie śpiewają, czy to będą kosy, czy inne. Naprawdę są, ale zdominuje wrona, wronopodobne ptaki, zdominują właśnie te mniejsze ptaki, które nie są tak ekspansywne i są do przyjęcia przez człowieka w tej infrastrukturze. A poza tym, że ptactwo i odchody idą na alejki, na ławeczki, trzeba często myć. To kosztuje naprawdę dużo pracy. Za każdym razem my myjemy te ławki praktycznie co dzień w Śródmieściu i to się powtarza. Dziewczyny nasze zmyją, to usuną, na drugi dzień przychodzą i to jest to samo. To tak samo jak z samochodami. Zaparkuje się tu, szczególnie na tym takim koło głównej poczty, na tym skwerze. Samochody są, parkują samochody ludzie, no i przychodzą i jest cały biały, jak po paru godzinach przyjdzie z pracy, czy ze szkoły.
1: A jest to uciążliwe.
0: Jest to uciążliwe. Ludzie się denerwują i mają rację tak naprawdę, bo trzeba coś z tym zrobić, ale tak naprawdę trzeba dużo pieniędzy przeznaczyć na odstraszanie. Ja już nie mówię, że najbardziej skutecznym odstraszaczem jest ptaki są te agresywne takie w postaci sokołów, innych takich,
1: które... Ale czy to jest dobre rozwiązanie?
0: No, ale to bardzo skuteczne. Natomiast my wiele razy montowaliśmy takie sygnały ptaków drapieżnych i one nie działają. Te wrony czy gołębie się do tego przyzwyczajają. To podziała tydzień, dwa i przestaje działać, bo wrona poznaje, że to jest jakiś trochę taki chwyt poniżej pasa i one są, lekceważą potem te sygnały.
1: Także rewitalizacja parków już wkrótce. Na razie jest to na etapie projektów i planów.
0: Tak, tak. No poszukiwania przede wszystkim źródeł finansowania. Ja mam tam kontakt z panem prezydentem i z zastępcami odnośnie tych rewitalizacji i czekamy, że tak powiem, siedzimy już w blokach, stoimy, jak to wszystko wybuchnie, będziemy doradzać. Nie wiem, czy to my będziemy robili, czy to będzie jakaś forma zamówienia publicznego poprzez przetarg, ale chcemy, jak nam inwestor, czyli miasto przekaże do codziennej eksploatacji, będziemy mieli na pewno trochę mniej roboty, bo zawsze coś nowego to jest trochę mniej roboty, to jest tak bardziej ta praca jest bardziej widoczna, bo na starym materiale, że tak powiem, możesz pracować, możesz zamiatać, możesz sprzątać. Ten efekt jest nierównomierny do tego zamierzonego.
1: Także jeszcze trochę cierpliwości, żeby te piękne efekty
0: były. O drugim parku jeszcze powiemy. Tak. To jest park ludowy, tak zwany. Łomżeniacy starzy to mówią na to Małpi Gaj. I tam też trzeba troszeczkę to aranżację zmienić, urozmaicić. Czy to będzie szutr, bo tam tak mniej więcej chyba zbliża się do tego szutrowe, ale to może szutr też może mieć bardzo fajny wymiar i tego te dwa parki, że tak powiem, eliminują trochę i tego hałasu i można tam przejść, pospacerować, usiąść na ławeczkę, porozmawiać ze znajomym. I to o to chodzi właśnie, żeby były takie miejsca. Bardzo modne teraz na świecie są, tutaj taki wzór jest z Ameryki Łacińskiej, te parki takie i z Azji przede wszystkim, parki kieszonkowe takie, że niewielkie skwerki, jakieś krzewy, jakiś drzew, ławeczka, żeby można było ten smog śródmiejski pomniejszyć. I to właśnie, że nie trzeba iść aż całą wyprawę robić z bloku, z mieszkania, z domku, żeby gdzieś przysiąść na ławeczce w otoczeniu zielonym, tylko żeby mieć to bliżej.
1: A ta przestrzeń zielona dla człowieka jest bardzo potrzebna. Bardzo ważna.
0: A poza tym, że ja pamiętam jeszcze ze szkoły, że zielone uspokaja. I to tak
1: powtarzają. I tak jest. Tak, to też działa na człowieka. Panie dyrektorze, przejdźmy do kolejnego tematu. MPG KiM sprzedaje drewno mieszkańcom po niższych cenach. Skąd taka decyzja?
0: Tak, my działając na tym środowisku i przestrzeni granic administracyjnych miasta Łomży dbamy o zieleń, ale też jest dużo rzeczy do tak zwane suszki, czy to będą krzewy, czy będą drzewa. One są wycinane co jakiś czas, no bo jeżeli jest uschnięte, to trzeba je wyciąć, posadzić nowe, trzy nowe za jedno. I tego nazbierało się przez wiele lat. Myśmy ciągle to apelowali do władz miasta. W tej kadencji prezydent podjął taką decyzję, żeby bo to my jesteśmy pośrednikami. Głównym beneficjentem tych środków ze sprzedaży drewna jest miasto Łomża. To idzie do budżetu miasta i potem to nie są aż tak wielkie pieniądze, ale zawsze propozycja jest. Poza tym, że u nas nagromadziło się tyle tego drzewa, że nie mamy wolnej przestrzeni na bazie, na Grabówce, na ulicy Nowogrodzkiej. Chcemy się tego, że tak powiem, kolokwialnie pozbyć, no bo jesteśmy zatłoczeni tym drewnem. Są stare szklarnie, niedziałające już, ale zadaszone, tam nie ma, deszcz nie pada, jest to suche. Drewno jest dobrej jakości i zachęcamy. Myśmy z dyrektorem Radia Nadzieja już tak uruchomili taką przestrzeń medialną, żeby ludzie dowiedzieli się, że u nas można tanio i dobre drewno nabyć. Oczywiście byśmy zachęcali do swojego transportu, ale jak ktoś nie będzie miał transportu, a z nami to uzgodni, na naszych stronach, na stronie Radia Nadzieja, w wielu innych mediach są informacje, gdzie dotrzeć, gdzie zadzwonić i możemy to, czy własnym transportem, czy załadować, dowieźć. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju propozycje, bo to też w tej drogiej formie korzystania z groszku, z ekogroszku, z peletów, z innych rzeczy, to są drogie rzeczy. Teraz mieliśmy taka ciężka zima była i ta oferta jak najbardziej tu się wpisuje w tą finansową stronę tej propozycji, bo ona jest niedrogie, te drewno, a przede wszystkim drzewa, a potem drewno liściaste jest bardzo dobrym materiałem do palenia. To można palić w tych nowych, nie kopciuchach, ale w tych nowych piecach albo w kominkach, tak? W kominkach nadal można jeszcze palić i myślę, że to jest dobry efekt taki energetyczny, że i dobra propozycja. Nie zawsze trzeba kupować te drogie drewno, ale można u nas kupić taniej i równie dobrze energetyczne te drewno, żeby można było się ogrzać. Nawet teraz trzeba trochę się dogrzewać, bo jeżeli temperatura spada około zera w nocy, no to też trzeba od czasu do czasu przepalić w piecu.
1: I jak wygląda zainteresowanie taką akcją?
0: No to można powiedzieć, że ze 200% w porównaniu bez tej informacji takiej głębokiej. Natomiast no nadal tego drewna jest.
1: A jakie to są gatunki?
0: To jest klon, to jest dąb, to jest no, jarzębina. No, te drewna, te drzewa, które rosły, już były zasadzone, ale też się zdarzają topola, wierzby, inne. No tutaj topola to jest słabo energetyczne drewno, czy no tak można powiedzieć jak papier. Wierzba to samo jest słabe, ale my to zrębkujemy. O, i wtedy te zrębki idą też na glebę, tak żeby ta ziemia się nie wysuszała. Ja będąc w Stanach Zjednoczonych wyśledziłem, że jak mają olbrzymie drzewa, Stany Zjednoczone na to właśnie zwracają uwagę, chronią te drzewa, które są, może mają warunki takie dobre, ale dookoła drzewa dużego są właśnie tymi zrębkami i ta korzenie nie wysychają, tylko to ten okręg, ta średnica tego okręgu ma około 2 metrów i oni pięknie tam ta gleba nie wysycha i ma dużo wilgoci, dlatego te drzewa tak wysoko rośną. No, na pewno musi być gatunek drzewa, który jest duży, ale oni pięknie wyglądają, te parki, takie dużo tych parków jest zielono, ładnie. No i Łomża też potrzebuje takich.
1: Zmierzasz
0: też
1: w tym kierunku?
0: Tak, tak, tak. Ja myślę, że tu tradycje odnośnie zieleni miejskiej w Łomży są duże i to nikt by nam nie wybaczył, żebyśmy pogorszyli ten stan, który istniał, który istnieje, a chcielibyśmy w niepogorszonym stanie zostawić naszym następcom, naszym wnukom, dzieciom, żeby się cieszyli z tego, że stać Łomże na to, żeby utrzymać ten wypoczynek i relaks w otoczeniu przyjemnym.
1: Wróćmy jeszcze do sprzedaży drewna. Planujecie kolejne tego typu akcje?
0: Ta akcja będzie, ona się nie kończy. Ona będzie ustawiczną, ciągłą akcję tej sprzedaży, bo my co roku te drzewo pozyskujemy, które wycinamy i które schnie, które nie żyje, że tak powiem już, nie rokuje dobrze, to my je wycinamy. Oczywiście zgodnie z przepisami, piszemy wnioski do marszałka. W imieniu marszałka działa Park Krajobrazowy Doliny Narwi i tam dyrektor Sochmaciński ma przeszkolonych pracowników, którzy to wykonują i my jesteśmy w stałym kontakcie. Także bezzwłocznie, jeżeli przepisy tylko tego spełniamy, to te decyzje posiadamy i co roku wycinamy i wsadzamy za każde jedne 3
1: drzewa.
0: Także tak, żeby nie było, że my jesteśmy tutaj jakimiś likwidatorami zieleni i drzew. Nie, my potrajamy to ilość, także dbamy o przyszłość, żeby... Oczywiście te drzewo będzie długo rosło, ale ono urośnie. Jeżeli się zadba co roku o nie, a tak to robimy, to one będzie służyło naszym następcom.
1: Panie dyrektorze, oprócz nasadzeń i prac oczywiście porządkowych, dbacie również o stan dróg w mieście. Jakie remonty są obecnie prowadzone?
0: My utrzymujemy infrastrukturę, można powiedzieć, ta, która istnieje. My nie, tych olbrzymich inwestycji drogowych, tak jak widać na mieście, nie robimy tam, gdzie jest asfalt, bo nie mamy wytwórni asfaltów, ale te cząstkowe takie naprawy robimy. Mamy do tego sprzęt. W ubiegłym roku Rada Miasta i pan prezydent przekazali nam pieniądze na zakup sprzętu i mamy taki sprzęt. Mamy w budżecie zapisane około 400 tysięcy złotych na te cząstkowe naprawy dróg. Mamy fryzarkę, mamy rozcielacz, kupujemy w PBK masę bitumiczną, czy to będzie ta masa podkładowa, która będzie stabilizatorem, ale też i tą masę już ścieralną, która jest nawierzchniową masą i robimy to naprawdę dobrze, bo mamy do tego sprzęt i ludzi, doświadczenie w tym temacie. Natomiast...
1: Tak, bo tych prac też jest sporo. Rozmawialiśmy po sezonie zimowym, że no zima dała w kość i drogi niestety bardzo ucierpiały.
0: Tak, tak. A poza tym, że będziemy naprawiać, już to robimy, te miejscowe naprawy w asfalcie, w tych dużych ulicach, robimy osiedlowe drogi, robimy tak na 100%, można powiedzieć, bo wymieniamy całą infrastrukturę podziemną, czyli instalacja burzowa, kanalizacyjna, media, czyli energia elektryczna, sieć ogrzewcza, jak jest, czy to będzie gaz, czy to będzie MPEC, ale też oświetlenia, słupy, energia elektryczna i tutaj to całą infrastrukturę podziemną realizujemy i do tego wzmacniamy podłoże i robimy tak zwaną kostkę polbrukową, która i chodniki, i krawężniki, odwodnienia różnego rodzaju, te takie jak przepisy mówią o dostępności dróg publicznych do użytkowania.
1: Także tych remontów i pracy...
0: Najwięcej w tym roku robimy ulicę Topolową, będziemy robić kraskę, małą kraskę, będziemy robić ulicę Popiełuszki, no wiele takich mniejszych ulic, ale też wynikających...
1: Czyli te remonty dopiero się rozpoczną.
0: Już cały czas trwają. Teraz kończymy ulicę za chwilę Topolową, przechodzimy na małą kraskę, na głęboką szos, to jest koło ulicy Owocowej, tam w jak wyjeżdżając z Łomży na Zambrów. Tam są takie upłynnienia gruntu, musimy to ustabilizować i nową nawierzchnię położyć. No i ulica Poznańska, szosa Zambrowska. Jest tego naprawdę, jest co robić. Oby tylko pieniędzy starczyło w budżecie, żeby to wykonać, bo wyzwania są duże, natomiast wszystko się wiąże z pieniędzmi.
1: I o tych wyzwaniach, o tych remontach byśmy mogli rozmawiać jeszcze dłużej, ale dzisiaj tutaj już musimy postawić kropkę.
0: Ja jeszcze bym zaapelował, to jest tak naprawdę ważne sprawa. My bardzo dużo środków wydajemy na usuwanie koszy ulicznych poprzez te różnego rodzaju, które powinny być w koszach ulicznych, ale ludzie naprawdę nie wiem, czy to robią rozmyślnie, czy tylko tak przypadkowo. Torebki foliowe z odpadami komunalnymi wciskają w te kosze uliczne i tu jest problem. To przez ptactwo jest rozdrapywane, to naprawdę nie powinno być tak. Są kosze wiaty śmietnikowej, do nich prosimy szukać. Też bardzo smutne, ale na groble na czeskie użytkownicy działek naprawdę też przynoszą do koszy ulicznych odpady komunalne ze swoich domków letniskowych i to też mamy co robić po prostu. Naprawdę dużo czasu i pieniędzy poświęcamy usuwanie reklamówek z żywnością, z odpadami komunalnymi. I tutaj tak nie powinno to być.
1: Także tym apelem dzisiaj
0: bardzo
1: zakończymy
0: rozmowę. Rozsądek i odbanie o to.
1: Marek Olbryś, dyrektor MBGK IM w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, bardzo dziękuję.
2: Nasz gość dnia.

0: Radio Nadzieja, najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest 10:00, zapraszam na wiadomości. Przygotowała jej przedstawi Katarzyna Polewka.
2: Samorządy z regionu zabiegają o kolejne pieniądze na bezpieczeństwo. Dziś ósmoklasiści mierzą się z egzaminem z matematyki. To największe wydarzenie filmowe na świecie. Festiwal w Cannes, czas start. Samorządy z regionu chcą ubiegać się o kolejne pieniądze na zadania związane z bezpieczeństwem. W tym celu ruszyły konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmiany celów strategicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. W jego skład wchodzą Miasto Łomża, Gmina Nowy Ogród, a także Gmina Piątnica. Przedstawiony do konsultacji projekt pozwoli na wykorzystywanie pieniędzy z funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na nowe działania, mówi zastępca wójta gminy Łomża Cezary Zborowski.
3: Komisja Europejska pod wpływem tego wszystkiego, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, wojny na Ukrainie, Komisja Europejska dopuściła możliwość wydatkowania środków unijnych także z tej perspektywy obecnej na te programy tak zwane ochronne. To dotyczy zarówno gdyby odporności społecznej, przygotowania się na te trudne być może czasy, które nadejdą. I chcemy te pieniądze wykorzystać z jednej strony właśnie na budowę tych miejsc dla naszych jednostek ochotniczych, Straży Pożarnej, bo to są jednostki, które jako pierwsze ruszą, gdy coś się stanie.
2: Po przeprowadzeniu konsultacji i przygotowaniu dokumentu samorządy będą mogły wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o pieniądze na konkretne działania związane z bezpieczeństwem. Gmina Łomża chce inwestować między innymi w kolejne zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody do mieszkańców.
3: Z inicjatywy wójta przebudowaliśmy w ostatnim czasie właściwie wszystkie stacje uzdatniania wody, które są w tej chwili naprawdę bardzo nowoczesnymi obiektami. Te obiekty, które były budowane w latach 70. Dzisiaj są naprawdę najnowocześniejszymi obiektami tego typu, jakie można było stworzyć. Tam zapewniliśmy zarówno bezpieczeństwo ilości dostaw wody, wydajności tych urządzeń, które tam są, ale również zapewniliśmy bezpieczeństwo chociażby cyberbezpieczne, te wodociągi, monitoring pełny, zarządzanie zdalne.
2: Konsultacje potrwają do 27 maja. Projekt aktualizacji strategii ZIT znajduje się na stronach odpowiednich urzędów. Swoje uwagi można zgłosić, składając formularz osobiście w urzędach lub drogą elektroniczną.
0: Wiadomości Radia Nadzieja.
2: Dziś uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych piszą egzamin ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień sprawdzianu na zakończenie szkoły. Zdający mają do wykonania zadania zamknięte i otwarte, wśród nich m.in. procenty, geometria czy pierwiastki.
4: W miarę dobrze, ale trochę się stresuję, jednak matematyka cięższa niż polski. Nie, źle. Znaczy nie wiem, no zobaczymy, ale grunt to, żeby się nie załamywać.
5: Bywało lepiej, szczerze, i na spokojnie, z chłodną głową do tego podejść.
6: Stresiku jakiegoś nie mam po wczoraj, tylko tam był lekki, bo to pierwszy egzamin, ale ogólnie to spokojnie chyba jest na razie.
4: Miałam jeszcze wczoraj korepetycję, to...
7: Ostatnie przypomnienie.
4: Tak.
2: Wczorajszy pierwszy dzień egzaminów przebiegł spokojnie, przekazuje Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
8: Nie było żadnych sytuacji, które zakłócałyby przebieg. Wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, z procedurami, więc nie mieliśmy żadnych zakłóceń. Egzamin przebiegł naprawdę spokojnie. Mam nadzieję, że ten spokój będzie towarzyszył kolejnym dniom egzaminu ósmoklasisty, jak też kolejnym dniom egzaminu maturalnego, bo cały czas jesteśmy w toku egzaminu maturalnego.
2: Egzamin z matematyki potrwa 125 minut. Jutro ostatni dzień i sprawdzian z języka obcego. Dziś rozpoczyna się festiwal w Cannes, największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie filmowe na świecie. Przez niemal 2 tygodnie Lazurowe Wybrzeże będzie żyło wielkimi premierami, obecnością światowych gwiazd oraz rywalizacją o Złotą Palmę. Szansę na główną nagrodę ma reżyser Paweł Pawlikowski, ale to nie jedyny polski akcent w tym roku w Cannes.
9: 79. Festiwal w Cannes zainauguruje przejście gwiazd po czerwonym dywanie, a następnie uroczysta gala, podczas której honorowe Złote Palmy otrzymają nowozelandzki reżyser Peter Jackson, twórca filmowych adaptacji Władcy Pierścieni oraz amerykańska aktorka i piosenkarka Barbara Streisand. O Od jutra rozpoczną się pokazy 22 filmów nominowanych do Złotej Palmy. W konkursie znalazły się dzieła takich reżyserów jak Pedro Almodóvar, Asghar Farhadi czy James Gray. Polskie nadzieje wiążą się z filmem Fatherland w reżyserii Pawła Pawlikowskiego, który wraca do Cannes 8 lat po zdobyciu nagrody festiwalu za reżyserię filmu Zimna Wojna. Polska będzie miała także swojego przedstawiciela w konkursie filmów krótkometrażowych. Znalazł się w nim film Spiritus Sanctus Pawła Toczka. Ponadto 3 polskie produkcje lub koprodukcje zostaną pokazane w sekcjach pobocznych festiwalu. Laureaci konkursu głównego zostaną wyłonieni 23 maja.
2: O szczegółach mówił Stefan Folzer.
0: Najnowsze informacje z regionu.
2: Zajęcia sportowe i rekreacyjne, pokazy szermiercze i taneczne, ale także tradycyjne jedzenie od kół gospodyń wiejskich. Tak będzie wyglądał drugi dzień rodziny na sportowo, który już w najbliższy piątek odbędzie się w Parku Jana Pawła II w Łomży. Do udziału w wydarzeniu na antenie Radia Nadzieja zachęcała dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Bernadeta Krynicka.
10: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie z całymi rodzinami. Od 15 do 19 będzie mnóstwo atrakcji, różnych stref, a od 19 zacznie się międzypokoleniowa dyskoteka i to będzie inauguracja naszych dyskotek czwartkowych w porcie. Będzie strefa zabaw i rodzinnych atrakcji, strefa sportu i aktywności, strefa zdrowia i bezpieczeństwa, strefa muzyki i tańca i strefa gastronomiczna.
2: O odpowiednią ofertę kulinarną zadbają koła gospodyń wiejskich.
10: Żebyście Państwo mogli przyjść po pracy, skorzystać bezpłatnie ze wszystkich atrakcji, a obiad można będzie kupić u pań z KGW. Pierogi, babka ziemniaczana, różności będą, także i zupy będzie można swojsko zjeść zdrowo. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim księżom, proboszczom z Łomży, że poinformowali w punkcie ogłoszenia parafialne o tym wydarzeniu, że będzie to święto rodziny.
2: Podczas drugiego dnia rodziny nie zabraknie także między innymi warsztatów rękodzielniczych czy stanowisk profilaktycznych.
0: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: Na termometrach w regionie 14 stopni, to już jest prognozowana na dziś temperatura maksymalna. Spodziewajmy się także przelotnych opadów deszczu. Lokalnie także burz, obowiązuje ostrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy temperatura spadnie do 7 stopni, a jutro maksymalnie do 12 i z opadami deszczu.
0: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
1: 8 minut po godzinie 10. Dziś jest wtorek, więc przed nami audycja Włos w dobrej formie. Zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko już o 10.15.
11: Zapraszamy na reklamy.
0: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja. Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża. Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla Ciebie. Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry. Laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
11: Po reklamie.

0: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz.
1: Jeśli wtorek, jeśli godzina 10.15, to witamy wszystkich naszych radiosłuchaczy w podwójnym składzie razem z Anią Borusiewicz. Dzień dobry, cześć.
2: Witamy serdecznie, porozmawiamy dzisiaj jak zawsze o włosach.
1: O włosach, no właśnie, bo która z nas nie chce mieć pięknych i długich włosów, ale niestety nie każda takie szczęście ma. Z pomocą przychodzą coraz to nowsze metody przedłużania włosów i o tym przedłużaniu włosów właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać. Aniu, jakie są te najpopularniejsze metody?
2: Myślę, że metoda zgrzewów keratynowych jest najbardziej popularną i taką trwałą metodą, z tym, że trzeba najpierw dokładnie przeprowadzić dla samej siebie i również fryzjer powinien przeprowadzić dokładną diagnozę, na jaki czas chcemy mieć przedłużane włosy. Czy to ma być chwilowy kaprys, jakiś dwutygodniowy urlop, czy chcemy mieć to na kilka miesięcy. Kilka jest metod przedłużania włosów i to właśnie wszystko zależy od tego, czy to ma być właśnie na imprezę tylko przedłużenie. Czy wyjeżdżając na urlop chcemy mieć, będziemy miały więcej czasu, żeby poświęcić włosom i chcemy pomachać takimi syrenimi włosami pięknymi. Albo jeżeli chcemy mieć właśnie na kilka miesięcy, to wtedy no ta metoda jest najpopularniejsza na zgrzewy keratynowe, ale jest to metoda, która jest na 2, 3, 4 miesiące w zależności od tego, jak włosy rosną. No jeżeli ktoś nie potrzebuje na tak długi czas, no to wiadomo, że nie ma potrzeby na tak długo zakładać tych włosów. Z tym, że no wszystkie metody mają swoje wady i zalety i no jeżeli starczy nam czasu, to możemy wszystko za i przeciw, że tak powiem, powiedzieć.
1: Tak, jest także metoda kanapkowa.
2: Tak, metoda kanapkowa.
1: Może skupimy się dzisiaj na tych metodach przedłużania na dłuższy czas, bo jeśli chcemy, tak, jeśli chcemy to zrobić gdzieś tam na chwilę, no to wiadomo, zamawiamy włosy, możemy je przypinać na klipsy, do kucyka, więc to nie jest takie skomplikowane, ale dzisiaj skupimy się właśnie na tych metodach na dłużej, jeśli chcemy, żeby dłużej mieć te właśnie długie włosy. Przedłużane włosy, no to jest właśnie ta metoda, o której mówiłaś przed momentem. Tak, zgrzewy. I metoda kanapkowa. To te dwie najpopularniejsze?
2: Tak, tylko że powiem tak, może od samych podstaw zacznę, przede wszystkim dla osób, które zaczynają przygodę albo chcą zacząć przedłużaniem włosów. Radziłabym założyć włosy na taki krótszy termin, żeby w ogóle zobaczyć, czy zaakceptujemy włosy przedłużane, czy dobrze się w nich czujemy, czy nie mamy jakiegoś uczulenia na te zgrzewy, tak? Czy obojętnie, czy są to zgrzewy, czy to jest taśma, tak zwana metoda kanapkowa. No bo są osoby, które nałożą od razu, tak jak ja, i wow, super, fajnie. Zawsze jestem fryzjerem. Marzyłam zawsze o długich włosach, ale niestety nie mam tego szczęścia albo i szczęście, że moje włosy tak jakby rosną do pewnej długości. Nigdy nie mogłam mieć dłuższych włosów, bo po prostu no gdzieś tam w wynikach mam słabą ferytynę i zawsze taką bolączkę z tym miałam. I dużo kobiet tak naprawdę jest tak, że chcą mieć długie, piękne włosy. Te włosy gdzieś tam rosną do ramion, poniżej ramion i tak widać odrost, a te włosy gdzieś tam nie chcą nam rosnąć dalej.
1: To też jest uwarunkowane genetycznie w wielu przypadkach.
2: Tak, tak. Także no tu samo przedłużanie włosów jest fajną alternatywą dla kogoś, kto chce spełnić swoje marzenia, tylko że tak jak mówiłam, zaczniemy od podstaw, żeby najpierw upewnić się, czy w ogóle zaakceptujemy, bo z włosami przedłużonymi jest tak jak z paznokciami, w tym sensie, że przedłużymy raz paznokcie i to jest to, że fajnie, super, tak? Bo tak samo mamy na przykład paznokcie, że nie chcą rosnąć, łamią się, kruszą, tak samo jest z włosami. I może być taka sytuacja, że założymy te włosy i na przykład po 2-3 dniach stwierdzimy, że to jednak jest nie to, że gdzieś tam nas coś ciągnie, boli, że nie akceptujemy w sobie czegoś tam jakby przedłużonego. I wtedy fajnie mieć taką metodę, żeby te włosy móc szybko zdjąć, bo włosy, które są na zgrzewy keratynowe, je dosyć długo się nakłada, ale i też dosyć długo się zdejmuje. Także jeżeli mamy no, nałożyć to na 3-4 dni, to się no, mija z celem, bo to jest taka ingerencja też poniekąd w skórę głowy. Także tu bym bardziej zaproponowała właśnie tą metodę kanapkową, albo nawet kupić sobie klipy, jeżeli mamy dużo imprez, jakieś wesele, okazjonalne imprezy, żeby właśnie zobaczyć, jak się w tych klipach czujemy, bo klipy też gdzieś przypinamy przy skórze głowy i albo to zaakceptujemy, że coś mamy przypięte, tak, w skórze głowy, albo będzie nas tak to irytować, denerwować, że no za wszelką cenę są takie panie, które nie chcą po prostu nic mieć jakby przypiętego do skóry głowy. Także tu jest bardzo ważna taka konsultacja, to jest taka podstawa, żeby wybrać odpowiednią metodę przedłużania włosów dla siebie.
1: Aniu, która metoda najmniej obciąża włosy? Bo to jest zagwozdka dla wielu pań i wiem, że wiele kobiet zastanawia się, czy aby przypadkiem ja nie zniszczę swoich włosów.
2: Powiem tak, żadna metoda nie obciąża włosów pod warunkiem, że jest dobrze zrobiona. Największą takim problemem jest to, że biorą się za przedłużanie włosów osoby, które no niekoniecznie mają pojęcie o tym.
1: I doświadczenie.
2: Tak. Jakby sprawdzajmy, czy dana osoba ma odpowiednie przeszkolenie, czy dany salon jest przeszkolony w tym, żeby prawidłowo przedłużać włosów, bo to jest dosyć poważna ingerencja w samą strukturę włosa, w cebulkę włosa. Cebulki bezpośrednio nie dotykamy, ale tą cebulkę obciążamy. Także to jest bardzo ważne. Osoba, która zna się na przedłużaniu włosów, no to jest też taką podstawą. Dobierze odpowiednią metodę. Bardzo ważna jest rozmowa właśnie z klientem. To jest chyba też taka częsta bolączka, jak słyszę od klientek, że często jakby fryzjerzy mają jakby swoje myślenie i wizję, a klientka ma swoją. Bardzo ważne jest to, żeby właśnie znaleźć porozumienie, czy to ma być na chwilę, na sprawdzenie. Jeżeli ktoś jest właśnie wrażliwy, obawia się, jak to będzie, to lepiej zrobić metodę taką krótkotrwałą, no pod warunkiem, że właśnie fryzjer ma doświadczenie. To przede wszystkim sprawdźmy.
1: Czy przedłużanie włosów jest dla każdego?
2: To znaczy, powiem tak, dla każdego, ale trzeba sprawdzić, czy nie mamy włosów na przykład w fazie wypadania, tak? Musimy mieć pewność, że nasz organizm jest zdrowy, że mamy mocne cebulki, że te cebulki wytrzymają obciążenie, bo to jest tak, że do pewnej części włosów doczepiamy dwa razy więcej włosów i wtedy nasza cebulka dźwiga dwa razy tyle włosów. Musimy być przede wszystkim pewne, że mamy właśnie dobre wyniki, że włosy nam nie wypadają. No i tyle, to jest właśnie najważniejsze.
1: Nasze włosy rosną, doskonale to widzimy. Każda pani, która maluje włosy, widzi tak. I chyba to jest taka
2: jedne
1: największa
2: wolniej, drugie, tak, drugie
1: bolączka,
2: szybciej,
1: że ale ten odrost się pojawia. Chcielibyśmy, żeby tego nie było, ale niestety, co ile takie włosy trzeba podciągać? Te włosy doczepiane. To jest takie nazewnictwo, tak właśnie nazywamy, podciągnąć te włosy.
2: Tak, jeśli mówimy o metodzie kanapkowej, to jest między 4 a 8 tygodni. Dlatego jest taki duży rozbieg, bo to właśnie w zależności od tego, jak włosy rosną. Włosy rosną tak przeciętnie centymetr na miesiąc, ale może to być 8 mm, może to być 1,5 cm. W zależności, z reguły wolniej troszeczkę rosną włosy cienkie i delikatne. I przy włosach cienkich i delikatnych powiem, że no tutaj się trzeba ogólnie przy przedłużaniu włosów 3 razy zastanowić, żeby gdzieś tam tej struktury włosa, wiadomo, że włos cienki, delikatny szybciej, gdzieś tam on się może łamać, kruszyć. Te właśnie obciążenie każdą z tych metod, no tu trzeba właśnie się zastanowić, czy na pewno chcemy mieć. Przy włosach cienkich, delikatnych, które mamy na przykład gdzieś tam do ramion, tak, czy to ja bym radziła tutaj zagęszczanie włosów, to też jest bardzo fajna metoda, gdzie no włosów jest optycznie więcej, można je przedłużyć gdzieś tam o centymetr, 2 centymetry i wtedy jest wtedy bardziej metoda zagęszczania i wiele pań jest z tego powodu jakby bardzo takich zadowolonych, szczęśliwych, że mają wypełnione końcówki, nie mają na przykład 100 zgrzewów, a jest na przykład 20-25 zgrzewów. Najczęściej jest tak, że na przykład na skroniach, na bokach włosy są cieńsze.
1: I to i zasadnicza wtedy też różnica, jeśli chodzi o obciążenie naszych
2: tak,
1: cebulek.
2: Tak jest. Właśnie tutaj dla pań z włosami cienkimi, delikatnymi radziłabym właśnie zapuścić swoje włosy na tyle, na ile to jest możliwe, dokąd jakby rosną, bo z reguły włosy cienkie, delikatne właśnie mają to do siebie, że one gdzieś tam rosną do pewnej długości, na przykład no do łopatek. Dla mnie to osobiście już jest długi włos, ale słyszę, że panie mówią, że są krótkie, bo chciałyby mieć dłuższe i na przykład takie włosy sobie zagęścić i właśnie przedłużyć o 3-4 centymetry i wtedy ich się wydaje po prostu, że jest więcej, że są dłuższe, dlatego że końcówki są wypełnione ładnie.
1: Tak, czyli metoda kanapkowa podciągamy od między 4 a 8 tygodni. A jeśli chodzi o zgrzewy?
2: Zgrzewy keratynowe to jest minimum 2-2,5 miesiąca, można nawet nosić 4-5 miesięcy w zależności jak nam te zgrzewy zrastają i nawet jak te zgrzewy wzrosną, to czasami jest tak, że właśnie jest tego odrostu 4 cm, ale to jest tak ładnie wtopione, że nie przeszkadza. Ja osobiście swoje włosy przedłużane, które noszę, to no tak co 2,5 miesiąca czuję się komfortowo, jak zdejmuję właśnie i nakładam nowe. Po prostu nie lubię, jak ten zgrzew gdzieś tam niżej zaczyna odrastać, ale mam klientki, znam osoby, które potrafią nosić 4 miesiące i też się fajnie jakby z tym czują, bo ten włos jest jakby na końcówkach dalej wypełniony, a skóry im nie przeszkadza właśnie, że rosną naturalne włosy.
1: Jak malować takie włosy przedłużane?
2: No tutaj raczej radziłabym...
1: Trzeba ściągnąć i wtedy...
2: Niekoniecznie, nie. Tylko radziłabym, żeby zajął się tym fryzjer. Dlatego, że włosów przedłużanych samych w sobie nie można farbować. Można je tonować. Przede wszystkim trzeba je bardzo dobrze pielęgnować. Od razu też powiem, przy przedłużaniu włosów, i to też trzeba zawsze uprzedzić, jakby fryzjer powinien uprzedzić klientkę, ale i też kobieta powinna mieć świadomość, że na włosy przedłużane trzeba mieć 2 razy więcej czasu. Także jak jesteśmy zabiegane i rano nie ma czasu, także no, tu powiedziałabym, że trzeba mieć na umycie, wysuszenie, wymodelowanie, w ogóle na taką poranną pielęgnację trzeba mieć co najmniej ze 40 minut na takie włosy, bo jeżeli nie mamy na to czasu, to one nam się szybko mogą jakby skołtunić, gdzieś tam szybko będziemy je rozczesywać i nie daj Boże jakby nieodpowiednimi szczotkami, to wtedy można je powyrywać i to wtedy będzie taka irytacja wręcz niż uszczęśliwienie. Także no jest takich sporo jakby... też za i przeciw, jakby tak? Przede wszystkim dobrać metodę, przede wszystkim mieć czas na to, żeby zajmować się włosami przedłużanymi. No i tyle.
1: Aniu, a jak pielęgnować włosy przedłużane? Jak pielęgnować te przedłużane i te nasze? Tak. Czego robi, co można robić, a czego absolutnie robić nie wolno? Mhm,
2: tak, przede wszystkim tu właśnie Kasiu pytałaś się o farbowanie włosów. Przede wszystkim włosów przedłużanych nie można rozjaśniać, bo one od razu no, stracą na swojej jakości, nie będą miały swojego wyglądu takiego. To jest, pamiętajmy, że włos naturalny, ale martwy, czyli jak o niego zadbamy, tak będzie wyglądał. Włos przedłużany, który rozjaśniony, bardzo straci na swojej jakości. No generalnie przedłużanie włosów jest taką usługą, no drogą, premium usługą, bo same włosy są w sobie drogie. Myślę, że nie tak jakby samo wykonanie przedłużania, co właśnie zakup tych włosów, czyli musimy mieć świadomość, żeby bardzo dbać o takie włosy. No i tutaj pielęgnacja to już zaczyna się od samego mycia włosów. Trzeba wiedzieć, jak umyć takie włosy. W tym sensie, że to nie jest tak, że po prostu bierzemy kąpiel w wannie i sobie myjemy te włosy. Trzeba z odpowiednim, że tak powiem, kątem przechylenia głowy myć te włosy. Można oczywiście to robić samemu w domu, ale być takim bardzo mocno uświadomionym, jak myć i pielęgnować takie włosy, żeby dobrze wyglądały.
1: Słyszałam, że nie można olejować.
2: To znaczy końcówki można, ale na tylko same końcówki. Tak. Jeżeli olejowanie nam się dostanie do zgrzewów, czy do tej metody kanapkowej, to oczywiście spowoduje, że to wszystko nam się zsunie bardziej. Końcówki można olejować, ale też no, tutaj zastanowiłabym się, żeby nie obciążać tych włosów, żeby coś to było właśnie takiego lekkiego. Przede wszystkim bardziej postawiłabym na jakąś dobrą maseczkę. Ja na przykład dla swoich włosów znalazłam taki ultra lekki olejek, który jest w sprayu i sobie bardzo delikatnie właśnie na noc takim olejkiem pryskam. I co jest też ważne, że właśnie przy przedłużanych włosów, przy przedłużanych włosach, które właśnie teraz mam, śpię w takim specjalnym czepku.
1: Jedwabnym?
2: Tak. Jedwabnym. Tak, te włosy sobie mogę, bo tak, próbowałam różnych metod i związywać i w warkoczy i w kucyku, gdzieś to zawsze tam czułam o poduszkę, że się, a w momencie, jak nakładam czepek, no, wygląda to fajnie, taka się czuję trochę po królewsku, że tak powiem, bo jak oglądam filmy takie właśnie historyczne, to często damy spały w takich właśnie czepkach. I przy włosach przedłużanych warto właśnie sobie taki czepek. Ogólnie powiedziałabym, że przy długich włosach, żeby włosy gdzieś tam się nie pocierały o plecy czy o poduszkę, warto mieć dobrej jakości czepek.
1: Aniu, ty już zdradziłaś, że masz przedłużane włosy. Jak się z tym czujesz? Czujesz, że to jest coś innego, czy to po prostu się stapia z tobą i nie czujesz wewnętrznie, że to jest włos ten doczepiony?
2: Powiem tak, na tyle mam to fajnie i lekko założone, że jakby no nie czuję tego. Mam 2 razy więcej czasu ogólnie tak, żeby tym włosom poświęcić czas. No oprócz tego, że pracuję w salonie fryzjerskim, to nie jest tak, że ja mam czas w salonie fryzjerskim, tak, bo zajmuję się klientkami, ale no rano mam świadomość tego, że muszę pół godziny wcześniej wstać, żeby te włosy sobie ogarnąć. No i powiem tak, każdy ma jakieś swoje marzenie. Moim marzeniem było, żeby mieć długie włosy. Mam je.

0: Szybciej włosy czeszę, ale z długich włosów można właśnie teraz o kucyki na topie, jakiegoś sobie kucyka ładnego zrobię. Przede wszystkim bardziej kobieco się czuję. No i myślę, że tutaj każda kobieta, która chce przedłużyć włosy albo planuje, no przede wszystkim się tak zastanowić, tak? Czy to ma być chwilowy kaprys, to wtedy tą krótkotrwałą metodę, czy no chce jakby na dłużej, na całe lato, na wakacje, to można tą dłuższą metodę. To właśnie wszystko od tego zależy. Każda z nas jest inna i każda czegoś innego jakby potrzebuje.
1: Ale chyba najważniejsze i kluczowe, podsumowując już naszą dzisiejszą rozmowę, jest to, aby wybrać profesjonalny, odpowiedni salon.
0: Tak,
1: kogoś,
0: tak.
1: Kto się naprawdę bardzo na tym zna.
0: Oczywiście.
1: Ma to doświadczenie, widział już wiele, bo myślę, że i ty, i ja też widziałam takie przeróżne przypadki, chociażby w sieci, w internecie, kiedy kobiety po prostu wychodzą i przez pierwszy, nie wiem, dzień, dwa, trzy jest wszystko w porządku, do pierwszego mycia. Później rozpoczyna się naprawdę gehenna.
0: Myślę, że też warto ogólnie przedłużać w takim salonie, czy takiej osoby, którą mamy w razie czego pod ręką. No i jest to osoba, no wybieramy fryzjera, który jest taki sprawdzony, odpowiedzialny, że nie tak, że ktoś tam zrobi i nie znamy tej osoby i później no bywa, że nie wiem, nie ma czasu, czy nie odbiera telefonu. No przede wszystkim klientka musi być zaopiekowana, być w kontakcie z salonem, bo może być tak, że ktoś właśnie pierwszy raz w życiu przedłuża włosy i po myciu nie wie, jak w ogóle zacząć te włosy.
1: Zabrać się za
0: to. Tak, jak to suszyć.
1: Jest ich więcej też.
0: Tak, także tu no fajnie jest wtedy na przykład wybrać się do salonu, żeby nawet nauczyć się pielęgnacji takich włosów, żeby być właśnie w kontakcie z osobą, która wykonywała zabieg, żeby udzieliła właśnie wskazówek, jak pielęgnować włosy przedłużane.
1: Mam nadzieję, że trochę wątpliwości rozwiałyśmy w tej naszej audycji Włosy w dobrej formie. Dzisiaj tutaj stawiamy kropkę, ale cały czas w studiu jesteśmy razem z Anią i tuż po będzie konkurs, będziemy sprawiać takie niespodzianki właśnie. Właśnie jak po każdej audycji.
2: Włos w dobrej formie. W każdy wtorek o 10.15 na antenie Radia Nadzieja. Zapraszają Katarzyna Polewko i Anna Borusiewicz. Miej nadzieję zawsze przy sobie. To twój dzień. To twoje radio.

0: Radio Nadzieja, codziennie blisko Ciebie.
1: My jesteśmy cały czas razem z Anią w studiu Radia Nadzieja i właśnie teraz ogłaszamy konkurs, jak po każdej audycji. Co dzisiaj, Aniu, do wygrania?
2: Do wygrania jest profesjonalna szczotka do pielęgnacji włosów. Tutaj zalecałabym do włosów przedłużanych, ale jeżeli dodzwoni się do nas pani, która nie ma włosów przedłużanych, to jest to też szczotka, która służy idealnie do masowania skóry głowy, do pielęgnacji cebulek, a jednocześnie też do rozczesywania długich włosów. No, co za tym idzie, mogą być też to włosy przedłużane.
1: Tak, więc taka szczotka właśnie teraz może trafić do kogoś z państwa. Co trzeba zrobić? Właśnie teraz trzeba do nas zadzwonić. Podajemy numer do studia 512 123 502 i drugi numer 512 123 503. Czekamy na pierwszy telefon, na pierwszą panią, która dodzwoni się właśnie do naszego studia i może wygrać taką profesjonalną szczotkę do włosów.
2: Dodam jeszcze, że oprócz szczotki, bo tak zaczęłyśmy od szczotki, będzie też profesjonalny produkt do pielęgnacji włosów, który ma działanie i termiczne, ułatwia też rozczesywanie. Jest to produkt w formie pianki, także zachęcamy.
1: Więc dzisiaj aż dwie rzeczy tak, do wygrania. Dwie. Szczotka i
2: produkt do pielęgnacji
1: włosów. Tak, do pielęgnacji, gdzie możemy ochronić, termoochrona. To właśnie czeka na pierwszą osobę, która dodzwoni się do naszego studia.

0: I mamy już pierwszą słuchaczkę na antenie Radia Nadzieja. Telefony rozdzwoniły się do nas, ale jako pierwsza dodzwoniła się pani Aneta. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam.
0: Dzień dobry. Pani Aneto, przyda się taki właśnie prezent, szczotka i produkt profesjonalny do termoochrony?
2: Bardzo się przyda, dlatego że obydwie z córką mamy dość długie włosy. Będzie wykorzystane.
1: Super. A ma pani włosy przedłużane czy naturalne?
2: Nie, naturalne.
1: A jaka długość włosów?
2: Takie do ramion.
1: A, no to idealnie. Córka w jakim wieku?
2: 24 lata.
1: No to
0: pewnie też lubi dbać o włosy, jak każda kobieta.
2: Tak, lubi dbać o włosy. Dodatkowo wychodzi za mąż, także na pewno ta pielęgnacja włosów na pewno przyda nam się i jednej, i drugiej.
0: Myśli już o fryzurze?
2: No tak, oczywiście.
1: To a teraz ślub jeszcze w tym roku, czy?
2: W tym roku, w sierpniu, to także to trzeba wszystko z dużym wyprzedzeniem.
1: Oczywiście, to jeszcze będzie czas na to, żeby włosy pielęgnować.
0: Tak, to jest ważne, Aniu, prawda? Żeby przed tym ważnym dniem nie wystarczy tydzień, dwa, tylko trzeba przyłożyć się do tego solidnie.
1: Tak, a tym bardziej, że dużo będzie przygotowań. Powiedz, Kasiu, szczotka będzie do odebrania tutaj w radiu, tak?
0: Tak, prezent można odebrać, nagrodę właśnie tutaj w radiu. Pani Aneto, serdecznie gratulujemy.
2: Dziękuję bardzo.
0: Tak, pozdrawiamy serdecznie, życzymy dobrego dnia, a my z Anią zapraszamy do tego.
1: Za tydzień,
0: oczywiście. Żeby być z nami za tydzień, słuchać audycji Włos w dobrej formie. Wtorek, 10:15, zaczynamy jak zawsze. No i będzie do wygrania kolejny prezent.
1: Niespodzianka.
0: Dziękuję, Aniu, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.

Twoje Radio Nadzieja. Codziennie w dobrym nastroju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12:15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
2: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Minęła 11. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Katarzyna Polewko.
1: Rząd rozpoczyna walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Sprawa Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, uważają politycy koalicji rządowej. Będzie też region. Łomżyńska Filharmonia rozpoczęła trasę koncertową w powiecie ostrołęckim. Rząd rozpoczyna walkę z pseudomedycyną i dezinformacją medyczną. Na rozpoczynającym się w południe posiedzeniu ministrowie zajmą się ustawą roboczą nazywaną Lex Szarlatan. Chodzi o wyeliminowanie z rynku fałszywych lekarzy i niebezpiecznych terapii. Narzędzia do walki z medycznymi oszustami będzie miał Rzecznik Praw Pacjenta.
2: Wiele miesięcy prac, kilka tysięcy uwag. W konsultacjach uczestniczyło ponad 120 organizacji. Przygotowane przepisy mają uderzyć w praktyki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia pacjentów. Resort zdrowia zamierza rozwiązać problem diagnozowania i leczenia chorób przez osoby, które nie posiadają wykształcenia lekarskiego. Chce uderzyć w oszustów, którzy proponują niesprawdzone metody leczenia lub podważają terapie uznane za skuteczne, poparte dowodami naukowymi. Po zmianach zakazane będzie prowadzenie działalności leczniczej bez wpisu do oficjalnego rejestru. Postępowania w sprawach objętych ustawą prowadzić będzie Rzecznik Praw Pacjenta. Wśród przewidzianych sankcji są kary finansowe, nakazy zaniechania niezgodnych z przepisami praktyk oraz ostrzeżenia Rzecznika Praw Pacjenta kierowane do obywateli. Wpływy z kar mają pokryć koszty nowych etatów w biurze rzecznika.
1: Informacje zebrała Sylwia Białek.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Sprawa Zbigniewa Ziobry nie wpłynie na relacje polsko-amerykańskie, tak uważają politycy koalicji rządowej. Były minister sprawiedliwości jest od soboty w Stanach Zjednoczonych.
4: Zdaniem wiceministra obrony narodowej Stanisława Wziątka, sprawa Zbigniewa Ziobry nie będzie miała wpływu na realizację wieloletnich kontraktów.
5: Mamy zakontraktowane określone działania i wiemy, że ten sprzęt będzie w ciągu kilku lat do nas spływał.
4: Także poseł Polski 2050 Paweł Ślis uważa, że polsko-amerykańskie relacje nie ulegną pogorszeniu. Jego zdaniem należy sprawdzić, w jaki sposób były minister sprawiedliwości dostał się do Stanów Zjednoczonych i jaką rolę odegrała w tym Telewizja Republika.
6: Ja się zastanawiam, jeżeli ma legitymację prasową, czy to nie jest też poświadczenie nieprawdy w takim dokumencie, no bo Zbigniew Ziobro korespondentem politycznym z USA, no brzmi absurdalnie.
4: W sprawie Zbigniewa Ziobry ma zostać przesłuchany w charakterze świadka prezes Telewizji Republika Tomasz Sakiewicz.
1: O szczegółach mówiła Małgorzata Turkowska. Wciąż można składać wnioski o wypłatę 800+ na nowy okres świadczeniowy. Do końca kwietnia rodzice i opiekunowie z województwa podlaskiego złożyli ponad 106 tysięcy wniosków. Ci, którzy jeszcze nie zawnioskowali o świadczenie, a chcą otrzymać wyrównanie za czerwiec, mają na to coraz mniej czasu, mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzecznik prasowa ZUS województwa podlaskiego.
7: Przypominamy, że formularze można składać do 30 czerwca. Po tym terminie świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania. Osoby, które złożyły wniosek do 30 kwietnia, zachowują ciągłość wypłaty świadczenia. Pierwsze środki za nowy okres świadczeniowy trafią do nich najpóźniej do końca czerwca. Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w maju lub czerwcu, również otrzymają świadczenie za czerwiec. Nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, ZUS przekaże wyrównanie za wcześniejsze miesiące.
1: Co ważne, nie ma możliwości złożenia wniosku o wypłatę świadczenia w urzędzie.
7: Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z platformy EZUS, aplikacji MZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej. Obecnie przyjmowane formularze dotyczą okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027. Jedynie rodzice nowonarodzonych dzieci mogą składać wnioski na trwający obecnie okres.
1: W całej Polsce do 30 kwietnia wpłynęło 3 800 000 wniosków.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Muzyką klasyczną zainaugurowano nowy cykl koncertów w powiecie ostrołęckim. Filharmonia Kameralna imienia Witolda Lutosławskiego w Łomży wystąpiła przed publicznością w Goworowie. Ale to nie koniec trasy artystów. Na horyzoncie kolejne muzyczne wydarzenia. Do udziału zaprasza dyrektor Filharmonii Jan Miłosz Zarzycki.
8: Nasza orkiestra koncertuje na terenie starostwa Ostrołęka. Mamy tam koncerty, na które również zapraszamy łomżyńską publiczność, bo jest to niedaleko. Ciekawy koncert. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Nasz maj obfituje w koncerty. Będzie ich wyjątkowo dużo.
1: przed melomanami kolejne koncerty, między innymi w najbliższą niedzielę w Kościele Świętego Ducha w Kadzidle po mszy świętej o godzinie 12, a także tego samego dnia w Bazylice w Myszyńcu po mszy świętej o godzinie 17. Natomiast w niedzielę 24 maja Filharmonia wystąpi w Kościele Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu po mszy świętej o godzinie 17. Wstęp na koncerty jest wolny.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Chmurzy się nam w regionie i taka jest rzeczywistość pogodowa wtorku. Zachmurzenie duże z opadami deszczu przelotnymi, a lokalnie także burzami. W czasie burz wiatr może być porywisty. Możliwy jest też mały grad. Na termometrach dziś do 14 stopni, jutro do 12 z opadami deszczu.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
9: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
10: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
9: Po reklamie.
11: Don't cry, do whatever makes you comfortable. I'm tired too. There's nothing left to say. Let's call it truce. 'Cause I don't really wanna go to bed like this. I'm so sorry.

0: A to już 9 minut po godzinie 11, wtorek. Spędzają go Państwo z Radiem Nadzieja. Dziś Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych, Światowy Dzień Ptaków Wędrownych, a także zimni ogrodnice nam się zaczynają. Dziś imieniny Pan Kracego, więc ten chłód trochę nam towarzyszy w regionie. Co czujemy dziś, bo 14 stopni maksymalnie, a jutro tylko 12. Dobre informacje pogodowe już od czwartku. Coraz cieplej, w piątek nawet powyżej 20 stopni. To piosenka z Męskiego Grania tego rocznego na antenie Radia Nadzieja, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Nareszcie.
1: Ja się

0: Ułam przeruszył nabór wniosków o dofinansowanie wymiany starych pieców. Program ograniczenia niskiej emisji na rok 2026 skierowany jest głównie do właścicieli domów, którym dochody nie pozwalają na samodzielne wykonanie źródeł ciepła. O szczegółach mówił Łukasz Czech z Łomżyńskiego Ratusza.
1: Osoby o najniższych dochodach mogą otrzymać dotację w wysokości nawet 100% kosztów kwalifikowalnych. W 2026 roku przeznaczono na ten cel kwotę 200 tysięcy złotych. Przewiduje się, że dofinansowanych będzie objętych około 10 nowych źródeł ciepła. Warunkiem ubiegania się o dotację jest posiadanie w lokalu mieszkalnym lub nieruchomości mieszkalnej sprawnego źródła ciepła na paliwa stałe, stanowiącego trwałe wyposażenie nieruchomości, wpisanego lub zgłoszonego jako zainstalowane i eksploatowane do centralnej ewidencji emisji budynków.
0: Wnioski o udzielenie dotacji należy składać do 30 września w Urzędzie Miejskim w Biurze Podawczym.

0: Już nie tylko rodzina i relacje, ale praca oraz sytuacja finansowa głównym źródłem stresu kobiet. Tak wynika z raportu Fundacji Twarze Depresji. Przed laty to dla mężczyzn praca była źródłem stresu i trudności psychicznych, a kobieta była przede wszystkim matką Polką. Po roku 1989 następuje zmiana kulturowa, mówi psychiatra dr Sławomir Murawiec.
1: Ta rola kobiety jako matki przede wszystkim ogarniającej dom została zakwestionowana. Pewnie to się też rodziło wraz z takim rodzącym się kapitalizmem, który wymagał odpowiedzialnych, wysoko wykwalifikowanych pracowniczek. Przekaz medialny mówił: zacznij się realizować właśnie tutaj, w tej sferze zawodowej. Kobiety ruszyły do pracy.
0: 73% badanych kobiet deklaruje, że pełni w życiu co najmniej trzy role jednocześnie: partnerki, pracownicy, żony, matki, córki, przyjaciółki. Prawie 60% odczuwa z tego powodu zmęczenie psychiczne, a co trzecia ocenia poziom tego zmęczenia jako bardzo wysoki. Kobiety łączą różne role kosztem własnych potrzeb czy też odpoczynku, wskazuje prezes Fundacji Anna Morawska-Borowiec.
2: Coraz więcej z nas wie, jak ważne jest to, abyśmy w pierwszej kolejności zakładały maskę tlenową sobie, pooddychały powietrzem, zadbały o siebie, o swój relaks po to, żeby mieć siłę pomagać i dzieciom, i partnerowi, i być dobrymi pracowniczkami, sąsiadkami, przyjaciółkami, córkami i tak dalej.
0: W ankiecie Fundacji Twarze Depresji

33 minuty po godzinie 11. Za 7 minut zapraszamy na spotkanie z profesorem Jerzym Bralczykiem, który rozwiąże kolejną językową zagadkę.

Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Radio Nadzieja. Słyszałeś?

0: Słowo o słowie. Zaprasza profesor Jerzy Bralczyk.
1: Witam Państwa serdecznie. Pan Zbigniew pyta, dlaczego od Gniezna mamy przymiotnik gnieźnieński, a od Drezna drezdeński. No jest trochę takich dziwnych przymiotników, które kiedy poznamy historię nazwy jakiegoś miejsca, jakiejś miejscowości, wydaje się jasne. Dlaczego od Leszna mamy Leszczyńskiego? Albo było Leszczno kiedyś i ten przymiotnik leszczyński wtedy właśnie powstał i został w nazwisku, w określeniach geograficznych. Zresztą wziął się to z Leszczyny, prawda? Więc leszczyński łatwo były do wymówienia, ponieważ Leszczno było trochę trudniejsze. To się to uprościło. Coraz więcej ludzi, którzy nie pisali, a tylko wymawiali, mówili Leszno i tamtego czy już nie było prawie słychać, a w końcu znikło ono i Lesznem Leszczno się stało. A ponieważ w leszczyńskim to czy było akurat łatwe do wymówienia, gdyby to było Leszno, to zresztą byłby Leszniejski i tak niektórzy chcą, żeby było. No i tak właśnie rozminęło się trochę Leszno z Leszczyńskim i z Gniezdem było trochę podobnie. Było tam de kiedyś Gniezdno, ale Gnieźnieński, Gniezno od Gniazda się oderwało trochę wcześniej, a Drezno było Drezd. Zresztą mamy w Polsce miejscowość Drezdenko nad Notecią. Drezga to była drzazga kiedyś, ale mówiono drezgi także na chwasty, na takie zarośla i miejsce, które było porośnięte takimi drezgami, Drezdnem było też nazywane. Drezdenko zostało Drezno. No, w tej chwili w niemieckim języku oczywiście mamy to Drezden, przez S zapisywane, rzecz jasna, natomiast Polacy to uprościli i Dreznem to się nazywa, zresztą na tamtym terenie akurat mamy też ludność słowiańską, stąd też to pochodzenie, prawda, to Serbomużyczanie oczywiście. No i historia tak czasem wygląda, że czasem przymiotnik pojawia się później, czasem trochę wcześniej. Mamy Gniezno i Drezno, ale Gnieźnieński i Drezdeński.
0: Słowo o słowie.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Prosimy o pytania. www.bralczyk.pl

0: Ogłoszenie nadawcy.
1: Rekolekcje powołaniowe diecezji łomżyńskiej w ośrodku rekolekcyjnym na pięknej Suwalszczyźnie w dwóch turach. Pierwsza tura 1-7 czerwca bieżącego roku. Druga tura 22-28 czerwca bieżącego roku. W programie między innymi msza święta, konferencja, modlitwa w sanktuariach, studzieniczna, sejny i wigry, wypoczynek, rowery. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 230 zł. Bliższe informacje w parafiach. Serdecznie zapraszamy.
0: Ogłoszenie nadawcy.

0: Królowo nieba, wesel się, alleluja. Bo ten, któregoś nosiła, alleluja, z martwych wstał, jak powiedział, alleluja. Módl się za nami do Boga, alleluja. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. Bo z martwych wstał Pan prawdziwie, alleluja. Módlmy się. Boże, któryś raczył uweselić świat przez zmartwychwstanie Syna Twego, Pana naszego Jezusa Chrystusa, daj, prosimy, abyśmy przez Jego rodzicielkę Maryję Pannę dostąpili radości życia wiecznego przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen.
1: Jan Paweł II, pielgrzym pokoju.
2: Problematyka ludzkiej pracy sprowadza się. Niech mi to darują wszyscy specjaliści. Nie do techniki i nawet nie do ekonomii, ale do jednej podstawowej kategorii. To jest kategoria godności pracy. Czyli godności człowieka i ekonomia, i technika, i tyle innych specjalizacji czy dyscyplin swoją rację bytu czerpią z tej podstawowej kategorii. Jeśli nie czerpią jej stąd, jeśli kształtują się poza godnością ludzkiej pracy, poza godnością człowieka pracy, są błędne, a mogą być nawet szkodliwe, jeśli są przeciw człowiekowi. Jak widać, ta podstawowa kategoria jest humanistyczna. Pozwolę sobie powiedzieć, ta podstawowa kategoria, godność pracy, jako miara godności człowieka, jest chrześcijańska.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
4: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku.
5: I śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni.
4: I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
6: Od nas rzecz jasna. Znaczy się od mleczarzy.
7: Rozważasz studia magisterskie? Międzynarodowa Akademia Nauk Stosowanych w Łomży prowadzi rekrutację. W ofercie rolnictwo, budownictwo, pielęgniarstwo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne, a także szeroki wachlarz studiów podyplomowych. Postaw na praktyczne kształcenie i nowoczesne podejście. Sprawdź szczegóły i zapisz się na mans.edu.pl. Międzynarodowa edukacja. Lokalny klimat.
0: Po reklamie.
8: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: ósmoklasiści z całego kraju napisali sprawdzian z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Czy uczniowie byli po egzaminie zadowoleni? Sprawdzamy.
1: Dobrze, raczej 100% tak celuję.
2: Nic nie zaskoczyło?
1: Nie. Twierdzenia Pitagorasa, a reszta to takie proste.
3: Raczej dobrze, tam nie zrobiłam dwóch z otwartych, bo tam zapomniałam wzorów, ale ogólnie nawet nie było cięższe. W porównaniu do polskiego to nawet jestem bardziej ucieszona z tego egzaminu.
4: Nie umiałem chyba tylko zrobić z otwartych dwóch zadań.
5: Teraz się skupić na tym angielskim i już żeby było potem z głowy.
0: Mówili uczniowie po wyjściu z sali, a jutro ósmoklasiści napiszą sprawdzian z języka obcego.

sobotę odbędzie się w całym kraju Noc Muzeów, także w miastach naszego regionu będzie można odwiedzać instytucje kultury w godzinach późnowieczornych, a nawet nocnych. Z tej okazji wiele instytucji również w Łomży przygotowało szereg atrakcji dla zwiedzających, a zgodnie z decyzją prezydenta Łomży 16 maja zostaną uruchomione dwie bezpłatne linie autobusowe. Do obsługi tego wydarzenia będzie można sobie podjechać do interesujących nas instytucji. Linia pierwsza kursuje w granicach miasta Łomża od 14.30 do 23.30, a linia numer 2 będzie kursowała ze Starego Rynku w Łomży do Drozdowa od godziny 16.30 do godziny 22.00, także 16 maja, a więc w Dzień Nocy Muzeów.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Jessica Pegula będzie rywalką Iggy Świątek w ćwierćfinale turnieju WTA na ziemnych kortach w Rzymie. Spotkanie Polki z Amerykanką. Już jutro o grze Iggy Świątek przeciwko Osace mówi trener tenisa Radosław Nijaki.
1: Iga odrobiła lekcję, jeśli chodzi o taktykę i nie dała szans rywalce, zwyciężając bardzo gładko w dwóch setach 6-1 i 6-2. Może to już będą właśnie te owoce dość krótkiej jeszcze współpracy z nowym trenerem Igi. Czekamy oczywiście na kolejne.

kiną i ze Świątek. Oczywiście życzymy powodzenia w tym turnieju, no i we Francji, jej koronnym turnieju również. A to już 31 minut po godzinie 12.

Między innymi polska reprezentantka zaśpiewa w Wiedniu. W półfinale konkursu Eurowizji jednym z konkurentów Alicji Szemplińskiej będzie dziś Noam Betan. Udział reprezentanta Izraela doprowadził do częściowego bojkotu tegorocznej edycji konkursu Eurowizji i nadal budzi kontrowersje. Nadawca z Izraela został upomniany przez organizatorów konkursu piosenki, ponieważ opublikował filmik pokazujący, jak szybko oddać 10 głosów na reprezentanta tego kraju, a to jest niezgodne z regulaminem. Do tego przypomina zarzuty z poprzednich edycji Eurowizji. Rządowa agencja i osobiście premier Netanyahu nakłaniali do głosowania na Izrael w poprzednich latach. Oskarżani byli także o lobbying w innych krajach. Lobbying skuteczny, bo izraelscy wykonawcy dostawali dużo głosów, nawet tam, gdzie domagano się ich usunięcia z listy uczestników konkursu. Izrael mierzy się z krytyką od 2024 roku. Militarna odpowiedź tego kraju na atak Hamasu dostarcza powodów, aby stawiać mu zarzut ludobójstwa w Strefie Gazy. W proteście przeciwko dopuszczeniu Izraela do udziału w Eurowizji z delegowania do Austrii swoich muzyków zrezygnowały Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia i Słowenia. Na sobotę, kiedy odbędzie się finał, zapowiedziane są w Wiedniu liczne demonstracje sprzeciwu wobec polityki Izraela. Jednocześnie mają się też odbyć manifestacje poparcia dla tego kraju. A to jest wtorkowe i deszczowe w regionie. Już popołudnie spędzają je Państwo z Radiem Nadzieja. Za 19 minut godzina 13. Bądźmy przygotowani na to, że dziś może padać, może grzmiać, a synoptycy zapowiadają, że lokalnie burzom mogą towarzyszyć opady gradu. To muzycznie będziemy się ładować, jeśli chodzi o energię. Bryan Adams i Tina Turner w duecie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: W każdy piątek o godzinie 13:40.
1: Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.
3: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14:15 na antenie Radia Nadzieja.
4: Gościem Katarzyny Polewko będzie podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy komendanta miejskiego policji w Łomży. Tematem rozmowy będzie bezpieczna droga do szkoły. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii od września. Ustaliła to brukselska korespondentka Beata Płomecka, która usłyszała, że powodem jest brak gwarancji dotyczących produkcji zgodnie z unijnymi wymogami. To także pokłosie inspekcji w ostatnich 2 latach i druzgocących raportów. Chodzi o wołowinę z Brazylii skażoną hormonem wzrostu, który jest niedozwolony w Unii Europejskiej. O godzinie 13 zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.

0: Jest 13. Zapraszam na wiadomości. Przedstawię Bartek Święciński.
1: Budowa hali sportowej przez P4 w Łomży coraz bliżej. Sejm zajmuje się dzisiaj projektami ustaw dotyczących kryptowalut. Ósmoklasiści z całego kraju napisali sprawdzian z matematyki. Sprawdzimy, jak im poszło. Miasto Łomża ogłosiło przetarg na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 4. Społeczność Czwórki od dawna podnosiła potrzebę budowy nowoczesnej sali gimnastycznej. Dotychczas uczniowie korzystali z ograniczonych warunków, które nie pozwalały na pełną realizację zajęć sportowych. Nowy obiekt ma całkowicie zmienić tę sytuację, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
2: Będzie to nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło służyć do rozgrywek koszykarskich, futsalowych, siatków oraz piłki ręcznej. Budynek ten będzie z całym zapleczem, które będzie służyło szatniom, trenerom, pomieszczenia magazynowe. Znajdą się tam trybuny, które będą mogły pomieścić do 220 osób i oczywiście całe zaplecze sanitarne.
1: Nowoczesna hala sportowa ma nie tylko poprawić warunki do zajęć wychowania fizycznego, ale także pełnić funkcję schronienia dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.
2: Założyliśmy to, aby w ramach tego zamówienia doprojektowany został i wykonany schron, który znajdzie się w podziemiach tego obiektu i będzie on powierzchni 1200 m2. Będzie mógł pomieścić w sytuacjach kryzysu do 1000 osób i będzie miał podwójne zastosowanie, ponieważ na co dzień będzie on mógł być wykorzystywany jako sala sportów walki, w której znajdą się dwie maty zapaśnicze, pomieszczenia magazynowe oraz również zaplecze sanitarne, szatniowe i pomieszczenia dla trenerów.
1: Potencjalni wykonawcy mają 2 tygodnie na składanie ofert. Wybrany wykonawca będzie miał 35 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania. Roboty budowlane rozpoczną się w drugiej połowie tego roku.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Na rozpoczynającym się posiedzeniu Sejmu Sejm zajmie się 4 projektami ustaw dotyczącymi rynku kryptowalut. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty powiedział, że swoje projekty zgłosili rząd, prezydenta, także kluby Polski 2050 i Konfederacji. Włodzimierz Czarzasty dodał, że projekt autorstwa klubu PiS będzie procedowany w innym terminie.
4: Na razie mamy 4 ustawy. Bardzo możliwe, że procedowanie w Sejmie zakończy się na tym posiedzeniu Sejmu. Jeżeli pan prezydent podpisze ustawę, to myślę, znając to, co ostatnio robi Prawo i Sprawiedliwość, zmieniając zdanie co 15 minut w różnych sprawach, będzie się musiało Prawo i Sprawiedliwość zastanowić, czy nadal są zainteresowani procedowaniem tej ustawy.
1: Pierwotny poselski projekt Prawa i Sprawiedliwości autorstwa Janusza Kowalskiego został wycofany. Poseł nie jest już członkiem klubu PiS. Wczoraj na stronie Sejmu poinformowano o złożeniu nowego projektu tego ugrupowania. Przewiduje całkowity zakaz działalności w zakresie kryptoaktywów w Polsce.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Do tego momentu przygotowywali się niemal 6 lat. W ostatnią sobotę maja 4 diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjmie święcenia kapłańskie. Eucharystia będzie sprawowana w łomżyńskiej katedrze o 10:00. To najważniejszy czas zbierania plonów w naszej seminaryjnej formacji, mówi wicerektor WSD ksiądz dr Zbigniew Skuza. Diakonom w ostatnich tygodniach przed święceniami prezbiteratu towarzyszy wiele emocji.
5: Troska to jest na pewno wielkie skupienie, na pewno jest radość, ale to nie jest taka radość płytka, ale to jest taka głęboka radość i świadomość podjętej decyzji, więc jest to niezwykle piękne, ale też chcę powiedzieć, że dla nas też jest to wielkie przeżycie. Dla mnie osobiście każde święcenia są zawsze wielkim przeżyciem. Do tych święceń w tym roku przystąpi 4 diakonów i one odbędą się w sobotę 30 maja. Również zostaną poprzedzone tygodniowymi rekolekcjami w Chodyszewie pod kierunkiem Ojca Duchownego.
1: Diakoni święcenia przyjmą z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja. Ósmoklasiści z całego kraju napisali sprawdzian z matematyki. To drugi dzień egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej. Ósmoklasiści wychodzili z sal zadowoleni.
6: Dobrze, raczej 100% tak celuję.
7: Nic nie zaskoczyło?
6: Nie, twierdzenia Pitagorasa, a reszta to takie proste.
8: Raczej dobrze, tam nie zrobiłam 2 z otwartych, bo tam zapomniałam wzorów, ale ogólnie nawet nie było cięższe. W porównaniu do polskiego to nawet jestem bardziej ucieszona z tego egzaminu.
9: Nie umiałem chyba tylko zrobić z otwartych 2 zadań.
10: Teraz się skupić na tym angielskim i już żeby było potem z głowy.
1: Jutro ósmoklasiści napiszą sprawdzian z języka obcego.
3: Dobrej pogody życzy sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: Na termometrach w regionie 12 stopni, do tego z opadami deszczu obowiązuje cały czas ostrzeżenie przed umiarkowanymi burzami z piorunami. Możliwy jest także mały grad, w nocy 7 stopni. Jutro nieco więcej przejaśnień, nieco więcej słońca, jeszcze poniżej 15 stopni na termometrach, bo około 13, a od piątku wyraźna poprawa pogody, na termometrach będzie powyżej 20 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
11: Zapraszamy na reklamy.
3: Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, rzek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
11: Po reklamie.

0: Zajęcia sportowe i rekreacyjne, pokazy szermiercze i taneczne, ale także tradycyjne jedzenie od kół gospodyń wiejskich. Tak będzie wyglądał drugi dzień rodziny na sportowo, który w najbliższy piątek Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji organizuje w Parku Jana Pawła II, papieża pielgrzyma. Do udziału w wydarzeniu na antenie naszego radia zachęcała dyrektor MOSiR-u Bernadeta Krynicka.
1: Zapraszam Państwa bardzo serdecznie z całymi rodzinami od 15 do 19 będzie mnóstwo atrakcji i różnych stref, a od 19 zacznie się międzypokoleniowa dyskoteka i to będzie inauguracja naszych dyskotek czwartkowych w porcie. Będzie strefa zabaw i rodzinnych atrakcji, strefa sportu i aktywności, strefa zdrowia i bezpieczeństwa, strefa muzyki i tańca i strefa gastronomiczna.
0: A o odpowiednią ofertę kulinarną zadbają koła gospodyń wiejskich.
1: Żebyście Państwo mogli przyjść po pracy, skorzystać bezpłatnie ze wszystkich atrakcji, a obiad można będzie kupić u pań z KGW. Pierogi, babka ziemniaczana, różności będą, także i zupy będzie można swojsko zjeść zdrowo. Chciałabym bardzo serdecznie podziękować wszystkim księżom, proboszczom w Złomży, że poinformowali w punkcie ogłoszenia parafialne o tym wydarzeniu, że będzie to święto rodziny.
0: A podczas drugiego dnia rodziny nie zabraknie także warsztatów rękodzielniczych, a także stanowisk profilaktycznych.

0: Wciąż można składać wnioski o wypłatę 800+ na nowy okres świadczeniowy. Do końca kwietnia rodzice i opiekunowie z województwa podlaskiego złożyli niemal 106,5 tysiąca wniosków, które dotyczyły ponad 153 tysięcy dzieci. Ci, którzy jeszcze nie zawnioskowali o świadczenie, a chcą otrzymać wyrównanie za czerwiec, mają na to coraz mniej czasu, mówi Katarzyna Krupicka, regionalna rzecznik prasowa ZUS województwa podlaskiego.
1: Przypominamy, że formularze można składać do 30 czerwca. Po tym terminie świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku bez wyrównania. Osoby, które złożyły wniosek do 30 kwietnia, zachowują ciągłość wypłaty świadczenia. Pierwsze środki za nowy okres świadczeniowy trafią do nich najpóźniej do końca czerwca. Rodzice i opiekunowie, którzy złożą wniosek w maju lub czerwcu, również otrzymają świadczenie za czerwiec. Nawet jeśli pojawi się przerwa w wypłacie, ZUS przekaże wyrównanie za wcześniejsze miesiące.
0: Przypominamy, nie ma możliwości złożenia wniosku o wypłatę świadczenia w urzędzie.
1: Wnioski o świadczenie wychowawcze można składać wyłącznie drogą elektroniczną. Rodzice i opiekunowie mogą skorzystać z platformy eZUS, aplikacji mZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej. Obecnie przyjmowane formularze dotyczą okresu świadczeniowego, który rozpocznie się 1 czerwca 2026 roku i potrwa do 31 maja 2027. Jedynie rodzice nowonarodzonych dzieci mogą składać wnioski na trwający obecnie okres.
0: A w całej Polsce do 30 kwietnia wpłynęło 3 800 000 wniosków, które dotyczyły ponad 5 milionów dzieci.

Wracamy do tematu zamknięcia rynku dla mięsa z Brazylii od września. Dowiedziała się o tym Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia. Unia Europejska zamyka rynek dla mięsa z Brazylii już od września. Powodem jest brak gwarancji dotyczących produkcji zgodnie z unijnymi wymogami. Chodzi o wołowinę z Brazylii skażoną hormonem wzrostu, który jest niedozwolony w Unii. Audyty wykazały, że władze tego kraju zignorowały zalecenia europejskich kontrolerów. Cała sprawa jest o tyle ciekawa, że Brazylia to jeden z czterech krajów Mercosuru, które zawarły umowę handlową z Unią, a ta umowa od 1 maja już obowiązuje i znosi cła na ponad 90% produktów. Europejscy rolnicy, w tym Polsce, obawiają się napływu taniej żywności, w szczególności wołowiny z Ameryki Łacińskiej, a kiedy światło dzienne ujrzały raporty komisji o skażonej wołowinie z Brazylii, polscy rolnicy krytykowali Brukselę, że nie dopilnowała tej kwestii. Później komisja tłumaczyła, że niewielkie ilości mięsa trafiły na unijny rynek. Nie zmienia to faktu, że Brazylia nie dała twardych gwarancji, że produkcja mięsa Unii odbywa się zgodnie ze standardami unijnymi. Dlatego od września rynek wspólnoty dla mięsa z tego kraju będzie zamknięty. 31 minut po godzinie 13. Państwo spędzają wtorek z Radiem Nadzieja. Za kilka chwil sprawdzimy, co Łomżyńska Filharmonia Kameralna przygotowała dla melomanów z regionu ostrołęckiego. The waves and fired off a warning. The delight was real.

0: Muzyką klasyczną zainaugurowano cykl koncertów w powiecie ostrołęckim. Filharmonia Kameralna z Łomży wystąpiła w niedzielę przed publicznością w Goworowie. To nie koniec trasy artystów. Na horyzoncie są bowiem kolejne muzyczne wydarzenia, a do udziału zaprasza dyrektor łomżyńskiej Filharmonii Kameralnej Jan Miłosz Zarzycki.
1: Nasza orkiestra koncertuje na terenie starostwa Ostrołęka. Mamy tam koncerty, na które również zapraszamy łomżyńską publiczność, bo jest to niedaleko. Ciekawy koncert. Zapraszam Państwa bardzo serdecznie. Nasz maj obfituje w koncerty. Będzie ich wyjątkowo dużo.
0: Przed melomanami kolejne koncerty w niedzielę w kościele pod wezwaniem Świętego Ducha w Kadzidle po mszy o 12:00 i tego samego dnia w Bazylice Mniejszej w Myszyńcu po mszy o 17:00. Natomiast w niedzielę 24 maja filharmonicy wystąpią w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu po mszy o 17:00. Wstęp na koncerty jest wolny.

Już za 10 minut, godzina 14, pada deszcz, drodzy Państwo, i taka jest niestety prognoza na drugą część dnia, czyli opady deszczu, miejscami o charakterze intensywnym, do tego burze, lokalnie mały grad jest również możliwe. Informujemy o tym Państwa od rana i przekazujemy te informacje za Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej, a za Ministerstwem Energii możemy przekazać, że jutro benzyna 95 będzie kosztowała maksymalnie 6,28 za litr, 6,83, a olej napędowy 6,84. To oznacza spadek cen benzyny 95 i diesla, a także wzrost ceny 98. Nowy komunikat w tej sprawie wydało Ministerstwo Energii właśnie za 9 minut na naszej antenie. Najnowsze wydanie wiadomości.

0: Minęła 14. Zapraszam na wiadomości, które przedstawi Bartek Święciński.
1: Premier Tusk mówi o uznawaniu małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Kurier przewoził 4 nielegalnych migrantów. Zatrzymali ich kolejscy policjanci. W Łomży rozpoczęto wiosenne nasadzenia. Rozpoczynają się prace nad rozporządzeniem, które umożliwi uznanie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą, poinformował premier Donald Tusk. Taka decyzja ma związek z orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, który nakazał transkrypcję kilku aktów małżeństw jednopłciowych. W tej sprawie wypowiedział się także Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Premier Tusk powiedział, że przygotowanie rozporządzenia dotyczącego transkrypcji małżeństw jednopłciowych jest nie tylko wypełnieniem decyzji sądów.
2: Jest to więc kwestia praworządności. W jeszcze większym stopniu jest to także kwestia godności człowieka i praw człowieka. W Polsce są różne poglądy na temat związków jednopłciowych. Motywowane tradycją, wyznaniem wiary, poglądami politycznymi. Także na tej sali różnimy się w tej kwestii swoimi poglądami, opiniami. Ale w jednej sprawie przynajmniej my nie możemy się różnić. To jest kwestia godności człowieka, prawa do szczęścia, prawa do równego traktowania przez państwo.
1: Za przygotowanie rozporządzenia odpowiedzialni będą minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
3: Wiadomości Radia Nadzieja.
1: Inicjatywy skierowane do młodzieży, pomoc ochotniczym strażom pożarnym, remonty świetlic czy poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na dofinansowanie m.in. takich inwestycji samorządy z powiatów Ostrowskiego i Wyszkowskiego podpisały dziś umowy z samorządem Mazowsza. 15 samorządów otrzymało blisko 2,5 miliona złotych w ramach 4 programów. O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, mówił dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Radosław Parzych.
4: Mazowsze dla SOS, tutaj są to ważne zadania, niewielkie, ale ważne dla lokalnych wspólnot. Na centra integracyjne to są większe umowy na świetlice wiejskie, gdzie pomoc sięga 200 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Też bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa. Pomoc trafi do ochotniczych straży pożarnych z terenu subregionu ostrołęckiego, na zakup nowych wozów strażackich, modernizację strażni strażackich oraz zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.
1: Gospodarzem uroczystości była gmina Brok, której burmistrz Sebastian Oczkowski wyjaśnił, że jego samorząd otrzymał łącznie 120 tysięcy złotych wsparcia.
5: Otrzymaliśmy środki m.in. na strażnicę, na remont strażnicy, ale również na doposażenie wozu strażackiego. W poprzednim roku kupiliśmy nowy lekki wóz strażacki, ale niestety wyposażenie wozu jest bardzo drogie. W tym roku Urząd Marszałkowski wspomógł nas, ale to nie wszystko. Również 2 czeki dostaliśmy na wyposażenie placów zabaw w 2 miejscach. To będzie po 15 tysięcy złotych, jak również chcemy zrobić na terenie naszej gminy świetlice dla młodzieży.
1: Symboliczne czeki otrzymali też partnerzy samorządowi, którzy uczestniczą w programach Mazowiecka Szkoła Przyszłości i zawodowe Mazowsze Przyszłości, innowacyjne kształcenie zawodowe, które realizowane są dzięki Funduszom Europejskim dla Mazowsza 2021-2027.
3: Najnowsze informacje z regionu.
1: Kurier przewożący 4 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-polską, wpadł w ręce kolejnych policjantów. Mundurowi na drodze S61 zatrzymali do kontroli Fiata, którego kierowca przekroczył prędkość, ale to był dopiero początek problemów mężczyzny. O szczegółach akcji mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
6: Jak się okazało, za kierownicą siedział obywatel Ukrainy, a w pojeździe oprócz niego znajdowali się 3 obywatele Afganistanu i 1 Pakistańczyk. 3 z mężczyzn siedziało na tylnym siedzeniu, a 1 podróżował w bagażniku. Początkowo kierowca nie był w stanie wytłumaczyć obecności pasażerów w pojeździe, jednak po chwili przyznał, że przewozi osoby nielegalnie przebywające na terytorium Unii Europejskiej. Dodał, że odebrał je z granicy polsko-litewskiej.
1: Zarówno kierowca, jak i pasażerowie zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z Augustowa. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. MPGKiM w Łomży rozpoczęło wiosenne nasadzenia zieleni miejskiej. Pracownicy spółki sadzą obecnie wieloletnie drzewa, krzewy i byliny. To jednak dopiero początek sezonu. Już w najbliższych dniach pojawią się także nasadzenia roślin jednorocznych. Kolorowe kwiaty ozdobią ronda i parki, mówi dyrektor MPGKiM w Łomży Marek Olbryś.
7: Czy musimy też dbać o to, żeby ten czas wykorzystać wegetacji roślin, żeby to w porę zasadzić, zadbać, przyciąć, wyciąć, i tu jest wiele takich kombinacji. kombinacji różnego rodzaju z terenami zielonymi. I teraz właśnie to trwa i chcemy te jednoroczne kwiaty sadzić, bo one będą taką wisienką na tym torcie, barwami to wszystko zapłonie, że tak powiem, i będzie to wizualnie dobry odbiór tej sytuacji.
1: Nasadzenia pojawią się m.in. na rondzie imienia Hanki Bielickiej, Placu Niepodległości, terenie przy Alei Legionów czy ulicy Sikorskiego.
3: Dobrej pogody życzy sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
0: A do końca dnia w regionie zachmurzenie duże z opadami deszczu, lokalnie także burzami. Na termometrach teraz tylko 11 stopni, w nocy 7 stopni. Jutro jeszcze w pierwszej części dnia słabe opady deszczu mogą występować, ale ma już być więcej rozpogodzeń. Na termometrach jutro zobaczymy maksymalnie od 13 do 14 stopni.
3: Dobrej pogody życzył sponsor, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży.
8: Zapraszamy na reklamy.
3: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40 na antenie Radia Nadzieja.
9: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża Mariusz Szanowski.
3: Dla jednych to smak dzieciństwa, dla innych miła przerwa w pracy. Wielu nie wyobraża sobie bez niego życia. Naturalny, waniliowy, czekoladowy, truskawkowy. Dla wszystkich to tradycyjny serek z krówką. Rolmlecz. Od mleczarzy, od serca, dla ciebie.
8: Po reklamie.

0: Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.
1: Minut po godzinie 14. Już za chwilę kolejny odcinek audycji z cyklu W pułapce nałogów. Dziś zapraszam w imieniu Katarzyny Polewko.

0: W pułapce nałogów, cykl audycji radiowych. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W każdy wtorek i czwartek o godzinie 14.15.
1: Podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, jest naszym dzisiejszym gościem na antenie Radia Nadzieja. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam wszystkich Państwa.
1: A dziś porozmawiamy o bezpiecznej drodze do szkoły. Ta droga jest dziś bezpieczniejsza niż jeszcze 10 czy 15 lat temu? Możemy o tym mówić?
2: Ciężko jest ocenić, czy ta droga jest bezpieczniejsza z uwagi na to, że zmieniły się realia drogowe, infrastruktura drogowa, zmieniło się to, jak wyglądają te przejścia dla pieszych. Teraz są lepiej oznakowane. Teraz często jest sygnalizacja świetlna. Często przy tych przejściach drogowych, szczególnie przy szkołach dla dzieci, są osoby, które kierują tym ruchem, pomagają przejść tym dzieciom. Aczkolwiek możemy powiedzieć, że zdarzeń drogowych na przejściach jest mniej. Może być to podyktowane właśnie tymi zmianami, też tym, że jeszcze 15 lat temu było mniej samochodów na drogach. Ale teraz też dochodzą nam nowe urządzenia. Hulajnogi, urządzenia transportu osobistego, to niesie też duże zagrożenie. Tutaj bywają zdarzenia z udziałem tych sprzętów, no a kiedyś tego nie było.
1: I do tego tematu na pewno jeszcze podczas naszej rozmowy wrócimy, ale zapytam, czy dzisiaj większym problemem jest nieuwaga kierowców, czy może nieuwaga najmłodszych?
2: To też zależy od sytuacji, bo wiadomo, że i jedno i drugie stwarza zagrożenie. I nieuwaga tych dzieci, ich pośpiech, zamyślenie, roztargnięcie, ale tak samo właśnie u kierowców. Mamy telefony, których nie można używać, a mimo wszystko jeszcze zdarzają się takie sytuacje, że kierowca używa telefonu. Głośna muzyka w samochodzie, czy po prostu za duży natłok spraw gdzieś tam w głowie i człowiek jest mniej skupiony. Nie możemy jednoznacznie określić, czy częściej popełniają wykroczenia i zagrożenie jest częściej ze strony kierowców, czy ze strony osoby pieszej, tym bardziej dzieci.
1: Pani oficer, jakie błędy najczęściej popełniają dzieci, pokonując tę swoją drogę z domu do szkoły?
2: Myślę, że najczęstszym błędem może być to, że dzieci po prostu się spieszą. Myślą, że szybko przebiegną przez to przejście, szybko przejdą, to unikną kontaktu z tym samochodem, no bo jakby mniej czasu spędzą na tym przejściu. A jednak, kiedy to dziecko gdzieś wybiegnie zza tego samochodu, czy po prostu nadbiegnie na tą drogę, jest na rowerze, jedzie szybciej niż by szło, czy jest na hulajnodze, no to generuje jakby największe zagrożenie, bo kierowca ma mniej czasu na reakcję po prostu.
1: I to też z tego miejsca apel do kierowców, żeby w tych miejscach, gdzie dzieci przechodzą przez ulicę, czy nawet w niedozwolonym do tego miejscu, prawda? Bo też się tak zdarza i myślę, że każdy, kto jeździ autem, spotkał się z taką sytuacją, że po prostu dziecko wybiega, mimo że pasów nie ma.
2: Dokładnie, tak bywa i kierowcy muszą szczególnie przy tych miejscach właśnie przy szkołach, przy placach zabaw, przy parkach zwrócić szczególną uwagę na to otoczenie, bo też to, że pieszy ma pierwszeństwo na pasach, nie oznacza, że może wejść tam nie rozglądając się, nie upewniając, czy jest bezpiecznie, czy może tam wejść, bo kierowca musi mieć czas na reakcję. Też kierowcy zwracają uwagę, ale też wtargnięcie na przejście dla pieszych, no nie jest dozwolone. Musimy uważać, pomimo tego, że na tym przejściu, będąc, mamy pierwszeństwo, ale zbliżając się do tego przejścia, musimy też dać czas na reakcję temu kierowcy i na to, żeby on widział, że przy tym przejściu jesteśmy, chcemy przejść, warto to zasygnalizować i też chwilę poczekać.
1: Można odnieść takie wrażenie, że po zmianie przepisów piesi zapominają, że jednak oni też muszą zachować ostrożność i rozejrzeć się, czy aby przypadkiem faktycznie mogą wejść i przejść i gdzieś z naprzeciwka nie nadjeżdża auto.
2: Dokładnie tak. I to nie jest tak, że ten pieszy ma pierwszeństwo, choćby wbiegał na to przejście i wyszedł za samochodu, za jakiejś przeszkody i on ma zawsze pierwszeństwo. Nie, no musimy zachować zdrowy rozsądek. Pierwszeństwo ma, ale też musi zachować te wszystkie środki ostrożności i też mieć ograniczone zaufanie do kierowcy, bo też zdarza się, że kierowca może nie zauważyć osoby, która się zbliża do tego przejścia.
1: Problemem może być to, że najmłodsi nie potrafią ocenić prędkości nadjeżdżającego auta?
2: Zdecydowanie tak, aczkolwiek to nie mi to oceniać, bo nie jestem ani lekarzem i może warto byłoby porozmawiać z dziećmi, ale na pewno te dzieci w tym wczesnoszkolnym okresie, no tak samo jak jest im ciężko ocenić czas, tak też jest im ciężko ocenić tą odległość, tym bardziej prędkość tego samochodu nadjeżdżającego. No trzeba zwrócić szczególną uwagę w tych miejscach przy szkołach, aby było bezpiecznie dla tych dzieciaków. No ale trzeba też uczulać dzieci, edukować, przypominać, że jednak mimo wszystko, mimo tego, że jest to przejście dla pieszych, one muszą tam zwrócić uwagę, muszą się rozejrzeć, muszą poczekać i dać czas na reakcję temu kierowcy. Pamiętajmy też, że wieczorami, czy jak już jesień jest, zima, no wcześniej się ściemnia, najważniejsze są odblaski. W miejscu, oczywiście poza terenem zabudowanym, ale tak samo w mieście. Są też miejsca, gdzie to oświetlenie jest słabsze. A może też jakaś latarnia zgaśnie, bo coś się wydarzy. No te odblaski naprawdę robią ogromną robotę i trzeba w to inwestować, trzeba te dzieci w to ubierać, trzeba przypominać i kłaść duży nacisk na te odblaski, bo one naprawdę ratują życie.
1: I to nie jest slogan powtarzany przez policjantów, jak słyszymy właśnie z nadejściem tych chłodniejszych dni, kiedy szybciej zapada zmrok, że te odblaski naprawdę ratują życie. Wystarczy jakiś mały, niewielki element.
2: Oczywiście tak. Już teraz bardzo często są wszywane w plecaki te elementy, w kurtki, w odzież dla dzieci. My też mamy program i takie działania na przełomie jesieni i zimy, że mamy przed komendą znak, wieszamy te odblaski. Każdy może przyjść za darmo, sobie wziąć ten odblask i naprawdę jesteśmy za tym, żeby wszyscy z tego korzystali, bo to tak, nie jest pusty slogan, to ratuje życie, naprawdę.
1: Pani oficer, już trochę w swojej wypowiedzi o tym wspomniała, więc zapytam, jak duży wpływ na bezpieczeństwo tej drogi do szkoły ma używanie telefonów komórkowych i słuchawek przez najmłodszych? Bo to jest bardzo częsty widok.
2: Tak, to jest bardzo duże zagrożenie. Trzeba powiedzieć to wyraźnie, że to jest po prostu zagrożenie. Jeżeli pieszy korzysta z telefonu, w który patrzy, czyta SMS-y, przegląda, skroluje i wchodzi tak na przejście dla pieszych, no to w żaden sposób on się nie upewni, czy tam jest bezpiecznie, czy nic nie nadjeżdża. Jest pochłonięty tym, co dzieje się w telefonie, nie rozgląda się. I tu jest właśnie ten punkt, że mimo tego, że ma pierwszeństwo, to nie może wejść na przejście, nie upewniając się, czy może bezpiecznie pokonać tą drogę. I tak samo właśnie słuchawki na hulajnodze, na rowerze, a nawet pieszo. Trzeba pamiętać, że jak słuchamy głośnej muzyki czy jakiejś audycji, skupimy się na tym, czego słuchamy, to nie skupiamy się na tym, co dzieje się wokół nas.
1: Tracimy kontrolę po prostu.
2: Tracimy kontrolę. Nie słyszymy nadjeżdżającego pojazdu uprzywilejowanego. Nie słyszymy klaksonu. Nie słyszymy, że ktoś nas zawoła, że ktoś do nas coś krzyknie. Więc jak mamy usłyszeć nadjeżdżający samochód, czy nawet nadjeżdżający rower za nami, hulajnogę, dzwonek od roweru? No, po prostu nasze zmysły są wtedy przytępione i nie ma możliwości, żeby bezpiecznie tą drogę pokonać, nie słysząc, co się dzieje wokół nas.
1: Wy możecie o tym mówić jako funkcjonariusze, apelować, ale tutaj też duża rola rodziców jednak, żeby to oni w domu uświadamiali. Hola, hola, pamiętaj, jak idziesz do szkoły, wychodzisz z domu, to okej, miej te słuchawki, jeśli lubisz, bo też pewnie ciężko zakazywać i powiedzieć nie, nie możesz w ogóle tego używać. Młodzi ludzie trochę reagują na takie zakazy, jak na alergię, ale żeby po prostu przypominać, że słuchaj tej muzyki, ale do połowy.
2: Dokładnie. I my wszyscy korzystamy ze słuchawek, wszyscy korzystamy z telefonów, tylko trzeba znaleźć złoty środek, żeby korzystać z tego, bo to jest dobrodziejstwo naszych czasów. Umila nam czas, życie, spacer, czy bieganie, czy każdą inną taką czynność, ale trzeba pamiętać, żeby to wypośrodkować, żeby słuchając tego, korzystając z tego, no nie stwarzać sobie samemu zagrożenia. Ale rola rodziców jest największa. My ciągle uczulamy, my piszemy artykuły, my nagrywamy się właśnie w radio, chodzimy do szkoły, ale my jesteśmy tam raz na jakiś czas, a to rodzice są codziennie z tą młodzieżą, z tymi dziećmi w domu i to na nich spoczywa obowiązek i my prosimy ciągle, żeby ci rodzice rozmawiali, uczulali, prosili, przede wszystkim pokazywali prawidłowe wzorce, bo dzieci, szczególnie te małe, patrząc na nas, uczą się tego, jak trzeba postępować. Nie da nam tyle to, że my im będziemy mówić, zakazywać właśnie to, co im pokażemy, to jak my się zachowujemy, to te dzieci będą się tak samo zachowywać, bo czym skorupka za młodu nasiąknie?
1: Otóż to.
2: I tego powinniśmy się najbardziej chwycić i na to zwracać uwagę szczególnie.
1: Pogoda za oknem jest bardzo sprzyjająca. Wielu decyduje się na to, żeby do szkoły dojeżdżać czy rowerem, czy hulajnogą elektryczną. Te hulajnogi elektryczne są dzisiaj naprawdę bardzo, bardzo popularne. O czym najmłodsi powinni pamiętać, pokonując właśnie drogę do szkoły, czy to rowerem, czy hulajnogą?
2: Fajnie, jak dzieci się ruszają, jeżdżą rowerami, hulajnogami, szczególnie tymi napędzanymi siłą mięśni. No ale wiadomo, że coraz więcej jest hulajnóg elektrycznych, coraz więcej ludzi z tego korzysta, i młodych, i dorosłych, i dzieci, i młodzieży. I z uwagi na to, że jednak ta hulajnoga elektryczna generuje przez ostatni czas, odkąd weszły one na naszą drogę, generowały bardzo dużo bardzo poważnych wypadków, bo nie jedna osoba straciła życie na tej hulajnodze, zaostrzone zostały przepisy. Wcześniej dziecko po 10 roku życia, mając kartę rowerową, mogło jeździć. Teraz przepisy zostały zaostrzone od marca i dziecko po 10 roku życia do 13 może poruszać się tą hulajnogą tylko w strefie zamieszkania pod opieką osoby dorosłej. I na to trzeba zwrócić uwagę, żeby to była strefa zamieszkania, a to nie jest każdy park, to nie są alejki, to jest strefa zamieszkania, więc trzeba znać znak strefy zamieszkania, dużą niebieską tablicę. I jeżeli takim znakiem jest opatrzone jakieś miejsce, wtedy to dziecko może korzystać z tej hulajnogi, ale tylko pod opieką osoby dorosłej. Samo może jechać, kiedy ma ukończone 13 lat i najważniejsze, posiada kartę rowerową. Bo to właśnie podczas egzaminu na kartę rowerową dziecko musi zdać egzamin z prawa o ruchu drogowym, z przepisów ruchu drogowego, wie, ile może jechać na godzinę, jak może jechać, gdzie ma się poruszać, co oznaczają znaki.
1: Że nie może jeździć z koleżanką czy z kolegą, a to jest też bardzo częsty widok.
2: To jest bardzo częsty.
1: Widziałam nawet sama osobiście, że zapewne mama jechała z synem, tak domyślam się, że to mama, patrząc na wiek, więc takie sytuacje też się zdarzają.
2: Tak, zdarzają się niestety takie sytuacje, że rodzice próbują odwozić dzieci na przykład do szkoły na hulajnodze elektrycznej, to są małe dzieci. Tak nie można. Nie można wozić bagażu, nie można wozić zwierząt i nie można też wozić innych ludzi. Czy to jest koleżanka, dziecko, mama, tata, po prostu hulajnoga jest przystosowana na jedną osobę i tylko jedna osoba nią może jeździć. I pamiętajmy, że możemy się rozpędzić do 20 km na godzinę, nie więcej, jadąc ścieżką rowerową, bo to jest najbardziej zalecane. A jeżeli ktoś porusza się chodnikiem, bo nie ma możliwości inaczej, nie ma ścieżki rowerowej, nie może poruszać się ulicą, bo ulicą możemy na hulajnodze jechać tylko taką, na której dozwolona prędkość to 30 km na godzinę maksymalnie. Więc po ulicy, gdzie jest dozwolona prędkość do 50 km na godzinę, hulajnogą jechać nie możemy.
1: Podsumowując już, tak, proszę?
2: I wtedy poruszamy się po chodniku. Ale najważniejsze, musimy zapamiętać, że jadąc chodnikiem, to pieszy ma pierwszeństwo zawsze i musimy swoją prędkość jazdy na hulajnodze dostosować do prędkości, z jaką poruszają się piesi. Więc wtedy nie możemy jechać 20 na godzinę, jak pieszy idzie 5 km na godzinę. Musimy dostosować prędkość. I jeżeli wszyscy będziemy się stosować do tych przepisów i obostrzeń, to na pewno będzie bezpieczniej.
1: Podsumowując już nieco naszą rozmowę, bo mogłybyśmy o tym bezpieczeństwie jeszcze tak rozmawiać, ale gdyby miała Pani wskazać takie 3-4 najważniejsze zasady, jakich trzeba absolutnie przestrzegać, pokonując tę drogę z domu do szkoły, dla młodych ludzi, dla dzieci, dla młodzieży. Chociaż myślę, że pewnie i niektórzy starsi powinni sobie te zasady wziąć do serca.
2: Przypomnieć przynajmniej. Pamiętajmy, że najważniejsze i kluczowe jest, aby jezdnię pokonywać w miejscu dozwolonym i wyznaczonym. Przejść dla pieszych jest teraz naprawdę dużo. Są fajnie oznaczone. Przy szkołach są właśnie osoby, które pomagają dzieciom przejść przez te przejście dla pieszych. I to jest klucz do bezpieczeństwa, żebyśmy pokonywali jezdnię na tym przejściu dla pieszych, z uwagi na to, że kierowca z daleka widzi, że będzie przejście dla pieszych, wyostrza swoją czujność i zwalnia mimo wszystko przy tym przejściu dla pieszych i tam jest najbezpieczniej. Dla dzieciaków, żeby nie ganiać się, nie pokonywać właśnie tych przejść dla pieszych szybko, biegiem, bo to nie pomaga. To nie jest tak, że im krócej jesteśmy na przejściu dla pieszych, tym jest bezpieczniej. Nie, im bardziej się rozejrzymy, im więcej ostrożności w to włożymy, wtedy jest po prostu bezpieczniej. I naprawdę rozmawiajmy z tymi dziećmi. To jest naprawdę klucz do sukcesu, żeby dzieci wiedziały, co mogą, czego nie mogą, na co zwrócić uwagę. Odłóżmy telefon, zdejmijmy słuchawki, wyciszmy ten telefon. Mimo tego, że jako pieszy mamy pierwszeństwo, będąc na tym przejściu dla pieszych, zwracajmy uwagę na to, co się dzieje wkoło. Dajmy szansę temu kierowcy zwolnić, zatrzymać się, przepuścić nas, a jak nie pozwoli na to, to niech on przejedzie, a my poczekajmy. Te 30 sekund czy minuta naprawdę nie zmieni tego, że gdzieś nie zdążymy, a jeżeli wejdziemy, to może zmienić całe nasze życie.
1: Śpieszmy się powoli. Dokładnie. Więc samych bezpiecznych podróży i tym starszym, i tym młodszym. Bardzo dziękuję za rozmowę. Podkomisarz Karolina Wojciechian, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Łomży, była naszym gościem na antenie Radia Nadzieja.
2: Dziękuję bardzo.
0: W pułapce nałogów. Cykl audycji radiowych. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.

0: Samorządy z regionu chcą ubiegać się o kolejne pieniądze na zadania związane z bezpieczeństwem. W tym celu ruszyły konsultacje społeczne w sprawie propozycji zmian celów strategicznych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Łomży. W jego skład wchodzą Miasto Łomża, Gmina Nowogród i Gmina Piątnica. Przedstawiono do konsultacji projekt aktualizacji strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych to m.in. odpowiedź na zmieniające się uwarunkowania społeczne, środowiskowe i te związane z bezpieczeństwem. Pozwoli to na wykorzystanie funduszy europejskich dla Podlaskiego na lata 2021-2027 na nowe działania, mówi zastępca wójta gminy Łomża Cezary Zborowski.
1: Komisja Europejska pod wpływem tego wszystkiego, co się dzieje za wschodnią granicą Polski, wojny na Ukrainie, Komisja Europejska dopuściła możliwość wydatkowania środków unijnych także z tej perspektywy obecnej na te programy tak zwane ochronne. To dotyczy zarówno gdyby odporności społecznej, przygotowania się na te trudne być może czasy, które nadejdą. I chcemy te pieniądze wykorzystać z jednej strony właśnie na budowę tych miejsc dla naszych jednostek ochotniczych straży pożarnych, bo to są jednostki, które jako pierwsze ruszą, gdy coś się stanie.
0: Po przeprowadzeniu konsultacji i przygotowaniu dokumentu samorządy będą mogły wnioskować do Urzędu Marszałkowskiego o pieniądze na konkretne działania związane z bezpieczeństwem. Gmina Łomża chce inwestować m.in. w kolejne zadania mające na celu zwiększenie bezpieczeństwa dostawy wody do mieszkańców.
1: Inicjatywy wójta przebudowaliśmy w ostatnim czasie właściwie wszystkie stacje uzdatniania wody, które są w tej chwili naprawdę bardzo nowoczesnymi obiektami. Te obiekty, które były budowane w latach 70. dzisiaj są naprawdę najnowocześniejszymi obiektami tego typu, jakie można było stworzyć. Tam zapewniliśmy zarówno bezpieczeństwo ilości dostaw wody, wydajności tych urządzeń, które tam są, ale również zapewniliśmy bezpieczeństwo chociażby cyberbezpieczne, te wodociągi, monitoring pełny, zarządzanie zdalne.
0: Konsultacje potrwają do 27 maja. Projekt aktualizacji strategii znajduje się na stronach odpowiednich urzędów. Swoje uwagi można

0: Ogłoszenie nadawcy. Rekolekcje powołaniowe diecezji łomżyńskiej w ośrodku rekolekcyjnym na pięknej Suwalszczyźnie w dwóch turach. Pierwsza tura 1-7 czerwca bieżącego roku. Druga tura 22-28 czerwca bieżącego roku. W programie między innymi msza święta, konferencja, modlitwa w sanktuariach, studzieniczna, sejny i wigry, wypoczynek, rowery. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 230 zł. Bliższe informacje w parafiach. Serdecznie zapraszamy.
1: Ogłoszenie nadawcy.

Under pressure. Interpretacja utworu Skyfall, znanego z filmu o Jamesie Bondzie, zapowiedziała najnowszą płytę Josha Grobana, obdarzonego głębokim, melodyjnym głosem. Na płycie Cinematic znalazły się utwory kultowych filmów, takich jak Ojciec Chrzestny, Śniadanie u Tiffany'ego, a w swojej wersji Skyfall i w innych piosenkach na tej płycie Josh Groban sięga po charakterystyczne dla siebie orkiestrowe brzmienie, nadaje tym utworom bardziej klasyczny i emocjonalny wymiar, co pasuje do jego przepięknego głosu. Album jest hołdem dla najbardziej rozpoznawalnych motywów muzyki filmowej. Na płycie są zarówno nowe aranżacje znanych utworów, jak też kompozycje inspirowane kinem. A my posłuchamy teraz duetu z Jennifer Hudson i piosenki z filmu Uwierz w ducha.

0: Nie wiem jak Państwa, ale mnie naprawdę urzekła ta nowa aranżacja przeboju z filmu Uwierz w ducha, jednej z najpiękniejszych piosenek filmowych, tu w wersji Josha Groobana i Jennifer Hudson. Już za 10 minut 15, za 4,5 minuty fragment dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej, a o 15 na antenie Radio Nadzieja, koronka do miłosierdzia Bożego.
1: Gramy Twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Córko moja, jeżeli chcesz, stworzę w tej chwili nowy świat, piękniejszy od tego, przez ciebie, jako przez te hostie, przyjdą promienie miłosierdzia na świat. Z żadną duszą nie łączę się tak ściśle i w ten sposób, jako z tobą. Córko moja, pisz to, co ci powiem.
1: Z dzienniczka świętej siostry Faustyny Kowalskiej.

0: Dziś wyjeżdżam na kurację na Prądnik, zaraz poza Kraków. Mam tam pozostać 3 miesiące. Wielka troskliwość przełożonych tam mnie umieszcza, a szczególnie nasza kochana matka generalna, która ma tak wielką troskliwość o chore siostry. Przyjęłam tę łaskę kuracji, ale jestem zupełnie zdana na wolę Bożą i chaj Bóg zrobi ze mną, co mu się podoba. Nie pragnę niczego prócz spełnienia Jego świętej woli. Łączę się z Matką Bożą i opuszczam Nazaret, a idę do Betlejem. Tam będę spędzać święta Bożego Narodzenia wśród obcych, ale z Jezusem, Maryją i Józefem, bo taka jest wola Boża. Staram się, aby we wszystkim spełniać wolę Bożą. Nie pragnę więcej wyzdrowienia niż śmierci. Jestem zupełnie zdana na Jego nieskończone miłosierdzie i jak dziecię małe. Żyję w największym spokoju. Staram się tylko o to, aby miłość moja ku Niemu była coraz głębsza i czystsza, by być rozkoszą dla Jego boskiego spojrzenia.
1: Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w swoim Synu Jezusie Chrystusie i wydałeś ją na nas w Duchu Świętym Pocieszycielu. Tobie zabieramy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi. Ulecz naszą słabość. Przezwycięż wszelkie zło. Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Tu jedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata.

0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji, wydarzenia kościelne.
1: Wiktoria Małsz, zapraszam. Do tego momentu przygotowywali się niemal 6 lat. W ostatnią sobotę maja czterech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjmie święcenia kapłańskie. Eucharystia będzie sprawowana w łomżyńskiej katedrze o godzinie 10. To najważniejszy czas zbierania plonów w naszej seminaryjnej formacji, mówi wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz dr Zbigniew Skuza. Diakonom w ostatnich tygodniach przed święceniami prezbiteratu towarzyszy wiele emocji.
2: Troska to jest na pewno wielkie skupienie, na pewno jest radość, ale to nie jest taka radość płytka, ale to jest taka głęboka radość i świadomość podjętej decyzji, więc jest to niezwykle piękne, ale też chcę powiedzieć, że dla nas też jest to wielkie przeżycie. Dla mnie osobiście każde święcenia są zawsze wielkim przeżyciem. Do tych święceń w tym roku przystąpi czterech diakonów i one odbędą się w sobotę 30 maja. Również zostaną poprzedzone tygodniowymi rekolekcjami w Chodyszewie pod kierunkiem Ojca Duchownego.
1: Wierzę, że diakoni są pewni swojej decyzji, dodaje wicerektor seminarium.
2: Inaczej nie wyobrażam sobie, żeby mogli przyjąć święcenie kapłańskie. Oczywiście, że jak mówi święty Paweł, nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, więc zawsze jest to drżenie, zawsze człowiek ma świadomość, że nieskończenie nie dostaje do tego wielkiego zadania i tej godności, którą jest kapłaństwo, ale na pewno jest to przekonanie i z takim przekonaniem przystępują do tych święceń, że chcą tą drogą kroczyć, do której przygotowali się przez 6 lat studiów i formacji. Było sporo czasu, żeby nad tym się zastanawiać.
1: Diakoni święcenia przyjmą z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
1: Dzisiaj mija 80. rocznica konsekracji biskupiej księdza Stefana Wyszyńskiego. Święcenia biskupie otrzymał na Jasnej Górze 12 maja 1946 roku. Po konsekrację biskupią pojechałem na Jasną Górę. Odtąd już życie moje związane jest z tym miejscem, napisał później w swoim herbie biskupim ksiądz Stefan Wyszyński. Umieścił słowo samemu Bogu i wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Jak podkreśla ksiądz dr Zbigniew Zamiatała, kardynał Wyszyński w posłudze kapłańskiej i pasterskiej reprezentował postawę troski o zbawienie innych, głosiciela ducha pokoju, wolnego od napięć i nieangażującego się w działalność jakiejkolwiek grupy politycznej, ponieważ misja kapłana jest uniwersalna względem wszystkich.
3: Wystarczy porozmawiać z ludźmi, którzy byli blisko niego, ale też którzy uczestniczyli w mszach sprawowanych przez niego. On był skupiony na tym sprawowaniu tego misterium, jako ten Alter Christus. Pokazywał, że tu jest misterium najważniejsze w życiu chrześcijańskim, w życiu świata, bo Syn Boży oddaje się swojemu Ojcu w ofierze za zbawienie świata, za zbawienie każdego konkretnego człowieka. I rzeczywiście to pozwalało, że ludzie odkrywali tajemnicę Eucharystii, tajemnicę Bożą.

0: Widziano pielgrzymkę szlakiem patrona Polski świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu w intencji powołań. Uczestnikom towarzyszyć będzie tak zwana walizka powołaniowa. W Rzymie zostanie ona zaprezentowana podczas audiencji generalnej u papieża, mówi biskup płocki Szymon Stłukowski.
1: Tygodniowa, bo to jest 10 grup, 10 tygodni. Musi sama dojechać, sama wrócić, sama się utrzymać. My zapewniamy trasę, zapewniamy miejsce noclegowe. Udało się zebrać grupy, które każdego tygodnia na zmianę będą pielgrzymować z różnych stron i z Polski, i nie z Polski, i osoby świeckie, osoby duchowne i siostry zakonne. Idzie też kilku biskupów. Będzie nam towarzyszyć coś, co tak nazwałem walizką powołaniową. To jest taka skrzynka z lębu zrobiona przez stolarza artystę we Francji, która zawiera obraz inspirowany znanym z malarstwa obrazem Caravaggia, powołanie świętego Mateusza.
0: Pielgrzymka rozpocznie się uroczystą mszą świętą w katedrze wiedeńskiej 4 lipca, a zakończy się 15 września w Rzymie.
2: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.
1: Z Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełni wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony.
2: Jeżeli nie odejdę, pocieszyciel nie przyjdzie do was. A jeśli odejdę, poślę go do was. Widzimy uczniów Jezusa, którzy są pewnie zasmuceni, bo słyszą o tym, że Pan i Mistrz mówi o odejściu, o swoim odejściu. Ale też mówi im o szczególnym darze, którego mają otrzymać. Parakleta. Będą obdarzeni Duchem Świętym. Dary Ducha Świętego zostaną wylane w obfitości na apostołów i na cały Kościół Święty. W szczególny sposób, jak wiemy, każdy z nas zostaje obdarzony darem Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania. Może właśnie dla ciebie jest to czas, w którym się przygotowujesz, by ten sakrament przyjąć. A może niedawno go przyjąłeś, w tych dniach właśnie, czy tygodniach. A może już trochę czasu upłynęło od tego wyjątkowego wydarzenia twojego życia. Spróbuj jednak wrócić do słów z obrzędu sakramentalnego, kiedy wraz z innymi w Kościele mówiłeś: pragniemy, aby Duch Święty umocnił nas do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad. To pragnienie niech będzie wciąż żywe w twoim sercu. Ciągle na nowo proś o dary Ducha Świętego tobie potrzebne, abyś mógł każdego dnia swoją wiarę mężnie wyznawać i według jej wskazań postępować. A jeśli przygotowujesz się do tego, by właśnie przyjąć ten sakrament, to staraj się dobrze przygotować na tę wyjątkową chwilę w swoim życiu. Gorąco proś o dary Ducha Świętego dla siebie samego i dla tych, którzy z tobą razem sakrament ten będą przyjmować.
0: Słowo życia. Ewangelia na każdy dzień. Zaprasza ksiądz Jan Krupka.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Gdyby mleczarze nagrywali tę reklamę, usłyszelibyście kojący świergot ptaków o poranku i śmiech mleczarzy wchodzących do mleczarni. I ten dźwięk byście usłyszeli. I od razu wiedzielibyście, że to jedyny w swoim rodzaju serek z krówką. Ten tradycyjny, Roll Mlecz.
3: Od nas rzecz jasna. Znaczy się, od mleczarzy. Nowy salon kosmetologii estetycznej w Łomży. Wielkie otwarcie Body Expert Aesthetic. Łomża, ulica Sikorskiego 239, pierwsze piętro. W ofercie masaże Kobido, masaż pleców i twarzy, masaż limfatyczny Endosfera, kosmetyczna LED lampa, redukcja zmarszczek, łagodzenie stanów zapalnych, oczyszczanie skóry, laserowa depilacja bez bólu dla pań i panów. Uwaga, nowość na rynku łomżyńskim. Kryokapsuła oraz laser Maxi Lipo. Redukcja tkanki tłuszczowej, modelowanie sylwetki. Przyjdź i zobacz. Łomża Sikorskiego 239, pierwsze piętro. Zadzwoń 787-889-343. Wielkie rabaty w miesiącu otwarcia. Zapraszamy.
0: Po reklamie.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Kurier przewożący czterech migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską, wpadł w ręce kolneńskich policjantów. Mundurowi na S61 zatrzymali do kontroli Fiata, którego kierowca przekroczył prędkość, ale to był dopiero początek problemów mężczyzny. O szczegółach akcji mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Jak się okazało, za kierownicą siedział obywatel Ukrainy, a w pojeździe oprócz niego znajdowali się trzej obywatele Afganistanu. Stanu i jeden Pakistańczyk. Trzech z mężczyzn siedziało na tylnym siedzeniu, a jeden podróżował w bagażniku. Początkowo kierowca nie był w stanie wytłumaczyć obecności pasażerów w pojeździe, jednak po chwili przyznał, że przewozi osoby nielegalnie przebywające na terytorium Unii Europejskiej. Dodał, że odebrał je z granicy polsko-litewskiej.
1: Zarówno kierowca, jak i pasażerowie zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z Augustowa. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat więzienia. Dziś uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych pisali egzamin ósmoklasisty z matematyki. To drugi dzień sprawdzianu na zakończenie szkoły. Zdający mieli do wykonania zadania zamknięte i otwarte. Wśród nich m.in. procenty, geometria czy pierwiastki. Przed egzaminem było trochę stresu.
3: W miarę dobrze, ale trochę się stresuję. Jednak matematyka cięższa niż polski.
4: Nie, źle. Znaczy nie wiem, no zobaczymy, ale grunt to, żeby się nie załamywać.
5: Bywało lepiej, szczerze i na spokojnie, z chłodną głową do tego podejść.
6: Stresiku jakiegoś nie mam po wczoraj, tylko tam był lekki, bo to pierwszy egzamin, ale ogólnie to spokojnie chyba jest na razie.
3: Miałam jeszcze wczoraj korepetycje, to...
1: Wczorajszy pierwszy dzień egzaminów przebiegł spokojnie, mówiła dziś na antenie Radia Nadzieja Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
7: Nie było żadnych sytuacji, które zakłócałyby przebieg. Wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, z procedurami, więc nie mieliśmy żadnych zakłóceń. Egzamin przebiegł naprawdę spokojnie. Mam nadzieję, że ten spokój będzie towarzyszył kolejnym dniom egzaminu ósmoklasisty, jak też kolejnym dniom egzaminu maturalnego, bo cały czas jesteśmy w toku egzaminu maturalnego.
1: Jutro ostatni dzień egzaminów i sprawdzian z języka obcego. To było obywatelskie zatrzymanie. Na terenie gminy Zambrów 70-latek kierował Oplem, mimo 3 promili alkoholu w organizmie. Czujnością popisał się jadąc za nim mieszkaniec Łomży, który zatrzymał nietrzeźwego i poczekał na przyjazd policjantów. Gdyby nie obywatelska postawa mężczyzny, mogłoby dojść do tragedii. O szczegółach sytuacji mówi młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
8: Dyżurny zambrowskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy. Wynikało z relacji zgłaszającego, jadący przed nim Opel nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy. Zaniepokojony kierowca powiadomił policję i jechał za pojazdem. Kiedy Opel zjechał w boczną drogę, zgłaszający zaczął trąbić oraz migać światłami, aż w końcu kierowca zatrzymał się. Kiedy mężczyzna podszedł do kierowcy, od razu wyczuł od niego alkohol. Wyjął kluczyki ze stacyjki i czekał na przyjazd policjantów.
1: Policjanci po raz kolejny przypominają, że każdy nietrzeźwy kierowca to potencjalny sprawca nieszczęścia na drodze. Miasto Łomża ogłosiło przetarg na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 4. Społeczność Czwórki od dawna podnosiła potrzebę budowy nowoczesnej sali gimnastycznej. Dotychczas uczniowie korzystali z ograniczonych warunków, które nie pozwalały na pełną realizację zajęć sportowych. Nowy obiekt ma całkowicie zmienić tę sytuację, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
9: Będzie to nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło służyć do rozgrywek koszykarskich, futsalowych, siatkówki oraz piłki ręcznej. Budynek ten będzie z całym zapleczem, które będzie służyło szatniom, trenerom, pomieszczenia magazynowe. Znajdą się tam trybuny, które będą mogły pomieścić do 220 osób i oczywiście całe zaplecze sanitarne.
1: Nowoczesna hala sportowa ma nie tylko poprawić warunki do zajęć wychowania fizycznego, ale także pełnić funkcję schronienia dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.
9: Założyliśmy to, aby w ramach tego zamówienia doprojektowany został i wykonany schron, który znajdzie się w podziemiach tego obiektu i będzie on powierzchni 1200 metrów kwadratowych. Będzie mógł pomieścić w sytuacjach kryzysu do 1000 osób i będzie miał podwójne zastosowanie, ponieważ na co dzień będzie on mógł być wykorzystywany jako sala sportów walki, w której znajdą się dwie maty zapaśnicze, pomieszczenia magazynowe oraz również zaplecze sanitarne, szatniowe i pomieszczenia dla trenerów.
1: Potencjalnie wykonawcy wykonawcy mają 2 tygodnie na składanie ofert. Wybrany wykonawca będzie miał 35 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania. Roboty budowlane rozpoczną się w drugiej połowie tego roku. Inicjatywy skierowane do młodzieży, pomoc ochotniczym strażom pożarnym, remonty świetlic czy poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na dofinansowanie między innymi takich inwestycji samorządy z powiatów Ostrowskiego i Wyszkowskiego podpisały dziś umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 15 samorządów otrzymało ponad 2 300 000 zł w ramach 4 programów. Jak podkreślała członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzyłowska, Urząd Marszałkowski realizuje łącznie 24 autorskie programy.
0: Podpisujemy część z nich. Mazowsze dla młodzieży, Mazowsze dla straży pożarnej, Mazowsze dla centrów lokalnych i Mazowsze dla aktywizacji SOS. Na zarządzie też podjęliśmy już decyzję o następnych programach, które są już rozstrzygnięte, więc to będzie sukcesywnie podpisywane. Chcemy, żeby jak najszybciej beneficjenci mogli podpisać umowę i żeby jak najszybciej rozpoczynali pracę, bo to są środki roczne, więc warto pamiętać o tym, że trzeba się śpieszyć z realizacją tych wszystkich inwestycji.
1: O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, mówi dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Radosław Parzych.
10: Mazowsze dla SOS, tutaj są to ważne zadania, niewielkie, ale ważne dla lokalnych wspólnot. Na centra integracyjne to są większe umowy na świetlice wiejskie, gdzie pomoc sięga 200 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Też bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa. Pomoc trafi do ochotniczych straży pożarnych z terenu subregionu ostrołęckiego, na zakup nowych wozów strażackich, modernizację strażni strażackich oraz zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.
1: Więcej o dzisiejszym wydarzeniu w gminie Brok piszemy na radionadzieja.pl.
11: Flash regionu.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Krystyna, mam nadzieję, że zakupy już widziałaś.
2: Tak, właśnie patrzę. Zbyszek?
1: Co?
2: A mleko i śmietanę kupiłeś?
1: Tak, mazurski smak.
2: Na twaróki masło na śniadanie masz?
1: Tak, mazurski smak.
2: Zbyszek, a skąd ty to wszystko takie pyszne wziąłeś?
1: No jak to skąd, Krystyna? To się bierze z natury.
3: Prosty skład, naturalna czystość i pyszny, autentyczny smak. Mazurski smak. To się bierze z natury.
0: Po reklamie.

0: Nasz gość dnia.
1: Witamy naszych radiosłuchaczy, ale również widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest Marek Olbryś, dyrektor MPG KIM w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Panie dyrektorze, wiosna w Łomży już na dobre się rozpoczęła. Mieszkańcy coraz częściej korzystają też z parków i terenów zielonych. Jakie będą najważniejsze działania MPG KIM w najbliższych miesiącach?
2: Tak, mamy już za sobą sezon zimowy i ten przejściowy sezon taki zimowo-wiosenny. No i tu mamy zdecydowanie dużo więcej pracy, jak to będzie w lecie, bo musimy te skutki zimy usunąć, natomiast musimy też dbać o to, żeby ten czas wykorzystać wegetacji roślin, żeby to w porę zasadzić, zadbać, przyciąć, wyciąć, i tu jest wiele takich kombinacji różnego rodzaju z terenami zielonymi. I teraz właśnie to trwa i chcemy tak naprawdę to czekamy na 15 maja, kiedy tak zwana ta zimna Zośka minie i wtedy możemy już te jednoroczne kwiaty sadzić, bo one będą taką wisienką na tym torcie, że barwami to wszystko zapłonie, że tak powiem, i będzie to wizualnie dobry odbiór tej sytuacji. Natomiast obecnie to tak naprawdę dużo poświęcamy czasu nasadzeniom i drzew, krzewów, bylin takich wieloletnich, i to się dzieje. Teraz wymieniamy podłoża, tak zwane zrębki wysypujemy. Zrębki to mamy z tych różnych starych drzew wyciętych i je rąbiemy na takim rębaku specjalnym. I zrębek ma to do tego, że on wchłania wilgoć, natomiast dłużej utrzymuje to podłoże wilgotne. I te jak najbardziej te nowe nasadzenia w tym klimacie wilgotnym wzrastają i się przyjmują, bo jak są suche wiosny, to bardzo dużo mamy strat z tytułu właśnie wilgoci i braku wody w glebie, ponieważ te nasadzenia, które po zimie trzeba, że tak powiem, wyciąć i nowe wsadzić na ich miejsce ze względu na to, że uschły czy przemarzły, różne czynniki wpływają na to, że te rośliny są mizerne, i wtedy to lepiej działa. I staramy się to robić teraz właśnie to, a poza tym, że przycinać stare róże, te pędy różnego rodzaju, jest tego masę. Nasze dziewczyny, tak zwane te gwiazdeczki zielone, dużo tutaj pracy wkładają to, żeby nad tym zapanować.
1: I to dzięki nim właśnie taka zasługa,
2: mamy dwie takie duże brygady pań, które wyjeżdżają na miasto, ale też generalnie mamy stałych konserwatorów na parku Jana Pawła i tam jest, tak można powiedzieć, naszą wizytówką miasta. Tutaj bardzo dużo rolę do tego i radni, i pan prezydent przywiązuje, żeby JP2 było taką naszą wizytówką, że jest dużo aranżacji zieleni, zadbane mocno jest i tam cały czas dbamy. Dużo uroczystości, różnych imprez tam się dzieje, także chcemy, żeby to w dobrej jakości ten park utrzymać, a wyzwań jest naprawdę wiele. Poza tym, że trzeba sprzątać codziennie, bo różnego rodzaju sytuacje tam się zdarzają.
1: Tak, ale do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ważny temat i tutaj też apel do mieszkańców, jeżeli chodzi o porządek, ale do tego wrócimy. I w takim razie nasadzenia już za kilka dni ruszą, więc na co stawiacie w tym roku? Jakie nasadzenia się pojawią? Jakie gatunki?
2: To generalnie nie będzie się różniło od lat poprzednich, bo też o tym trzeba, żeby to przewidywalne było, sprawdzone rośliny, kwiaty, róże, to będą róże, byliny, które będą kwitły, ale też te nasadzenia, które są powtarzalne na mieście. Ważną rzeczą jest, żeby to sprawdzone było, te nasadzenia, i wiemy, jak o to dbać, nie ma niespodzianek, nie ma w jakiś sposób zaskoczenia, jak ta roślina zadziała, i tu już mamy to przerobione, sprawdzone, będziemy generalnie wzorować się na latach ubiegłych. No to też można powiedzieć, zależy od wilgotności i od opadów. Tutaj naszą dużą odrękę są brak tych opadów. Natomiast już teraz staramy się robić takie aranżacje, gdzie mamy automatyczne nawadnianie. Jest czujnik w glebie, który reaguje na wilgoć i ta woda kropelkowo dopływa do tych roślin i one dobrze kwitną, dobrze się ubarwiają i nie marnują się, tak? I tu będziemy chcieli jak najbardziej rozwijać. To jest droga, droga aranżacja i droga impreza, że tak powiem, bo to kosztuje. Natomiast no, w budżecie nie ma aż tyle pieniędzy, żebyśmy sobie na ekstrawaganckie pozwalali zachowania w tej dziedzinie i musimy się tego pilnować. Mamy tu reżim taki, można powiedzieć, budżetowy. No i staramy się w tych środkach, które mamy do dyspozycji, jak najbardziej racjonalnie i po gospodarsku podchodzić.
1: Tak, bo pomimo tych niewielkich opadów deszczu, synoptycy wciąż alarmują. Susza trwa i ta sytuacja hydrologiczna no, jest bardzo trudna. I czy to jedyne metody, jakie MPGKiM stawia na takie sytuacje, jeżeli chodzi o przestrzeń miejską i zieloną?
2: To nie jedyna metoda, bo taka tradycyjna metoda, mamy beczki asenizacyjne, które dowozimy wodę, jest tak zwany ten prysznic i szlauchem podlewamy normalnie, tak mechanicznie można powiedzieć, bo innych tutaj metod nie będziemy mieli. Poza tym, że będą donice na słupach oświetleniowych, takie aranżacje już trochę bardziej zaawansowane i tam trzeba dotrzeć, tam trzeba podlać. I to generalnie w lecie, jak nie będzie opadów, to musimy codziennie to podlewać i szczególnie w nocy są pracownicy, którzy pracują w godzinach nocnych, wtedy można, bo nie można też kwiatów w dzień, jak są jakieś słońce mocno, żeby podlewać, bo to nie jest dobra metoda na wilgotność roślinki. Także to trzeba to wykonywać jak najbardziej albo rano, albo wieczorem, albo w nocy, tak żeby to efekt był. I tego się trzymamy. No, resztę to w rękach Boga, że tak powiem, bo przyrody nie może człowiek za mocno poprawiać, bo to nie jest dobra recepta na zadowolenie.
1: Nie wychodzi to czasami na
2: dobre. Nie wychodzi, tak.
1: Ile w takim razie nowych krzewów, czy też drzew i nasadzeń pojawi się w tym roku?
2: No, krzewów i tych niskopiennych róż, to w nasadzeniach to będą setki tych krzewów i setki róż, bo tam, gdzie wymarzły, tam to trzeba pouzupełniać, podosadzać. Drzew jest mnóstwo, dlatego, że Łomża Miasto jako tutaj właściciel wszystkich nieruchomości tych publicznych musi odsadzić za bulwary, za inne pozwolenia wycinki. Ja tylko tak powiem w przybliżeniu, to są setki drzew, ale powiem w przybliżeniu, że za każde jedno drzewo wycięte, czy to będzie suche, czy to będzie jakieś obumarłe, trzeba 3 nowe drzewa małe wsadzić. Także tu jest pole. Nie mamy tak naprawdę, Łomża ma mało powierzchni w porównaniu z innymi miastami tej wielkości i nie mamy nawet gdzie tych drzew przesadzać, tak żeby wykonać decyzję Urzędu Marszałkowskiego albo starosty czy prezydenta miasta w tym przypadku, żeby te nasadzenia w takim miejscu posadzić, żeby nie to, że na gromadę to wszystko wsadzić, tak że to trzeba przewidzieć.
1: To wymaga przemyślenia.
2: Tak, to i mamy przepisy jeszcze do tego wszystkiego, żeby te rośliny i drzewa, krzewy czy rośliny, czy które kwitną wsadzać. Także tutaj musimy nie dość, żeby się pilnować w charakterze tej wilgotności i tego wyglądu estetycznego, to jeszcze musi to spełniać wymogi prawne.
1: Skoro już rozmawiamy o tej przestrzeni zielonej w mieście, to wróćmy do tematu. Dwa najstarsze parki w Łomży zostaną zrewitalizowane. Co dokładnie się zmieni?
2: No myślę, że to tak jak sama nazwa wskazuje, rewitalizacja to jest powrót do tej świetności z poprzednich lat, kiedy to było zakładane, kiedy było dbane. Ja myślę tu o tym okresie międzywojennym, ale jeszcze i wcześniej, bo w przypadku Jakuba Wagi ten park, to jeszcze władze carskie, no Polacy na pewno, tylko pod panowaniem jeszcze caratu tutaj to ten park był robiony. On był, tak jak ze zdjęć archiwalnych wynika, naprawdę ładny, był zadbany i do tego trzeba wrócić. I myślę, że mamy już cząstkowe projekty tych aranżacji i myślę, że zrobi to się na pewno współczesnymi metodami, ale będzie się pamiętało o tym, jak to wyglądało i jak najbardziej tutaj będziemy skłonni, żeby właśnie tą metodą iść. I jeżeli ta teza założenia wypadnie pozytywnie, to myślę, że ten park Jakuba Wagi, on długo czekał na swoją kolej i mieszkańcy, szczególnie tutaj centrum. Ja wiem, że tu nawet radni z tego okręgu wyborczego bardzo chcą, żeby ten park powrócił sił do życia, bo tak to trzeba nazwać, i oni są bardzo zainteresowani, ale mieszkańcy również. Tutaj ja mieszkam na Łomżycy i często przyjeżdżam Wojska Polskiego do Śródmieścia i widzę, że jest mnóstwo ptaków, wrony, one po prostu, jest za dużo tego towarzystwa, że tak powiem, bardzo niszczą strukturę tego parku. Ja wiem, że to tak dziwnie zabrzmi, że ptak niszczy, ale wrona jest ekspansywnie podchodzi do tego. Szczególnie w ostatnich latach wron i gołębi jest bardzo dużo w mieście Łomży. I to mieszkańcy zwykli, którzy mieszkają w centrum i w blokach, tutaj ulica Wojska Polskiego, Dmowskiego, Stacha Konwy, Barnatowicza, uskarżają się. Nawet ponieważ mamy budynki komunalne, to ja wiem, co mówię, że naprawdę mnóstwo mieszkańców robi kolczatki na parapetach, nie do końca zgodne z prawem, innego rodzaju aranżacje wymyśla tak, żeby te ptactwo nie inwazyjnie nie wchodziło w zasoby mieszkaniowe. Ale też powiem tak z przykrością, że to też wina ludzi, którzy dokarmiają ptaki. Ptak, jeżeli nie ma źródła pokarmu łatwego, stara się różnymi drogami być na zewnątrz miasta, poszukuje tego pokarmu. Ale jak mu się ten pokarm pod nos, że tak powiem, pod dziób podstawi, to on będzie tutaj egzystował, on będzie tutaj się rozmnażał i będzie zakładał swoje rodziny, będzie tym samym to populację powiększał i będziemy naprawdę zaskoczeni, że w przyszłości będzie mnóstwo tych szkodników, można powiedzieć, bo gołębie gniazdują na wysokich drzewach. W parku Jakuba Wagi mnóstwo tych starych drzew jest i naprawdę trudno jest odpocząć dobrze, jak te hałasy wron, ten taki symboliczny i tradycyjny, ten śpiew tych wron jest niesamowity, on jest przygnębiający i tak myślę, że to nie sprzyja dobremu wypoczynkowi. Są różne inne ptaki mniejsze, które pięknie śpiewają, czy to będą kosy, czy inne, naprawdę są, ale zdominuje wrona, wronopodobne ptaki, zdominują właśnie te mniejsze ptaki, które nie są tak ekspansywne i są do przyjęcia przez człowieka w tej infrastrukturze. A poza tym, że ptactwo i odchody idą na alejki, na ławeczki, trzeba często myć. To kosztuje naprawdę dużo pracy. Za każdym razem my myjemy te ławki praktycznie co dzień w Śródmieściu i to się powtarza. Dziewczyny nasze zmyją, to usuną, na drugi dzień przychodzą i to jest to samo. To tak samo jak z samochodami. Zaparkuje się tu, szczególnie na tym takim koło głównej poczty, na tym skwerze. Parkują samochody ludzie, no i przychodzą i jest cały biały, jak po paru godzinach przyjdzie z pracy, czy ze szkoły.
1: A jest to uciążliwe.
2: Jest to uciążliwe. Ludzie się denerwują i mają rację tak naprawdę, bo trzeba coś z tym zrobić, ale tak naprawdę trzeba dużo pieniędzy przeznaczyć na odstraszanie. Ja już nie mówię, że najbardziej skutecznym odstraszaczem jest ptaki są te agresywne takie w postaci sokołów, innych takich,
1: które... Ale czy to jest dobre rozwiązanie?
2: Ale to bardzo skuteczne. Natomiast my wiele razy montowaliśmy takie sygnały ptaków drapieżnych i one nie działają. Te wrony czy gołębie się do tego przyzwyczajają. To podziała tydzień, dwa i przestaje działać, bo wrona poznaje, że to jest jakiś trochę taki chwyt poniżej pasa i one są, lekceważą potem te sygnały.
1: Także rewitalizacja parków już wkrótce. Na razie jest to na etapie projektów i planów.
2: Tak, tak. No poszukiwania przede wszystkim źródeł finansowania. Ja mam tam kontakt z panem prezydentem i z zastępcami odnośnie tych rewitalizacji i czekamy, że tak powiem, siedzimy już w blokach, stoimy, jak to wszystko wybuchnie, będziemy doradzać. Nie wiem, czy to my będziemy robili, czy to będzie jakaś forma zamówienia publicznego poprzez przetarg, ale chcemy, jak nam inwestor, czyli miasto przekaże do codziennej eksploatacji, będziemy mieli na pewno trochę mniej roboty, bo zawsze coś nowego to jest trochę mniej roboty, to jest tak bardziej ta praca jest bardziej widoczna, bo na starym materiale, że tak powiem, możesz pracować, możesz zamiatać, możesz sprzątać. Ten efekt jest nierównomierny do tego zamierzonego.
1: Także jeszcze trochę cierpliwości, żeby te piękne efekty
2: dać. O drugim parku jeszcze powiemy. Tak. To jest park ludowy, tak zwany Łomżyniacy, starzy to mówią na to Małpi Gaj. I tam też trzeba troszeczkę to aranżację zmienić, urozmaicić. Czy to będzie szutr, bo tam tak mniej więcej chyba zbliża się do tego szutrowe, ale to może szutr też może mieć bardzo fajny wymiar i tego te dwa parki, że tak powiem, eliminują trochę i tego hałasu i można tam przejść, pospacerować, usiąść na ławeczkę, porozmawiać ze znajomym i to o to chodzi właśnie, żeby były takie miejsca. Bardzo modne teraz na świecie są, tutaj taki wzór jest z Ameryki Łacińskiej, te parki takie i z Azji przede wszystkim, parki kieszonkowe takie, że niewielkie skwerki, jakieś krzewy, jakiś drzew, ławeczka, żeby można było ten smog śródmiejski pomniejszyć. I to właśnie, że nie trzeba iść aż całą wyprawę robić z bloku, z mieszkania, z domku, żeby gdzieś przysiąść na ławeczce w otoczeniu zielonym, tylko żeby mieć to bliżej.
1: A ta przestrzeń zielona dla człowieka jest bardzo potrzebna, tak. Bardzo ważna.
2: A poza tym, że ja pamiętam jeszcze ze szkoły, że zielone uspokaja. I to tak powtarzają.
1: I tak jest, tak. Działa na człowieka. Panie dyrektorze, przejdźmy do kolejnego tematu. MPGKiM sprzedaje drewno mieszkańcom po niższych cenach. Skąd taka decyzja?
2: Tak, my działając na tym środowisku i przestrzeni granic administracyjnych miasta Łomży dbamy o zieleń, ale też jest dużo rzeczy do tak zwane suszki, czy to będą krzewy, czy będą drzewa. One są wycinane co jakiś czas, no bo jeżeli jest uschnięte, to trzeba je wyciąć, posadzić nowe, trzy nowe za jedno. I tego nazbierało się przez wiele lat. Myśmy ciągle to apelowali do władz miasta. W tej kadencji prezydent podjął taką decyzję, żeby bo to my jesteśmy pośrednikami. Głównym beneficjentem tych środków ze sprzedaży drewna jest miasto Łomża. To idzie do budżetu miasta i potem to nie są aż tak wielkie pieniądze, ale zawsze propozycja jest. Poza tym, że u nas nagromadziło się tyle tego drzewa, że nie mamy wolnej przestrzeni na bazie, na Grabówce, na ulicy Nowogrodzkiej. Chcemy się tego, że tak powiem, kolokwialnie pozbyć, no bo jesteśmy zatłoczeni tym drewnem. Są stare szklarnie, niedziałające już, ale zadaszone, tam nie ma, deszcz nie pada, jest to suche. Drewno jest dobrej jakości i zachęcamy. Myśmy tutaj z dyrektorem Radia Nadzieja już tak

0: zdania z groszku, z ekogroszku, z peletów, z innych rzeczy, to są drogie rzeczy. Teraz mieliśmy taka ciężka zima była i ta oferta jak najbardziej tu się wpisuje w tą finansową stronę tej propozycji, bo ona jest niedrogie, te drewno, a przede wszystkim drzewa, a potem drewno liściaste jest bardzo dobrym materiałem do palenia. To można palić w tych nowych, nie kopciuchach, ale w tych nowych piecach, albo w kominkach, tak? W kominkach nadal można jeszcze palić i myślę, że to jest dobry efekt taki energetyczny, że i dobra propozycja. Nie zawsze trzeba kupować te drogie drewno, ale można u nas kupić taniej i równie dobrze energetyczne te drewno, żeby można było się ogrzać. Nawet teraz trzeba trochę się dogrzewać, bo jeżeli temperatura spada około zera w nocy, no to też trzeba od czasu do czasu przypalić w piecu.
1: I jak wygląda zainteresowanie taką akcją?
0: No to można powiedzieć, że 200% w porównaniu bez tej informacji takiej głębokiej. Natomiast no nadal tego drewna jest. I tutaj
1: a jakie
0: będzie...
1: to są gatunki?
0: To jest klon, to jest dąb, to jest no jarzębina. No te drewna, te drzewa, które rosły, już były zasadzone, ale też się zdarzają topola, wierzby, inne. No tutaj topola to jest słabo energetyczne drewno, czy no tak można powiedzieć jak papier. Wierzba to samo jest słabe, ale my to zrębkujemy. O, i wtedy te zrębki idą też na glebę, tak żeby ta ziemia się nie wysuszała. Ja będę w Stanach Zjednoczonych wyśledziłem, że jak mają olbrzymie drzewa, Stany Zjednoczone na to właśnie zwracają uwagę, chronią te drzewa, które są, może mają warunki takie dobre, ale dookoła drzewa dużego są właśnie tymi zrębkami i ta korzenie nie wysychają, tylko to ten okręg, ta średnica tego okręgu ma około 2 metrów i oni pięknie tam ta gleba nie wysycha i ma dużo wilgoci, dlatego te drzewa tak wysoko rośną. No na pewno musi być gatunek drzewa, który jest duże, ale oni pięknie wyglądają, te parki takie, dużo tych parków jest zielono, ładnie. No i Łomża też potrzebuje takich.
1: Zmierza
0: też
1: w tym kierunku?
0: Tak. Ja myślę, że to tradycje odnośnie zieleni miejskiej w Łomży są duże i to nikt by nam nie wybaczył, żebyśmy pogorszyli ten stan, który istniał, który istnieje, a chcielibyśmy w niepogorszonym stanie zostawić naszym następcom, naszym wnukom, dzieciom, żeby się cieszyli z tego, że stać Łomże na to, żeby utrzymać ten wypoczynek i relaks w otoczeniu przyjemnym.
1: Wróćmy jeszcze do sprzedaży drewna. Planujecie kolejne tego typu akcje?
0: Ta akcja będzie, ona się nie kończy. Ona będzie ustawiczną, ciągłą akcję tej sprzedaży, bo my co roku te drzewo pozyskujemy, które wycinamy i które schnie, które nie żyje, że tak powiem już, nie rokuje dobrze, to my je wycinamy. Oczywiście zgodnie z przepisami, piszemy wnioski do marszałka. W imieniu marszałka działa Park Krajobrazowy Doliny Narwi i tam dyrektor Sochmaciński ma przeszkolonych pracowników, którzy to wykonują i my jesteśmy w stałym kontakcie. Także bezzwłocznie, jeżeli przepisy tylko tego spełniamy, to te decyzje posiadamy i co roku wycinamy i wsadzamy za każde jedne trzy
1: drzewa.
0: Tak, żeby nie było, że my jesteśmy tutaj jakimiś likwidatorami zieleni i drzew. Nie, my potrajamy to ilość, także dbamy o przyszłość, żeby... Oczywiście te drzewo będzie długo rosło, ale ono urośnie. Jeżeli się zadba co roku o nie, a tak to robimy, to one będzie służyło naszym następcom.
1: Panie dyrektorze, oprócz nasadzeń i prac oczywiście porządkowych, dbacie również o stan dróg w mieście. Jakie remonty są obecnie prowadzone?
0: My utrzymujemy infrastrukturę, można powiedzieć, ta, która istnieje. My nie, tych olbrzymich inwestycji drogowych, tak jak widać na mieście, nie robimy tam, gdzie jest asfalt, bo nie mamy wytwórni asfaltów, ale te cząstkowe takie naprawy robimy. Mamy do tego sprzęt. W ubiegłym roku Rada Miasta i Pan Prezydent przekazali nam pieniądze na zakup sprzętu i mamy taki sprzęt. Mamy w budżecie zapisane około 400 tysięcy złotych na te cząstkowe naprawy dróg. Mamy frezarkę, mamy rozcielacz, kupujemy w PBK masę bitumiczną, czy to będzie ta masa podkładowa, która będzie

0: że jest stabilizatorem, ale też i tą masę już ścieralną, która jest nawierzchniową masą, i robimy to naprawdę dobrze, bo mamy do tego sprzęt i ludzi, doświadczenia w tym temacie. Natomiast...
1: Tak, bo tych prac też jest sporo. Rozmawialiśmy po sezonie zimowym, że no zima dała w kość i drogi niestety bardzo ucierpiały.
0: Tak, tak. A poza tym, że będziemy naprawiać, już to robimy, te miejscowe naprawy w asfalcie, w tych dużych ulicach, robimy osiedlowe drogi, robimy tak na 100%, można powiedzieć, bo wymieniamy całą infrastrukturę podziemną, czyli instalacja burzowa, kanalizacyjna, media, czyli energia elektryczna, sieć ogrzewcza, jak jest, czy to będzie gaz, czy to będzie MPEC, ale też oświetlenia, słupy, energia elektryczna, i tutaj to całą infrastrukturę podziemną realizujemy i do tego wzmacniamy podłoże i robimy tak zwaną kostkę polbrukową, która i chodniki, i krawężniki, odwodnienia różnego rodzaju, te takie jak przepisy mówią o dostępności dróg publicznych do użytkowania.
1: Także tych remontów i prac...
0: Najwięcej w tym roku robimy ulicę Topolową, będziemy tak, robić kraskę, małą kraskę, będziemy robić ulicę Popiełuszki, no wiele takich mniejszych ulic, ale też wynikających...
1: Czyli te remonty dopiero się rozpoczną.
0: Już, one już cały czas trwają. Teraz kończymy ulicę za chwilę Topolową, przechodzimy na Małą Kraskę, na Głęboką Szos, to jest tam koło ulicy Owocowej, tam w dół, jak wyjeżdżając z Łomżyna Zambrów, tam są takie upłynnienia gruntu, musimy to ustabilizować i nową nawierzchnię położyć. No i ulica Poznańska, Szosa Zambrowska, jest tego naprawdę, jest co robić. Oby tylko pieniędzy starczyło w budżecie, żeby to wykonać, bo wyzwania są duże, natomiast wszystko się wiąże z pieniędzmi.
1: I o tych wyzwaniach, o tych remontach byśmy mogli rozmawiać jeszcze dłużej, ale dzisiaj tutaj już musimy postawić kropkę.
0: Ja jeszcze bym zaapelował, to jest tak naprawdę ważna sprawa. My tak, bardzo dużo środków wydajemy na usuwanie koszy ulicznych poprzez te różnego rodzaju, które powinny być w koszach ulicznych, ale ludzie naprawdę, nie wiem, czy to robią rozmyślnie, czy tylko tak przypadkowo, torebki foliowe z odpadami komunalnymi wciskają w te kosze uliczne i tu jest problem. To przez ptactwo jest rozdrapywane, to naprawdę nie powinno być tak. Są kosze wiaty śmietnikowej, do nich prosimy szukać. Też bardzo smutne, ale na groble na czeskie użytkownicy działek naprawdę też przynoszą do koszy ulicznych odpady komunalne ze swoich domków letniskowych i to też mamy co robić, po prostu naprawdę dużo czasu i pieniędzy poświęcamy usuwanie reklamówek z żywnością, z odpadami komunalnymi i tutaj tak nie powinno to być.
1: Także tym apelem dzisiaj
0: bardzo
1: zakończymy
0: rozmowę. Rozsądek i tak, i odbanie o to.
1: Marek Olbryś, dyrektor MBGK IM w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, bardzo dziękuję.
2: Nasz gość dnia.

Gramy twoją muzykę. Radio Nadzieja, 103,6 FM.

0: Zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Gościem Wiktorii Małż będzie Aleksandra Domurat, pedagog. Temat rozmowy to, jak media społecznościowe wciągają w pułapkę. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.
4: Gramy twoją muzykę.

0: niepewności, gdy jesteś całkiem sam, zbyt wiele możliwości, by cieszyć się z tego, co masz.
1: Masz tak małe dłonie, że nie naprawdę.

0: Flash regionu.
1: Katarzyna Polewko. Zapraszam. Kurier przewożący 4 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę polsko-litewską, wpadł w ręce kolneńskich policjantów. Mundurowi na S61 zatrzymali do kontroli Fiata, którego kierowca przekroczył prędkość. Ale to był dopiero początek problemów mężczyzny. O szczegółach akcji mówi młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie.
2: Jak się okazało, za kierownicą siedział obywatel Ukrainy, a w pojeździe oprócz niego znajdowali się 3 obywatele Afganistanu. Stanu i 1 Pakistańczyk. 3 z mężczyzn siedziało na tylnym siedzeniu, a 1 podróżował w bagażniku. Początkowo kierowca nie był w stanie wytłumaczyć obecności pasażerów w pojeździe, jednak po chwili przyznał, że przewozi osoby nielegalnie przebywające na terytorium Unii Europejskiej. Dodał, że odebrał je z granicy polsko-litewskiej.
1: Zarówno kierowca, jak i pasażerowie zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z Augustowa. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat więzienia. Dziś uczniowie ostatnich klas szkół podstawowych pisali egzamin 8-klasisty z matematyki. To 2 dzień sprawdzianu na zakończenie szkoły. Zdający mieli do wykonania zadania zamknięte i otwarte. Wśród nich m.in. procenty, geometria czy pierwiastki. Przed egzaminem było trochę stresu.
3: W miarę dobrze, ale trochę się stresuję. Jednak matematyka cięższa niż polski.
4: Nie, źle. Znaczy nie wiem, no zobaczymy, ale grunt to, żeby się nie załamywać.
5: Bywało lepiej, szczerze i na spokojnie, z chłodną głową do tego podejść.
6: Stresiku jakiegoś nie mam po wczoraj, tylko tam był lekki, bo to pierwszy egzamin, ale ogólnie to spokojnie chyba jest na razie.
3: Miałam jeszcze wczoraj korepetycje, to...
1: Wczorajszy pierwszy dzień egzaminów przebiegł spokojnie. Mówiła dziś na antenie Radia Nadzieja Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
7: Nie było żadnych sytuacji, które zakłócałyby przebieg. Wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, z procedurami, więc nie mieliśmy żadnych zakłóceń. Egzamin przebiegł naprawdę spokojnie. Mam nadzieję, że ten spokój będzie towarzyszył kolejnym dniom egzaminu ósmoklasisty, jak też kolejnym dniom egzaminu maturalnego, bo cały czas jesteśmy w toku egzaminu maturalnego.
1: Jutro ostatni dzień egzaminów i sprawdzian z języka obcego. To było obywatelskie zatrzymanie. Na terenie gminy Zambrów 70-latek kierował Oplem. Mimo 3 promili alkoholu w organizmie, czujnością popisał się jadący za nim mieszkaniec Łomży, który zatrzymał nietrzeźwego i poczekał na przyjazd policjantów. Gdyby nie obywatelska postawa mężczyzny, mogłoby dojść do tragedii. O szczegółach sytuacji mówi młodszy aspirant Marta Dmochowska z Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie.
8: Dyżurny zambrowskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o obywatelskim ujęciu nietrzeźwego kierowcy. Jak wynikało z relacji zgłaszającego, jadący przed nim Opel nie był w stanie utrzymać prawidłowego toru jazdy. Zaniepokojony kierowca powiadomił policję i jechał za pojazdem. Kiedy Opel zjechał w boczną drogę, zgłaszający zaczął trąbić oraz migać światłami, aż w końcu kierowca zatrzymał się. Kiedy mężczyzna podszedł do kierowcy, od razu wyczuł od niego alkohol. Wyjął kluczyki ze stacyjki i czekał na przyjazd policjantów.
1: Policjanci po raz kolejny przypominają, że każdy nietrzeźwy kierowca to potencjalny sprawca nieszczęścia na drodze. Miasto Łomża ogłosiło przetarg na budowę hali sportowej przy szkole podstawowej nr 4. Społeczność Czwórki od dawna podnosiła potrzebę budowy nowoczesnej sali gimnastycznej. Dotychczas uczniowie korzystali z ograniczonych warunków, które nie pozwalały na pełną realizację zajęć sportowych. Nowy obiekt ma całkowicie zmienić tę sytuację, mówi wiceprezydent Łomży Piotr Serdyński.
9: Będzie to nowoczesny obiekt, w którym znajdzie się pełnowymiarowe boisko, które będzie mogło służyć do rozgrywek koszykarskich, futsalowych, siatkówki oraz piłki ręcznej. Budynek ten będzie z całym zapleczem, które będzie służyło szatniom, trenerom, pomieszczenie magazynowe. Znajdą się tam trybuny, które będą mogły pomieścić do 220 osób i oczywiście całe zaplecze sanitarne.
1: Nowoczesna hala sportowa ma nie tylko poprawić warunki do zajęć wychowania fizycznego, ale także pełnić funkcję schronienia dla mieszkańców w sytuacjach kryzysowych.
9: Założyliśmy to, aby w ramach tego zamówienia doprojektowany został i wykonany schron, który znajdzie się w podziemiach tego obiektu i będzie on powierzchni 1200 metrów kwadratowych, będzie mógł pomieścić w sytuacjach kryzysu do 1000 osób i będzie miał podwójne zastosowanie, ponieważ na co dzień będzie on mógł być wykorzystywany jako sala sportów walki, w której znajdą się 2 maty zapaśnicze, pomieszczenia magazynowe oraz również zaplecze sanitarne, szatniowe i pomieszczenia dla trenerów.
1: Potencjalnie wykonawcy mają 2 tygodnie na składanie ofert. Wybrany wykonawca będzie miał 35 miesięcy od podpisania umowy na realizację zadania. Roboty budowlane rozpoczną się w drugiej połowie tego roku. Inicjatywy skierowane do młodzieży, pomoc ochotniczym strażom pożarnym, remonty świetlic czy poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na dofinansowanie między innymi takich inwestycji samorządy z powiatów Ostrowskiego i Wyszkowskiego podpisały dziś umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. 15 samorządów otrzymało ponad 2 300 000 zł w ramach 4 programów. Jak podkreślała członkini zarządu województwa Janina Ewa Orzyłowska, Urząd Marszałkowski realizuje łącznie 24 autorskie programy.
0: Podpisujemy część z nich. Mazowsze dla młodzieży, Mazowsze dla straży pożarnej, Mazowsze dla centrów lokalnych i Mazowsze dla aktywizacji SOS. Na zarządzie też podjęliśmy już decyzję o następnych programach, które są już rozstrzygnięte, więc to będzie sukcesywnie podpisywane. Chcemy, żeby jak najszybciej beneficjenci mogli podpisać umowę i żeby jak najszybciej rozpoczynali pracę, bo to są środki roczne, więc warto pamiętać o tym, że trzeba się śpieszyć z realizacją tych wszystkich inwestycji.
1: O tym, na co zostaną przeznaczone pieniądze, mówi dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Ostrołęce Radosław Parzych.
10: Mazowsze dla SOS, tutaj są to ważne zadania, niewielkie, ale ważne dla lokalnych wspólnot. Na centra integracyjne to są większe umowy na świetlice wiejskie, gdzie pomoc sięga 200 tysięcy złotych z budżetu województwa mazowieckiego. Też bardzo ważne kwestie bezpieczeństwa. Pomoc trafi do ochotniczych straży pożarnych z terenu subregionu ostrołęckiego, na zakup nowych wozów strażackich, modernizację strażni strażackich oraz zakup wyposażenia dla ochotniczych straży pożarnych.
1: Więcej o dzisiejszym wydarzeniu w gminie Brok piszemy na radionadzieja.pl.
11: Flash regionu.

0: 9. Gość poranka.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński jest gościem poranka 7.09. Dzień dobry, panie pośle.
2: Kłaniam się, dzień dobry, witam serdecznie.
1: Czy to już polityczny koniec Zbigniewa Ziobry?
2: Dlaczego pan tak pyta?
1: No, pytam, bo jak z tego, co widać, jest dla Prawa i Sprawiedliwości dużym obciążeniem?
2: Przede wszystkim, panie redaktorze, mamy inne i to prawdziwe obciążenie, to znaczy rząd Donalda Tuska i upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i sądów. Gdyby tak nie było, to Zbigniew Ziobro na pewno by stawił się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ale to nie jest dzisiaj polski wymiar sprawiedliwości, tylko tuskowy. To jest wymiar sprawiedliwości koalicji 13 grudnia, więc to obciąża tę koalicję, a nie Zbigniewa Ziobro, to co się dzieje wokół tej sprawy.
1: Ale z drugiej strony mówi się o tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są zirytowani tym, że wszelkie działania PiS-u mające na celu zdobycie wyborców, mające na celu zwrócenie uwagi na to, na tą chociażby akcję, gdzie są pieniądze, gdzie zniknęły te pieniądze, które powinny być, panie premierze, to wszyscy pytają o Zbigniewa Ziobrę.
2: Propaganda koalicji 13 grudnia robi swoje. Oni niestety mają zdecydowaną większość mediów w swoich rękach, nie tylko po swojej stronie, ale w swoich rękach. To są media sterowane przez rząd, przez polityków. No i niestety taką narrację uprawiają, to Polaków wmawiają. To na krótką metę po części, jak się okazuje, działa. Ale sądzę, że ostatecznie Polacy przeprowadzą głębszą refleksję i jednak ocenią adekwatnie do działań i skutków tych działań rządu Donalda Tuska. Już nie da przesłonić ich i nieudolnych, i szkodliwych dla polskich rządów takimi właśnie akcjami jak propagandowa pogoń za Zbigniewem Ziobrą.
1: A to nawet nie chodzi o to, że ona jest propagandowa, tylko dla człowieka wydaje się to jasne, o czym mówił też prezes Jarosław Kaczyński. Niewinni nie mają się czego obawiać, skoro ucieka, ma coś na sumieniu.
2: Oczywiście niewinni nie mają czego się obawiać, kiedy mamy do czynienia z uczciwym sądem, ale jeżeli mamy z sądem takim, który przypomina czasy komunistyczne, no to przecież trudno zaufać sądowi, a potępiać człowieka, który nie chce się poddać temu politycznemu, z góry założonemu co do trybu działania i wyroku wymiarowi sprawiedliwości, wymiarowi niesprawiedliwości tak naprawdę. Panie redaktorze, jeżeli w Polsce dzisiaj jest tak, że to wyroki ferują politycy, oni ogłaszają za prokuratorów i za sądy, kto jest winien, a kto nie winien, a taką sytuację mamy w przypadku Zbigniewa Ziobry czy pana Marcina Romanowskiego, to oczywiście to jest sytuacja bardzo jasna i oczywista. To, jeszcze raz powtarzam, obciąża nie Zbigniewa Ziobrę, to co się dzieje, tylko obciąża koalicję 13 grudnia i jej upolitycznienie wszystkiego, zwłaszcza właśnie te procesy polityczne, które, o których mówimy, obciążają właśnie tę koalicję. Tak nigdy nie było w wolnej Polsce. Nie było czegoś takiego jak sterowanie ręczne i ferowanie wyroków przez polityków wobec polityków opozycji, a dzisiaj właśnie to jest, no i dlatego na tej perspektywie oceniać to, z czym mamy do czynienia.
1: No ale może właśnie tutaj z politycznego punktu widzenia Zbigniew Ziobro powinien nawet iść na te kilka miesięcy do aresztu i potem pokazać, zobaczcie, wolnego człowieka chcieli wsadzić do więzienia i ja się nie dałem, nie mam nic do ukrycia.
2: Może gdyby Zbigniew Ziobro miał lepsze zdrowie, są też po ciężkich operacjach, po ciężkiej chorobie, zresztą, która chyba trwa w dalszym ciągu w jakimś istotnym stopniu. Nie chcę mówić o jego zdrowiu, bo i nie mam tej wiedzy dokładnej, ale z tego, co się orientuję, to właśnie tak jest, to być może mógłby pan Zbigniew Ziobro nawet takie ryzyko podjąć, ale przecież oni by go zniszczyli do końca, zniszczyliby jego zdrowie, przytrzymując w areszcie wydobywczym, pewnie do wyboru, bo nie sądzę, żeby jakikolwiek wyrok zapadł, bo jednak mimo wszystko, żeby człowieka skazać, to trzeba mieć jakieś dowody, jakieś argumenty, a tutaj w tych 26 zarzutach, które mu postawiono, uchylając poszczególne w sprawach immunitet, nie ma nic tak naprawdę. No przecież to wszystko nie da się obronić, tego się nie da obronić, chyba że to był bardzo, byłby bardzo taki, no powiedziałbym, liczący się z etyką zawodową sędzia, żeby go za to skazał, ale areszt wydobywczy by stosowano przez na pewno wiele miesięcy.
1: Tylko te słowa Zbigniewa Ziobro w Sejmie, który mówił, liczę na was, mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, no odbijają się tą czkawką. Ludzie to pamiętają i ludzie to będą wypominać, no to pokaż teraz. Liczyłeś, no tak? Jeszcze, no i się przeliczyłeś.
2: Powtarzam, no, Panie doktorze, no wszystko byłoby to tak, jak pan mówi, gdybyśmy mieli do czynienia z uczciwym państwem i uczciwymi sądami, a przecież jest zupełnie inaczej. Także to ta perspektywa powinna nam towarzyszyć w refleksji na ten temat.
1: To widziałby pan jeszcze Zbigniewa Ziobro jako przyszłego, nie wiem, ministra sprawiedliwości w ewentualnym rządzie PiS-u, Konfederacji na przykład?
2: Myślę, że kiedy wygra sprawiedliwość w Polsce, a także Prawo i Sprawiedliwość w sensie politycznym, to na pewno Zbigniew Ziobro powinien odegrać jakąś rolę w tym, w tej naprawie państwa po tych zniszczeniach, które teraz funduje naszej ojczyźnie, państwu polskiemu, Donald Tusk.
1: PiS zgłosił ustawę, która ma zakazać w ogóle kryptowalut. Za prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów miałoby grozić do 10 lat więzienia. Skąd taki pomysł?
2: No, trzeba przeciąć to wszystko, co się wokół tej sprawy dzieje. Od samego początku taki zwykły obywatel, który nie ma jakiejś głębszej wiedzy na ten temat, wyczuwał w tej sprawie na pewno, bo to wynika choćby z i moich rozmów z wyborcami, że te kryptowaluty to jest coś takiego dziwnego. No, są banki, przecież jest waluta, a krypto, samo słowo krypto, sugeruje, że coś tam jest takiego niejasnego, ukrywatego, może i nie do końca uczciwego. Więc żeby przeciąć te wszystkie dyskusje i spekulacje, i te nieprawidłowości, które są zgłaszane, ale oczywiście tutaj obciążanie Prawa i Sprawiedliwości za to jest absolutnie absurdalne, no to trzeba podjąć taką decyzję i dlatego się zdecydowaliśmy na oczyszczenie tego wszystkiego taką dość radykalną propozycją. No zobaczymy, jaka będzie reakcja drugiej strony. Jeżeli oni uważają, że to jest zło, no to kładziemy karty na stół i możemy wspólnie tę ustawę przegłosować.
1: Czyli to jest taka próba pokazania po prostu, że to nie jest nasza afera, bo my, zobaczcie, drodzy państwo, w ogóle chcemy zakazać kryptoaktywów, a wiemy, że ten projekt zwyczajnie nie przejdzie.
2: Nie, no nie wiemy, czy nie przejdzie. Zakładamy, że przejdzie. Sprawdzamy też uczciwość koalicji 13 grudnia w tej narracji, bo Donald Tusk sobie przyjął taką, jednym z narzędzi uczynił ten atak na Prawo i Sprawiedliwość za kryptowaluty, co jest, jeszcze raz powtarzam, całkowicie absurdalne. No i rzeczywiście jest tak, że jeżeli chce tej walki z nieuczciwością w tej dziedzinie, no to powinna jego koalicja przegłosować razem z nami ten projekt. A tak jak pan zresztą powiedział, między innymi pokazujemy, że my tutaj nie mamy niczego, ani nie chcemy niczego bronić, ani niczego ukrywać, bo nie ma czego, po prostu te zarzuty są wyssane z palca, które
1: a to czy można w ogóle kryptowalut zakazać? Czy jest to rozwiązanie, które powinno funkcjonować w cywilizowanym europejskim kraju?
2: Czy zakaz powinien funkcjonować, czy kryptowaluty?
1: Zakaz kryptowalut.
2: A dlaczego nie? No panie redaktorze, co to są kryptowaluty? Naprawdę, sama nazwa jest czymś takim dyskusyjnym co najmniej i myślę, że może nawet być podejrzanym. No, jeżeli krypto, to znaczy coś ukrywamy. Ale dlaczego ma jakiś taka wartość krążyć po rynku i podlegać jakimś spekulacyjnym działaniom, jeżeli to nie jest taki środek płatniczy jak waluty, złotówka czy inne waluty, które podlegają kontroli, i nie chodzi tylko o kontrolę KNF, tylko o kontroli obywatelskiej, społecznej. Każdy wie, jaki to pieniądz, ile on ma wartość, jaką wartość i tak dalej. Ja nie znam się na rynku kryptowalut, więc może mnie nie wciągać w taką szczegółową dyskusję, ale ja od początku, od dawna czułem, że coś tu jest podejrzanego w tej sprawie, więc może trzeba taki ruch zrobić.
1: A to podobnie jak, nie wiem, ludzie na giełdach inwestują pieniądze. Też nigdy nie jesteś pewny tego, czy dana inwestycja okaże się sukcesem, czy może ty pieniądze stracisz.
2: Ale inwestują pieniądze. A co tutaj inwestują? Wirtualne pieniądze jakieś, prawda? Także to myślę, że trzeba spróbować właśnie takiego radykalnego rozwiązania.
1: No tutaj Konfederacja się negatywnie o tym wypowiada. Negatywnie o tym też się wypowiedział były wasz poseł Janusz Kowalski.
2: No, jak w każdej sprawie, zwłaszcza tak kontrowersyjnej jak ta, nabrzmiałej z dyskusji publicznej, pewnie są różne poglądy. No ale jeszcze raz powtarzam, przetnijmy tę sprawę, uchwalmy tę ustawę i nie będzie dyskusji na temat zagrożeń, uczciwości, nieuczciwości, czyjeś jakichś po prostu fałszywych oskarżeń i tak dalej. Donald Tusk z tej kryptorosyjskości naszej, chciałem powiedzieć, rzekomej, zrobi narzędzie walki politycznej. To totalna bzdura. No niech będzie odważny i niech razem z nami zagłosuje za zakazem w ogóle tego rynku.
1: Czy dzięki programowi SAFE, który został podpisany w zeszły piątek, Polska jest, będzie bezpieczniejszym krajem? Bo do 2030 roku do naszego kraju ma trafić niemal 44 miliardy.
2: Będzie bardziej uzależnionym krajem od innych, od Niemców w szczególności. Proszę zauważyć,
1: dlaczego od Niemców?
2: Dlatego, że będziemy musieli zamawiać między innymi w Niemczech to uzbrojenie, którego sami nie produkujemy.
1: Ale głównie w Polsce mamy kupować te sprzęty, które polski przemysł zbrojeniowy miał wyprodukować.
2: Panie redaktorze, nie mamy gdzie kupować. Problem polega na tym, że polski przemysł zbrojeniowy tyle sprzętu i takiego sprzętu, jakiego potrzebujemy, nie produkuje. No choćby jeszcze raz przywołam, już dyskutowaliśmy kiedyś o tym, że Polska nie produkuje czołgów, a potrzebuje, prawda, czołgów. Gdzie mamy je zamówić, jeżeli nie możemy w USA ani w Korei Południowej, ponieważ jednym z ograniczeń, jednym z warunków przyjęcia pożyczki SAFE jest właśnie zamawianie w krajach Unii Europejskiej. No to tylko w Niemczech, bo oni produkują. Oczywiście produkują swoje Leopardy w mniejszej liczbie niż my byśmy potrzebowali, a zwłaszcza niż potrzebuje cała Europa, jeżeli ona ma przyjmować ciężar obronności, bezpieczeństwa.
1: Ale inne kraje też będą kupować z Polski ten sprzęt w ramach właśnie pieniędzy z programu SAFE. Więc to nie jest tak, że tylko inne kraje zarobią, Polska również.
2: Niemcy tej pożyczki nie biorą, jak pan zauważył, prawda? A przecież też potrzebują zbrojenia, jeżeli rzeczywiście zakładamy, że chcą uczciwie postępować i razem z innymi krajami NATO w Europie, w Unii Europejskiej przygotować system obronny przed potencjalnym agresorem, który może być Rosja, no ale ten kredyt nie jest korzystny i jest bardzo uzależniający. Dlatego Niemcy w swoim racjonalnym podejściu tego kredytu nie biorą, ale wiedzą też, że skorzystają z tego kredytu, który bierze Polska o dużej wartości. Zresztą Donald Tusk realizuje tę agendę niemiecką w sposób oczywisty, bo proszę zauważyć, że nawet podjął decyzję mającą co najmniej podejrzenia nielegalności, bo podjął ją bez Sejmu, bez prezydenta, bez ustawy, ale sam jej nie podpisał, proszę zauważyć.
1: No, tutaj miał oddać honor wicepremierowi Kosiniakowi-Kamyszowi, że to on jest za to odpowiedzialny, żeby on tutaj wziął całą tą chwałę na swoje plecy.
2: Nie, żeby odpowiedzialność przyszłą wziął na swoje plecy, bo kiedy wrócą w Polsce normalne rządy, to będzie ta sprawa rozliczona. Nie może być tak, że tak ogromną pożyczkę na pokolenia zaciąga Donald Tusk, bo tego chcą Niemcy, tego od niego oczekują, bo on jest od nich uzależniony. Uzależniona jest jego kariera i w ogóle pewnie także mentalność. Może jest taki, że także inne ma powiązania, to też kiedyś może historia wszystko to wyjaśni, ale proszę zauważyć, próbował wciągnąć polski parlament w tę współodpowiedzialność, w tę ogromną pożyczkę na wiele lat i bardzo uzależniającą Polskę od innych krajów, od krajów Unii Europejskiej.
1: Czy pan by tego nie brał w ogóle?
2: Oczywiście, że nie, bo to taki kredyt, panie redaktorze, na takie oprocentowanie jest to nieznane, bo minister finansów Domański nawet ostatnio odpowiedział, że on nie wie, na jakie oprocentowanie jest ten kredyt, bo nie wiadomo, czy to będzie kurs stały, czy kurs zmienny euro i ta kwota oprocentowania, ta wysokość nie jest określona. No ale przede wszystkim ten kredyt uzależnia Polskę od innych, a nie będziemy mogli kupować według własnego uznania i własnych potrzeb tego sprzętu. A jeszcze raz powtarzam, że ta bajka o tym, że 89% zamówimy w polskim przemyśle zbrojeniowym jest po prostu łgarstwem, jest kłamstwem, jest propagandą, ponieważ polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie wyprodukować dzisiaj 20 kilka, może 30% tego uzbrojenia, a nowych linii technologicznych z tego kredytu nie będzie można uruchamiać. To jest jedno z kolejnych ograniczeń.
1: Także polski przemysł zbrojeniowy mówi, że on jest przygotowany, że on się z produkcją danego sprzętu wyrobi.
2: No, wyrobi się w takich ramach, w jakich jest w stanie go wyprodukować oczywiście, natomiast zwrócę uwagę, ale nie jest w stanie w całości tego w takiej wielkości, jak mówi Donald Tusk. Jeszcze raz podkreślę, boi się Donald Tusk odpowiedzialności, więc wrobił w ten podpis Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej i ministra Domańskiego, a kiedy w Polsce nastaną rządy prawa, to oczywiście on czmychnie na pewno do innych krajów, do Niemiec czy gdziekolwiek indziej, prawda? A ci będą musieli się z tego tłumaczyć.
1: A to może Prawo i Sprawiedliwość boi się tego, że ten program jest taki dobry, tak doskonały, że politycznie będziecie tracić.
2: Zaproponował pan prezydent Karol Nawrocki, szef NBP, inny sposób finansowania uzbrojenia w Polsce, obronności. Proszę zauważyć, tej ustawy, bo to jest projekt ustawy konkretny, który został w Sejmie złożony. Ekipa Donalda Tuska, marszałek towarzysz Czarzasty i Donald Tusk nie chcieli nawet procedować. Dlaczego oni
1: no
2: tego
1: uznano uzbrojenia? Go za niezgodny z prawem, że ma on pewne luki, no, jeżeli chodzi o ten...
2: Ale to niech by uznano to w trakcie debaty sejmowej i głosowania, a uznał to Donald Tusk jednoosobowo.
1: No PSL złożył podobny projekt na podstawie tego prezydenta, więc może będzie okazja, żeby podpisać kolejny program.
2: Ale nie mamy tego procedury sejmowej. No panie,
1: to się może pojawi niedługo.
2: No się nie pojawi, bo już podpisano przecież umowę o pożyczce Sejm bez ustawy.
1: No ale wicepremier mówi, że to może być drugi program działający również obok.
2: No tak, ale to jest bajka na resorach, proszę cię, bójcie na resorach, panie redaktorze, no po prostu, bo przecież takich pieniędzy nawet Polska nie jest w stanie skonsumować podwójnych, a ta jest bardzo, pożyczka jeszcze raz powiem, niebezpieczna. Tutaj natomiast, jeżeli ktoś ma zastrzeżenia do tej propozycji prezydenta i szefa NBP, pana profesora Glapińskiego, to powinno to być pokazane w trakcie debaty sejmowej. Te debaty Donald Tusk i Czarzasty marszałek Sejmu się boją, bo wiedzą, że po prostu by Polacy wtedy zobaczyli, jak wyglądają te dwie propozycje, która jest korzystna, która jest niekorzystna. No bo jeżeli ktoś myśli inaczej, to proszę odpowiedzieć na pytanie, dlaczego, jeżeli jest projekt ustawy, który daje pieniądze dużo korzystniejsze na uzbrojenie, no to jeżeli nawet ma ktoś wątpliwości, to niech pokaże to w sposób jawny w debacie sejmowej i w głosowaniu. Czego oni się boją, mają większość Sejmie.
1: Jeżeli chodzi o ten program Sejm, no to też są nowe oferty pracy. Według analiz grupy Progres, no to ponad 1400 ofert pracy związanych z sektorem obronnym i firmami współpracującymi z branżą zbrojeniową pojawiło się na portalach rekrutacyjnych. Więc to też jest kolejny element na plus tego programu.
2: Jeszcze nie zostały wykorzystane środki finansowe, którymi dysponuje polskie państwo na obronność. Dzisiaj będę czytał niejawny dokument, bo dopiero on świeżo wpłynął do Sekretariatu Komisji Obrony Narodowej. Będzie też przedmiotem obrad w tym tygodniu. Dokument, który pokazuje, jak są wykorzystywane środki z jednego z dwóch źródeł finansowania polskiej obronności, czyli z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. Ile razy rządziła Platforma Obywatelska, to środki budżetowe, nawet jak to było 1,95% PKB na wojsko, to w pełni nie wykorzystywano, parę miliardów zostawało każdego roku. I teraz, jeżeli chodzi o ten drugi, to drugie źródło, bo jedno jest dalej budżetowe, a drugie właśnie to, o czym mówię, czyli Fundusz Rozwoju Sił Zbrojnych, to tam na pewno są środki niewykorzystane. Dzisiaj nie mogę powiedzieć w jakiej wysokości, bo ten dokument dopiero będę za chwilę czytał, ale wiemy, że te środki nie są w pełni wykorzystane i prawdopodobnie program SAFE ma zastąpić właśnie częściowo ten program rozwoju sił zbrojnych, a on jest finansowany częściowo ze środków budżetowych, a częściowo ze środków kredytowych.
1: Ale tu mówimy prawdopodobnie, ja powiedziałam o nowych miejscach pracy.
2: To stoi na przeszkodzie te miejsca pracy tworzyć tych pieniędzy, które już mamy. I które są tańsze. No, przepraszam bardzo, no to co stoi na przeszkodzie? Polska potrzebuje silnego, szybkiego oczywiście wzmocnienia naszej obronności, no ale to musi być na zasadach racjonalnych i suwerennych, a nie takich, jak to właśnie wynika z programu SAFE.
1: To już na koniec, panie pośle, MSWiA zapowiada zmiany w nadawaniu polskiego obywatelstwa. Zapowiadany jest test, który ma sprawdzać znajomość historii, wartości i zasad naszego kraju. Konieczne ma być podpisanie aktu lojalności wobec Rzeczpospolitej. Wymagane będzie też minimum 8-letni pobyt w Polsce oraz polska rezydencja podatkowa. To dobry kierunek, dobra zmiana?
2: Znaczy na pewno trzeba rozważyć, my to postulowaliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, zmiany, jeżeli chodzi o nadawanie polskiego obywatelstwa. No powinno być trudniejsze do uzyskania niż dzisiaj. Także te wymogi trzeba na pewno zwiększyć. Na pewno jeden postulat tutaj jest i naszym postulatem, i on tu się pojawia w tym projekcie, będziemy właśnie niebawem nad tym pracować w Sejmie, to ten, żeby właśnie był dłuższy pobyt wymagany w Polsce. Oczywiście też przy jakimś głębszym sprawdzeniu osób, które się ubiegają o polskie obywatelstwo. Także na pewno nad tym warto pracować.
1: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński był gościem poranka 7:09. Dziękuję za rozmowę, panie pośle.
2: Dziękuję bardzo, do widzenia. Pozdrawiam wszystkich państwa bardzo serdecznie.
0: 7:09.

0: 7:09. Twój początek dnia.
1: I ostatnim dziś gościem w poranku 7:09 jest dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, Agnieszka Muzyk. Dzień dobry, pani dyrektor.
2: Dzień dobry, witam państwa, witam pana redaktora oraz wszystkich, którzy nas słuchają.
1: Dzisiaj drugi dzień egzaminu ósmoklasisty. Domyślam się, że podobnie jak z maturą, ten najtrudniejszy.
2: To jest pojęcie względne, prawda? Trudne jest dlatego, dla komu sprawia matematyka trudności, ale rzeczywiście, jeśli mówimy o średnim wyniku, to matematyka zawsze jest tym przedmiotem, który wypada no, nieco słabiej niż pozostałe dwa. Mówię tutaj o egzaminie ósmoklasisty, ale rzeczywiście, jeśli chodzi o egzamin maturalny, mamy podobną sytuację, tyle że w egzaminie ósmoklasisty nie ma progu zdawalności, więc wystarczy przystąpić do egzaminu ósmoklasisty, podczas gdy w egzaminie maturalnym, jeśli nie zostanie osiągnięty ten próg zdawalności minimum 30%, to niestety egzamin maturalny nie jest, nie kończy się wydaniem świadectwa dojrzałości.
1: Jeżeli chodzi o ten wczorajszy egzamin ósmoklasisty, czy przeszedł on bez żadnych niechcianych sytuacji? Bo matury wiemy, że kilka przypadków było takich, gdzie ci maturzyści mogą napisać następny egzamin, ale w przyszłym roku dopiero.
2: Tak, istotnie. Podczas egzaminu maturalnego w województwie podlaskim mieliśmy dwie sytuacje unieważnienia egzaminu maturalnego z powodu wniesienia

0: bardziej, że dotyczyło to przedmiotów obowiązkowych. W związku z powyższym ci uczniowie nie otrzymają, zdający, bo oni już nie są uczniami, są absolwentami, nie otrzymają świadectwa dojrzałości w tym roku. Mogą zdawać i zdają, z tego co wiem, kolejne egzaminy, które mieli w planie, ale nie mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego z przedmiotu, z którego został unieważniony im egzamin, w związku z czym pierwszy egzamin, do którego mogą przystąpić, to jest pierwszy termin, to jest maj 2027.
1: Jak to ściąganie wyglądało? To mieli ściągi, czy z telefonu próbowali ściągać?
0: Panie redaktorze, wiem, oczywiście, że wiem, natomiast nie chcę o tym mówić, bo byłoby to szerzenie złych praktyk.
1: A nie, może właśnie dobrze poinformować, że nie róbcie tak, bo i tak was złapią.
0: Na pewno nie wnoście telefonów komórkowych do sali, bo z całą pewnością to zostanie wykryte. Ściąganie również, jeśli jest taka sytuacja, że przewodniczący unieważnia egzamin, to oczywiście na gorąco, kiedy tutaj widzi to ściąganie, ale również dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w kolejnej fazie sprawdzania prac egzaminacyjnych ma taką możliwość, z której bardzo niechętnie korzystam, absolutnie, i zawsze, gdy mam już ponad wszelką pewność, ponad wszelkie te wątpliwości, jestem absolutnie pewna, że to były sytuacje ściągania, ponieważ podczas sprawdzania prac egzaminacyjnych przez zespół egzaminatorów, wtedy egzaminatorzy są zobowiązani, by otrzymać, by przekazać takie informacje, i ja wtedy powołuję specjalny zespół ekspertów, który jeszcze rozważa tę sytuację, więc to nie tylko na sali egzaminacyjnej, ale jeszcze w kolejnych etapach oceny pracy może się to wydarzać. Szczerze tego odradzam. Jest to po pierwsze nieuczciwe, a po drugie naprawdę marnuje szansę, a ja jestem przekonana, że wielu z tych uczniów, którzy podejmują te próby, spokojnie napisali sami.
1: A jeżeli chodzi o ten wczorajszy egzamin ósmoklasisty, żadnych niechcianych sytuacji nie było?
0: Nie było żadnych sytuacji, które zakłócałyby przebieg. Wszystko odbywało się zgodnie z obowiązującym prawem, z procedurami, więc nie mieliśmy żadnych zakłóceń. Egzamin przebiegł naprawdę spokojnie. Mam nadzieję, że ten spokój będzie towarzyszył kolejnym dniom egzaminu ósmoklasisty, jak też kolejnym dniom egzaminu maturalnego, bo cały czas jesteśmy w toku egzaminu maturalnego. Dzisiaj uczniowie przystępują, za chwileczkę rozpoczną rozwiązywanie arkusza z zakresu wiedzy o społeczeństwie.
1: Czy biorąc pod uwagę, wracając do tego egzaminu ósmoklasisty, czy biorąc pod uwagę poprzednie lata, jest jakiś utrzymujący się trend, czyli wyniki są lepsze, słabsze, może matematyka jedzie lepiej albo idzie gorzej?
0: One są generalnie delikatnie, są porównywalne, można powiedzieć. Czasami ta średnia nieco się różni, ale wiadomo, że trend, który jest, to rzeczywiście matematyka, która wypada nieco słabiej niż pozostałe dwa przedmioty. Angielski, który wypada najlepiej, ale tą sytuację mamy również taką samą na egzaminie maturalnym, i z tych obowiązkowych przedmiotów na poziomie podstawowym język angielski wypada zawsze najlepiej, jeśli mówimy o średnich wynikach. Natomiast generalnie są to bardzo zbliżone wyniki. Czasami są jakieś tąpnięcia. Mam nadzieję, że nie będzie tego w tym roku.
1: Znaczy tegoroczne egzaminy, czy może nawet egzaminy w zeszłym roku są łatwiejsze? Może.
0: Znaczy na pewno są ograniczone wymagania na egzaminie, również ósmoklasisty, ale to zrozumiałe i absolutnie podzielam jakby tutaj tą decyzję i absolutnie się z nią utożsamiam, że uczniowie, którzy jednak spędzali na pracy zdalnej duży moment trudno nazwać, sporo czasu, jednak musimy wziąć to pod uwagę i bierzemy. Postaci obniżonych, może nie obniżonych, nieco mniejszych wymagań.
1: Bo w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, uszczuplona została ta podstawa programowa.
0: Tak, w 2024.
1: I czy ona, czy w związku z tym właśnie te egzaminy są łatwiejsze? Też dlatego, że ta...
0: To nie jest pytanie jakby do mnie, bo to będziemy wiedzieli dopiero po sprawdzeniu. Panie redaktorze, ja mogę się opowiadać o poziomie trudności czy łatwości arkuszy, kiedy zaprosi mnie pan już po sesji egzaminacji, gdy będzie ogłoszenie wyników, ja wtedy mogę w sposób odpowiedzialny wypowiedzieć się, czy w roku 2026 ten arkusz egzaminacyjny, czyli de facto

0: wymagania, na podstawie których arkusz był tworzony, okazały się dla zdających łatwiejsze. W tym momencie mogę tylko bazować na tym samym, co pan redaktor, czyli pojedynczych opiniach, które nie są miarodajne ani uzasadnione statystycznie.
1: No to jeżeli chodzi o sprawdzanie tych egzaminów, no to właśnie, ma być nowy system oceniania, jeżeli chodzi o matematykę.
0: Znaczy ja mogę powiedzieć tak, że system egzaminów zewnętrznych rozwija się przez wszystkie te lata, w których działa. Ja pracę w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej rozpoczęłam w 1999 roku, pracowałam nieprzerwanie 15 lat, czyli od samego początku, potem przerwa na inne aktywności zawodowe. Natomiast pamiętam początki i te dyskietki, na których przewożono bazy szkół. No, to jest wielka rewolucja jakby informatyczna, która tak naprawdę dotyczy nie tylko systemu egzaminów zewnętrznych, ale tego wszystkiego, co się dzieje w naszym kraju, jeśli chodzi o informatyzację wielu systemów. System egzaminów zewnętrznych pod tym względem wręcz jestem przekonana liderem. I w związku z tym w sposób nieodwołalny musimy iść dalej z duchem czasu i podejmujemy wiele różnych działań, o których mówimy, o części jeszcze nie mówimy, które mają jeszcze bardziej zinformatyzować różne etapy naszej pracy. On już w tej chwili jest na wysokim jakby poziomie takiego zaawansowania informatycznego. I jednym z przejawów właśnie tej aktywności i jakby takiego działania nowoczesnego, związanego z rozwojem informatyzacji w systemie egzaminów zewnętrznych, jest nowy sposób oceniania. Nowy sposób, jeśli chodzi o tą kwestię taką niezwiązaną z merytoryką, tylko ze sposobem. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży oraz jeszcze jedna komisja w Polsce oraz jedno województwo w jednej komisji przystąpiło do takiego pilotażu. Ja bardzo jestem zainteresowana tym, by firma, którą mam zaszczyt kierować, była firmą nowoczesną i dlatego przystąpiliśmy do pilotażu, który polega na ocenianiu na ekranie prac egzaminacyjnych na razie z egzaminu ósmoklasisty z matematyki. To polega mniej więcej na tym, w telegraficznym skrócie, bo nie da się tego może opowiedzieć, że prace uczniów są po prostu wskanowywane. Potem są tak zwane wiązki zadań, gdzie poszczególne egzaminator sprawdza tylko pewną wiązkę zadań tych samych, ale te zadania są skanowane. Co to znaczy? One są jakby przekazywane egzaminatorowi drogą internetową, czyli egzaminatorzy do tej pory spotykali się w zespołach, a teraz będą pracowali też w zespołach, ale w rzeczywistości tej wirtualnej, powiedzmy.
1: Czyli nie muszą wychodzić z domu.
0: Nie muszą wychodzić z domu, dostają po prostu pakiety, ale oczywiście nie są pozostawieni sami sobie, dlatego że mają tak zwany helpdesk, mają przewodniczącego, weryfikatora, czyli de facto mechanizmy są takie, jak w ustawie o systemie oświaty. Wszystkie te zasady, musi być przewodniczący, weryfikator, sprawdzanie jeszcze, żeby sprawdzić, czy jest dobrze sprawdzane, może tak. Mhm. I to oczywiście się odbywa, tylko w innej formie. Potem te prace są scalane. My jesteśmy po kilku bardzo poważnych sesjach obciążeniowych, tak nazywamy tak, w taki sposób, czyli próbach generalnych, które pokazały nam, że jesteśmy przygotowani zarówno od strony informatycznej, jak też od strony przeszkolenia naszych znakomitych egzaminatorów.
1: Czyli to się sprawdza po prostu przez komputer, już nie żywo na kartach.
0: Tak, tylko przez komputer i potem te prace są wysyłane, ale ci ludzie są zaopiekowani, ci nasi współpracownicy, to znaczy oni mają cały czas łączność, helpdeski, pewne tam, nie chcę tego jakby wchodzić w szczegóły z różnych powodów, natomiast jest to absolutnie są tak samo zaopiekowani.
1: A to daje, szybciej się to sprawdza, tak, jest to
0: sprawdza się z całą pewnością szybciej. No i na pewno jest to wygodniejsze. Zresztą, ponieważ jest to pilotaż, to chcemy też zebrać opinie, na których nam niezwykle zależy, jak nasi bardzo dobrze egzaminatorzy oceniają taką formę sprawdzania. Nie ukrywam, że oczywiście przewiduję trudności, więc mam procedurę awaryjną. Gdyby coś się zadziało, to oczywiście mamy przygotowane zespoły egzaminatorów, które w trybie awaryjnym sprawdzą te arkusze w tradycyjnej formie i wtedy, znaczy i absolutnie, bo jakby nie przewiduje żadnych trudności związanych z wydaniem zaświadczeń, ponieważ jest termin ustawowy, to jest 3 lipca i tak czy inaczej na pewno wtedy zdający egzamin ósmoklasisty wyniki otrzymają, bo to jest coś, co jest absolutnie niekwestionowalne. Ja oczywiście będziemy zbierali opinie egzaminatorów, ale chcemy, żeby to był sposób bardziej nowoczesny, bardziej sprawny i bardziej przyjazny również dla egzaminatorów.
1: A to też, nie wiem, spowoduje chociażby to, że będzie mniejsza jeszcze liczba błędów, że to...
0: Tak, chcemy również, każde działanie ma na celu podwyższenie jakości sprawdzania oraz obniżenie, powiedzmy, tych różnego rodzaju, powiedzmy, usterek, które mogą się pojawić, czasami się pojawiają, które są czynnikiem ludzkim związanym ze zmęczeniem, z obciążeniem. Również, proszę zwrócić uwagę, to jest bardzo szybki czas sprawdzania, więc to wszystko ma na celu jedno, podwyższenie jakości naszej pracy, sprawności i unowocześnienie systemu egzaminów zewnętrznych.
1: Pani uważa, że ten kierunek, który obecnie jest w edukacji w szkołach, ten brak prac domowych, uszczuplenie podstawy programowej o 20%, czy ten kierunek jest słuszny?
0: Panie redaktorze, ja nie mogę wypowiadać się i w ogóle nie czuję się upoważniona do opowiadania się na ten temat, dlatego że ja pełnię funkcję dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej i moje zadania są jasno określone w aktach prawnych.
1: To inaczej, co mówią nauczyciele?
0: Ja powiem tak, i moje zadania są jasno określone w aktach prawnych i na pewno moim zadaniem nie jest komentowanie zadań, które stają na przykład przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną. Co mówią nauczyciele, to trzeba by zrobić badania albo zapytać jako dziennikarz. Oczywiście docierają do nas różne opinie, ale one nie mają charakteru badań.
1: Szczerze, zawsze jest odpowiedź negatywna.
0: Powiem tak, ponieważ ja jestem socjologiem, więc jak pan z pierwszego wykształcenia, więc jak pan mnie pyta, co mówią nauczyciele, to muszę odpowiedzieć tak, trzeba by przeprowadzić badania albo skorzystać z tych, które już istnieją i które były prowadzone chociażby przez Instytut Badań Edukacyjnych w ostatnim czasie.
1: No to jeżeli chodzi o mnie, to tak, pytałem nauczycieli, to mówią, że faktycznie jest, widać to, że wymagania są obniżane po prostu.
0: Czyli moim zadaniem jest przeprowadzanie i mojego zespołu sprawnie, w sposób zgodny z literą prawa egzaminów, wszystkich egzaminów zewnętrznych, czyli egzaminu ósmoklasisty, egzaminu maturalnego oraz egzaminów zawodowych oraz egzaminów eksternistycznych. Czynimy to w sposób, mogę powiedzieć, że wzorcowy, ponieważ przez tyle lat, mam nadzieję, że tak będzie i w tym roku, nam się to udaje. Natomiast jeśli chodzi o komentarze, to na pewno nie będę tego czyniła jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej, która w zakresie obowiązków komentowania tego typu działań nie ma.
1: To jeżeli chodzi o same wyniki...
0: A jestem tutaj jako gościem, jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży.
1: To jeżeli chodzi o same wyniki egzaminu ósmoklasisty, wyniki matur, to tu nie ma żadnych różnic na przestrzeni tych ostatnich lat, tak?
0: Trzeba powiedzieć, i mówię to też już jako i socjolog, proszę zwrócić uwagę, to o czym powiedziałam, ostatnie roczniki są to naprawdę trudne sytuacje dzieci, które uczyły się w sytuacji pandemicznej. I myślę, że jest mnóstwo badań na ten temat, że mamy duże konsekwencje znaczące związane z tym, że tak długo nie mogły rozwijać się w grupie rówieśniczej, w kontakcie z nauczycielami. I psychologia rozwojowa jest jedna. Jednym z elementów bardzo ważnym jest kontakt jakby z żywym tutaj nauczycielem, żywym w sensie fizycznie obecnym, jak też i z grupą rówieśniczą. I niestety te pokolenia ostatnie bardzo mocno straciły na tej sytuacji. W związku z tym no mamy taką sytuację, jaką mamy. Nie ma różnic z jednego powodu, ponieważ arkusze znaczące, bo one oczywiście są, natomiast nie ma znaczące, ponieważ arkusze są standaryzowane i to warto też o tym powiedzieć. One w pewien sposób, standaryzacja polega na tym, że one są dostosowywane do tych umiejętności, kompetencji, kompetencji danego rocznika zdającego. To jest cała kuchnia egzaminacyjna, gdzie już wcześniej, kilka lat wcześniej, są standaryzowane, oczywiście zanonimizowane zadania, wybierane po prostu w takich specjalnych pilotażach. Arkusz egzaminacyjny powstaje w ciągu 3 lat. To nie jest tak, że ktoś wstał i napisał zadania, bo tak mu się podobało. One są również dostosowywane do umiejętności i kompetencji danego rocznika. Ja jako dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej mogę powiedzieć jedno, że ja widzę jedno w przestrzeni ostatnich lat, że mamy coraz większą grupę osób zdających, którym musimy dostosowywać arkusze egzaminacyjne, którym musimy dostosowywać warunki zdawania, ponieważ borykają się z wieloma trudnościami, które są skutkiem również tej sytuacji, o której mówimy, ale nie tylko, bo to i pandemia, i pewnie kryzys rodzin, rozpad więzi. Mówię to już raczej jako socjolog. I trudności jakby funkcjonowaniu w grupie rówieśniczej. Wielu znamienitych ludzi na ten temat się wypowiada, fachowców, ale my to widzimy. To jest co roku zwiększająca się liczba młodych osób, które naprawdę potrzebują wsparcia i otrzymują zarówno w szkołach, jak też i w konsekwencji podczas egzaminów zewnętrznych. Bo taka jest zasada. Takie wsparcie na egzaminie, jakie było w szkole. Oczywiście słyszymy czasami jakieś pojedyncze sytuacje, że ktoś nie otrzymał tego, czego oczekiwał, ale ja bym odradzała takie pochopne też opinie, bo warto wejść i przyjrzeć się tej sytuacji.
1: I tu musimy postawić kropkę. O tym można było pewnie rozmawiać dużo dłużej, ale niestety kończy nam się czas. Wszystkim zdającym, wszystkim ósmoklasistom życzymy wszystkiego najlepszego, powodzenia.
0: Tym bardziej, że jest nieco więcej osób w tym roku zdających, więc tutaj konkurencja do szkół ponadpodstawowych będzie zwiększona.
1: A ile więcej?
0: Zależy w których generalnie w województwie podlaskim. W województwie podlaskim mamy 11 126 osób zdających, a w ubiegłym roku było to 10 720. Są powiaty, w których jest mniej uczniów, natomiast są takie, w których tych uczniów jest jednak więcej, więc wiemy, że będzie konkurencja. Tym bardziej życzę, by te wyniki były satysfakcjonujące i pozwalały realizować plany i marzenia.
1: Agnieszka Muzyk, dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łomży, była naszym gościem. Dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu.
2: 7:09. Poranek rozgłośni katolickich.
3: Ogłoszenie nadawcy. Rekolekcje powołaniowe diecezji łomżyńskiej w ośrodku rekolekcyjnym na pięknej Suwalszczyźnie w 2 turach. Pierwsza tura 1-7 czerwca bieżącego roku. Druga tura 22-28 czerwca bieżącego roku. W programie między innymi msza święta, konferencja, modlitwa w sanktuariach, studzieniczna, sejny i wigry, wypoczynek, rowery. Koszt uczestnictwa w rekolekcjach 230 zł. Bliższe informacje w parafiach. Serdecznie zapraszamy.
2: Ogłoszenie nadawcy.

0: Za 4,5 minuty będzie godzina 18. Hubert Chojnowski, witam serdecznie. Bardzo się cieszę z Państwa obecności. Już za krótką chwilę będzie to chwila z zespołem Kadosz. Przeniesiemy się do kościoła pod wezwaniem świętej Anny w Kolnie, aby transmitować mszę świętą.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: Nowenna mnie do świętej Anny. Pochwalebna święta Anno, Matko Maryi, Babcio Jezusa, Tobie oddaję serce, duszę moją, wszystkie potrzeby moje. Tobie polecam życie i śmierć moją, obiecuję Twoją godność, zasługi, cnoty i chwałę wysławiać, wielbić i bronić. Radże mnie dzisiaj zasługę wiernego przyjąć i do prawdziwego ku Tobie nabożeństwa zachęcić. Abym te Twoje cnoty, przez które podobałaś się Bogu, tak zupełnie mógł naśladować, żebym się wnukowi Twemu Jezusowi Panu i Najświętszej Córce Twojej Maryi przypodobał. Uproś mi za przyczyną Twoją prawą wiarę, nadzieję gorącą ku Bogu miłość. W potrzebach wspomożenie, w utrapieniu cierpliwość, w smutku pociechę, w chorobach ulgę i uzdrowienie, w pokusach zwycięstwo. Małżeństwom bezdzietnym pozwól cieszyć się dziećmi. Wypraszaj małżonkom wierność, dzieciom i wnukom szacunek i miłość do starszych. Pomóż także nam być dobrymi rodzicami i dziadkami zatroskanymi o to, by nasze dzieci i wnuki odkryły, jak bardzo Bóg je miłuje i nauczyły się gorliwie odpowiadać na Boże powołanie. W ostatnią zaś godzinę śmierci przybądź z łaskawą obecnością Twoją na ratunek i obronę i oddal ode mnie nieprzyjaciół duszy, abym przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, wnuka Twego, za przyczyną Najświętszej Maryi Córki Twojej i przez zasługi Twoje, od wszelkich grzechów uwolniony, mógł się dostać do chwały niebieskiej i tam Jezusa i Maryję i Ciebie, Anno Święta, wysławiać na wieki. Amen. Kyrie eleison. Chryste, usłysz nas. Ojcze z nieba Boże, Synu Odkupicielu Świata Boże, Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, Święta Anno, Święta Anno Matko Najświętszej Maryi Panny, Święta Anno Służebnico Ojca Przedwiecznego, Święta Anno Matko Rodzicielki Syna Bożego, Święta Anno, Świątynio Ducha Świętego. Święta Anno, Piastunko Jezusa i Maryi. Święta Anno, Naczynie Wybrane Opatrzności Bożej. Święta Anno, Miłością Bożą Pałająca. Święta Anno, Chlubo Wszystkich Niewiast. Święta Anno, Przykładzie Wiernych Żon. Święta Anno, Wzorze Wszystkich Matek. Święta Anno, Cicha i Pokorna. Święta Anno, Matko Sprawiedliwa. Święta Anno, Wzorze Wychowania Dzieci dla Boga. Święta Anno, Wzorze Cichego Życia Domowego. Święta Anno, Aniele Cierpliwości i Wyrozumiałości. Święta Anno, Mistrzyni Modlitwy i Ofiary. Święta Anno, Nauczycielko Prawdy i Miłości. Święta Anno, Nadziejo Chorych i Nieszczęśliwych. Święta Anno, Obrono Sierot i Wdów. Święta Anno, Pociechu Ubogich i Opuszczonych. Święta Anno, Ucieczko Błądzących. Święta Anno, Opiekunko Żniwnych Pól. Święta Anno, Przemożna Orędowniczko Uboga. Prosimy Cię, Święta Anno, abyś wszystkim rodzinom katolickim pokój i zgodę wyjednała. Abyś wszystkich powołanych do służby Bożej wspierała. Abyś wszystkich, którzy w trudnych warunkach pracują, wspomagała. Abyś podróżujących od wypadków zachowała. Abyś wszystkim czcicielom Twoim nieustannie pomagała. Abyś nam w godzinę śmierci z pomocą przybyła. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Módl się za nami, Święta Anno.
1: Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
0: módlmy się, Boże, który wybrałeś świętą Annę na matkę rodzicielki Twego jednorodzonego Syna, spraw łaskawie, abyśmy za jej przykładem służyli Tobie z miłością i osiągnęli wieczne zbawienie. Przez Chrystus.

0: Drogie dzieci, witam was bardzo serdecznie na tej Eucharystii. To już drugi dzień Białego Tygodnia, kiedy gromadzimy się, aby cieszyć się obecnością Pana Jezusa w naszym sercu. Zapraszam do wspólnoty modlitwy i do otwarcia swojego serca na Boże Słowo i na Pana Jezusa, który przychodzi. Pozdrawiamy z naszej świątyni też radiosłuchaczy, którzy łączą się z nami w modlitwie. A na patenie ofiarnej składam intencje, które gromadzą nas przy ołtarzu. I tak polecam świętej pamięci Dorotę Pikulińską, Elżbietę Kleczyńską i Danutę Stachelek. Natomiast poza parafią sprawowane są msze święte w intencjach za świętej pamięci Lucynę Smaka, Marzenę Mangin, Irenę Rybkę i Halinę Siwik. Prosimy dla naszych zmarłych o radość życia wiecznego. Przeprośmy Boga za każde przywiązanie do grzechu, które przeszkadza nam zbliżyć się do sprawowanych tajemnic naszej wiary. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i Wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, czynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego.
1: Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego.
2: Amen.

0: Módlmy się, Boże, Ty przywróciłeś młodość ducha swoim wiernym. Zachowaj ich w radości i spraw, aby ciesząc się z odzyskanej godności przybranych dzieci Bożych, z ufnością oczekiwali chwalebnego dnia zmartwychwstania. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
1: Czytanie z Dziejów Apostolskich. Tłum Filipa zwrócił się przeciwko Pawłowi i Syliasowi, a pretorzy kazali zetrzeć z nich szaty i siec ich rózgami. Po wymierzeniu wielu razów wtrącili ich do więzienia, przykazując strażnikowi więzienia, aby ich dobrze pilnował. Ten, otrzymawszy taki rozkaz, wtrącił ich do wewnętrznego lochu i dla bezpieczeństwa zakuł im nogi w dyby. O północy Paweł i Sylas modlili się, śpiewając hymny Bogu, a więzieniowie im się przysłuchiwali. Nagle powstało silne trzęsienie ziemi, tak, że zachwiały się fundamenty więzienia. Natychmiast otwarły się wszystkie drzwi i ze wszystkich opadły kajdany. Gdy strażnik więzienia zerwał się ze snu i zobaczył drzwi więzienia otwarte, dobył miecza i chciał się zabić, sądząc, że więźniowie uciekli. Nie czyń sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy, krzyknął Paweł na cały głos. Wtedy tamten zażądał światła, wskoczył do lochu i wpadł drżący do stóp Pawła i Sylasa, a wprowadziwszy ich na zewnątrz, rzekł: Panowie, co mam czynić, aby się zbawić? Uwierz w Pana Jezusa, powiedzieli mu, a zbawisz siebie i swój dom. Opowiedzieli więc naukę Pana i wszystkim Jego domownikom. Tej samej godziny w nocy wziął ich z sobą, obmył rany i natychmiast przyjął chrzest wraz z całym swym domem. Wprowadził ich też do swojego mieszkania, zastawił stół i razem z całym domem cieszył się bardzo, że uwierzył Bogu. Oto słowo Boże.

0: Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie, o sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Oto słowo Pańskie.
1: Chwała Tobie, Chryste.
0: Drogie dzieci, usiądźmy. Bardzo serdecznie jeszcze raz was witam tutaj we wspólnocie modlitewnej. Słuchajcie, ja słyszałem, że wy podobno dzisiaj to cały dzień leżeliście. Czy to jest prawda? No, nie? Bo podobno wy macie wolne od szkoły. No. To kto się od rana modlił? O, odważnych nie ma. Już rodziców nie będę pytał. Słuchajcie, no dzień deszczowy, Antek się trochę pomodlił od rana. Dobrze, moi drodzy. Dobra, ale nie o tym mowa, bo podobno wczoraj było za długo moje gadanie, co? Za długo było? Za długo, tak? Dobra, to spróbujemy to wypośrodkować, wiecie, bo ja czasem jak polecę, to nawet czasu nie kontroluję, ale spróbujmy dzisiaj to wszystko wypośrodkować. Dobrze, moi drodzy. Teraz tak. Pamiętacie święta Bożego Narodzenia? Pamiętacie. Na co czeka się w święta Bożego Narodzenia? Na prezenty czekamy. Okej, dobra. To bardzo poproszę tutaj mojego asystenta Piotra. Tam jest jakiś prezent. Chodź, Piotrek, chodź. Piotrek, słuchajcie, teraz zdaje egzaminy, to już taki śnięty jest, ale jeszcze jutro i da radę. Dobra, trzymaj ten prezent, zaraz zobaczymy, co tutaj będzie. A co jeszcze jest takiego ciekawego w świętach Bożego Narodzenia, poza prezentami? Może inaczej, co w telewizji leci? No słuchajcie, no...
2: Kolędy lecą,
0: dobra. Co jeszcze, słuchajcie? Taki film, on się powtarza w święta. No, dobra. Idę do tych, którzy wczoraj nie odpowiadali.
2: Kevin.
0: I ten Kevin gdzie jest?
2: W telewizorze.
0: A w filmie to co mu się tam działo? Kto pamięta z tym Kevinem?
3: Że jednemu podpalił głowę.
0: No to tak było, to już takie dramatyczne akcje, ale kluczem do zrozumienia tego, co się z tym Kevinem stało, powiedzcie, co takiego się stało, że on tam został sam w ogóle? Co tam się stało?
4: Jego rodzina pojechała na wakacje i o nim zapomniała.
0: Czyli on się zgubił w rodzinie, taki jest powiedzmy sens, no nie? I on potem ten czas różnie zagospodarowuje sobie. A słuchajcie... A w święta Bożego Narodzenia to się chce być samemu? A z kim się chce być? Z rodziną, tak? Dobra, to teraz potrzebuję jednej osoby, teraz z końca może. Weźmy, o, kolega się zgłosił, chodź, dobra. Będziemy rozpakowywać nasz prezent. Zobaczymy, co nam tu Piotek poprzynosił, słuchajcie. Słuchajcie, zastanówmy się dzisiaj, o tak... Co jest najważniejszym prezentem, jaki, zanim kolega rozpakuje, co jest najważniejszym prezentem, jaki w życiu dostaliśmy? Co? Jak? O, życie sakramentalne na pewno, ale w ogóle, że my zaistnieliśmy, zafunkcjonowaliśmy, moi drodzy. Co to takiego jest?
3: Życie.
0: Życie. A to życie gdzie się objawiło? No? Lokalizacyjnie. No już wiemy, że kolega jest z Gromadzynka. Zgadza się? No nie? A w Gromadzynku to gdzie my mieszkamy? W domu. I z kim mieszkamy? Z rodziną. Zgadza się? To spróbujmy, moi drodzy, otworzyć nasz prezent. Tylko uwaga, żeby tam nic nie wyskoczyło. Dobra. Spróbujemy. I kolega pokaże nam tę kartę. I co mamy tu napisane? Słuchajcie, rodzina to jest największy dar,
2: jaki dostaliśmy do tej pory i tak naprawdę w którym trwamy, bo na tym budujemy całe nasze życie. Pan Jezus od niedzieli wszedł w nasze serca, wszedł materialnie w naszą rodzinę, ale rodzina to jest najwspanialsza historia, jaka nam się od początku naszego życia mogła przytrafić. I moi drodzy, teraz przeskoczę trochę temat. Kolega może nam chwilę poasystować z tą kartą. Powiedzcie mi, kto z was ma telefon komórkowy? Nieźle. Kto ma tablet? Kto korzysta z internetu? Naprawdę wszyscy? Dobrze, słuchajcie, ile czasu poświęcacie na przykład na przeglądanie internetu dziennie? Ile? Pół godziny?
3: Za dużo.
2: Za dużo. O, tu kolega świetnie powiedział. Moi drodzy, zobaczcie, to wszystko, co mamy, to ja wam powiem tak. Jak wrócicie dzisiaj po mszy świętej, telefony, tablety wyrzucić. Proszę wyrzucić. O, kolega mówi, trzeba mam wyrzucić 3000. No tak bywa, słuchaj. Czasami trzeba coś stracić, żeby coś zyskać. Wiecie? Bo jak gapimy się w te wszystkie monitory, to nie widzimy kogo. Nie widzimy rodziny, nie widzimy tego, co jest wokół. To teraz poproszę jeszcze jedną osobę do mnie. Z końca wezmę, dobra? Bo wczoraj początek troszkę. No gdzie ty z końca? Ines, chodź. Chodź, Ines. Dobra. Ines, wyjmij nam ten mechanizm. Co to jest? Dobra. No, pokaż. No. Co tu mamy? Zegarek. Moi drodzy, co trzeba dać rodzinie? Czas. Trzeba dać czas. Zobaczcie, my dużo czasu tracimy na głupoty. Nawet na co możemy w rodzinie stracić czas? Poza internetem, na co?
3: Na zabawki.
2: O, na zabawy, ale to zabawa jest pięknym czasem, bo ona kształtuje też relacje między rodziną. A na co tracimy czas w rodzinie? No? O, głośno mama powie.
5: Nie.
2: Na kłótnie. Czasami na kłótnie się kłócimy o byle co. No nie? Najczęściej. Ja teraz, słuchajcie, trochę rozmawiam z takim młodym człowiekiem, który niedawno ożenił się. No i tak się pytam, jak tam, tak trochę zazdroszczę mu, no nie? I tak go podpytuję, jak to tam jest w tym małżeństwie. I on mówi, no, wie ksiądz, wróciłem na przykład do domu wieczorem, no i posiłek na mnie czekał, ale ja coś dobrego zrobiłem, no nie? I zobaczcie, tak, no nie? Ten 2 tygodnie po ślubie, fajnie to tak, nie? A 20 lat po ślubie, mąż przyjdzie, a czemu nie ma nic? A se sam weź, nie wiesz, gdzie lodówka? Nie? Znamy to, co? Zobaczcie, my musimy tak pracować nad sobą, i dzieci, i rodzice, żeby i 20 lat po ślubie, jak wrócimy do domu, no to zapachniało czymś fajnym, no nie? Ale przede wszystkim, żeby pachniało nasze serce dla drugiego człowieka. Żebyśmy w tym wszystkim nie ostygli. A do tego potrzebne jest co, moi drodzy? Żeby miłość w rodzinie była pielęgnowana, żeby ona zawsze pięknie wyglądała. To co jest potrzebne? No dobrze, Zuśka, modlitwa, ale co poza modlitwą? Posłuchajcie, ja wam powiem tak. Modlitwo wszystkiego, powiem wam tak, nie załatwimy. Owszem, ona jest kluczem, ona jest potrzebna. Rozmowa, dobrze. Co jeszcze jest potrzebne? A, spokój jest potrzebny. Co jeszcze? Głośno. No, no. Miłość. A jak miłość okazujemy? Jak? No, no. Brygida. Jak?
3: Spędzamy czas
2: i? Szacunek i? No, no, no. A dziewczyny, to pytanie do was. To pytanie będzie w sumie do was o to. Powiedzcie mi, Jak na przykład, jak mama jest na przykład czasami no, zdenerwowana lekko, no nie? To w jaki sposób tata zmiękcza serce mamy? No? No, ktoś tu już powiedział, ja słyszałem. No? No, no, no? No, głośno. Ktoś tu powiedział, że...
3: Przytulas.
2: Przytula, ale i co jeszcze?
4: Zgadza się na podróże.
2: Zgadza się na podróże, tak. I co jeszcze? I co jeszcze?
3: Całuję.
2: Tak, ale co jeszcze, słuchajcie? No, co tam jeszcze? No, no. A coś mówi, czy nie mówi? No, mówi coś, czy nie mówi? No.
3: Kocham cię.
2: Mówi, że kocha, czyli słuchajcie, słowa. No nie, słowa. Kieruje ciepłe słowa. Zobaczcie, ciepłe gesty, piękne gesty ożywiają relację małżeńską, ożywiają relację rodzinną. I dzisiaj, moi drodzy, my dziękujemy za nasze rodziny, za to, że je mamy. Postarajcie się takim ciepłym gestem w dniu dzisiejszym obdarzyć swoich najbliższych. Powiedzieć albo słowo kocham, albo tę miłość w sposób jakiegoś uczynku okazać, bo rodzina jest pięknym darem, w którym wzrastamy, w którym dojrzewamy w miłości i w którym też, moi drodzy, odkrywamy piękno obecności Pana Jezusa. Bo jak rodzina się modli, to Kościół cały żyje, a my w nim. I na koniec dzisiejszego kazania Piotrek przejdzie i dla wszystkich dzieci komunijnych da od razu coś słodkiego. W zamian za to słowo ciepłe, które powiecie i słodkie rodzicom. Śmiało, Piotrek idzie, ja zegarek idę, biorę i idziemy dalej.

do Boga, który jest źródłem prawdziwej miłości, zanieśmy nasze wspólne prośby.

0: Módlmy się za Kościół Święty, aby we wszystkich miejscach ziemi mógł realizować nakaz Chrystusa. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
2: Módlmy się za nauczycieli i wychowawców, by pomagali dzieciom i młodzieży w drodze Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
3: Módlmy się, aby wychowawcy i wychowankowie nie tracili z oczu ostatecznego celu ludzkiego życia, jakim jest radość wiecznego z Bogiem. Ciebie prosimy.
1: Słuchaj nas, Panie.
4: Módlmy się, aby rodzice potrafili stawiać swym dzieciom mądre wymagania i z miłością je egzekwowali. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
5: Módlmy się za tych, którzy odeszli z tego świata do wieczności, aby wraz ze świętymi mogli wielbić Boga w niebie. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
4: Módlmy się o ducha wielbienia Boga i dar szczerej, głębokiej modlitwy. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie. Módlmy się za naszych radiosłuchaczy, aby Pan Bóg błogosławił im w codziennym życiu. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie.
6: Módlmy się za zmarłych Dorotę Pikulińską, Elżbietę Kleczyńską, Danutę Stachelek, Lucynę Smaka, Marzenę Mangin, Irenę Rybka i Halinę Siwik, aby dobry Bóg w swojej łaskawości wprowadził je do chwały nieba. Ciebie prosimy.
1: Wysłuchaj nas, Panie.
6: Wszechmogący Boże, przyjdź nam z pomocą i spraw, aby misterium paschalne przemieniało nasze życie przez Chrystusa, Pana naszego.
1: Amen.

0: Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący.
1: Abyś przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego.
0: Panie nasz Boże, spraw, abyśmy zawsze składali Tobie dziękczynienie przez sprawowanie paschalnej ofiary. Niech nieustanne działanie łaski i odkupienia stanie się dla nas źródłem wiecznej radości. Przez Chrystusa, Pana.

Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie, Panie, zawsze sławili, a zwłaszcza w tym czasie uroczyście i głosili Twoją chwałę, gdy Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha. On zniweczył moc grzechu, odnowił całe stworzenie i nam przywrócił utracone życie. Dlatego pełnią łask paschalnych

0: Zaprawdę, święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary.
1: Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale.
0: Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości. Razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Januszem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, ze świętą Anną, świętym Janem Pawłem II, błogosławioną rodziną Ulmów i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie. Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie

0: wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa.
1: Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki.
0: Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
1: Duchem Twoim.
0: Przekażcie sobie znak pokoju.

Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, wysłuchaj nasze modlitwy, aby udział w tajemnicy odkupienia przyniósł nam pomoc w życiu doczesnym i wyjednał nam wieczną radość. Przez Chrystusa Pana naszego.
1: Amen. Panie Filipkowski, proszę się nie przejmować. Ja gdybym pierwszy stał, też bym nie wiedział, jak pokazywać. Panią Magdę jutro weźmiemy tu bliżej ołtarza. To będzie nam prościej, to wtedy ja się nauczę. Teraz, moi drodzy, będzie nabożeństwo majowe i również dzisiaj modlitwa litanijna będzie recytowana. Po zakończonym nabożeństwie majowym ci, którzy mają takie pragnienie, mogą zostać z nami dalej na adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej dzisiaj przez wspólnotę Gloriosy. Ci, którzy pójdą do domu, życzymy, moi drodzy, smacznej kolacji i ciepłej herbaty. Ja widzę, że niektórzy to dzisiaj kożuchy i golfy poubierali, bo to się zimniej zrobiło, ale serce mamy gorące, bo jest w nim Jezus. I niech On nam błogosławi. Pan z wami
2: i z duchem twoim.
0: Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
2: Amen.
0: Trwajmy w pokoju.

0: zapraszamy na reklamy.
1: Jedyna na świecie Orkiestra Księżniczek już 17 maja w Łomży. Muzyczny fenomen, który zachwycił ponad 500 000 widzów z całego świata. Gwiazdorska obsada, soliści, balet, zjawiskowe kostiumy, show świetlne. To będzie wieczór, którego nie zapomnisz. Bilety znikają błyskawicznie. Nie przegap koncertu jedynej na świecie Orkiestry Księżniczek już 17 maja w Filharmonii Kameralnej w Łomży. Nie czekaj i zobacz show na światowym poziomie. Bilety na orkiestraksiężniczek.pl.
2: Jak rozpoznać uzależnienie? Jak używki wpływają na nasze zdrowie? Jak uzyskać wsparcie w walce z nałogiem? W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych poświęconych profilaktyce uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Rozmowy z udziałem ekspertów tematyki uzależnień. W Pułapce Nałogów. Cykl audycji radiowych. W każdy wtorek i czwartek o 14.15 na antenie Radia Nadzieja.
3: Gościem Wiktorii Małż będzie Aleksandra Domurat, pedagog. Temat rozmowy to, jak media społecznościowe wciągają w pułapkę. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
2: Czy można usłyszeć historię miasta? Czy można poczuć przeszłość, spacerując jego ulicami? Śladami przeszłości Łomży. Cykliczna audycja radiowa. Podróż przez czas, tradycję i wspomnienia. Poznaj niezwykłe historie mieszkańców. Odkryj zapomniane miejsca. Wsłuchaj się w opowieści lokalnych artystów, historyków i pasjonatów. To tutaj przeszłość spotyka się z teraźniejszością, a wspólne dziedzictwo ożywa na nowo. Śladami przeszłości Łomży. W każdy wtorek o godzinie 12.15 na antenie Radia Nadzieja. Zadanie publiczne współfinansowane ze środków budżetu miasta Łomża.
0: Po reklamie.

0: zapraszamy na reklamy.
1: O sprawach ważnych dla mieszkańców, m.in. polityce inwestycyjnej, senioralnej i prorodzinnej, z przedstawicielami miasta Łomża rozmawia Katarzyna Polewko. Audycja Zasmakuj w Łomży. Każdą środę o 11.15, a powtórka o 16.40. Na antenie Radia Nadzieja.
2: Zasmakuj w Łomży. Zaprasza prezydent miasta Łomża, Mariusz Szanowski.
0: Po reklamie.

0: Trwa tydzień bibliotek, czas, w którym biblioteki w całym kraju zapraszają czytelników do udziału w licznych wydarzeniach promujących książki i czytelnictwo w obchody. Aktywnie włącza się również gmina Nowogród w programie m.in. gry, wspólne czytanie oraz spotkania z zaproszonymi gośćmi, mówi Katarzyna Piątek, dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury właśnie w Nowogrodzie. Posłuchajmy.
1: W tym okresie też u nas w bibliotece, pewnie zresztą w całej Polsce, akcje skierowane do czytelników, tak jak u nas na przykład będziemy mieli spotkania autorskie czy warsztaty dla dzieciaków, także to jest też dobra okazja, żeby motywować dzieci, młodzież, seniorów, wszystkich, no bo nie oszukujmy się, to czytelnictwo staje się coraz mniejsze przez te nasze telefony.
0: Tydzień bibliotek potrwa do 15 maja. Szczegółowe informacje na temat wydarzeń są dostępne na profilu facebookowym Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Nowogrodzie. Tydzień bibliotek to ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy, która od lat jednoczy lokalne społeczności wokół książki. Jeśli chodzi o muzykę w Radiu Nadzieja, duet Natalia Schroeder-Liber, prawie 10 minut po 19:00.

0: Tak, brzmi duet. Natalia Schroeder, Liber. Z Nowogrodu przenosimy się do Kolna, ale nie będziemy mówić o książkach. Inny temat podejmiemy. Kurier przewożący 4 migrantów, którzy nielegalnie przekroczyli granicę litewsko-polską, wpadł w ręce właśnie kolneńskich policjantów. Mundurowi na drodze S61 zatrzymali do kontroli Fiata, którego kierowca przekroczył prędkość, ale to był dopiero początek problemów mężczyzny. O szczegółach akcji młodszy aspirant Ewa Gołąbek z Komendy Powiatowej Policji w Kolnie. Posłuchajmy.
1: Jak się okazało, za kierownicą siedział obywatel Ukrainy, a w pojeździe oprócz niego znajdowali się 3 obywatele Afganistanu i 1 Pakistańczyk. 3 z mężczyzn siedziało na tylnym siedzeniu, a 1 podróżował w bagażniku. Początkowo kierowca nie był w stanie wytłumaczyć obecności pasażerów w pojeździe, jednak po chwili przyznał, że przewozi osoby nielegalnie przebywające na terytorium Unii Europejskiej. Dodał, że odebrał je z granicy polsko-litewskiej.
0: Zarówno kierowcy, jak i pasażerowie zostali przekazani funkcjonariuszom Straży Granicznej z Augustowa. Za pomoc w nielegalnym przekroczeniu granicy grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. 14 minut po godzinie 19, a to oznacza, że już za krótką chwilę rozpoczniemy naszą medytację biblijną. Pochylimy się nad słowami dzisiejszej Ewangelii, a modlitwę poprowadzą członkowie ruchu Glorioza Trinita.
2: Radio Nadzieja. Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest kwadrans po 19.
2: Jestem tu, by wielbić, by oddawać chwałę. Jestem tu, by wyznać, to mój Bóg.
0: Rozważania Słowa Bożego metodą Lectio Divina ze wspólnotą Gloriosa Trinita.

0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków, amen.
0: Witamy serdecznie, kochani, w kolejny wtorek, kolejne takie pochylenie się nad Słowem Bożym. Dzisiaj przy mikrofonach Iwonka
1: i Alicja.
0: Witamy serdecznie. Dzisiaj Kościół daje nam Ewangelię świętego Jana, rozdział 16, wersety od 5 do 11. Jeśli macie możliwość otworzyć w tym momencie Pismo Święte, pomodlić się z nami tym słowem, to zapraszam bardzo serdecznie. Też zapraszamy do tego, żebyście się dzielili. Wszyscy, którzy jesteście gdzieś z nami przy radioodbiornikach, dzielcie się z nami tym słowem, bo słowo jest przepiękne. Jest 38 dzień takiej naszej drogi, podróży do zesłania Ducha Świętego, więc jest to też taki piękny czas rozważania, pochylenia się nad właśnie osobą Ducha Świętego. Więc zapraszam was, dzielcie się tym słowem, żebyśmy budowali się nawzajem. Przypomnę może tak króciutko telefony do studia 512 123 502 i 512 123 503. Tytuł dzisiejszej Ewangelii to: jeśli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was. Więc pochylamy się właśnie nad przyjściem Ducha Świętego i oczekujemy tego przyjścia Ducha Świętego. Zapraszam więc do modlitwy, wezwijmy też Ducha Świętego, aby On nam pomógł w tym rozważaniu, w tym pochyleniu się nad tym Słowem, by nam pomógł otworzyć się też na wszystkie dary, z którymi właśnie do nas przychodzi.

0: przyjdź Duchu Święty, ożywiaj nasze serca, przyjdź z takim darem radości, rozraduj nas w Twoim Słowie, w tym spotkaniu, w tym, co dzisiaj dla nas przygotowałeś. Przyjdź Duchu Święty.
1: Przyjdź Duchu Święty, Duchu Święty, dziś szczególnie prosimy, aby nasz rozum, nasze serca były posłuszne Twoim natchnieniom, abyśmy odkrywali Twoją obecność w nas i w całym Kościele Świętym. Przyjdź Duchu Święty.
0: Przyjdź Duchu Święty. Potrzebujemy Ciebie, Duchu Święty, Twoich natchnień, Twojego prowadzenia, żebyś nas przekonał o tym, że Bóg jest prawdą, jest sprawiedliwością, byś wlewał w nasze serce taką odwagę, siłę do walki z słabościami, z grzechami, z tym, co nas zniewala, co nas przygniata na co dzień, co nam nie pozwala właśnie iść za Tobą. Przyjdź Duchu Święty z taką łaską odwagi do naszego serca. Przyjdź Duchu Święty.
1: Przyjdź Duchu Święty. Duchu Święty, przyjdź. Rozpal nasze serca, ożyw je, abyśmy pojęli słowa dzisiejszej Ewangelii. Przyjdź Duchu Święty.
0: Przyjdź Duchu Święty. Maryjo, Matko pięknej miłości, zapraszamy Ciebie też do tej audycji w tym miesiącu maju, w takim pięknym miesiącu poświęconym Tobie. Ty jesteś Matką, gdzie Ty jesteś, tam jest Duch Święty, jesteś Matką Słowa. Przyjdź, pomóż nam zrozumieć. Jak wczoraj usłyszałam, kapłan powiedział, kto z kim przestaje, takim się staje. My chcemy przebywać z Tobą, Maryjo, żeby się stawać tak jak Ty, pokornymi, wsłuchanymi w Słowo, przytuleni do serca Jezusa. Maryjo, zapraszamy Cię, bądź z nami.
1: Przyjdź, Duchu Święty. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: teraz idę do Tego, który mnie posłał, a nikt z was nie pyta mnie, dokąd idziesz, a ponieważ to wam powiedziałem, smutek napełnił wam serce. Jednakże mówię wam prawdę, pożyteczne jest dla was moje odejście, bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyjdzie do was, a jeżeli odejdę, to poślę go do was. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości zaś, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Wreszcie o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. Chwała Panu.
0: Chwała Panu. Ja takie dzisiaj, rozważając Ewangelię, miałam takie poczucie, jak bardzo Ewangelia jest taka bliska nam. Jezus mówi dzisiaj o tym smutku, o smutku uczniów, bo odchodzi, mówi o swoim odejściu. I mówi, że są zasmuceni. I to jest takie nasze życie, słuchajcie, tak sobie pomyślałam, jak my bardzo też często popadamy w taki różnego rodzaju smutek, tak? Taką niepewność, bo każda jakaś taka zmiana, nie, w naszym życiu, Jezus tu właśnie mówi o takiej zmianie, że odchodzi. Uczniowie być może pomyśleli sobie, że będą z Nim cały czas, że On będzie z nimi, że im dobrze z Nim, no nie, a tutaj przebywali tyle czasu z Nim, znali już Go, a tutaj taka zmiana, Jezus mówi, odchodzę, prawda, ale musi odejść, że to jest potrzebne dla nas, ale oni przeżywają smutek właśnie, nie mają w sobie jeszcze tej radości. My dzisiaj to widzimy inaczej, bo wtedy uczniowie to jeszcze tak do końca tego nie znali, ale przeżywają smutek. I jak bardzo jest to właśnie takie, ta Ewangelia jest taka bliska też naszemu codziennemu życiu. Jak często człowiek popada w taki właśnie smutek, nie? Jakaś zmiana. Bardzo boimy się zmiany, nie? Bo wydaje nam się, że coś stracimy, że coś będzie nie tak, że boimy się tego. A Jezus dzisiaj mówi, że ta zmiana jest potrzebna, że odrzuć to, co tam gdzieś, prawda, jest nie tak, że da tego Ducha, który pokaże prawdę, prawdę o mnie, pokaże prawdę o moim grzechu, pokaże prawdę o tym, co jest w moim życiu nie tak, co robię nie tak. I żebym się nie bała tej zmiany, żebym nie bała się działania Ducha Świętego, żebym się otworzyła na to, żeby nie było we mnie smutku, ale była we mnie radość, że skoro przychodzi Duch Święty, to On mi pokaże prawdę. prawdę o mnie pokaże. Cię taką scenę ksiądz właśnie, taki przykład jakby dał w kazaniu i mówi, że przyszła raz rodzina, pewnego razu rodzina na Eucharystię i ten ojciec wszedł do zakrystii i mówi, no proszę księdza, no nie mogę dzisiaj jakby uczestniczyć w tej Eucharystii, bo tak się skłóciliśmy przed przyjściem, taki jestem po prostu, to z mojej winy, tak, wszczęłem taką awanturę i mówi, no nie mogę być chyba na tej Eucharystii, jakoś tak się zawstydziłem, jestem taki jakiś, mówi, chyba nie mogę być na tej Eucharystii. No i ksiądz mówi, że taki jakiś taki Duch Święty go natchnął i takie dał mu taką właśnie słowo, że mówi, to właśnie tak, to właśnie dobrze, to jest to właśnie działanie Ducha Świętego, to jest to przyjście Ducha Świętego, który mówi, że przekona nas o grzechu, o prawdzie, o sprawiedliwości i o grzechu, że właśnie źle robisz, że nie tak, że tędy nie jest droga. To właśnie to jest pierwsze działanie Ducha Świętego. I tak on się tak rozradował, ten człowiek mówi, i tak jakoś najpierw był taki, mówi, zdziwiony, a potem się bardzo rozradował tym. I to jest ta radość właśnie, o której dzisiaj też Chrystus mówi o tym smutku uczniów, ale to jest też mówi o tym, żeby się rozradować w tym, że da Ducha Świętego, tego, który nam o wszystkim powie, o wszystkim przypomni, że nam właśnie pokaże to, co jest w naszym postępowaniu złe, że ten grzech, że to nie tak, że właśnie wróć, nawróć się, że zmień ten kierunek swojego myślenia, że to nie tak, nie? I tak właśnie myślę, że powinniśmy właśnie postrzegać to nasze nieraz też złe postępowania, że to jest natchnienie też Ducha Świętego, że nie tak, że nie tak. I wzywajmy tego Ducha Świętego właśnie. Zobaczcie, takie przygotowanie, teraz przygotowujemy się, jesteśmy w takim momencie właśnie oczekiwania na to przyjście Ducha Świętego. I Jezus mówi, że korzystne jest Jego odejście, żeby właśnie przyszedł Duch Święty. On zostawia nam tego Ducha Świętego, posyła Go nam, żeby On nas przekonywał o grzechu, ale też o sprawiedliwości, o prawdzie, o tym wszystkim, co Jezus zrobił, czego dokonał, kim On jest, o prawdzie też o mnie, o moim grzechu, więc myślę, że to działanie Ducha Świętego, że Jezus nigdy nas nie zostawia samych, że jest właśnie z nami, że nieustannie jest przy każdym z nas, mimo czy jesteś dzisiaj radosny, czy jesteś smutny, czy jesteś w jakiejś euforii, to Jezus jest nieustannie przy tobie.
1: Tak. Ja też, czytając dzisiejszą Ewangelię, a wcześniej jeszcze pierwsze czytanie, gdzie dowiadujemy się o uwięzieniu Pawła i Sylasa, zdałam sobie sprawę, jak ważne jest, aby zostawić przestrzeń dla działania Boga, aby otworzyć się na działanie Boga po to, aby właśnie On miał to pole takie, na którym On może działać, ażeby On mógł nam zesłać Ducha Świętego, tego Pocieszyciela, o którym mówi w dzisiejszej Ewangelii. Ale wiecie co, zawsze bardzo, bardzo mnie to zdanie tak to zdanie takie do mnie dociera w taki sposób, pożyteczne jest dla was moje odejście. Kiedyś zastanawiałam się, jak może być pożyteczne dla kogoś czyjeś odejście, tak? Jak to ugryźć? Jak, z której strony na to spojrzeć, że przecież to mówi Pan Jezus. Pożyteczne jest dla nas moje odejście, to znaczy, że ono jest pożyteczne, skoro mówi to Chrystus. I dzisiaj właśnie mówi nam o tym, że on zostawia miejsce, ale to miejsce nie jest puste. Wypełni swoją misję, odchodzi do domu Ojca. Kiedy odchodzi, to mówi, idę do domu Ojca mojego, Ojca waszego. I odchodzi, ale obiecuje nam parakleta, obiecuje nam adwokata, kogoś, kto do nas przyjdzie, bo On nie chce pozostawić nas samymi. I teraz jak ogromnym jest, abyśmy to my zostawili właśnie, otworzyli swoje serce na przyjście i na działanie Ducha Świętego, aby On swoją siłą, swoją mocą, a nie mocą naszą, przemieniał nas, tak jak śpiewamy w pieśni, która wprowadza nas w tę audycję, nie siłą, nie mocą naszą, ale mocą Ducha Świętego. My musimy zrozumieć, że my nie jesteśmy samowystarczalni. To na krótką metę może być dobre dla nas, może nam się w życiu udawać wszystko, ale ostatecznie to nie my jesteśmy panami naszego życia. To Bóg pisze scenariusze naszego życia, a nie my sami, choć bardzo często nam się wydaje, że my nad wszystkim panujemy, że to my pociągamy sznurkami, że to od nas wszystko zależy, a tak nie jest. I szczęśliwi ci, którzy w to uwierzyli, którzy wierzą, że panem naszego życia jest Bóg, którzy zostawiają miejsce w swoim życiu właśnie tę przestrzeń, aby to Duch Święty nas prowadził, bo to jest jedyna droga do tego, aby mieć życie wieczne, a przecież po to żyjemy, po to, aby osiągnąć zbawienie. I to odchodzenie i pozostawianie miejsca dla kogoś innego jest w naszym życiu bardzo często nas spotyka, bo i ono jest właśnie pożyteczne, bo musimy zrozumieć, że żeby się wydarzyło czasami coś innego, to my musimy, to czasami się coś musi zadziać, ktoś musi odejść, żebyśmy mogli zmienić swoje życie, żeby odejście kogoś czasami spowodowało, że my musimy wziąć się w garść, że musimy wziąć odpowiedzialność za swoje życie, bo nagle nie ma kogoś obok nas, kto załatwiał za nas wiele rzeczy, kto nas prowadził za rękę, chociażby takie wyjście z domu młodego człowieka, który wyjeżdża na studia. Mnie to dotknęło i wielu z was dotknęło, czy to szkoła średnia, czy to studia, czy w ogóle wyjście z domu, pójście do pierwszej pracy, kiedy trzeba po prostu odciąć się od pępowiny, kiedy trzeba zacząć żyć na własny rachunek i wziąć odpowiedzialność za siebie, czyli to odejście jest pożyteczne. Jest pożyteczne dla nas i musimy to zrozumieć. W tym pozostawianiu, daniu nam Ducha Świętego i Pan Bóg równocześnie daje nam wolną wolę. I to jest w tym wszystkim najpiękniejsze, że mówi, ty możesz wybrać, ty nie musisz iść moją drogą, możesz sobie wybrać swoją własną drogę, tylko pytanie, dokąd my tą drogą zajdziemy, jak daleko zajdziemy, a co potem, co nas czeka? My, wierzący w Chrystusa, znamy odpowiedź na to pytanie, co potem, bo wierzymy, że życie nasze ziemskie jest tylko takim przystankiem, jest tylko taką drogą, takim pomostem pomiędzy nami a Panem Bogiem. I myślę sobie, że to zrozumienie takie właśnie tego odchodzenia czasami kogoś i pozostawienie miejsca innemu człowiekowi czasami, to być może czasami kluczowy moment w naszym życiu i nie zawsze chcemy się do tego przyznać, jak to jest bardzo ważne dla nas. Alu, czy coś chciałabyś powiedzieć jeszcze?
2: No myślę, że dajmy sobie taką chwilkę jeszcze, może taki pieśnik, chwilkę odetchnijmy. Zapraszam was do tego, żebyście się dzielili z nami, a po chwili takiej przerwy muzycznej wrócimy do naszego rozważania.

0: wracamy do naszych rozważań dzisiaj nad Słowem Bożym z Ewangelii świętego Jana. On zaś, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Myślę, że te wszystkie trzy elementy, które wymienia tutaj dzisiaj Jezus, są tak bardzo nam potrzebne. Słuchajcie, posyła nam tego Ducha Świętego, aby właśnie nam o tym wszystkim przypominał, o czym mówił nieustannie Jezus Chrystus, kiedy był na ziemi, kiedy był z uczniami. O grzechu, o tym, żebym wybierała zawsze dobro, nie? Żebym umiała odróżnić. Po to jest mi dany też Duch Święty, po to ta siła, ta moc, to rozeznanie, to natchnienie, prawda, żebym umiała odróżnić to dobro od zła, żebym umiała wybrać zawsze to dobro, żebym umiała iść w tą dobrą stronę, prawda? To jest to przekonanie właśnie od grzechu. O grzechu. Ten Duch Święty ma właśnie taką moc rozjaśnić mi rozum, tak? Wpłynąć na moje jakieś uczucia, moje decyzje, żebym też zawstydził się swoim grzechem, zaprosił Boga do codzienności. Też o tej sprawiedliwości, przekonać o sprawiedliwości, czyli o takim zrozumieniu tych tajemnic życia Jezusa, o tym, co On do nas mówił przez Ewangelię, co nam przekazał, co nam zostawił, tak? Czyli dzięki temu umiem bardziej rozpoznać działanie też Boga w moim życiu, poznać Go, iść za Nim i wybierać te właśnie słuszne drogi i przekonać o sądzie, prawda, że ta śmierć Jezusa złamała moc szatana, tak, i że ostatecznie szatan przegrał, tak, że i gdy to zrozumiem, odkryję, że jestem po stronie Chrystusa, po stronie zwycięzcy, że wszystko, co w moim życiu się wydarza, że wszystko, jeśli z Bogiem idę, że jeśli właśnie wypełniam się tym Duchem Świętym, jestem zwycięzcą, jestem po stronie zwycięzcy, że żeby właśnie w to uwierzył, że żebym się nie bał po prostu, żebym nie miał tego smutku w sobie, tego strachu w sobie, ale właśnie mimo wszystkich różnych takich zagrożeń, które nawet dzisiaj odczuwamy już w świecie, ale i takich różnych trudnych sytuacji w moim życiu, żebym się nie skupiał na tym złu, na tym smutku, prawda? Ale żebym umiał właśnie widzieć dalej, że Bóg zwyciężył świat, że ta śmierć jest ożywiająca Jego, nie? Żebym się właśnie nie bał, żeby nie było we mnie tego smutku, o którym mówi dzisiaj Jezus. Jezus właśnie mówi, że smutek napełnił wam serce, żeby ten smutek nie napełniał naszego serca w obliczu trudności, cierpień, w obliczu tego, co czasami takie trudne w naszym życiu, ale żebyśmy mieli w sobie tą radość, że Bóg jest z nami, że posyła nam Ducha właśnie, ożywiciela, Ducha, który jest z nami, który ożywia nasze serca, który nam pomaga właśnie powstać i z naszych upadków, i z naszych grzechów, z naszych słabości, ale też pomaga nam w tych trudnych sytuacjach zobaczyć światło.
1: Ciekawie jest sformułowany tytuł tej dzisiejszej perykopy, to słowa Pana Jezusa. Jeżeli nie odejdę, paraklet nie przyjdzie do was, jeżeli nie odejdę. Czyli żeby mógł przyjść Duch Święty, to Pan Jezus musi odejść. I to warunek konieczny. Konieczne, aby Duch Święty mógł wstąpić, aby to On właśnie mógł wejść w nasze życie ze wszystkimi swoimi darami, aby to On właśnie mógł nas napełniać każdego dnia tymi darami, abyśmy my mogli i żeby On mógł działać w nas i przez nas. I dlatego to odejście jest właśnie pożyteczne. Wracam do tego, co wcześniej mówiłam. A taką ceną za dar Ducha Świętego dla nas ludzi

0: jest męka, śmierć, krzyż i śmierć Pana Jezusa. On musiał przez to przejść, żeby potem odejść do domu Ojca, abyśmy my mogli być ludźmi zbawionymi, aby nas odkupić. Więc Pan Jezus uczy nas też tutaj w tej Ewangelii, że każdy ma swój czas i każdy ma swoje miejsce. Czy to w rodzinie, czy to we wspólnocie, w pełnieniu różnych ról. Dzisiaj jestem córką, potem jestem żoną, potem jestem matką i mam czas na pełnienie tych ról. Dziś we wspólnocie pełnię taką posługę, jutro będę pełniła inną posługę, bo ktoś inny tę posługę będzie pełnił za mnie. I to jest miejsce, to zrozumienie tego swojego miejsca i swojego czasu, jaki Pan Bóg nam daje, i podejście do tego z taką pokorą. Nie ja, Panie, ale Ty wskaż mi moje miejsce, wskaż drogę, pokaż mi, do czego mnie, do jakiej roli mnie przeznaczyłeś. Bo ja mogę wiele chcieć, a może to nie moja droga, bo Ty zupełnie masz inny plan dla mnie. Więc to jest też nauka płynąca dla nas z dzisiejszej Ewangelii, aby na kolanach może czasami wyprosić, wybłagać i zrozumieć, jaka jest wola naszego Pana, którą drogą pójść, gdzie się usunąć, zostawić przestrzeń dla drugiej osoby, a w które drzwi powinienem zapukać, powinienem wejść, bo tam jest moje miejsce. To jest taka też i ogromna odpowiedzialność dla nas ludzi, pełniących różne role, do których nas Pan powołał, abyśmy je właśnie zrozumieli, jak mamy te role pełnić, aby być dla drugiego człowieka siostrą, bratem, mężem, żoną, matką i by zrobić to tak, jak chce nasz Pan. Chwała Panu.
1: Chwała Panu. Tak się wsłuchałam w to, co mówisz, Iwonko, i właśnie też sobie myślę, że właśnie chcąc to wszystko zrozumieć, o czym właśnie powiedziałaś, to właśnie potrzebujemy tego Ducha Świętego, nie? Potrzebujemy Jego darów, potrzebujemy tego Jego obecności, potrzebujemy Go zapraszać do tej naszej codzienności. Dzisiaj Ewangelia zaczyna się słowami: teraz idę do tego, który mnie posłał. Czyli Jezus posyła, tak jak i nas. Posyła, prawda? Posyła nas. Jezus wraca po spełnionej misji. Spełnił to, co miał właśnie spełnić. I to, o czym powiedziałaś, czy my właśnie odnajdujemy to w życiu, czy my rozeznajemy to w życiu, ale będziemy rozeznawać wtedy, kiedy będziemy też w takiej mocy Ducha Świętego się poruszać, prawda? Czy ja dzisiaj też zadaję Bogu to pytanie i rozeznaję, czy ja właściwie wypełniam tą misję, gdzie mnie Bóg postawił, gdzie mnie posyła, do czego mnie zaprasza, tak, na każdy dzień. I to jest właśnie też to działanie, myślę, Ducha Świętego i na to się przygotowujemy, Jego oczekujemy. Ja zawsze też niesamowicie przeżywam taki ten dzień, nawet ksiądz w Miłosierdziu, odkąd jest ksiądz Jacek, właśnie pięknie taki przygotowuje taką wigilię zesłania Ducha Świętego i zawsze się staram w tym uczestniczyć, bo to jest dla mnie takie uniesienie i niesamowity taki moment takiego oczekiwania właśnie na to zesłanie Ducha Świętego, nie? Także to jest też taki piękny czas, słuchajcie, i jesteśmy w pięknym czasie takiej drogi do zesłania Ducha Świętego. I życzę Wam tego wszystkim i sobie również i Wam wszystkim, żebyśmy właśnie umieli rozeznawać to, ale to nie naszą siłą i mocą, tylko Bożą, nie? Żebyśmy rozeznawali to, na jakie drogi Bóg nas posyła. No, czas naszej audycji, widzę, tutaj się kończy. No nikt do nas dzisiaj nie zadzwonił, jakiś taki moment, słuchajcie, ale dziękujemy, że tym wszystkim, którzy jesteście gdzieś tam, słuchacie, też modlicie się z nami. Dużo osób modli się też za nas, za tych, którzy posługują w radiu, więc za te wszystkie wasze troskę, modlitwę dziękujemy. I co?
0: Kończymy. I możemy zakończyć słowami tej pieśni, którą zaczęliśmy, o której właśnie też wspominałam na początku. Nie siłą, nie mocą naszą, lecz mocą Ducha Świętego jesteśmy w stanie spełnić wolę naszego Pana.
1: Tak.
0: Chwała Panu.
1: Chwała Panu.

0: Srebrne monety złożyła ta biżuteria, banknoty po 200 euro. Wszystko to znalezione przez przedszkolaka w Berlinie. Dziecko bawiło się z innymi pod okiem opiekunów, a na skarb trafiło kopiąc w ziemi. Kosztowności nie były zakopane głęboko pod krzakiem, zaraz przy placu zabaw. Odnalazło je dziecko, które z całą grupą wyszło jak zazwyczaj na zewnątrz, a jako rozrywkę wybrało kopanie w ziemi. Okrzyk "Mam skarb" początkowo został potraktowany jako element zabawy, ale potem zaczęły wyłaniać się srebrne monety, luksusowe zegarki, złota biżuteria, plik banknotów o wartości 6000 euro, a nawet sztabka złota. Przedszkolanka razem z ojcem jednego z dzieci zgłosili znalezisko policji, która ustala teraz, do kogo mógł należeć ten skarb i czy nie jest łupem pochodzącym z przestępstwa. Tożsamość małego znalazcy na wszelki wypadek została ukryta, podobnie jak dokładne położenie placu zabaw w dzielnicy Wilmersdorf w Berlinie. Policja opublikowała jednak zdjęcie, licząc, że zgłosi się właściciel biżuterii i pieniędzy. To już prawie godzina 20, a więc za krótką chwilę w programie Radia Nadzieja katolicki serwis informacyjny. No a kilka chwil później o 20:20 modlitwa różańcowa.
1: Radio Nadzieja.

0: Radio Nadzieja. Najlepszy przyjaciel twojego dnia.
1: Jest godzina 20.
0: Katolicki Serwis Informacyjny Radia Nadzieja, czyli wiadomości z życia naszej diecezji. Wydarzenia kościelne.
2: Wiktoria Małż, zapraszam. Do tego momentu przygotowywali się niemal 6 lat. W ostatnią sobotę maja czterech diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży przyjmie święcenia kapłańskie. Eucharystia będzie sprawowana w łomżyńskiej katedrze o godzinie 10. To najważniejszy czas zbierania plonów w naszej seminaryjnej formacji, mówi wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego ksiądz dr Zbigniew Skuza. Diakonom w ostatnich tygodniach przed święceniami prezbiteratu towarzyszy wiele emocji.
3: Troska to jest na pewno wielkie skupienie, na pewno jest radość, ale to nie jest taka radość płytka, ale to jest taka głęboka radość i świadomość podjętej decyzji, więc jest to niezwykle piękne, ale też chcę powiedzieć, że dla nas też jest to wielkie przeżycie. Dla mnie osobiście każde święcenia są zawsze wielkim przeżyciem. Do tych święceń w tym roku przystąpi czterech diakonów i one odbędą się w sobotę 30 maja. Również zostaną poprzedzone tygodniowymi rekolekcjami w Chodyszewie pod kierunkiem Ojca Duchownego.
2: Wierzę, że diakoni są pewni swojej decyzji, dodaje wicerektor seminarium.
3: Inaczej nie wyobrażam sobie, żeby mogli przyjąć święcenie kapłańskie. Oczywiście, że jak mówi święty Paweł, nosimy ten skarb w naczyniach glinianych, więc zawsze jest to drżenie, zawsze człowiek ma świadomość, że nieskończenie nie dostaje do tego wielkiego zadania i tej godności, którą jest kapłaństwo, ale na pewno jest to przekonanie i z takim przekonaniem przystępują do tych święceń, że chcą tą drogą kroczyć, do której przygotowali się przez 6 lat studiów i formacji. Było sporo czasu, żeby nad tym się zastanawiać.
2: Diakoni święcenia przyjmą z rąk biskupa Janusza Stepnowskiego. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Radia Nadzieja.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
2: Dzisiaj mija 80. rocznica konsekracji biskupiej księdza Stefana Wyszyńskiego. Święcenia biskupie otrzymał na Jasnej Górze 12 maja 1946 roku. Po konsekrację biskupią pojechałem na Jasną Górę. Odtąd już życie moje związane jest z tym miejscem, napisał później w swoim herbie biskupim ksiądz Stefan Wyszyński. Umieścił słowo samemu Bogu i wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej. Jak podkreśla ksiądz dr Zbigniew Zamiatała, kardynał Wyszyński w posłudze kapłańskiej i pasterskiej reprezentował postawę troski o zbawienie innych, głosiciela ducha pokoju, wolnego od napięć i nieangażującego się w działalność jakiejkolwiek grupy politycznej, ponieważ misja kapłana jest uniwersalna względem wszystkich.
4: Wystarczy porozmawiać z ludźmi, którzy byli blisko niego, ale też którzy uczestniczyli w mszach sprawowanych przez niego. On był skupiony na tym sprawowaniu tego misterium, jako ten Alter Christus. Pokazywał, że tu jest misterium najważniejsze w życiu chrześcijańskim, w życiu świata, bo Syn Boży oddaje się swojemu Ojcu w ofierze za zbawienie świata, za zbawienie każdego konkretnego człowieka. I rzeczywiście to pozwalało, że ludzie odkrywali tajemnicę Eucharystii, tajemnicę Boga. I to było jego kapłaństwo, które realizował przez całe życie. I kapłaństwo, które nigdy nie dzieliło ludzi.
2: Święcenia biskupie księdza Stefana Wyszyńskiego odbyły się w niedzielę 12 maja 1946 roku na Jasnej Górze. Była to pierwsza powojenna konsekracja biskupia w Polsce.
0: Katolicki Serwis Informacyjny.
2: Święty Stanisław Kostka jest doskonałym wzorem dla młodych ludzi rozeznających swoje powołanie, mówili uczestnicy konferencji prasowej, która odbyła się w sekretariacie generalnym KEP. Podczas spotkania zapowiedziano pielgrzymkę szlakiem patrona Polski świętego Stanisława Kostki z Wiednia do Rzymu w intencji powołań. Uczestnikom towarzyszyć będzie tak zwana walizka powołaniowa. W Rzymie zostanie ona zaprezentowana podczas audiencji generalnej u papieża, mówi biskup płocki Szymon Stłukowski.
5: Tygodniowa, bo to jest 10 grup, 10 tygodni. Musi sama dojechać, sama wrócić, sama się utrzymać. My zapewniamy trasę, zapewniamy miejsce noclegowe. Udało się zebrać grupy, które każdego tygodnia na zmianę będą pielgrzymować z różnych stron i z Polski, i nie z Polski, i osoby świeckie, osoby duchowne i siostry zakonne. Idzie też kilku biskupów. Będzie nam towarzyszyć coś, co tak nazwałem walizką powołaniową. To jest taka skrzynka z lębu zrobiona przez stolarza artystę we Francji. która zawiera obraz inspirowany znanym z malarstwa obrazem Caravaggia, Powołanie świętego Mateusza.
2: Pielgrzymka rozpocznie się uroczystą mszą świętą w katedrze wiedeńskiej 4 lipca, a zakończy się 15 września w Rzymie.
0: To był katolicki serwis informacyjny Radia Nadzieja.

0: Lost in Life, Phil Bolivar na antenie radia Nadzieja. Spoglądam na zegar w studiu, 9 minut po godzinie 20. Defibrylatory AED trafiły do kolejnych 5 łomżyńskich szkół. To w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Nowe urządzenia trafiły do szkół podstawowych numer 4, 5, 7, 9 oraz 10. To sprzęt mogący uratować życie w przypadku nagłego zatrzymania krążenia. Wcześniej w ramach budżetu obywatelskiego defibrylatory trafiły do kilku szkół średnich. Mówił Łukasz Czech z Urzędu Miejskiego.
1: Było to pierwsze liceum ogólnokształcące, trzecie liceum ogólnokształcące, zespół szkół technicznych i ogólnokształcących numer 4 oraz zespół szkół ekonomicznych i ogólnokształcących numer 6. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej wybrano te placówki, które w razie zagrożenia mogą stanowić miejsce zbiórki osób przed ewakuacją.
0: Defibrylator AED to urządzenie przeznaczone do udzielania pomocy w sytuacji zagrożenia życia. Sprzęt prowadzi osobę udzielającą pomocy za pomocą komunikatów głosowych, analizuje rytm serca i w razie potrzeby umożliwia wykonanie defibrylacji jeszcze przed przyjazdem służb ratunkowych. Maciej Musiałowski, nowy utwór Flora. Posłuchajmy.
2: Dłonie mi drogi.

0: nas.
1: Tak śpiewa Maciej Musiałowski. Dalsze zamknięcie cieśniny Ormus może spowodować głód u dziesiątków milionów ludzi na całym świecie, alarmuje Organizacja Narodów Zjednoczonych i wyjaśnia, że w Zatoce Perskiej utknęły nawozy potrzebne rolnikom na całym świecie. Przedstawiciel ONZ Jorge Moreira da Silva ostrzegł podczas konferencji w Paryżu, że jeśli cieśnina nie zostanie szybko otwarta, niedożywienie i głód mogą dotknąć 45 milionów ludzi, głównie w Afryce i Azji. Na co dzień przez cieśninę Ormus transportowana jest 1/3 światowych nawozów i komponentów potrzebnych do ich produkcji, w tym amoniaku, siarki i mocznika. Walczymy z czasem, bo nawozy potrzebne są teraz, gdy trwają zasiewy. Jeśli rolnicy nie dostaną ich w ciągu najbliższych kilku tygodni, będziemy mieć do czynienia z dużym kryzysem humanitarnym, a ceny żywności wzrosną dramatycznie, powiedział Moreira da Silva. Według niego przed niedożywieniem i głodem uchroniłoby przepuszczanie 5 statków z nawozami dziennie. Jedyne, czego nam teraz potrzeba, to wola polityczna, podsumował przedstawiciel ONZ. Jest godzina 20, prawie 15, więc to czas za krótką chwilę, za te nieco ponad 5 minut na modlitwę różańcową w Radiu Nadzieja. Jeśli ktoś z Państwa chciałby włączać się do modlitwy właśnie na antenie, to są przygotowane dwie linie telefoniczne: 512 123 502 albo 512 123 503. A więc chwila muzyki i modlitwa różańcowa w Radiu Nadzieja. 512 123 502 i drugi numer różni się tylko ostatnią cyfrą: 512 123 503.

Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Panu Bogu w tym czasie zawierzamy wszystkich radiosłuchaczy i ich intencje. Polecamy pasterza diecezji księdza biskupa Janusza Stepnowskiego, wszystkich dobroczyńców i ofiarodawców. Pamięcią modlitewną ogarniamy spółdzielnię mleczarską Mlekowita, prezesa Dariusza Sapińskiego, pracowników i rolników, prosząc o Boże błogosławieństwo na każdy dzień.

0: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Różaniec to skarb, który trzeba odkryć, mówił nasz ukochany święty Jan Paweł II. Maryjo, Królowo Różańca Świętego, w znaku fatimskim, Najczulsza Matko, perły łez moich w darze Ci przynoszę i bijące serce, co za mało kocha. Zanieś łzy moje Jezusowi Panu, zanieś me serce, niechaj je odmieni. Zasłuchani i zapatrzeni w święte oblicze Matki Bożej, módlmy się. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
1: Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Maryi Panny, umęczon pod Ponckim Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion.
1: Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.
0: Módlmy się o silną wiarę, silną nadzieję i piękną miłość do Pana Boga i bliźniego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
1: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
1: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
0: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia.
1: Rozważając tajemnice bolesne Różańca Świętego, modlimy się o pokój w naszej Ojczyźnie, na całym świecie, w sercach ludzkich, w intencjach rodzin i Radia Nadzieja, o miłosierdzie Boże dla całego świata i każdego człowieka, o opatrzność Bożą nad Polską, w intencjach chorych, cierpiących, samotnych, prześladowanych i w intencjach Bogu wiadomych, ukrytych w naszych sercach, o spełnienie woli Bożej, a także za naszych bliskich zmarłych i dusze w czyściu cierpiące. Tajemnica pierwsza bolesna. Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu. Jezus w chwili największego lęku modli się do Ojca. Choć przeżywa głęboki smutek, ufa, że wola Ojca jest święta. Panie, naucz nas nadziei, że każde cierpienie ma sens, jeśli powierzamy je Tobie, bądź naszą siłą w chwilach trudności.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
2: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
2: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy modliła się Jadwiga, szczęść Boże.
1: Bóg zapłać Pani Jadwigo, szczęść Boże. Tajemnica druga. Biczowanie Pana Jezusa. Każdy cios, który spada na ciało Jezusa, jest znakiem ludzkiego grzechu. Nasz Pan w pokorze przyjmuje cierpienie, niosąc nadzieję na odkupienie świata. Panie, pomóż nam pamiętać, że Twoja miłość jest silniejsza niż nasz grzech.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pań z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy,
1: i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają,
0: a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.
1: O mój Jezu.
3: Przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za dar wspólnej modlitwy z Panem Bogiem, modliła się Teresa.
1: Bóg zapłać, Pani Tereso, szczęść Boże z Panem Bogiem. Tajemnica trzecia. Cierniem ukoronowanie Pana Jezusa. Korona hańby Jezusa staje się koroną chwały. W każdej naszej słabości kryje się nadzieja na zwycięstwo. Panie, pomóż nam widzieć Twoje zwycięstwo w naszych upokorzeniach.
2: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, bądź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen.
2: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta.

0: owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
0: O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta,
1: módl się za nami, którzy się
0: do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Bóg zapłać za wspólną modlitwę błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać z Panem Bogiem. Tajemnica czwarta. Droga krzyżowa Pana Jezusa. Kroki Jezusa na drodze krzyżowej przypominają, że w cierpieniu nie jesteśmy sami. On jest z nami, niosąc nasze krzyże. Panie, daj nam siłę, byśmy nasze krzyże przyjmowali z nadzieją.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
2: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
1: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,

0: teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
1: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. I za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Mój zapłać za wspólną modlitwę różańcową modliła się Jadwiga z mężem błogosławionej nocy z Panem Bogiem.
2: Bóg zapłać Państwu z Panem Bogiem. Szczęść Boże. Tajemnica piąta. Śmierć Pana Jezusa na krzyżu. Śmierć Jezusa, choć wydaje się klęską, jest początkiem nowego życia. Panie, naucz nas, że w Tobie każda ciemność zamienia się w światło. W Twojej śmierci odnajdujemy życie.
3: Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: O Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta,
0: módl się za nami, którzy się do Ciebie
3: uciekamy, i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i polaconymi Tobie. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. We wszystkich intencjach Ojca Świętego i za Panie, który dziś prowadzimy różaniec. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.
0: Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
0: Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.
3: Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu,
0: jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
3: Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona. O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z Synem Twoim nas pojednaj, z Synem swojemu nas polecaj, z Twojemu Synowi nas oddawaj. Mów zachęć za wspólną modlitwę różańcową i połączenie błogosławionej nocy. Szczęść Boże. Modliła się Teresa.
2: Bóg zapłać Pani Tereso. Szczęść Boże z Panem Bogiem. Modlitwa za ojczyznę do świętego Andrzeja Boboli. Boże, za przyczyną świętego Andrzeja dopełnij miłosierdzia nad naszą ojczyzną i odwróć grożące jej niebezpieczeństwa. Natchnij mądrością jej rządców i przedstawicieli, a jej obywateli zgodą i sumiennością w wypełnianiu obowiązków. Daj jej kapłanów, zakonników i zakonnice pełnych Ducha Bożego i żerliwych o zbawienie dusz. Umocnij w niej ducha wiary i czystości obyczajów. Wytęp wszelką zazdrość i zawiść, pijaństwo, nieposzanowanie mienia społecznego, niechęć do rzetelnej pracy oraz lekceważenie praw jakiegokolwiek człowieka. Niech rodzice i nauczyciele w bojaźni Bożej wychowują młodzież i przygotowują do życia w społeczeństwie. Niech ogarnia wszystkich duch poświęcenia i ofiarności względem Kościoła i Ojczyzny, duch wzajemnej życzliwości, jedności i przebaczenia.
0: Akt zawierzenia świata Bożemu miłosierdziu. Boże, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś się na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu, Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka. Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, przezwyciężaj wszelkie zło, pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny Boże, zawsze odnajdywali źródło nadziei. Ojcze Przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Amen.
2: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim radiosłuchaczom za wspólną modlitwę różańcową, tym, którzy włączyli się telefonicznie i tym, którzy trwali z nami duchowo. Dla Pani Jadwigi, dla Pani Teresy, dla Pani Marii, dla Państwa Jadwigi z mężem i dla Pani Teresy. Dziękując Bogu za dzisiejszy dzień i doznane w nim łaski, radujmy się Jego miłością w nas i dzielmy się nawzajem tą Bożą miłością. A zmarłym wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. W studiu modlili się
0: Maria,
2: Walentyna oraz Hubert posługujący przy konsolecie.
0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny. Minęło już 21, więc czas najwyższy, abyśmy wyśpiewali, zwracając się w modlitwie do Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, Czarnej Madonny. Maryjo, jestem, pamiętam, czuwam. Dziękuję za uwagę. Ciepło Państwa pozdrawiam, życząc dobrej nocy. Do usłyszenia. Hubert Chojnowski.

naładuje się duch mój.

0: Aktualności Radia Watykańskiego, Watykan News.
1: W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik, wieloletni papieski dyplomata. Jan Paweł II wywierał silny wpływ na króla Baldwina, wynika z ujawnionych zapisków belgijskiego monarchy. To dzięki jego wsparciu zdecydował się na tymczasową abdykację, by nie podpisywać ustawy aborcyjnej. W Nigerii nasilają się prześladowania chrześcijan. W stanie Taraba od września ubiegłego roku zniszczono 217 kościołów. Krzysztof Brąk, aktualności z Watykanu. Leon XIV jest w Castel Gandolfo, wtorek to już tradycyjnie dla papieża dzień wolny od pracy. Do Watykanu Ojciec Święty powróci wieczorem. W Rzymie zmarł kardynał Emil Paul Trzerik. Miał 79 lat, od 1978 roku pełnił służbę w watykańskiej dyplomacji. Z wdzięcznością wspominam jego wierną służbę jako przedstawiciela papieskiego w różnych krajach, a następnie jako członka niektórych dekasterii Stolicy Apostolskiej, napisał Leon XIV w telegramie kondolencyjnym.
0: Wiadomości ze świata.
1: W Belgii ukazała się nowa biografia króla Baldwina, który sprawował władzę w latach 1951-1993. Opierając się na niepublikowanych dotąd dokumentach i prywatnych zapiskach króla, autor ukazuje nie tylko jego głęboką wiarę, ale również żywą relację z Janem Pawłem II.
2: Jak twierdzi autor biografii, profesor Vincent Dujardin, Jan Paweł II był jedną z postaci, która wywarła największy wpływ na belgijskiego króla. Cytuje on m.in. nieznany dotąd list Baldwina po zamachu na papieża w 1981 roku. Król uznaje w papieżu namiestnika Chrystusa. Przez ciebie objawia on swoją miłość i moc. Kiedy cię widzimy i słuchamy, zbliżamy się do Jezusa, napisał belgijski monarcha. Baldwin przeszedł do historii jako król, który w 1991 roku nie zgodził się podpisać ustawy aborcyjnej. Wiedział przy tym, że ceną za ten gest może być obalenie monarchii, a nawet wygnanie. Jak pokazują dokumenty, król konsultował swoją decyzję z Janem Pawłem II i kardynałem Ratzingerem. Jak precyzuje autor, nie pytał ich o radę. Prosił jedynie o wyjaśnienie moralnych aspektów swej decyzji. Dzięki ich wsparciu pozostał wierny swemu sumieniu.
1: Przypomnijmy, że od grudnia 2024 roku trwa proces beatyfikacyjny króla Baldwina. Został on otwarty na wniosek samego papieża. W diecezji Wukari na wschodzie Nigerii dramatycznie pogarsza się sytuacja chrześcijańskich społeczności rolniczych. Kolejne ataki w stanie Taraba przynoszą ofiary, masowe przesiedlenia i zniszczenia kościołów.
3: Od września fala przemocy w południowej części stanu Taraba zmusiła do ucieczki prawie 100 tysięcy osób. O dramatycznym bilansie ataków poinformował biskup diecezji Wukari Mark Maigidan Zukwein. Wśród przesiedlonych jest 16 księży. Zniszczono też domy 8 kapłanów i 217 kościołów. Według agencji Fides ataki dotykają przede wszystkim społeczności rolniczych, głównie chrześcijańskich wiosek zamieszkanych przez lud Tif. Napastnicy są najprawdopodobniej bandy muzułmańskich pasterzy Fulani. Po spaleniu domów i kościołów atakujący często zajmują ziemie pozostawione przez mieszkańców zmuszonych do ucieczki.
0: Więcej wiadomości na portalu watykannews.va/pl i w mediach społecznościowych watykannews.pl.

0: jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: Nasz gość dnia.
2: Witamy naszych radiosłuchaczy, ale również widzów, którzy oglądają nas na portalach społecznościowych. Gościem dnia Radia Nadzieja jest Marek Olbryś, dyrektor MPGKiM w Łomży. Dzień dobry, witamy serdecznie.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Panie dyrektorze, wiosna w Łomży już na dobre się rozpoczęła. Mieszkańcy coraz częściej korzystają też z parków i terenów zielonych. Jakie będą najważniejsze działania MPGKiM w najbliższych miesiącach?
3: Tak, mamy już za sobą sezon zimowy i ten przejściowy sezon taki zimowo-wiosenny. No i tu mamy zdecydowanie dużo więcej pracy, jak to będzie w lecie, bo musimy te skutki zimy usunąć, natomiast musimy też dbać o to, żeby ten czas wykorzystać wegetacji roślin, żeby to w porę zasadzić, zadbać, przyciąć, wyciąć, i tu jest wiele takich kombinacji różnego rodzaju z terenami zielonymi. I teraz właśnie to trwa i chcemy tak naprawdę to czekamy na 15 maja, kiedy tak zwana ta zimna Zośka minie i wtedy możemy już te jednoroczne kwiaty sadzić, bo one będą taką wisienką na tym torcie, że barwami to wszystko zapłonie, że tak powiem, i będzie to wizualnie dobry odbiór tej sytuacji. Natomiast obecnie to tak naprawdę dużo poświęcamy czasu nasadzeniom i drzew, krzewów, bylin takich wieloletnich, i to się dzieje. Teraz wymieniamy podłoża, tak zwane zrębki wysypujemy. Zrębki to mamy z tych różnych starych drzew wyciętych i je rąbiemy na takim rębaku specjalnym. I zrębek ma to do tego, że on wchłania wilgoć, natomiast dłużej utrzymuje to podłoże wilgotne. I te jak najbardziej te nowe nasadzenia w tym klimacie wilgotnym wzrastają i się przyjmują, bo jak są suche wiosny, to bardzo dużo mamy strat z tytułu właśnie wilgoci i braku wody w glebie, ponieważ te nasadzenia, które po zimie trzeba, że tak powiem, wyciąć i nowe wsadzić na ich miejsce ze względu na to, że uschły czy przemarzły, różne czynniki wpływają na to, że te rośliny są mizerne, i wtedy to lepiej działa. I staramy się to robić teraz właśnie to, a poza tym, że przycinać stare róże, te pędy różnego rodzaju, jest tego masę. Nasze dziewczyny, tak zwane te gwiazdeczki zielone, dużo tutaj pracy wkładają to, żeby nad tym zapanować.
2: I to dzięki nim właśnie taka zasługa, że miasto jest takie
3: mamy
2: piękne,
3: dużo,
2: kolorowe,
3: mamy dwie
2: kwitnie.
3: Takie duże brygady pań, które wyjeżdżają na miasto, ale też generalnie mamy stałych konserwatorów na parku Jana Pawła i tam jest, tak można powiedzieć, naszą wizytówką miasta. Tutaj bardzo dużo rolę do tego i radni, i pan prezydent przywiązuje, żeby JP2 było taką naszą wizytówką, że jest dużo aranżacji zieleni, zadbane mocno jest i tam cały czas dbamy. Dużo uroczystości, różnych imprez tam się dzieje, także chcemy, żeby to w dobrej jakości ten park utrzymać, a wyzwań jest naprawdę wiele. Poza tym, że trzeba sprzątać codziennie, bo różnego rodzaju sytuacje tam się zdarzają.
2: Tak, ale do tego tematu na pewno jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ważny temat i tutaj też apel do mieszkańców, jeżeli chodzi o porządek, ale do tego wrócimy. I w takim razie nasadzenia już za kilka dni ruszą, więc na co stawiacie w tym roku? Jakie nasadzenia się pojawią? Jakie gatunki?
3: To generalnie nie będzie się różniło od lat poprzednich, bo też o tym trzeba, żeby to przewidywalne było. Sprawdzone rośliny, kwiaty, róże, to będą róże, byliny, które będą kwitły, ale też te nasadzenia, które są powtarzalne na mieście. Ważną rzeczą jest, żeby to sprawdzone było, te nasadzenia, i wiemy, jak o to dbać. Nie ma niespodzianek, nie ma w jakiś sposób zaskoczenia, jak ta roślina zadziała, i tu już mamy to przerobione, sprawdzone. Będziemy generalnie wzorować się na latach ubiegłych. No to też można powiedzieć, zależy od wilgotności i od opadów. Tutaj naszą dużą odrękę są brak tych opadów. Natomiast już teraz staramy się robić takie aranżacje, gdzie mamy automatyczne nawadnianie. Jest czujnik w glebie, który reaguje na wilgoć i ona, ta woda kropelkowo dopływa do tych roślin i one dobrze kwitną, dobrze się ubarwiają i nie marnują się, tak? I tu będziemy chcieli jak najbardziej rozwijać. To jest droga aranżacja i droga impreza, że tak powiem, bo to kosztuje. Natomiast w budżecie nie ma aż tyle pieniędzy, żebyśmy sobie na ekstrawaganckie pozwalali zachowania w tej dziedzinie i musimy się tego pilnować. Mamy tu reżim taki, można powiedzieć, budżetowy. No i staramy się w tych środkach, które mamy do dyspozycji, jak najbardziej racjonalnie i po gospodarsku podchodzić.
2: Tak, bo pomimo tych niewielkich opadów deszczu, synoptycy wciąż alarmują. Susza trwa i ta sytuacja hydrologiczna jest bardzo trudna. I czy to jedyne metody, jakie MPGKiM stawia na takie sytuacje, jeżeli chodzi o przestrzeń miejską i zieloną?
3: To nie jedyna metoda, bo taka tradycyjna metoda, mamy beczki asenizacyjne, które dowozimy wodę, jest tak zwany ten prysznic i szlauchem podlewamy normalnie, tak mechanicznie można powiedzieć, bo innych tutaj metod nie będziemy mieli. Poza tym, że będą donice na słupach oświetleniowych, takie aranżacje już trochę bardziej zaawansowane i tam trzeba dotrzeć, tam trzeba podlać. I to generalnie w lecie, jak nie będzie opadów, to musimy codziennie to podlewać i szczególnie w nocy są pracownicy, którzy pracują w godzinach nocnych, wtedy można, bo nie można też kwiatów w dzień, jak są jakieś słońce mocno, żeby podlewać, bo to nie jest dobra metoda na wilgotność roślinki. Także to trzeba to wykonywać jak najbardziej albo rano, albo wieczorem, albo w nocy, tak żeby to efekt był. I tego się trzymamy. No, resztę to w rękach Boga, że tak powiem, bo przyrody nie może człowiek za mocno poprawiać, bo to nie jest dobra recepta na zadowolenie.
2: Nie wychodzi to czasami na
3: dobre. Nie wychodzi, tak.
2: Ile w takim razie nowych krzewów, czy też drzew i nasadzeń pojawi się w tym roku?
3: No, krzewów i tych niskopiennych róż, to w nasadzeniach to będą setki tych krzewów i setki róż, bo tam, gdzie wymarzły, tam to trzeba pouzupełniać, podosadzać. Drzew jest mnóstwo, dlatego że Łomża Miasto jako tutaj właściciel wszystkich nieruchomości tych publicznych musi odsadzić za bulwary, za inne pozwolenia wycinki. Ja tylko tak powiem w przybliżeniu, to są setki drzew, ale powiem w przybliżeniu, że za każde jedno drzewo wycięte, czy to będzie suche, czy to będzie jakieś obumarłe, trzeba 3 nowe drzewa małe wsadzić. Także tu jest pole. Nie mamy tak naprawdę, Łomża ma mało powierzchni w porównaniu z innymi miastami tej wielkości i nie mamy nawet gdzie tych drzew przesadzać, tak żeby wykonać decyzję Urzędu Marszałkowskiego albo starosty czy prezydenta miasta w tym przypadku, żeby te nasadzenia w takim miejscu posadzić, żeby nie to, że na gromadę to wszystko wsadzić, tak że to trzeba przewidzieć.
2: To wymaga przemyślenia.
3: Tak, to i mamy przepisy jeszcze do tego wszystkiego, żeby te rośliny i drzewa, krzewy czy rośliny, czy które kwitną wsadzać. Także tutaj musimy nie dość, żeby się pilnować w charakterze tej wilgotności i tego wyglądu estetycznego, to jeszcze musi to spełniać wymogi prawne.
2: Skoro już rozmawiamy o tej przestrzeni zielonej w mieście, to wróćmy do tematu. Dwa najstarsze parki w Łomży zostaną zrewitalizowane. Co dokładnie się zmieni?
3: No myślę, że to tak jak sama nazwa wskazuje, rewitalizacja to jest powrót do tej świetności z poprzednich lat, kiedy to było zakładane, kiedy było dbane. Ja myślę tu o tym okresie międzywojennym, ale jeszcze i wcześniej, bo w przypadku Jakuba Wagi ten park, to jeszcze władze carskie, no Polacy na pewno, tylko pod panowaniem jeszcze caratu tutaj ten park był robiony. On był, tak jak ze zdjęć archiwalnych wynika, naprawdę ładny, był zadbany i do tego trzeba wrócić. I myślę, że mamy już cząstkowe projekty tych aranżacji i myślę, że zrobi to się na pewno współczesnymi metodami, ale będzie się pamiętało o tym, jak to wyglądało i jak najbardziej tutaj będziemy skłonni, żeby właśnie tą metodą iść. I jeżeli ta teza założenia wypadnie pozytywnie, to myślę, że ten Park Jakuba Wagi, on długo czekał na swoją kolej i mieszkańcy, szczególnie tutaj centrum, ja wiem, że tu nawet radni z tego okręgu wyborczego bardzo chcą, żeby ten park powrócił do życia, bo tak to trzeba nazwać, i oni są bardzo zainteresowani, ale mieszkańcy również. Tutaj ja mieszkam na Omrzycy i często przyjeżdżam Wojska Polskiego do Śródmieścia i widzę, że jest mnóstwo ptaków, wrony, one po prostu, jest za dużo tego towarzystwa, że tak powiem, bardzo niszczą strukturę tego parku. Ja wiem, że to tak dziwnie zabrzmi, że ptak niszczy, ale wrona jest ekspansywnie podchodzi do tego. Szczególnie w ostatnich latach wron i gołębi jest bardzo dużo w mieście Łomży i to mieszkańcy zwykli, którzy mieszkają w centrum i w blokach, tutaj ulica Wojska Polskiego, Dmowskiego, Stacha Konwy, Barnatowicza, uskarżają się. Nawet ponieważ mamy budynki komunalne, to ja wiem, co mówię, że naprawdę mnóstwo mieszkańców robi kolczatki na parapetach, nie do końca zgodne z prawem, innego rodzaju aranżacje wymyśla tak, żeby te ptactwo nie inwazyjnie nie wchodziło w zasoby mieszkaniowe. Ale też powiem tak z przykrością, że to też wina ludzi, którzy dokarmiają ptaki. Ptak, jeżeli nie ma źródła pokarmu łatwego, stara się różnymi drogami być na zewnątrz miasta, poszukuje tego pokarmu. Ale jak mu się ten pokarm pod nos, że tak powiem, pod dziób podstawi, to on będzie tutaj egzystował, on będzie tutaj się rozmnażał i będzie zakładał swoje rodziny, będzie tym samym to populację powiększał i będziemy naprawdę zaskoczeni, że w przyszłości będzie mnóstwo tych szkodników, można powiedzieć, bo gołębie gniazdują na wysokich drzewach. W parku Jakuba Wagi mnóstwo tych starych drzew jest i naprawdę trudno jest odpocząć dobrze, jak te hałasy wron, ten taki symboliczny i tradycyjny, ten śpiew tych wron jest niesamowity, on jest przygniębiający i tak myślę, że to nie sprzyja dobremu wypoczynkowi. Są różne inne ptaki mniejsze, które pięknie śpiewają, czy to będą kosy, czy inne, naprawdę są, ale zdominuje wrona, wronopodobne ptaki zdominują właśnie te mniejsze ptaki, które nie są tak ekspansywne i są do przyjęcia przez człowieka w tej infrastrukturze. A poza tym, że ptactwo i odchody idą na alejki, na ławeczki, trzeba często myć. To kosztuje naprawdę dużo pracy. Za każdym razem my myjemy te ławki praktycznie co dzień w Śródmieściu i to się powtarza. Dziewczyny nasze zmyją, to usuną, na drugi dzień przychodzą.
2: Ale zaraz pojawia się znowu ten sam problem.
3: To jest to samo. To tak samo jak z samochodami. Zaparkuje się tu, szczególnie na tym takim koło głównej poczty, na tym skwerze. Samochody są, parkują samochody ludzie, no i przychodzą i jest cały biały, jak po paru godzinach przyjdzie z pracy, czy ze szkoły.
2: A jest to uciążliwe.
3: Jest to uciążliwe. Ludzie się denerwują i mają rację tak naprawdę, bo trzeba coś z tym zrobić, ale tak naprawdę trzeba dużo pieniędzy przeznaczyć na odstraszanie. Ja już nie mówię, że najbardziej skutecznym odstraszaczem jest ptaki są te agresywne takie w postaci sokołów, innych takich,
2: które... Ale czy to jest dobre rozwiązanie?
3: No, ale to bardzo skuteczne. Natomiast my wiele razy montowaliśmy takie sygnały ptaków drapieżnych i one nie działają. Te wrony czy gołębie się do tego przyzwyczajają. To podziała tydzień, dwa i przestaje działać, bo wrona poznaje, że to jest jakiś trochę taki chwyt poniżej pasa i one są, lekceważą potem te sygnały.
2: Także rewitalizacja parków już wkrótce. Na razie jest to na etapie projektów i planów.
3: Tak, tak. No poszukiwania przede wszystkim źródeł finansowania. Ja mam kontakt z panem prezydentem i z zastępcami odnośnie tych rewitalizacji i czekamy, że tak powiem, siedzimy już w blokach, stoimy, jak to wszystko wybucha. kuchnię, będziemy doradzać. Nie wiem, czy to my będziemy robili, czy to będzie jakaś forma zamówienia publicznego poprzez przetarg, ale chcemy, jak nam inwestor, czyli miasto przekaże do codziennej eksploatacji, będziemy mieli na pewno trochę mniej roboty, bo zawsze coś nowego to jest trochę mniej roboty, to jest tak bardziej... Ta praca jest bardziej widoczna, bo na starym materiale, że tak powiem, możesz pracować, możesz zamiatać, możesz sprzątać. Ten efekt jest nierównomierny do tego zamierzonego.
2: Także jeszcze trochę cierpliwości, żeby te piękne efekty
3: dać. O drugim parku jeszcze powiemy. Tak. To jest park ludowy, tak zwany, łomżyniacy starzy to mówią na to Małpi Gaj. I tam też trzeba troszeczkę to aranżację zmienić, urozmaicić. Czy to będzie szutr, bo tam tak mniej więcej chyba zbliża się do tego szutrowe, ale to może szutr też może mieć bardzo fajny wymiar i tego te dwa parki, że tak powiem, eliminują trochę i tego hałasu i można tam przejść, pospacerować, usiąść na ławeczkę, porozmawiać ze znajomym i to o to chodzi właśnie, żeby były takie miejsca. Bardzo modne teraz na świecie są, tutaj taki wzór jest z Ameryki Łacińskiej, te parki takie i z Azji przede wszystkim, parki kieszonkowe takie, że niewielkie skwerki, jakieś krzewy, jakiś drzew, ławeczkę, żeby można było ten smog śródmiejski pomniejszyć. I to właśnie, że nie trzeba iść aż całą wyprawę robić z bloku, z mieszkania, z domku, żeby gdzieś przysiąść na ławeczce w otoczeniu zielonym, tylko żeby mieć to bliżej.
2: A ta przestrzeń zielona dla człowieka jest bardzo potrzebna, bardzo ważna.
3: A poza tym, że ja pamiętam jeszcze ze szkoły, że zielone uspokaja. I to tak powtarzają.
2: I tak jest, tak działa na człowieka. Panie dyrektorze, przejdźmy do kolejnego tematu. MPGKiM sprzedaje drewno mieszkańcom po niższych cenach. Skąd taka decyzja?
3: Tak, my działając na tym środowisku i przestrzeni granic administracyjnych miasta Łomży dbamy o zieleń, ale też jest dużo rzeczy do tak zwane suszki, czy to będą krzewy, czy będą drzewa. One są wycinane co jakiś czas, no bo jeżeli jest uschnięte, to trzeba je wyciąć, posadzić nowe, trzy nowe za jedno. I tego nazbierało się przez wiele lat. Myśmy ciągle to apelowali do władz miasta. W tej kadencji prezydent podjął taką decyzję, żeby bo to my jesteśmy pośrednikami. Głównym beneficjentem tych środków ze sprzedaży drewna jest miasto Łomża. To idzie do budżetu miasta i potem to nie są aż tak wielkie pieniądze, ale zawsze propozycja jest. Poza tym, że u nas nagromadziło się tyle tego drzewa, że nie mamy wolnej przestrzeni na bazie, na Grabówce, na ulicy Nowogrodzkiej. Chcemy się tego, że tak powiem, kolokwialnie pozbyć, no bo jesteśmy zatłoczeni tym drewnem. Są stare szklarnie, nie działające już, ale zadaszone, tam nie ma, deszcz nie pada, jest to suche. Drewno jest dobrej jakości i zachęcamy. Myśmy tutaj z dyrektorem Radia Nadzieja już tak uruchomili taką przestrzeń medialną, żeby ludzie dowiedzieli się, że u nas można tanio i dobre drewno nabyć. Oczywiście byśmy zachęcali do swojego transportu, ale jak ktoś nie będzie miał transportu, a z nami to uzgodni, na naszych stronach, na stronie Radia Nadzieja, w wielu innych mediach są informacje, gdzie dotrzeć, gdzie zadzwonić i możemy to, czy własnym transportem, czy załadować, dowieźć. Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju propozycje, bo to też w tej drogiej formie korzystania z groszku, z ekogroszku, z peletów, z innych rzeczy, to są drogie rzeczy. Teraz mieliśmy taka ciężka zima była i ta oferta jak najbardziej tu się wpisuje w tą finansową stronę tej propozycji, bo ona jest niedrogie, te drewno, a przede wszystkim drzewa, a potem drewno liściaste jest bardzo dobrym materiałem do palenia. To można palić w tych nowych, nie kopciuchach, ale w tych nowych piecach, albo w kominkach, tak? W kominkach nadal można jeszcze palić i myślę, że to jest dobry efekt taki energetyczny, że i dobra propozycja. Nie zawsze trzeba kupować te drogie drewno,

0: To jest klon, to jest dąb, to jest no, jarzębina. No, te drewna, te drzewa, które rosły, już były zasadzone, ale też się zdarzają topola, wierzby, inne. No tutaj topola to jest słabo energetyczne drewno, czy no tak można powiedzieć jak papier. Wierzba to samo jest słabe, ale my to zrębkujemy. O, i wtedy te zrębki idą też na glebę, tak żeby ta ziemia się nie wysuszała. Ja będąc w Stanach Zjednoczonych wyśledziłem, że jak mają olbrzymie drzewa, Stany Zjednoczone na to właśnie zwracają uwagę, chronią te drzewa, które są, może mają warunki takie dobre, ale dookoła drzewa dużego są właśnie tymi zrębkami i ta korzenie nie wysychają, tylko to ten okręg, ta średnica tego okręgu ma około 2 metrów i oni pięknie tam ta gleba nie wysycha i ma dużo wilgoci, dlatego te drzewa tak wysoko rośną. No, na pewno musi być gatunek drzewa, który jest duże, ale oni pięknie wyglądają, te parki takie. Dużo tych parków jest zielono, ładnie. No i Łomża też potrzebuje takich.
1: Zmierzasz w tym kierunku?
0: Tak, tak, tak. Ja myślę, że to tradycje odnośnie zieleni miejskiej w Łomży są duże i to nikt by nam nie wybaczył, żebyśmy pogorszyli ten stan, który istniał, który istnieje, a chcielibyśmy w niepogorszonym stanie zostawić naszym następcom, naszym wnukom, dzieciom, żeby się cieszyli z tego, że stać Łomże na to, żeby utrzymać ten wypoczynek i relaks w otoczeniu przyjemnym.
1: Wróćmy jeszcze do sprzedaży drewna. Planujecie kolejne tego typu akcje?
0: Ta akcja będzie, ona się nie kończy, ona będzie ustawiczną, ciągłą akcję tej sprzedaży, bo my co roku te drzewo pozyskujemy, które wycinamy i które schnie, które nie żyje, że tak powiem, już nie rokuje dobrze, to my je wycinamy. Oczywiście zgodnie z przepisami, piszemy wnioski do marszałka. W imieniu marszałka działa Park Krajobrazowy Doliny Narwi i tam dyrektor Sochmaciński ma przeszkolonych pracowników, którzy to wykonują i my jesteśmy w stałym kontakcie. Także bezzwłocznie, jeżeli przepisy tylko tego spełniamy, to te decyzje posiadamy i co roku wycinamy i wsadzamy za każde jedne trzy
1: drzewa.
0: Tak, żeby nie było, że my jesteśmy tutaj jakimiś likwidatorami zieleni i drzew. Nie, my potrajamy to ilość, także dbamy o przyszłość, żeby... Oczywiście te drzewo będzie długo rosło, ale ono urośnie. Jeżeli się zadba co roku o nie, a tak to robimy, to one będzie służyło naszym następcom.
1: Panie dyrektorze, oprócz nasadzeń i prac oczywiście porządkowych, dbacie również o stan dróg w mieście. Jakie remonty są obecnie prowadzone?
0: My utrzymujemy infrastrukturę, można powiedzieć, ta, która istnieje. My nie, tych olbrzymich inwestycji drogowych, tak jak widać na mieście, nie robimy tam, gdzie jest asfalt, bo nie mamy wytwórni asfaltów, ale te cząstkowe takie naprawy robimy. Mamy do tego sprzęt. W ubiegłym roku Rada Miasta i pan prezydent przekazali nam pieniądze na zakup sprzętu i mamy taki sprzęt. Mamy w budżecie zapisane około 400 tysięcy złotych na te cząstkowe naprawy dróg. Mamy frezarkę, mamy rozcielacz, kupujemy w PBK masę bitumiczną, czy to będzie ta masa podkładowa, która będzie stabilizatorem, ale też i tą masę już ścieralną, która jest nawierzchniową masą i robimy to naprawdę dobrze, bo mamy do tego sprzęt i ludzi, doświadczenia w tym temacie. Natomiast...
1: Tak, bo tych prac też jest sporo. Rozmawialiśmy po sezonie zimowym, że no zima dała w kość i drogi niestety bardzo ucierpiały.
0: Tak, tak. A poza tym, że będziemy naprawiać, już to robimy, te miejscowe naprawy w asfalcie, w tych dużych ulicach, robimy osiedlowe drogi, robimy tak na 100%, można powiedzieć, bo wymieniamy całą infrastrukturę podziemną, czyli instalacja burzowa, kanalizacyjna, media, czyli energia elektryczna, sieć ogrzewcza, jak jest, czy to będzie gaz, czy to będzie MPEC, ale też oświetlenia, słupy, energia elektryczna i tutaj to całą infrastrukturę podziemną realizujemy i do tego wzmacniamy podłoże i robimy tak zwaną kostkę polbrukową, która i chodniki, i krawężniki, odwodnienia różnego rodzaju, te takie jak przepisy mówią.

0: o dostępności dróg publicznych do użytkowania.
1: Także tych remontów i prac...
0: Najwięcej w tym roku robimy ulicę Topolową, będziemy robić kraskę, małą kraskę, będziemy robić ulicę Popiełuszki, no wiele takich mniejszych ulic, ale też wynikających...
1: Czyli te remonty dopiero się rozpoczną.
0: Już, one już cały czas trwają. Teraz kończymy ulicę za chwilę Topolową, przechodzimy na małą kraskę, na głęboką szos, to jest tam koło ulicy Owocowej, tam w dół, jak wyjeżdżając z Łomżyna Zambrów, tam są takie upłynnienia gruntu, musimy to ustabilizować i nową nawierzchnię położyć. No i ulica Poznańska, szosa Zambrowska, jest tego naprawdę, jest co robić, oby tylko pieniędzy starczyło w budżecie, żeby to wykonać, bo wyzwania są duże, natomiast wszystko się wiąże z pieniędzmi.
1: I o tych wyzwaniach, o tych remontach byśmy mogli rozmawiać jeszcze dłużej, ale dzisiaj tutaj już musimy postawić kropkę.
0: Ja jeszcze bym zaapelował, to jest tak naprawdę ważna sprawa. My bardzo dużo środków wydajemy na usuwanie koszy ulicznych poprzez te różnego rodzaju, które powinny być w koszach ulicznych, ale ludzie naprawdę, nie wiem, czy to robią rozmyślnie, czy tylko tak przypadkowo, torebki foliowe z odpadami komunalnymi wciskają w te kosze uliczne i tu jest problem. To przez ptactwo jest rozdrapywane, to naprawdę nie powinno być tak. Są kosze wiaty śmietnikowe i do nich prosimy szukać. Też bardzo smutne, ale na groble na czeskie użytkownicy działek naprawdę też przynoszą do koszy ulicznych odpady komunalne ze swoich domków letniskowych i to też mamy co robić, po prostu naprawdę dużo czasu i pieniędzy poświęcamy usuwanie reklamówek z żywnością, z odpadami komunalnymi. I tutaj tak nie powinno to być.
1: Także tym apelem dzisiaj
0: bardzo
1: zakończymy
0: o rozsądek i dbanie o to.
1: Marek Olbryś, dyrektor MBGK IM w Łomży, był naszym dzisiejszym gościem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
0: Dziękuję, bardzo dziękuję.
2: Nasz gość dnia.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Rozmowa poranka.
2: Gościem poranka 7:09 jest Wojciech Łuczaj, dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckim. Dzień dobry. Halo, halo.
3: Halo?
2: O, słyszymy się, halo, tak. Słyszymy. Dzień się? Dobry. Tak, tak, słyszymy
3: dzień
2: się
3: dobry.
2: Teraz.
3: Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Redaktorze.
2: Kilka tygodni temu szpitale powiatowe protestowały, zwracając uwagę na trudną sytuację. Czy coś po tym czarnym tygodniu się zmieniło? Czy ktoś podjął z Wami rozmowy?
3: Panie redaktorze, no nie, przynajmniej z mojej perspektywy nic się jak do tej pory nie zmieniło. Nadal mamy olbrzymie, mówię tu o szpitalach, nie tylko naszym, nieopłacane świadczenia ponadlimitowane za 2025 rok na domiar złego. Olbrzymie nadwykonania rosną już w tym roku.
2: No, chociaż w czasie trwania protestu podlaski oddział NFZ poinformował, że wypłacił szpitalom powiatowym z regionu 50 milionów złotych w ramach rozliczeń nadwykonań za 2025 rok.
3: Panie redaktorze, mam ponad 12 milionów nieopłaconych świadczeń. Tak było, tak jest na stan obecny.
2: Czyli do szpitala w Wysokim Mazowieckim nic nie trafiło, rozumiem.
3: Panie redaktorze, to były określone wyspecjalizowane zakresy, no ale ogólnie rzecz biorąc w tym rozdaniu do naszego szpitala nie trafiło nic.
2: Czyli tak, nikt z Wami nie rozmawiał, sytuacja się nie poprawiła, ale jak czytamy słowa minister zdrowia, no to ona mówi, że dzięki wszystkim wprowadzonym zmianom w ciągu ostatnich 10 miesięcy pacjentom już jest lepiej. Czy Pan się z tym zgadza, że pacjentom już jest lepiej?
3: Panie redaktorze, czy jestem upoważniony do tego, aby odpowiadać za pacjentów? Myślę, że pacjenci najlepiej są w stanie ocenić tę sytuację. Ja wiem jedno, wszystko ma swoje konsekwencje. Nauczeni doświadczeniem, że za 25 rok nie opłacono nam żadnych świadczeń oraz tym, że te nadwykonania narastają już bardzo dynamicznie w tym roku, po prostu podejmiemy kroki, które będą zmierzały do znaczącego ograniczenia ilości udzielanych świadczeń. No i przełoży się to oczywiście na dostępność dla pacjentów.
2: Czyli jeżeli do tej pory pacjenci narzekali na to, że czekają na wizytę u specjalisty rok, to będą czekać jeszcze dłużej.
3: Może podam dwa przykłady z naszego szpitala. Jeśli chodzi o rehabilitację, nasz ośrodek dzienny, to kontrakt skończy się praktycznie 1 lipca. Czyli przez kolejne pół roku nie powinniśmy przyjmować już żadnych pacjentów. Jeśli chodzi na przykład o kolonoskopię, no tutaj kontrakt skończy się gdzieś w połowie sierpnia, czyli ponad 4 miesiące pacjenci nie będą teoretycznie mogli się diagnozować. No jest tylko skromny wycinek tego, jakie będą konsekwencje dalsze niepłacenia za udzielone świadczenia. W kolejce są również endoprotezy. Ponad 4 miliony świadczeń rozliczonych z poprzedniego roku. Mówimy też o naszej ortopedii. No, pamiętajmy, że jest to bardzo duża ortopedia i ona za chwilę też będzie po prostu wyhamowana.
2: To czy, bo czytam o tym, że już w Polsce około 50 szpitali powiatowych może być no po prostu zamkniętych. Czy w Wysokim Mazowieckim też takie ryzyko jest?
3: Panie redaktorze, problem polega na tym, że mamy szpital, który pod względem wartości świadczeń udzielanych oraz kosztów, które ponosi, jest rentowny, ale nikt nam za to świadczenie nie płaci, co sprawia, że bardzo mocno nasza sytuacja finansowa się pogarsza. Więc pytanie, no co pozostaje? Pozostaje tylko i wyłącznie ograniczenie kosztów poprzez ograniczenie ilości udzielanych świadczeń, no ale dojdzie do paradoksu, w którym mamy szpital, mamy wyposażenie, mamy lekarzy, mamy pacjentów, którzy chcą się leczyć, tylko na zwyczajnym świecie będziemy musieli, cóż, może w przenośni, ale żeby Państwu to bardziej usmysłowić, zawiesić kłódkę i stanie się budynkiem oczekiwania na pieniądze na nowy rok. No będzie to taka sytuacja kuriozalna, ale widocznie takie są konsekwencje rzeczywistości, nad czym bardzo ubolewam.
2: To jeżeli chodzi o te konsekwencje, czy te działania dążą do tego, aby też zmniejszyć liczbę placówek ochrony zdrowia w Polsce? Czy to ma być recepta na rządu na problemy w ochronie zdrowia?
3: Panie redaktorze, trudno mi odpowiadać na pytanie, jakie są plany rządu. Ja tylko mogę ze swojej perspektywy, jakby czerpiąc też z doświadczenia, powiedzieć, jakie to będzie miało konsekwencje, powiedzmy, dla naszej placówki. No oczywiście moja diagnoza w sposób naturalny jest uniwersalna dla bardzo wielu innych szpitali, no to te mechanizmy są tożsame. Jakie to będzie miało konsekwencje w dłuższej perspektywie? Prawdopodobnie te, o których pan mówi, również. Ja rozumiem, że jeśli szpital rzeczywiście nie cieszy się powodzeniem, jeśli nie ma tam dopływu pacjentów, jeśli pacjenci nie są zainteresowani leczeniem i dochodzi jakby do likwidacji danej placówki czy jakiegoś zakresu działalności, to w porządku. Ja to w pełni jakby rozumiem, ale w przypadku, kiedy szpital naprawdę bardzo dużo udziela świadczeń i z powodzeniem mógłby odnotowywać bardzo dobre wyniki finansowe, to pytanie, czy on nie jest potrzebny? No to podam na przykładzie 25 roku. Gdyby opłacono wszystkie świadczenia, które udzieliliśmy, a takie sytuacje przecież miały miejsce w poprzednich okresach, no choć w ostatnim już częściowo, to mielibyśmy wynik finansowy na poziomie około 8 milionów złotych na plusie. Jaki jest wynik obecnie? Ponad 3 miliony straty. Trzeba zadać sobie pytanie, czy dlatego mamy stratę, bo nie wiem, wykonywaliśmy ze ślubą pracę, bo nikt nie był zainteresowany naszymi świadczeniami, czy po prostu nikt nam za to nie zapłacił?
2: Minister zdrowia mówi jeszcze tak. Te problemy nie wynikają z ostatnich miesięcy, ale lat. W związku z tym należałoby skierować pytania do poszczególnych nadzorów właścicielskich i dyrektorów szpitali, jaka jest przyczyna tej sytuacji. My oczywiście wprowadzamy szereg narzędzi, które powinny menadżerom dać możliwości podniesienia efektywności pracy szpitali. Mam nadzieję, że szpitale z nich skorzystają, powiedziała pani minister. No i czy wy jako szpital w Wysokim Mazowieckim korzystacie z tych narzędzi, o których mówi pani minister?
3: Panie redaktorze, tylko teraz powtarzam pytanie. Jeśli ma wartość naszych świadczeń przekracza wartość kosztów, czyli de facto powinniśmy wypracować zysk, to o jakich problemach wewnętrznych, restrukturyzacyjnych, etc. mówimy? Gdzie my popełniamy błąd? Powinniśmy, no nie wiem, ograniczyć ilość świadczeń? To jest jakby to rozwiązanie sytuacji? No bo ja rozumiem, że jeśli problem leży po zewnętrznej jakby stronie placówki, a nie wewnętrznej, no to wtedy jakby nie mamy na to wpływu, tak?
2: No to tutaj właśnie jest pytanie do pani minister. To czego oczekujecie dzisiaj jako szpitale, jako ochrona zdrowia, jako szpitale powiatowe w Polsce?
3: Być może po prostu dobrze by było, aby ktoś wprost powiedział, że szpitale mają ograniczyć ilość udzielanych świadczeń, że te świadczenia nie będą opłacane. No oczywiście będzie miało to fatalne konsekwencje dla pacjentów. Ale my jako dyrektorzy nie będziemy w stanie w cudowny sposób rozwiązać tych problemów. Pan ciągle jakby nawiązuje do wypowiedzi minister zdrowia. Ja chciałem zauważyć, że tutaj ten problem na pewno dotyczy finansów ogólnie publicznych. Składki, które trafiają do NFZ-u, no już od lat jakby nie pokrywały tych pełnych potrzeb finansowych służby zdrowia. I minister zdrowia, z tego co nie wiadomo, zawsze współpracował z Ministerstwem Finansów. myślę, że tutaj gdzieś jest problem. No i tak, gdzie tych przepływów po prostu nie ma, więc bardziej bym zadawał pytania do ministra finansów niż do ministra zdrowia. Minister zdrowia tak, owszem, ale minister finansów no tutaj jest myślę kluczowy.
2: To pana zdaniem składka zdrowotna powinna zostać podwyższona?
3: Panie redaktorze, ja nie jestem ministrem, nie jestem premierem.
2: No, zdaję sobie z tego sprawę.
3: Nie mogę udzielać rad. Nikt na mnie nie nałożył obowiązku rozwiązywania problemów w skali kraju. To są zadania, które należą do rządu. Trudno mi, żebym...
2: Ale pan jest w środku, pan widzi jakby, czego potrzebujecie.
3: Redaktorze. Na pewno nie pokuszę się o to, aby odnajdywać jakby rozwiązania, które nie należą do mnie. Moim zadaniem jest prowadzenie placówki i jakby tłumaczę, że my jako szpital w pełni bylibyśmy rentowni, gdyby po prostu płacono nam za świadczenia, które de facto są potrzebne społeczeństwu. No tak jak wielokrotnie już podkreślałem w różnych wywiadach i rozmowach, nie jesteśmy przedsiębiorstwem, które produkuje i odkłada swoje produkty na półkę. Nie. Wszystkie świadczenia, które udzieliliśmy, były udzielone, ponieważ były faktyczną potrzebą społeczeństwa. To jest bardzo ważne. Nie robimy świadczeń na zapas. Nie robimy świadczeń, które nie znajdują odbiorcy. Proszę zauważyć, że jeśli te świadczenia rzeczywiście są udzielane, to poprawia jakby stan zdrowia naszego społeczeństwa. To społeczeństwo może funkcjonować w sposób lepszy, bardziej wydajny dla gospodarki, etc. Natomiast jeśli nie będzie obsługiwany, będzie miało to też konsekwencje ekonomiczne w dalszej perspektywie. Biorąc pod uwagę chociażby badania endoskopowe, czy naprawdę trzeba jakby długo tłumaczyć wszystkim, czym będzie, jakie będą konsekwencje tego, że ktoś dowie się o rozwijającym się nowotworze jelita grubego, nie wiem, 2-3 miesiące później?
2: No konsekwencje.
3: Odpowiedź jest chyba prosta, prawda?
2: Czyli na razie perspektywy na poprawę tej sytuacji nie widać i czy powinniśmy się przyzwyczaić do tego, że albo będziemy musieli wydawać więcej pieniędzy na prywatną ochronę zdrowia, do klinik prywatnych, albo czekać miesiącami albo latami nawet na wizytę?
3: Cóż, bardziej chyba skłonił się latami. Jeśli chodzi o prywatną służbę zdrowia. No jest to jakieś rozwiązanie, ale tylko dla części społeczeństwa. No my często mówimy o tym tak, że zdrowie i życie jest bezcenne. Owszem, do pewnego momentu tak, ale kiedy nasze możliwości finansowe jakby nie dorównują tym potrzebom finansowym zgłaszanym przez prywatną służbę zdrowia, no to niestety nagle zostajemy bez pomocy. Nie trzeba daleko szukać. Dobrze wiemy, jak funkcjonuje ta służba zdrowia, bo przynajmniej się domyślamy, w Stanach Zjednoczonych. No jest to jednak system, w którym pieniądze decydują o jakości naszego leczenia.
2: Czyli zagrożenie jest takie, że pacjenci, ludzie potrzebujący zostaną po prostu bez opieki.
3: Panie redaktorze, no pewnie tak. W jakimś stopniu duża część społeczeństwa będzie miała duże trudności w tym zakresie.
2: Rozmawiam też z innymi dyrektorami szpitali, co oni wskazują chociażby na to, że nie wiem, naliczanie opłat za wykonane świadczenia medyczne jest błędne, że powinno się to zreformować, zrewidować gdzieś. Czy pan też ma na to taki pogląd?
3: Panie redaktorze, oczywiście, że jest wiele błędów, ale mimo tych błędów nasz szpital jest w stanie wypracowywać nadwyżkę wartości świadczeń nad kosztami, które ponosimy mimo wszystko, bo jest to jakby gigantyczna praca naszego zespołu lekarskiego, pielęgniarskiego, naszej całej załogi. Ja chylę czoła przed naszymi pracownikami, ale zdaję sobie sprawę, że są też szpitale, które poprzez te błędy, o których pan wspomniał, nie są w stanie osiągnąć takiego poziomu jakby ekonomicznego nadwykonań względem kosztów. Ale proszę zauważyć, że mimo wszystko nie ratuje mnie to przez złą sytuację, bo nikt za te świadczenia nie płaci.
2: Czyli wszystko sprowadza się do tego, że nikt za te świadczenia po prostu nie płaci.
3: Nie. I ja też uważam, że wiele szpitali, które są w trudnej sytuacji i powiedzmy ta wartość świadczeń jest mniejsza niż koszty, które generują, no też mogłyby przetrwać, gdyby płacono po prostu za wszystkie świadczenia, które udzielamy, nic więcej. Ja mogę podsumować to tak. Ja nie potrzebuję pomocy. Ja potrzebuję tylko uczciwego rozliczenia się ze świadczenia. Nic więcej, panie redaktorze. Czy naprawdę to jest tak dużo? Czy ja proszę o tak wiele?
2: Jak się okazuje, tak.
3: Każdy z nas, no ale jeśli każdy z nas wykonuje jakąś pracę, nie wiem, prowadzi działalność gospodarczą, no proszę sobie wyobrazić, nie wiem, sprzedaje pan 2 tiry butów i tylko za jednego tira pan dostanie pieniądze. Czy taka działalność jest w stanie się utrzymać?
2: No to jasne, to wiemy, o co chodzi, dlatego też pytam o jakieś działania dotyczące, no czy w ogóle system w jakiś sposób wymaga reformy, no skoro NFZ mówi, że nie ma pieniędzy.
3: No tak, ale tak jak powiedziałem, mamy premiera, mamy rząd, mamy ministrów, no chyba obejmowali teki, wiedząc, z jakimi problemami przyjdzie im się mierzyć. No i chyba jako społeczeństwo powinniśmy oczekiwać, że te nasze problemy rozwiążą. No, nie jestem jakby osobą, która ma za zadanie prowadzić politykę zdrowotną w naszym kraju.
2: Wojciech Łuczaj, dyrektor Szpitala Ogólnego w Wysokim Mazowieckim, był naszym gościem. Dziękuję za rozmowę, panie dyrektorze.
3: Dziękuję. Do widzenia.
1: 7:09. Rozmowa poranka.

0: To jest powtórka programu w Radiu Nadzieja.
1: 7:09. Gość poranka.
2: Poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Zieliński jest gościem poranka 7:09. Dzień dobry, panie pośle.
3: Kłaniam się, dzień dobry, witam serdecznie.
2: Czy to już polityczny koniec Zbigniewa Ziobry?
3: Dlaczego pan tak pyta?
2: No, pytam, bo jak z tego, co widać, jest dla Prawa i Sprawiedliwości dużym obciążeniem?
3: Przede wszystkim, panie redaktorze, mamy inne i to prawdziwe obciążenie, to znaczy rządy Donalda Tuska i upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości, prokuratury i sądów. Gdyby tak nie było, to Zbigniew Ziobro na pewno by wstawił się przed polskim wymiarem sprawiedliwości, ale to nie jest dzisiaj polski wymiar sprawiedliwości, tylko tuskowy. To jest wymiar sprawiedliwości koalicji 13 grudnia, więc to obciąża tę koalicję, a nie Zbigniewa Ziobro, to co się dzieje wokół tej sprawy.
2: Ale z drugiej strony mówi się o tym, że politycy Prawa i Sprawiedliwości są zirytowani tym, że wszelkie działania PiS-u mające na celu zdobycie wyborców, mające na celu zwrócenie uwagi na to, na tą chociażby akcję, gdzie są pieniądze, gdzie zniknęły te pieniądze, które powinny być, panie premierze, to wszyscy pytają o Zbigniewa Ziobrę.
3: Propaganda koalicji 13 grudnia robi swoje. Oni niestety mają zdecydowaną większość mediów w swoich rękach, nie tylko po swojej stronie, ale w swoich rękach. To są media sterowane przez rząd, przez polityków. No i niestety taką narrację uprawiają, to Polaków wmawiają. To na krótką metę po części, jak się okazuje, działa. Ale sądzę, że ostatecznie Polacy przeprowadzą głębszą refleksję i jednak ocenią adekwatnie do działań i skutków tych działań rządu Donalda Tuska. Już nie da przesłonić ich i nieudolnych, i szkodliwych dla Polski rządów takimi właśnie akcjami jak propagandowa pogoń za Zbigniewem Ziobrą.
2: A to nawet nie chodzi o to, że ona jest propagandowa, tylko dla człowieka wydaje się to jasne, o czym mówił też prezes Jarosław Kaczyński. Niewinni nie mają się czego obawiać, skoro ucieka, oczywiście, ma coś na sumieniu.
3: Oczywiście niewinni nie mają czego się obawiać, kiedy mamy do czynienia z uczciwym sądem, ale jeżeli mamy z sądem takim, który przypomina czasy komunistyczne, no to przecież trudno zaufać sądowi, a potępiać człowieka, który nie chce się poddać temu politycznemu, z góry założonemu co do trybu działania i wyroku wymiarowi sprawiedliwości, wymiarowi niesprawiedliwości tak naprawdę. Panie redaktorze, jeżeli w Polsce dzisiaj jest tak, że to wyroki kierują politycy, oni ogłaszają za prokuratorów i za sądy, kto jest winien, a kto nie winien, a taką sytuację mamy w przypadku Zbigniewa Ziobry czy pana Marcina Romanowskiego, to oczywiście to jest sytuacja bardzo jasna i oczywista. To, jeszcze raz powtarzam, obciąża nie Zbigniewa Ziobrę, to co się dzieje, tylko obciąża koalicję 13 grudnia i jej upolitycznienie wszystkiego, zwłaszcza właśnie te procesy polityczne, które, o których mówimy, obciążają właśnie tę koalicję. Tak nigdy nie było w wolnej Polsce. Nie było czegoś takiego jak sterowanie ręczne i oferowanie wyroków przez polityków wobec polityków opozycji. A dzisiaj właśnie to jest. No i dlatego w tej perspektywie oceniać to, z czym mamy do czynienia.
2: No ale może właśnie tutaj z politycznego punktu widzenia Zbigniew Ziobro powinien nawet iść na te kilka miesięcy do aresztu i potem pokazać, zobaczcie, wolnego człowieka chcieli wsadzić do więzienia i ja się nie dałem, nie mam nic do ukrycia.
3: Może gdyby Zbigniew Ziobro miał lepsze zdrowie, są przez po ciężkich operacjach, po ciężkiej chorobie, zresztą, która chyba trwa w dalszym ciągu w jakimś istotnym stopniu. Nie chcę mówić o jego zdrowiu, bo i nie mam tej wiedzy dokładnej, ale z tego, co się orientuję, to właśnie tak jest. To być może mógłby pan Zbigniew Ziobro nawet takie ryzyko podjąć, ale przecież oni by go zniszczyli do końca, zniszczyliby jego zdrowie, przytrzymując w areszcie wydobywczym, pewnie do wyboru, bo nie sądzę, żeby jakikolwiek wyrok zapadł, bo jednak mimo wszystko, żeby człowieka skazać, to trzeba mieć jakieś dowody, jakieś argumenty, a tutaj w tych 26 zarzutach, które mu postawiono, uchylając poszczególnych w sprawach immunitet, nie ma nic tak naprawdę. No przecież to wszystko nie da się obronić, tego się nie da obronić, chyba że to był bardzo, byłby bardzo taki, no powiedziałbym, liczący się z etyką zawodową sędzia, żeby go za to skazał, ale areszt wydobywczy by stosowano przez na pewno wiele miesięcy.
2: Tylko te słowa Zbigniewa Ziobro w Sejmie, który mówił, liczę na was, mam nadzieję, że nie okażecie się takimi fujarami, no odbijają się tą czkawką. Ludzie to pamiętają i ludzie to będą wypominać, no to pokaż teraz. Liczyłeś, no tak? No i się przeliczyłeś.
3: No, panie doktorze, no wszystko byłoby to tak, jak pan mówi, gdybyśmy mieli do czynienia z uczciwym państwem i uczciwymi sądami, a przecież jest zupełnie inaczej. Także to ta perspektywa powinna nam towarzyszyć w refleksji na ten temat.
2: To widziałby pan jeszcze Zbigniewa Ziobro jako przyszłego, nie wiem, ministra sprawiedliwości w ewentualnym rządzie PiSu, Konfederacji na przykład?
3: Myślę, że kiedy wygra sprawiedliwość w Polsce, a także Prawo i Sprawiedliwość w sensie politycznym, to na pewno Zbigniew Ziobro powinien odegrać jakąś rolę w tym, w tej naprawie państwa po tych zniszczeniach, które teraz funduje naszej ojczyźnie, państwu polskiemu, Donald Tusk.
2: PiS zgłosił ustawę, która ma zakazać w ogóle kryptowalut. Za prowadzenie działalności w zakresie kryptoaktywów miałoby grozić do 10 lat więzienia. Skąd taki pomysł?
3: No, trzeba przeciąć to wszystko, co się wokół tej sprawy dzieje. Od samego początku taki zwykły obywatel, który nie ma jakiejś głębszej wiedzy na ten temat, wyczuwał w tej sprawie na pewno, bo to wynika choćby z i moich rozmów z wyborcami, że te kryptowaluty to jest coś takiego dziwnego. No, są banki, przecież jest waluta, a krypto, samo słowo krypto, sugeruje, że coś tam jest takiego niejawnego, ukrywatego, może i nie do końca uczciwego. Więc żeby przeciąć te wszystkie dyskusje i spekulacje, i te nieprawidłowości, które są zgłaszane, ale oczywiście tutaj obciążanie Prawa i Sprawiedliwości za to jest absolutnie absurdalne, no to trzeba podjąć taką decyzję i dlatego się zdecydowaliśmy na oczyszczenie tego wszystkiego taką dość radykalną propozycją. No zobaczymy, jaka będzie reakcja drugiej strony. Jeżeli oni uważają, że to jest zło, no to trzeba zrobić. Kładziemy karty na stół i możemy wspólnie tę ustawę przegłosować.
2: Czyli to jest taka próba pokazania po prostu, że to nie jest nasza afera, bo my, zobaczcie, drodzy państwo, w ogóle chcemy zakazać kryptoaktywów, a wiemy, że ten projekt zwyczajnie nie przejdzie.
3: Nie, no nie wiemy, czy nie przejdzie. Zakładamy, że przejdzie. Sprawdzamy też uczciwość koalicji 13 grudnia w tej narracji, bo Donald Tusk sobie przyjął taką, jednym z narzędzi uczynił ten atak na Prawo i Sprawiedliwość za kryptowaluty, co jest, jeszcze raz powtarzam, całkowicie absurdalne. No i rzeczywiście jest tak, że jeżeli chce tej walki z nieuczciwością w tej dziedzinie, no to powinna jego koalicja przegłosować razem z nami ten projekt. No, a tak jak pan zresztą powiedział, między innymi pokazujemy, że my tutaj nie mamy niczego, ani nie chcemy niczego bronić, ani niczego ukrywać, bo nie ma czego. Po prostu te zarzuty są wyssane z palca, które
2: a to czy można w ogóle czegoś kryptowalut zakazać? Czy jest to rozwiązanie, które powinno funkcjonować w cywilizowanym europejskim kraju?
3: Czy zakaz powinien funkcjonować, tak, kryptowaluty?
2: Zakaz kryptowalut.
3: A dlaczego nie? No panie redaktorze, co to są kryptowaluty? Naprawdę, sama nazwa jest czymś takim dyskusyjnym co najmniej i myślę, że może nawet być podejrzanym. No, jeżeli krypto, to znaczy coś ukrywamy. Ale dlaczego ma jakiś taka wartość krążyć po rynku i podlegać jakimś spekulacyjnym działaniom, jeżeli to nie jest taki środek płatniczy jak waluty, złotówka czy inne waluty, które podlegają kontroli, nie chodzi tylko o kontrolę KNF-u, tylko kontroli obywatelskiej, społecznej. Każdy wie, jaki to pieniądz, ile on ma wartość, jaką wartość, i tak dalej. Ja nie znam się na rynku kryptowalut, więc może mnie nie wciągać w taką szczegółową dyskusję, ale ja od początku, od dawna czułem, że coś tu jest podejrzanego w tej sprawie, więc może trzeba taki ruch zrobić.
2: A to podobnie jak, nie wiem, ludzie na giełdach inwestują pieniądze. Też nigdy nie jesteś pewny tego, czy dana inwestycja okaże się sukcesem, czy może ty pieniądze stracisz.
3: Ale inwestują pieniądze, a co tutaj inwestują? Wirtualne pieniądze jakieś, prawda? Także to myślę, że trzeba spróbować właśnie takiego radykalnego rozwiązania.
2: No tutaj Konfederacja się negatywnie o tym wypowiada. Negatywnie o tym też się wypowiedział były wasz poseł Janusz Kowalski.
3: To jak w każdej sprawie, zwłaszcza tak kontrowersyjnej jak ta, nabrzmiałej z dyskusji publicznej, pewnie są różne poglądy. No ale jeszcze raz powtarzam, przetnijmy tę sprawę, uchwalmy tę ustawę i nie będzie dyskusji na temat zagrożeń, uczciwości, nieuczciwości, czyjeś jakichś po prostu fałszywych oskarżeń i tak dalej. Donald Tusk z tej kryptorosyjskości naszej, chciałem powiedzieć, rzekomej, zrobił narzędzie walki politycznej. Jest to totalna bzdura. No niech będzie odważny i niech razem z nami zagłosuje za zakazem w ogóle tego rynku.
2: Czy dzięki programowi SAFE, który został podpisany w zeszły piątek, Polska jest, będzie bezpieczniejszym krajem? Bo do 2030 roku do naszego kraju ma trafić niemal 44 miliardy.
3: Będzie bardziej uzależnionym krajem od innych, od Niemców w szczególności. Proszę zauważyć,
2: dlaczego od Niemców?
3: Dlatego, że będziemy musieli zamawiać między innymi w Niemczech to uzbrojenie, którego sami nie produkujemy.
2: Ale głównie w Polsce mamy kupować te sprzęty, które polski przemysł zbrojeniowy miał wyprodukować.
3: Nie mamy gdzie kupować. Problem polega na tym, że polski przemysł zbrojeniowy tyle sprzętu i takiego sprzętu, jakiego potrzebujemy, nie produkuje. No choćby jeszcze raz przywołam, że dyskutowaliśmy kiedyś o tym, że Polska nie produkuje czołgów, a potrzebuje, prawda, czołgów. Gdzie mamy je zamówić? Jeżeli nie możemy w USA ani w Korei Południowej, ponieważ jednym z ograniczeń, jednym z warunków przyjęcia pożyczki SAFE jest właśnie zamawianie w krajach Unii Europejskiej. No to tylko w Niemczech, bo oni produkują. Oczywiście produkują swoje Leopardy w mniejszej liczbie niż my byśmy potrzebowali, a zwłaszcza niż potrzebuje cała Europa, jeżeli ona ma przyjmować ciężar obronności, bezpieczeństwa.
2: Ale inne kraje też będą kupować z Polski ten sprzęt w ramach właśnie pieniędzy z programu SAFE. Więc to nie jest tak, że tylko inne kraje robią, Polska również.
3: Niemcy tej pożyczki nie biorą, jak pan zauważył, prawda? A przecież też potrzebują zbrojenia, jeżeli rzeczywiście zakładamy, że chcą uczciwie postępować i razem z innymi krajami NATO w Europie, w Unii Europejskiej przygotować system obronny przed potencjalnym agresorem, który może być Rosja, no ale ten kredyt nie jest korzystny i jest bardzo uzależniający. Dlatego Niemcy w swoim racjonalnym podejściu tego kredytu nie biorą, ale wiedzą też, że skorzystają z tego kredytu, który bierze Polska o dużej wartości. Zresztą Donald Tusk realizuje tę agendę niemiecką w sposób oczywisty, bo proszę zauważyć, że nawet podjął decyzję mającą co najmniej podejrzenia nielegalności, bo podjął ją bez Sejmu, bez prezydenta, bez ustawy, ale sam jej nie podpisał, proszę zauważyć.
2: No, tutaj miał oddać honor wicepremierowi Kosiniakowi Kamyszowi, że to on jest za to odpowiedzialny, żeby on tutaj wziął całą tą chwałę na swoje plecy.
3: Nie, żeby odpowiedzialność przyszłą wziął na swoje plecy, bo kiedy wrócą w Polsce normalne rządy, to będzie ta sprawa rozliczona. Nie może być tak, że tak ogromną pożyczkę na pokolenia zaciąga Donald Tusk, bo tego chcą Niemcy, tego od niego oczekują, bo on jest od nich uzależniony. Uzależniona jest jego kariera i w ogóle pewnie także mentalność. Może jest taki, że także inne ma powiązania, to też kiedyś może historia wszystko to wyjaśni, ale proszę zauważyć, próbował wciągnąć polski parlament w tę współodpowiedzialność, w tę ogromną pożyczkę na wiele lat i bardzo uzależniającą Polskę od innych krajów, od krajów Unii Europejskiej.
2: Czy pan by tego nie brał w ogóle?
3: Oczywiście, że nie, bo to taki kredyt, panie redaktorze, na takie oprocentowanie jest to nieznane, bo minister finansów Domański nawet ostatnio odpowiedział, że on nie wie, na jakie oprocentowanie jest ten kredyt, bo nie wiadomo, czy to będzie kurs stały, czy kurs zmienny euro i ta kwota oprocentowania, ta wysokość nie jest określona. No ale przede wszystkim ten kredyt uzależnia Polskę od innych, a nie będziemy mogli kupować według własnego uznania i własnych potrzeb tego sprzętu. A jeszcze raz powtarzam, że ta bajka o tym, że 89% zamówimy w polskim przemyśle zbrojeniowym jest po prostu łgarstwem, jest kłamstwem, jest propagandą, ponieważ polski przemysł zbrojeniowy jest w stanie wyprodukować dzisiaj 20 kilka, może 30% tego uzbrojenia, a nowych linii technologicznych z tego kredytu nie będzie można uruchamiać. To jest jedno z kolejnych ograniczeń.
2: Także polski przemysł zbrojeniowy mówi, że on jest przygotowany, że on się z produkcją danego sprzętu wyrobi.
3: No, wyrobi się w takich ramach, w jakich jest w stanie go produkować oczywiście, natomiast zwrócę uwagę, ale nie jest w stanie w całości tego w takiej wielkości, jak mówi Donald Tusk. Jeszcze raz podkreślę, boi się Donald Tusk odpowiedzialności, więc wrobił w ten podpis Kosiniaka-Kamysza, wicepremiera, ministra obrony narodowej i ministra Domańskiego. A kiedy w Polsce nastaną rządy prawa, to oczywiście on czmychnie na pewno do innych krajów, do Niemiec czy gdziekolwiek indziej, prawda? A ci będą musieli się z tego tłumaczyć.
2: A to może Prawo i Sprawiedliwość boi się tego, że ten program jest taki dobry, tak doskonały, że politycznie będziecie tracić.
3: Zaproponował pan prezydent Karol Nawrocki, szef NBP, inny sposób finansowania uzbrojenia w Polsce, obronności. Proszę zauważyć, tej ustawy, bo to jest projekt ustawy konkretny, który został w Sejmie złożony. Ekipa Donalda Tuska, marszałek towarzysz Czarzasty i Donald Tusk nie chcieli nawet procedować. Dlaczego oni
2: tego uznano go za niezgodne.